Takie brawa rozległy się w Auckland 21 listopada 2024 roku, gdy Auckland Filharmonia pod batutą Giordano Bellincampiego wykonała trzecią symfonię Es-dur reńską Roberta Schumana. Wrócimy jeszcze dzisiaj do muzyki tego kompozytora, który napisał to dzieło, gdy zwiedzał miasta północno-zachodnich Niemiec, na przykład Kolonię i tamtejszą katedrę położoną nad Renem. Pozostaniemy przy tym mieście o długich muzycznych tradycjach i posłuchamy teraz wykonania zespołu Concerto Köln. W 2012 roku odwiedził on Polskę. Na zaproszenie festiwalu Chopin i jego Europa do Warszawy przyjechał wtedy też angielski pianista Howard Shelley, by wykonać koncert fortepianowy Es-dur op. 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego na fortepianie Erarda z 1849 roku.

Słuchaliśmy koncertu fortepianowego Azdur op. 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. To wykonanie zarejestrowano podczas festiwalu Chopin i jego Europa w 2012 roku. Wtedy do Warszawy przyjechał pianista Howard Shelley, który zagrał ten koncert Dobrzyńskiego na fortepianie Erarda z 1849 roku. Towarzyszył mu wtedy zespół Concerto Köln. A my wracamy teraz do muzyki Roberta Schumana. Posłuchajmy jego pieśni Du bist wie eine Blume, Ty jesteś jak kwiat z cyklu Myrten. Usłyszymy ją w zestawieniu z jedną ze scen dziecięcych Schumana, Von fremden Ländern und Menschen, o obcych krajach i ludziach. Śpiewa Jean Stilwell.

Oklaski dla pianisty André LaPlante, który wykonał jedną ze scen dziecięcych Roberta Schumana, von Fremden Ländern und Menschen. Wcześniej usłyszeliśmy pieśni tego samego kompozytora, Du bist wie eine Blume, do słów Heinricha Heinego. Śpiewała Jean Stilwell, na fortepianie towarzyszył jej Robert Kortgard. Posłuchajmy jeszcze kilku pieśni Schumana, tym razem będą to te, które składają się na jego opus 107. Śpiewa Jan van Elsacker przy fortepianie Claire Chevalier.

Jan van Elsacker, tenor, i Claire Chevalier, fortepian, dokładniej kopia Grafa z 1826 roku. To właśnie ten duet wykonał 6 pieśni op. 107 Roberta Schumana. Ostatnim utworem tego kompozytora, który dziś usłyszymy, będzie jego pierwsze trio fortepianowe D-moll, op. 63. Grają Stefan Boysten, fortepian, Dan Almgren, skrzypce i Thorleif Tydin, wiolonczela.

To było nagranie z koncertu Stefana Boystena, fortepian, Dana Almgrena, skrzypce i Torleifa Tedina, wiolonczela.

W wykonaniu w Sztokholmie w kwietniu 2000 roku można było usłyszeć trio fortepianowe D-moll op. 63 Roberta Schumana. Teraz posłuchajmy pięknych harmonii w utworze przyjaciela tego kompozytora, czyli Johannesa Brahmsa. Oto jego Schicksalslied op. 54. Kolegium Vocale z Gandawy i orkiestry des Champs-Élysées prowadzi Filip Herewecha.

Słuchają Państwo radiowej dwójki. Trwa muzyczna noc Euroradia. W tej drugiej, krótszej części naszego spotkania posłuchamy muzyki francuskich kompozytorów Jeana Philippa Rameau oraz Francisa Poulenca. Zaczniemy od kilkunastu krótkich utworów pierwszego z nich. Będzie to suita orkiestrowa z opery Dardanus Rameau. Nie zabraknie więc muzyki tanecznej, nieodłącznego elementu barokowych oper. Rigodony, szakony, menuety i wiele, wiele innych, które towarzyszyły opowieści o synu Elektry i Jowisza. Gra orkiestra barokowa Tafelmusik, dyryguje Jean Lamont.

Tafel Musik Baroque Orchestra pod batutą Jean Lamont wykonała suite z opery Dardanus Jeana Philippa Rameau. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania przeniesiemy się do Sztokholmu, gdzie w 1999 roku wystąpił fortepianowy duet Rolanda Penttinena i Love Derwingera. W ich wykonaniu posłuchajmy sonaty na dwa fortepiany Francisa Poulenca.

0: To były oklaski dla Rolanda Pöntinena i Love Derwingera, pianistów, którzy w 1999 roku w Sztokholmie wykonali sonatę na dwa fortepiany Francisa Poulenca. I tym nagraniem z archiwum Radia Szwedzkiego kończymy dzisiaj muzyczną noc Euroradia. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Michał Dębski i Mateusz Nowosad.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Julie Meritu.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła godzina piąta. Jak zwykle o tej porze zaczynamy poranne wydanie Fantazji Polskiej. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj od muzyki Aleksandra Tansmana, z którego twórczością spotkaliśmy się już w tym tygodniu w naszej audycji. Przypomnę, że słuchaliśmy trzeciej sonatiny na fortepian, będącej muzyczną impresją po odbytej przez kompozytora na początku lat 30. XX wieku trasie koncertowej po całym świecie. Tansman swych kompozytorskich inspiracji poszukiwał nie tylko w muzyce tradycyjnej, jak było w tym przypadku w muzyce z Wyspy Bali, ale również, a może przede wszystkim, w przeszłości. Wyrazem takiej fascynacji minionymi epokami muzycznymi jest suita barokowa z 1958 roku. Posłuchamy jej w wykonaniu orkiestry, opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Dyryguje Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Suita barokowa Aleksandra Tansmana, dzieło inspirowane muzyką minionych epok. Grała Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego. W tym tygodniu w Fantazji Polskiej sporo podróżujemy za sprawą muzyki Aleksandra Tansmana i Leopolda Godowskiego. Odwiedziliśmy już Indonezję, no a muzyka Bronisława Kapera zabrała nas do inspirowanej tamtymi rejonami świata wyspy Patusan z filmu Lord Jim. A teraz sięgam po zbiór czterech kompozycji Romana Maciejewskiego zatytułowany Negro Spirituals. Utwory te są właściwie transkrypcjami pieśni religijnych czarnoskórych Amerykanów, przeznaczonymi na dwa fortepiany. W skład cyklu wchodzą opracowania następujących pieśni: Listen to the Lambs, Deep River, I Want to be Ready i Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Posłuchamy kompozycji Negro Spirituals Romana Maciejewskiego w wykonaniu duetu Tamara Granat i Bartłomiej Kominek.

To były oscylujące między sielanką i beztroską, a melancholią i smutkiem opracowania religijnych pieśni czarnoskórych Amerykanów, czyli Negro Spirituals Romana Maciejewskiego. Kompozycja zabrzmiała w wykonaniu duetu fortepianowego Tamara Granat, Bartłomiej Kominek. Muzyka fortepianowa zdominuje dzisiejszą audycję, ponieważ ponownie sięgam po utwór z podwójną obsadą tego instrumentu. Jednak będzie to kompozycja z zupełnie innego świata dźwiękowego, świata ciszy, samotności i skupienia. Muzyka nasłuchiwania. Kompozycja Tomasza Sikorskiego w interpretacji duetu Luto

Muzyka nasłuchiwania. Kompozycja Tomasza Sikorskiego zabrzmiała w interpretacji duetu Lutosławski Piano Duo. A grali Emilia Sitarz i Bartek Wąsik. Powracam teraz do słuchanego w poniedziałek albumu pianisty Karla Petersona, na którym znalazło się nagranie czteroczęściowej Suity Jawajskiej Leopolda Godowskiego. Dziś wysłuchamy ostatniej odsłony tego cyklu, na którą składają się trzy muzyczne obrazy z centralnej części indonezyjskiej Jawy. Rozpoczniemy nieco medytacyjnie. Pierwszy utwór zatytułowany Kraton przeniesie nas do słynnego pałacu sułtana w mieście Solo, zwanym również Surakarta. W drugim ukaże nam się opuszczony zamek na wodzie w Jogjakarcie, symbol dawnej świetności tego miasta, a naszą podróż zakończymy ponowną wizytą w miejscowości Solo, gdzie będziemy przysłuchiwać się muzyce towarzyszącej pełnym przepychu ceremoniom dworskim. Fragment Suity Jawajskiej.

To były trzy obrazy z czwartej części Suity Jawajskiej Leopolda Godowskiego. Kraton, ruiny zamku na wodzie w Dżokdży i ceremonia dworska w mieście Solo. W tę muzyczną podróż po indonezyjskiej wyspie zabrał nas Carl Peterson. I tak kończymy środowe wydanie Fantazji.

0: Polskiej w dwójce. Dziękuję Państwu. Kłaniam się. Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia jutro.
1: Słowo na dzień.
2: Rozważany dziś fragment Ewangelii w bardzo barwny sposób ukazuje przybycie Jezusa do krainy Gadareńczyków i jego spotkanie z dwoma opętanymi, a więc pozostającymi pod władzą złego ducha. Ewangelista zapisał o nich, że byli tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Cały ten tekst wprost i między wierszami opisuje moc Jezusa, siłę Jego oddziaływania. Dowiadujemy się z Niego, że nawet ci, którzy nie uznają Jego panowania albo nie do końca wiedzą, kim jest, muszą zająć wobec Niego jakąś pozycję. Nie pozostają obojętni, choć takich mogą udawać. Najpierw opętani. Jak usłyszeliśmy, każdy rozsądny omijał okolice, w której przebywali. Skoro byli nieprzewidywalni, ludzie chcieli oszczędzić sobie przykrych sytuacji. Także dzisiaj, kiedy widzimy, że ktoś na ulicy zachowuje się w dziwny, budzący lęk sposób, wykrzykuje wulgaryzmy, zaczepia innych, prowokuje, odruchowo przechodzimy na drugą stronę, nie chcąc nawet nawiązać z kimś takim kontaktu wzrokowego. Tymczasem Jezus idzie w ich kierunku. Oni, wiedząc, kim On jest, nie uciekają, nie chowają się, ale najpierw wychodzą Mu naprzeciw, a potem proszą Go, aby posłał ich w świnie. Gdyby czuli przewagę nad Nim, albo nie potraktowaliby Go poważnie, albo zlekceważyliby Jego obecność, z pewnością o nic by Go nie prosili. Tymczasem wołają: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Inne tłumaczenie tego fragmentu brzmi: co mamy z Tobą wspólnego, Synu Boży? A więc już sama obecność Jezusa zmusza ich do zajęcia stanowiska, do postawienia pytań. Podobnie rzecz miała się z mieszkańcami tamtej krainy. Komentatorzy sugerują, że byli oni poganami. Wskazuje na to fakt, że hodowali świnie, zwierzęta, które Żydzi uznawali za nieczyste. Opowiadanie o obecności Jezusa i o tym, czego dokonał, usłyszane z ust tych, którzy paśli świnie, skłoniły ich do zajęcia stanowiska. Czytamy: całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Sytuacje, w których wszyscy mieszkańcy miasta wychodzą naprzeciw przybyszowi, nie należą do częstych. Wiadomość o opętanych i o świniach musiała więc po pierwsze bardzo szybko dotrzeć do ludzi, a po drugie musiała na nich zrobić wielkie wrażenie, skoro chcieli zobaczyć przybysza, który tego dokonał. Mieli wybór: skorzystać z tej okazji dla swojego dobra albo nie skorzystać. Mogli otworzyć się na osobę Jezusa, na Jego działanie, na Jego słowo albo nie. Wybrali tę drugą możliwość. Dlaczego? Dlatego, że stracili zwierzęta? Możliwe, że po części tak. Ale musiały istnieć także inne przyczyny. Gdyby chcieli przyjąć Jezusa jako Pana, zyskaliby tak wiele, że strata trzody nie byłaby tak ważna. Wiedzieli jednak, że ktoś taki może zburzyć ich tak zwany święty spokój. Niektórzy komentatorzy tego tekstu piszą, że nie wyrzucili Jezusa ze złości, ale przerażeni błagali Go, aby opuścił ich stronę. Ten tekst daje odpowiedź na pytanie, czy warto życiem i słowami głosić Jezusa. Warto. Każde Jego pojawienie się daje do myślenia, skłania do zajęcia stanowiska. Nie pozwala na pozostanie obojętnym.
3: Mówił ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest punktualnie 6:00. Witamy Państwa tym wciąż upalnym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Magdalena Wojtulanis za konsoletą, w reżyserce także wydawczyni Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę przygotował Michał Dębski, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Czas rozpocząć nowy miesiąc tego lata, bo dziś 1 lipca, a jest to 181 dzień roku. Słońce w znaku raka pojawiło się na horyzoncie 19 minut po czwartej, zajdzie o 21, a zatem dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marian oraz Szymon to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. 1 lipca ma wyjątkowo letni zestaw świąt nietypowych. W Polsce obchodzimy Dzień Psa, więc to świetny moment, by dodatkowo pogłaskać swojego czworonożnego przyjaciela albo pomyśleć o adopcji. To także Międzynarodowy Dzień Architektury. Okazja, by zwrócić uwagę na budynki, obok których codziennie przechodzimy, a których często w ogóle nie zauważamy. A na świecie króluje dziś Międzynarodowy Dzień Owoców. Trudno więc o lepszy pretekst, żeby sięgnąć rano po truskawki, czereśnie, maliny czy borówki. W końcu początek lata smakuje właśnie owocami.
1: Pogoda.
0: Przed nami dzień z pogodą pełną kontrastów. Jedni będą szukać parasola, inni cienia przed upałem. W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Największe ryzyko ich wystąpienia prognozowane jest na wschodzie i południu kraju, ale lokalnie mogą pojawić się także w centrum. Burzom może towarzyszyć grad oraz silny wiatr osiągający w porywach do 90 km na godzinę. Temperatura również mocno się zróżnicuje. Nad morzem około 18 stopni, na zachodzie 22, na południu i północnym wschodzie do 33 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 37. To właśnie tam upał będzie dziś najbardziej odczuwalny. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

0: Dziś na powitanie lipca powracający taneczny rytm i misterne splecione głosy tworzyły charakterystyczne brzmienie kompozycji Samuela Scheidta Canzon ad imitationem Bergamaska w nagraniu Lauten Company pod dyrekcją Wolfganga Kaczner'a. Jest 6:07.
1: Poranek dwójki.
0: Film animowany to współcześnie coś znacznie więcej niż bajki dla najmłodszych. Potrafi opowiadać o sprawach najważniejszych, eksperymentować z formą i przekraczać granice wyobraźni. Dziś zaprosimy Państwa na 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Poznaniu, czyli słynny Animator. Tegoroczne hasło to Be Human zachęca do refleksji nad człowieczeństwem, emocjami, pamięcią i relacjami. O tym, co czeka publiczność podczas 9 festiwalowych dni, opowie po 8:30 dyrektorka festiwalu Joanna Piotrowiak. Wybierzemy się też do Starego Sącza, gdzie tamtejszy Festiwal Muzyki Dawnej śledzi nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Łoś. Odwiedzimy Gniazdo, czyli instalację Katarzyny Krakowiak-Bałki, to w krakowskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej Mocak.
2: Myślę o tej przestrzeni dźwiękowej teraz trochę w inny sposób, że mam osobiście potrzebę fizycznej obecności i też dotyku i takiego przerobienia właśnie tych studiów swoich akustycznych właśnie w innej formie.
0: W drugiej godzinie wspólnie z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa na nasz nowy wakacyjny cykl literackich podróży Opisać świat. W wakacje o nowej letniej porze, czyli o 6:45 i 7:45 zaglądać będziemy do gazet. Dziś czyta je dla Państwa Jerzy Kisielewski. Rekomendacje kulturalne przesuwamy na godzinę 8:20. W tym tygodniu przedstawia je Państwu reżyser i dramaturg Benjamin Bukowski. Będzie też oczywiście felieton językowy dr Agaty

0: chodzi.
1: Istotnie, robić robotę, rob, to jak scalać w całość.
2: To jak to z tą robotą będzie, okaże się jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry, a także płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowszy bachowski album urodzonego w Iranie klawesynisty Mahana Esfahaniego.

0: finał pełen energii i dobrego humoru. Tak Józef Haydn potrafił zamknąć swój czwarty kwartet smyczkowy G-dur op. 64, którego słuchaliśmy w wykonaniu kwartetu Mozaik. Wakacyjny poranek dwójki, prawie kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.

0: to 95 lat temu urodził się Wojciech Gerson, malarz, pejzażysta, przedstawiciel realizmu, a także historyk sztuki, tłumacz i pedagog. Z kolei w 1953 roku powstał zespół pieśni i tańca Śląsk. Jego założycielami byli Stanisław Hadyna oraz Elwira Kamińska. Obecna siedziba zespołu mieści się w zamku w Koszęcinie koło Lublińca. W 2007 roku Śląsk otrzymał status Narodowej Instytucji Kultury. Sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się 1 lipca.
1: Zawsze chciałem mówić do tej muzyki i mówię, ale mówić trzeba o czymś, a to już trudniejsze, chociaż akurat w tym przypadku wiadomość jest niezwykle ważna. 22 lata temu zmarł Marlon Brando, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii kina. Dwukrotny laureat Oscara za rolę w Na Nabrzeżach w reżyserii Kazana oraz Ojcu Chrzestnym Coppoli.
2: Kiedy on siedzi jako Don Corleone, Vito Corleone i przyjmuje interesantów, którzy proszą go o pewne rzeczy jako szefa rodziny, że chcieliby przy jego pomocy coś załatwić. I on w tej scenie ma kota na kolanach. I tego kota głaszcze. Właściwie gra z tym kotem. Już nic nie musi... Otóż było tak, że prawdopodobnie, że tuż przed włączeniem kamery Coppola mu rzucił tego kota na kolana. I on natychmiast, nawet przez sekundy wątpliwości, zagrał tym kotem. On ciągle taki właśnie był. To Val Kilmer, który był jego przyjacielem, później mówił, jak on kradł pomysły, że nie wolno było przy nim nic powiedzieć. Bo klaps, minutę później, no i on już to, co mu ktoś podpowiedział, mówiąc, że on to zrobi, on sam porobił za niego.
3: On
2: i
3: robił to 100 razy lepiej.
2: Tak, kradł show.
3: Na Brando.
2: Był znakomity. A poza tym nie chciał się uczyć ról. Właśnie nie chciał być grającym aktorem.
1: Zapewne nie jeden film z Marlonem Brando w swoim życiu widziała Halina Czerny-Stefańska, pianistka, która w 1949 roku ex aequo z Bellą Dawidowicz zdobyła pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Zmarła 25 lat temu w Krakowie.
4: Kiedy miałam 6 lat, zaprowadziła mnie moja matka na pierwszy w życiu koncert fortepianowy. Był to recital Artura Rubinsteina.
1: Halina Czerny-Stefańska.
4: Wiem, że bardzo płakałam, ale był to płacz z wielkiego wrażenia, że usłyszałam tak cudowną muzykę. Dzięki niemu pokochałam fortepian. Zobaczyłam, czym może być instrument muzyczny, jakie daje możliwości, jakie daje kolosalne piękno. Piękno wyrazu emocjonalnego, piękno dźwięku, piękno barwy.
1: Z kolei 32 lata temu w Warszawie zmarła Helena Grossówna, jedna z najpopularniejszych przedwojennych aktorek, a także tancerka. Wystąpiła w filmach Dodek na froncie, Mały marynarz, Dwa dni w raju, Straszny dwór, Piętro wyżej, Królowa przedmieścia, Szczęśliwa trzynastka, Zapomniana melodia czy Paweł i Gaweł. Była też żołnierzem AK i uczestniczką Powstania Warszawskiego, a po wojnie związała się z Teatrem Syrena.
5: Seksapil to nasza broń kobieca, seksapil to co was podnieca w dzień. Styl, szarm, szyk, tem was zdobywamy, by mi o jeden znak, a już nie wiecie sami, co i jak. Godzinami.
6: Grossówna była znakomitą aktorką filmową. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że była taką aktorką w stylu amerykańskim. Co to znaczy? To znaczy, że była wszechstronnie uzdolniona, znakomicie tańczyła, świetnie śpiewała, doskonale grała, sprawdzała się w dramacie i w komedii. Coś w tym musiało być, takiego właśnie, jak określano ją bardzo ładnie, ciastko z pieprzykiem. Czyli ogromny talent, wdzięk, uśmiech, a jednocześnie bardzo skromny człowiek też.
1: Mam nadzieję, że nikogo w tym momencie nie obudzę, ale 55 lat temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie audycji Lato z Radiem.

0: Ale czegoś mi tu jeszcze brakuje.
1: Jest 9:00, tu pierwszy program Polskiego Radia.
0: Tu 2:00, jeśli do pracy mają państwo na godzinę 9:00, jeszcze można spać.
2: A dzisiejsze kartki w kalendarzu wertował specjalnie dla państwa Jakub Jamrozek.

trzecią część koncertu C-dur. Francesca Geminianiego grał zespół Café Zimmermann, który od lat należy do czołówki europejskich wykonawców muzyki dawnej. Środowy poranek, 24 minuty po 6. Lato to czas festiwali, festiwali muzycznych, festiwali filmowych i właśnie w Łagowie rozpoczęło

0: zaczęło się 55. Lubuskie Lato Filmowe, najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce. W programie znalazło się blisko 200 filmów oraz spotkania z twórcami. W konkursie głównym o złote, srebrne i brązowe grona rywalizuje 15 filmów fabularnych, wśród nich m.in. Dom Zły Wojciecha Smarzowskiego oraz Franz Kafka Agnieszki Holland. Na projekcje i wydarzenia towarzyszące zaprasza organizatorka festiwalu Weronika Nowak.
1: Trzy konkursy, w tym roku tradycyjnie konkurs główny filmów fabularnych, konkurs krótkich filmów fabularnych i konkurs filmów dokumentalnych. I codziennie zapraszamy wszystkich o godzinie 13 do zamku, tam będą prowadzone wywiady z dwoma twórcami dziennie. Duża sala Leśnik, tam głównie odbywają się filmy konkursu głównego i konkurs dokumentów. Mała sala Leśnik, tam znajdziemy krótkie formy, jeśli chodzi o prezentację. Amfiteatr codziennie o 22:00, będziemy mogli tam zobaczyć panoramy kina polskiego.
0: Wszystkie wydarzenia 55. Lubuskiego Lata Filmowego potrwają w Łagowie do 4 lipca.

0: To było skerco z sonaty fortepianowej F-moll Johannesa Brahmsa w interpretacji Kate Liu. Już jutro tę znakomitą pianistkę będzie można usłyszeć na żywo podczas festiwalu Centralny Plac Muzyki w Warszawie. O 20.15 właśnie na Placu Centralnym zabrzmi drugi koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina z Kate Liu w partii solowej, a w drugiej części wieczoru Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego wykona 9. Symfonię z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Na ten koncert z dwoma arcydziełami romantyzmu mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Minęła 6.32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła i początkiem tej, która przyjdzie. Tak samo teraźniejszość, twierdził Leonardo da Vinci. Podobno Czesław Miłosz najbardziej lubił jeziora, szczególnie te ze swoich rodzinnych stron Wileńszczyzny, ale to rzekom poświęcił jeden z najpiękniejszych swoich wierszy. Jego rzeką dzieciństwa była Niewieża. W rodzinnej Europie pisał: wchodziłem w oszałamiającą zieleń, w chmury ptaków, w czarodziejstwo rodzinnej rzeki, tak niepodobnej do nieograniczonych niczym rzek wschodniej równiny. Rzeką Miłosz pozostał wierny i w czasie studiów. W 1931 roku z dwoma kolegami z klubu włóczęgów zaplanował spływ Renem, jak najbliżej Paryża, gdzie odbywała się wyprawa kolonialna. Przygoda skończyła się, gdy Kanadyjka włóczęgów zahaczyła o jedną z podwodnych skał. Miłosz, który pływał wtedy dość słabo, cudem wydostał się na brzeg. Ta niebezpieczna przygoda nie zniszczyła w nim jednak miłości do rzek. Po latach swoje uczucie do nich opisał w wierszu, który teraz usłyszymy. To nagranie ze spotkania w siedzibie Polskiego Open Clubu w Warszawie w roku 1996.
2: Wiersz nazywa się Rzeki i być może już następne pokolenia nie mogą przeżyć takiej ekstazy, ponieważ rzeki są przeważnie zatrute dzisiaj. Ale jeszcze w mojej młodości tak nie było. Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem rzeki. Wy jesteście i miód, i miłość, i śmierć, i taniec. Od źródła w tajemnych grotach, bijącego spośród omszałych kamieni, gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą, od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą poniki, zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt, i przemiany.

mijanie. Na słońce wystawiałem twarz, nagi, sterujący z rzadka zanurzeniem wiosła. I mknęły dębowe lasy, łąki, sosnowy bór. Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy. Dymy wiosek,

0: Bite niebo triumfalnego południa. I byłem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, kiedy wytacza się pełnia i łączą się usta w obrzędzie i szum wasz koło przystani, jak wtedy w sobie słyszę na przywolanie, objęcie i na ukojenie. Z biciem we wszystkie dzwony zatopionych miast odchodzimy. Zapominanych witają poselstwa dawnych pokoleń, a pęd wasz nieustający zabiera dalej i dalej. I ani jest, ani było, tylko trwa wieczna chwila.
1: Przypomnę, że wiersze Czesława Miłosza słuchamy w porankach w 115. rocznicę urodzin noblisty. Jutro zaprosimy Państwa na poetycką opowieść o mieście jego gimnazjalnej i studenckiej młodości, jakim było Wilno. A przed nami jak zawsze o tej porze muzyka Fryderyka Chopina.

0: Tak zabrzmiał drugi walc Hamol op. 69 Fryderyka Chopina w opracowaniu Arnolda Reslera. To przykład, jak dobrze muzyka Chopina odnajduje się także poza fortepianem. Grali Magdalena Resler-Niesiołowska oraz Sinfonietta Bydgoszczyńska pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. Poranek dwójki za 20 minut siódma. Jak wspominałem w naszej wakacyjnej ramówce, to właśnie w środę tej porze będziemy się spotykać z językoznawczynią dr Agatą Honcią.
1: Słowo się rzekło.
2: Skąd się wzięło w obiegu wyrażenie robić robotę? Chyba to kalka z angielskiego to get the job done. Ale mimo to nie zauważamy, jak niezgrabnie brzmi całość po polsku, pisze słuchacz. I rzeczywiście wygląda na to, że mamy tu nową kalkę z języka angielskiego. Pisze pan, zwracam się teraz do słuchacza, pana Marcina, że niezgrabną, istotnie, robić robotę, rob, to jak scalać w całość. Powtórzenie cząstki daje wrażenie niestaranności językowej. Zastanówmy się jednak nad tym, co znaczy robić robotę. Otóż ten zwrot ma co najmniej dwa znaczenia. Jedno odnosi się do ludzi, drugie zwykle do przedmiotów. Po pierwsze więc ktoś robi robotę, czyli po prostu wykonuje jakąś pracę. Jest i drugie znaczenie tego zwrotu. Coraz częściej potocznie mówi się, że coś robi lub zrobiło robotę. A chodzi o to, że coś działa albo zadziałało zgodnie z oczekiwaniami, albo coś dobrze spełnia, czy też spełniło swoją funkcję. Jeśli chcecie zaskoczyć waszych przyjaciół, lewitujący telefon powinien zrobić robotę. Albo, to coś na lato, latem dodatek cytrusów mógłby zrobić robotę. Tu z kolei przypomina się inny frazeologizm o podobnym znaczeniu, mianowicie coś zrobiło swoje – czyli coś dało spodziewany, nieuchronny rezultat, coś wywarło jakiś wpływ. Wreszcie chyba jednak jest i trzecie znaczenie tego zwrotu. Często mówi się, że coś robi robotę albo coś robi całą robotę, gdy jest najlepszym elementem jakiejś całości, pełni najważniejszą funkcję, wysuwa się na pierwszy plan. Co ciekawe, ten sens można odnieść też do ludzi. Na przykład w artykule dotyczącym piłki nożnej czytamy: siedzi na ławce, a w Lechi przecież robił robotę. Albo robił robotę typowymi dla siebie niekonwencjonalnymi zagraniami. Tego typu użyć można spotkać coraz więcej.
0: Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z językoznawczynią dr Agatą Honcią w najbliższy poniedziałek.

0: Finałowe Allegro, sonaty e-moll Jana Sebastiana Bacha, jedna z nielicznych sonat kompozytora przeznaczonych na flet i basso continuo w nagraniu zespołu Les Musiciens de Saint-Julien. Za 13 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Od dziś zgodnie z wakacyjną ramówką do lektury gazet zapraszamy nieco wcześniej niż zwykle. Od samego świtu czyta je dla Państwa Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Który dzieli teraz czas między Studio Dwójki a Festiwal w Radziejowicach.
2: Tak jest. Radziejowice się rozwijają. Dzisiaj kolejny dzień, dzień czwarty w Radziejowicach. O godzinie 18:00 pan profesor Tomasz Strahl.
0: Pan rektor.
2: Pan rektor. I bardzo ciekawe zestawienie, wiolonczela i akordeon. Okazuje się możliwe, akordeon wrócił do łask, można powiedzieć, jako instrument, w pełni wrócił. I będzie i Astor Piazzolla, i sonata wiolonczelowa, trzecia część w transkrypcji na akordeon i wiolonczelę. Ale oczywiście na koniec Astor Piazzolla, Le Grand Tango. Także po 18:00.
0: No a wieczorem czekasz na braci Lee.
2: Bracia Lee, pełni talentu i pełni wdzięku. A poza tym lubimy ich, dlatego że mówią po polsku. W każdym razie Hugh Lee, można powiedzieć, przypolaczył się, bo wsiąkł w Polskę. No a grają wspaniale. Także będzie Fryderyk Chopin, ale będzie również Gershwin. No i będzie karnawał zwierząt. O, mówiłeś, że dzisiaj dzień psa. Będzie karnawał zwierząt.
0: Ze zwierzętami do parku w Radziejowicach oczywiście można wejść.
2: Tak.
0: I dobra wiadomość też jest dla wszystkich Państwa taka, że wstęp na te koncerty pod namiotem jest wolny.
2: Wolny, jak najbardziej. A temperatura będzie normalna.
0: No w końcu to letni festiwal imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach. Ale także, cóż tam w prasie dzisiaj?
2: Cóż tam w prasie dzisiaj? Kiedyś Ryszard Kapuściński pisał wojnę futbolową, tak? A okazuje się, prezydent Paragwaju Santiago Peña ogłosił święto narodowe po tym, gdy piłkarze jego kraju sensacyjnie wyeliminowali z Mistrzostw Świata faworyzowanych Niemców. Święto narodowe, to wygrany w meczu, to jest coś. Duży tytuł z pierwszej strony, wielki ban na wizy. Polska masowo blokuje wizy pracownicze dla osób ze wschodu, które mają opiekować się naszymi seniorami, alarmują pracodawcy. Nie działa już nawet procedura szybkiej ścieżki. To są bieżące rzeczy, tyle wyborcza, ale wewnątrz numeru

0: Kultura. Włączył mi się ojcowski monolog wewnętrzny. To mówi Arkadiusz Jakubik, odtwórca Jacka Kuronia w filmie Nasza rewolucja, bo niektórzy zapewne wiedzieli, a dowiadujemy się, że gra razem ze swoim synem, który gra Jacka Kuronia. O tym pisze Dawid Druszcz. Nasza rewolucja, historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Opowie o miłości oraz przeszkodach, które bohaterowie musieli pokonać z powodu działalności opozycyjnej. Film do kin wejdzie w listopadzie, a my rozmawiamy z odtwórcami głównych ról, pisze Dawid Druszcz. Jak się gra u boku syna? Arkadiusz Jakubik odpowiada, w pierwszych dniach na planie włączył mi się ojcowski monolog wewnętrzny. Zamiast skupić się na sobie, cały czas zastanawiałem się, jak mój syn sobie radzi. Myślałem o teraz świetnie, albo nie, za dużo emocji. W mojej głowie pojawił się pewien dualizm. Później sobie z tym poradziłem, bo zobaczyłem, że u Kuby wszystko się zgadza, wkręci się w tę rolę, znalazł prawdę tej postaci i przepuścił ją przez własną wrażliwość. Film będzie w kinach od 11 listopada. Dawid Druszcz przypomina, że Jacek Kuroń i Grażyna musieli zmierzyć się z niezwykłym, trudnym dylematem. Kiedy Gajka zaczęła chorować, otrzymali od komunistów propozycję wyjazdu za granicę na leczenie, które mogło ją uratować. Polska była wielką miłością Jacka, ale największą była Gajka. W pięknych listach pisał do niej, bo kiedy ciebie boli, bo kiedy cierpisz, to ja chromolę ojczyznę i wszystkie idee. Gaja podjęła jednak decyzję, że nie wyjadą z Polski i nie zdradzą swoich ideałów. To jeden z najbardziej poruszających momentów tego filmu.
1: Filmu, który reżyseruje Piotr Domalewski, a zdjęcia do niego robi Michał Sobociński.
0: Będzie ciekawie, zwłaszcza, że jest wiele ludzi, którzy pamiętają Jacka Kuronia, pamiętają Gaję, pamiętają atmosferę tego mieszkania na parterze na Żoliborzu. Ja pamiętam, że Jacek Kuroń dyskutował zawsze z Gają, czy jeśli przychodzi ubecja robić rewizję, to należy im proponować herbatę, czy nie. Dlatego, że u Jacka Kuronia zawsze była herbata dla wszystkich mocna, taka jaką pił. Kończyło się oczywiście na tym, że ubecy bali się i nie korzystali z tego. Natomiast Jacek mówił, że trzeba oferować, a Gaja mówi, a nie, rozwalają mieszkanie, nie będą dostawali herbaty. Takie to wspomnienie. Wyróżnieni za poezję. To z kolei Wojciech Szot, 14. edycja nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. 14. edycja nagrody od czasu jej ustanowienia w 2013 roku stała się jednym z najważniejszych polskich wyróżnień w dziedzinie poezji. I może tylko najważniejsza, główna nagroda. Za najlepszy tom poetycki wydany w oryginale w języku polskim uznano Skroń Marleny Niemiec. W tym roku doceniamy dojrzałość mierzenia się z niedoskonałością sztuki poetyckiej, zuchwałość odkrywania, że upadek to forma siły, która wniknęła w podłoże, mówiła Anna Marchewka, członkini kapituły przyznającej wyróżnienie podczas gali, która odbyła się 29 czerwca w krakowskim teatrze Bagatela. Urodzona w 1997 roku, Marlena Niemiec jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zadebiutowała tomem poetyckim Cierpkie, wydanym w 2022 roku przez Biuro Literackie. Tyle Gazeta Wyborcza o kulturze. Rzeczpospolita, pierwsza strona. Były prezydent jako handlowiec. Okazuje się, prezydent Andrzej Duda rozpoczyna nową pracę, ma otwierać drzwi dla biznesu. Ale wewnątrz numeru Barbara Holender, niebezpieczni uzdrowiciele. Francuski guru jest aktorskim popisem Pierre'a Nineya, ale przede wszystkim opowieścią o człowieku, który potrafi zrobić świetny biznes, żerując na ludzkim nieszczęściu. Bardzo ciekawy tekst i bardzo ciekawy film. Wiele się mówi o fałszywych uzdrowicielach, jak zrobić biznes i być coachem dla nieszczęśliwych ludzi. To film Guru.
1: To była pierwsza odsłona dzisiejszego wakacyjnego przeglądu prasy. Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski powróci do Państwa po 7:00.

45 będą tygodniki, a jakże? A przed nami na zakończenie pierwszej godziny poranka muzyka króla swingu Benny Goodman i jego orkiestra.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, lounge Manciniego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel music, tropicalia i bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 7.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sergiej Żadan.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze i będziemy

0: Państwem do 9. Poranek dwójki. Rozpoczynamy też nowy miesiąc, bo dziś środa 1 lipca. Słońce w znaku raka zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marian oraz Szymon. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. 1 lipca ma całkiem sympatyczny zestaw świąt nietypowych. W Polsce obchodzimy Dzień Psa i Międzynarodowy Dzień Architektury. Jest więc okazja, żeby spojrzeć z życzliwością zarówno na czworonożnych przyjaciół, jak i na miejsca, które mijamy każdego dnia, a na świecie świętowany jest Międzynarodowy Dzień Owoców. W poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kantyzienko.
1: Dzień dobry. Spektakle operowe w Operze Leśnej w Sopocie i Operze Bałtyckiej. Tak będą wyglądały najbliższe dni w Trójmieście, a to za sprawą Baltic Opera Festiwalu, który dziś rozpoczyna się w Trójmieście. Jako pierwsze pokażemy przedstawienia dla dzieci, zapowiada dyrektor artystyczny Tomasz Konieczny.
2: 1-18 i 2 lipca o 12 w południe zagramy Złoto Renu, pierwszą część Pierścienia Nibelunga, ale w takiej bardzo zredukowanej wersji 40-minutowej dla naszych najmłodszych. To będzie w języku polskim. Następnie pokażemy ten nasz główny spektakl festiwalowy, czyli Walkirię Ryszarda Wagnera. Tutaj mamy wspaniałą międzynarodową obsadę, ale również taką, w której nie zabraknie polskich nazwisk, bardzo wybitnych artystów. No i proszę się przygotować oczywiście, żeby zabrać ciepłe rzeczy i że ten spektakl nie będzie trwał 2 godziny, 3 godziny. Tylko będzie trwał ponad 5 godzin.
1: I to wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Walkiria zostanie tam pokazana jutro i w niedzielę. Ponadto w programie Baltic Opera Festiwalu jest też polska prapremiera sceniczna Polskiego Wesela Józefa Beera i koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Festiwal potrwa w Trójmieście do 7 lipca. A już 4 lipca, czyli w sobotę, mogą spodziewać się Państwo koncertu plenerowego w ramach pikniku Brzmienia Historii. To w Muzeum Historii Polski. Na warszawskiej Cytadeli z okazji dwóch jubileuszy. Stulecia nadawania Polskiego Radia i 125 lat od urodzin Mieczysława Foga wystąpią artyści w repertuarze fogowskim. Będą to Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs i Piotr Zioła. Wszystkie utwory zabrzmią w aranżacjach Michała Foxa Króla. Koncert rozpocznie się 4 lipca o 18:00. Wstęp na Cytadelę wtedy jest wolny. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Psa. Tegoroczne lato przynosi ekstremalne temperatury. Psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie zadbać, przypomina prezeska Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
3: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
1: Elementarne zasady są takie. Pies powinien zawsze mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u groomera, czyli psiego fryzjera. To może być też dobry prezent z okazji Dnia Psa, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
4: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
1: Dzisiejszy obchodzony w Polsce Dzień Psa jest 1 lipca, zaś Międzynarodowe Święto tych Zwierzaków obchodzimy 26 sierpnia. Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym wczoraj na rzymskim konsystorzu wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów.
5: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Relacja naszego dziennikarza kończy to wydanie wiadomości kulturalnych. Bardzo dziękujemy za uwagę.

0: Uwaga, zachęcam Państwa do słuchania kolejnego wydania o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
1: Pogoda.
2: Przed nami dzień pełen pogodowych kontrastów. W niektórych regionach przyda się parasol, w innych lepiej szukać cienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia prognozowane jest na wschodzie i południu kraju, ale lokalnie także w centrum. Burzom może towarzyszyć grad, a wiatr w porywach osiągnie do 90 km na godzinę. Temperatura również zróżnicowana. Nad morzem około 18 stopni, na zachodzie 22, na południu i północnym wschodzie do 33, a na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam upał da się dziś najbardziej we znaki. Na wschodzie wiatr będzie słaby i zmienny, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
3: Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama.
2: Środowy poranek dwójki, 7 minut po 7:00. Najnowsze nagrania klawesynisty Mahana Esfahaniego już na Państwa czekają, bo od poniedziałku to nasza płyta tygodnia. Z pochodzenia Irańczyk, mieszkający w Pradze, działający początkowo głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale obecny przede wszystkim na scenie międzynarodowej. Mahan Esfahani z zespołem Britten Sinfonia nagrał koncerty Jana Sebastiana Bacha. Jest to podwójny album firmy Hyperion. By ten krążek zdobyć, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Nagrodą dodatkową są w tym tygodniu śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, czyli 33 pieśni poświęcone najważniejszym postaciom i wydarzeniom z historii Polski. Pięciopłytowy album wydany przez Filharmonię imienia Trauguta, nagrodzony w tym roku muzycznym Fryderykiem. No a my sięgamy po płytę klawesynisty Mahana Esfahaniego.

0: fragment pierwszej części koncertu klawesynowego D-moll Jana Sebastiana Bacha z naszej płyty tygodnia. Grał pochodzący z Iranu klawesynista Mahanes Fahani z zespołem Britten Sinfonia. No i właśnie ten bachowski album można u nas zdobyć w tym tygodniu. Poranek dwojkiat polskieradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Jest 12 po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie odwiedzimy Gniazdo, czyli instalację Katarzyny Krakowiak-Bałki prezentowanej w Krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak.
2: Są gniazda tworzone nawet po 80 lat i one mają swoje systemy wewnętrzne. Wlot do tych gniazd i wylot jest od dołu, żeby chronić przed drapieżnikami i innymi ptakami. Dla mnie było dużą inspiracją, tak wizualnie nawet też, ale też czułam taką moc płynącą z tej wspólnej pracy.
0: A wspólnie z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa na nasz nowy wakacyjny cykl literackich podróży zatytułowany Opisać świat.
3: W Muzeum Goethego w Weimarze zobaczyłem bardzo dużo śladów włoskich. Już nie mówię o tych słynnych posągach Junony, głowy Junony, ale również zauważyłem, że są kamienie z Włoch, ryciny z Włoch, rękopisy z Włoch, lawa z Etny.
0: Wszystko się wyjaśni za niecałe dwa kwadranse. W wakacje o nowej letniej porze, czyli po 7.45 wspólnie z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do środowych gazet. Rekomendacje kulturalne przesuwamy po godzinie 8. W tym tygodniu przedstawiaj Państwu reżyser i dramaturg Benjamin Bukowski, a w trzeciej godzinie poranka wybierzemy się także do Starego Sącza, gdzie tamtejszy Festiwal Muzyki Dawnej śledzi nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Łoś, a po 8.30 odwiedzimy Poznań, bo właśnie tam rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, czyli słynny Animator.

0: To była kabaretowa miniatura Erika Satie, ale cóż to, proszę Państwa, za wykonawcy. Słynna francuska śpiewaczka Patricia Petitbon oraz Oliver P., reżyser i aktor, były dyrektor festiwalu w Awignonie, a obecnie dyrektor Teatru Châtelet w Paryżu. W roli z lekka przewrotnej towarzyszyła im pianistka Suzanne Manoff. Dziś mija 101. rocznica śmierci Erika Satie. Poranek 19 minut po 7. W czasie wakacji szczególnie szukamy kontaktu z przyrodą. Można to robić nie tylko w sposób klasyczny, na przykład przed wejściem do Muzeum Mocak w Krakowie. Polecamy Państwu instalację Katarzyny Krakowiak-Bałki zatytułowaną Gniazdo. Ta instalacja składa się z kilkunastu wieloskalowych gniazd zrealizowanych z odpadów elektrotechnicznych, głównie z kabli. Katarzyna Krakowiak-Bałka od 2019 roku prowadzi pracownię przestrzeni działania dźwięku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To, co wyróżnia jej pracę, to eksperymenty z dźwiękiem, no ale ostatnio otwiera nowe rozdziały w swojej sztuce.
1: To jest bardzo właśnie ważne, że nasza rozmowa zaczyna się od dźwięku, bo on jakby jest zawsze punktem wyjścia i ta przestrzeń akustyczna architektury to jest jednak taki bardzo, bardzo istotny punkt wyjścia do pracy nad budynkiem.
2: Używając takiego języka, potocznego języka dotyczącego życia przyrody, postanowiła pani tutaj uwić gniazdo.
1: Tą główną inspiracją do tego projektu były tkacze. Tkacze, ptaki tkacze, które właściwie występują w środkowej Afryce i południu.

0: południowej. Ich gniazda są takie konstrukcje, które kiedyś występowały tylko na drzewach, teraz już również występują na słupach elektrycznych albo też adoptują różne takie przestrzenie stworzone przez człowieka, ale są gniazda tworzone nawet po 80 lat. Gniazda, które mieszka od 400 do 800 osobników. Gdzie...
1: Czyli jakieś siedziby rodowe.
0: Tak, i one mają swoje systemy wewnętrzne. Wlot do tych gniazd i wylot jest od dołu, żeby chronić przed drapieżnikami, innymi ptakami. Są podzielone na grupy, kto chroni, kto. To są całe systemy miejskie i dla mnie było dużą inspiracją, tak wizualnie nawet też, ale też czułam taką moc płynącą z tej wspólnej pracy. I tutaj muszę powiedzieć, że takie wielkie gniazda, nawet jak my tutaj stworzyliśmy trochę odnosząc się do skali człowieka, bo właściwie każdy z tych modułów jest właśnie jak na jednego człowieka, ale to nie jest tak, że ten projekt nie jest tylko i wyłącznie dedykowany ludziom, ale... Zdecydowanie jak się wyplata, to na początku wyplata się coś dla siebie i później się to rozwija, bo ta rodzina jest coraz większa, jest osoby, które angażowaliśmy w ten projekt i to jest tak, że studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i jakby naprawdę ta grupa osób, która współtworzyła to dzieło, jakby współtworzy, jest taka właśnie, ona się poszerza i to wynika z jakiejś pasji takiej tworzenia wspólnego tkania. I tak jest, jak się bada właśnie historię rzemiosła i to właściwie ta wspólnotowość jest kluczowa. Nawet powiedziałam przez moment, że przez to, że jestem, że zawsze w swoich pracach chowałam przewody, kable i szukałam tego wyczyszczenia przestrzeni, żeby była ona jeszcze jakby pustsza niż jest, to teraz jakby ta pustka dla mnie trochę inaczej wybrzmiewa w innym przestrzeni i ja...
1: To jest też kwestia kontroli, tak podchodzę, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale prawda?
0: Jak najbardziej. Myślę, że też jest taka potrzeba też zobaczenia efektów swojej pracy, fizyczności. I myślę, że to jest taki, to wiele osób, które teraz mogą, wiele z nas doświadcza jakby pracy wirtualnej i w jakim świecie jesteśmy niesamowicie mocno obciążeni tym, co nas może czekać w związku z tym wirtualnym światem, co się dzieje, jakby, na ile jesteśmy skonfrontowani właśnie z obecnością sztucznej inteligencji i w kontekście sztuki jakby pojawia się taki moment bardzo ważny, takiego uświadomienia sobie, czym jest dotyk, czym jest rzemiosło, co nam pozostaje.
2: Z artystką rozmawiała Justyna Nowicka. Katarzyna Krakowiak-Bałka miała pracować w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocach w Krakowie przez cały rok, ale niestety po odwołaniu ze stanowiska dyrektora Muzeum Adama Budaka artystka zdecydowała, że nie będzie kontynuować swojej rezydencji. No, na szczęście jeszcze przez chwilę zostawiła w Krakowie swoje gniazdo, które można oglądać przed Muzeum Mocach w Krakowie.

0: odsłuchaliśmy finału koncertu skrzypcowego D-dur Ericha Wolfganga Korngolda w nagraniu Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Jakuba Horuszy. Solistką była południowo-koreańska skrzypaczka Bom Sori Kim, której jeszcze dziś będzie można posłuchać na naszej antenie o 14:00. Joanna Grotkowska zaprezentuje nagrania z tegorocznego festiwalu ukraińskiego w Paryżu, gdzie ta właśnie znakomita skrzypaczka wystąpiła z Orchestre de Paris pod batutą Oksany Leniw. Środowy poranek, prawie 7:30, a w studiu Dorota Gacek z redakcji literackiej.
1: Witam cię, Marcinie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Wakacyjnie. No właśnie, bo dziś inaugurujemy w poranku nasz nowy wakacyjny cykl, którego jesteś autorką, Opisać świat. Przez najbliższe tygodnie no, będziemy wędrować śladami pisarzy i poetów, zaglądając do miejsc, które były dla nich ważne. Od czego, a właściwie od kogo zaczynamy?
1: Powiem, że na początek, że bardzo się cieszę, że ponownie, bo w ubiegłym roku też taki wakacyjny cykl państwu prezentowałam tu w poranku i opowiadałam wtedy o ulubionych miejscach polskich pisarzy, na przykład Julii Hartwig, Ewy Szumańskiej, Wojciecha Karpińskiego, Jerzego Stępowskiego, Zygmunta Kubiaka

0: czy Pawła Herca. Wymieniam Pawła Herca nie bez powodu, przypominam, ponieważ właściwie to dzięki niemu, choć nie tylko, dostaliśmy książkę, o której chcę dziś powiedzieć, Podróż włoska Goethego. To właśnie w takiej serii podróże, którą w Państwowym Instytucie Wydawniczym Paweł Herc prowadził. I właśnie w tej książce, w tym opisie włoskiej podróży tego wybitnego niemieckiego poety padają takie słowa, które mogłyby być, tak sobie myślę, mottem całego cyklu. Goethe pisze tak. Najważniejsze, że świat znowu mnie interesuje, że wypróbowuje i bada moją spostrzegawczość, że chcę przekonać się, czy moje oko jest jeszcze czyste, jasne i bystre. I czy uda mi się wygładzić zmarszczki, które na mojej duszy wyrzeźbił nawyk. Ja myślę, że to jest częsta chęć czy motyw podróżowania, właśnie wygładzić te zmarszczki, wygładzić te przyzwyczajenia i tę jakąś martwotę, którą życie w nas zasiewa.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, bo Goethe miał 37 tak. lat, był już uznanym pisarzem, był ministrem na dworze w Weimarze. Właściwie dlaczego postanowił zostawić i wyjechać do Włoch?
0: Nie po to wybrałem się w tę cudowną podróż, by sam siebie oszukiwać, lecz by się lepiej poznać, pisze. On, mam wrażenie, że jest jakoś już znudzony i jakoś jest przytłoczony tym, co w jego życiu się dzieje. On właściwie wyjeżdża bez pożegnania. Bez pożegnania z najbliższymi, na przykład z kobietą, w której jest zakochany, jego muzą, to jest Charlotta von Stein. Wysyła jej takie potem listy z podróży, dziennik podróży, może trochę rekompensując właśnie tę ucieczkę z Karlsbadu. Dodajmy, że ta podróż się rozpoczyna równo 240 lat temu. To jest wrzesień 1786 roku. Goethe jest właściwie 2 lata we Włoszech przez Innsbruck, przez Monachium, przez Innsbruck. Dociera właśnie do Włoch. Pierwszym tym ważnym włoskim miastem, do którego dociera, jest Werona. Tutaj w tej serii podróże, w tej książce mamy mapkę tych włoskich podróży, tej włoskiej podróży Goethego. Wenecja, Bolonia, Florencja, Asyż, Rzym, Neapol, potem jest na Sycylii. Tak. I to jest tak, że ta podróż też przynosi mu różne trudności. No wiadomo, że tak musi być każda podróż. Zresztą to
1: ponad 20 miesięcy w podróży, to jak na XVIII wiek, to było ogromne przedsięwzięcie.
0: Tak, tylko że on po prostu, no też te różne włoskie, też mniejsze miasta włoskie, o których tutaj nie mówię, odwiedza. Natomiast no też stacjonarnie przybywa do tych miast i tam już jakby jest łatwiej. Natomiast on mówi, że nie będzie się skarżył na te trudy podróży, że się rzucił w tę podróż bez odpowiedniego przygotowania, że ma tam kiepskie zajazdy, narzeka na ceny, ale właściwie to, co widzi, to, co ogląda, no rekompensuje wszystkie trudy podróży. Posłuchajmy, może jest taki fragment, przygotowałam właśnie tej podróży włoskiej Goethego. Ja może dodam, że przekład, bo mówię, że Paweł Herc, ale przekład fantastyczny jest dziełem Henryka Krzyczkowskiego, to jest przyjaciel Pawła Herca, intelektualista, też tłumacz na przykład czy Konrada, czy Bajrona, a czyta ten fragment podróży włoskiej Goethego Piotr Wyszomirski.
2: 26 października wieczorem. W prześliczny poranek wyjeżdżałem z Perugii, szczęśliwy, że znowu jestem sam. Miasto jest pięknie położone, a widok na jezioro uroczy. Zapamiętałem jedno i drugie. Droga idzie początkowo w dół, po czym biegnie przez piękną dolinę między odległymi pasmami gór po obu stronach, aż wreszcie zobaczyłem Asyż. Z Palladia i Volkmana wiedziałem, że w Asyżu jest znakomicie utrzymana piękna świątynia Minerwy z czasów Augusta. Wspinałem się po drodze do Asyżu pod silny wiatr. Ze wstrętem wyminąłem, pozostawiając je po lewej stronie, spiętrzone na podobieństwo babilońskiej wieży kościoły, w których spoczywa święty Franciszek. Jakiegoś ładnego chłopca zapytałem o drogę do Santa Maria della Minerva. Odprowadził mnie do dzielnicy położonej wysoko na stoku góry, potem do właściwego starego miasta. I oto miałem przed oczami pierwszy, jaki dotąd udało mi się zobaczyć, zachowany w całości pomnik starożytnych czasów. Świątynia skromna, jak przystało na takie małe miasto, ale tak piękna, tak doskonale pomyślana, że uświetniło

0: zmieniłaby każde miejsce, w którym by ją postawiono.
1: Ja myślę, że ze zdziwieniem słuchamy tych słów, że Goethe w Asyżu ominął te wspaniałości związane ze świętym Franciszkiem, także wspaniałości sztuki freski Giotto Cimabuego. Te zresztą przez Florencję przemknął właściwie, no to zupełne barbarzyństwo.
2: Ale on twierdził, że właśnie dopiero we Włoszech nauczył się naprawdę

0: o takie uważne obserwowanie świata.
1: Tak, no po to właściwie też pojechał. Rzym rzeczywiście wywarł na nim wielkie wrażenie. Bazylika Świętego Piotra jest taki cudowny opis, kiedy na kopułę bazyliki się wspina i tam widzi Rzym u swoich stóp, ale też dalej w morze w odległości, góry, także jest to bardzo piękny opis. Zresztą tak sobie myślę, że bardzo ciekawie jest czytać dzisiaj tę podróż włoską Goethego, porównując z naszymi doświadczeniami. To jest bardzo ciekawa taka konfrontacja, na przykład myśląc o Wenecji, o dzisiejszej Wenecji, no nie uświadamiamy sobie, że Goethe o tym pisze, że w jego czasach był tylko most Rialto, bo dzisiaj mamy inne mosty, chociażby ten przez Wielki Kanał, chociażby ten przy Galerii dell'Accademia, czyli Most Akademii, mamy też most Konstytucji, no łatwiej nam się po tej Wenecji dzisiaj już poruszać niż to było udziałem Goethego. I właśnie Rzym pięknie napisał o Rzymie Goethe, kto dobrze poznał Włochy, a zwłaszcza Rzym, ten już nigdy nie będzie całkiem nieszczęśliwy. I właśnie te słowa znaleźć możemy na książce Jacka Cygana, który wędrował właśnie śladami tej podróży Goethego sprzed, no blisko już prawie ćwierć tysiąclecia, ponad 200 lat, wędrował przez 15 lat. Powstała książka Ciał Goethe, śladami Goethego w Italii. Małgorzacie Niecieckiej Macy w dwójce Jacek Cygan opowiadał o tym, jakby rozpoczęła się ta podróż. Co jego pchnęło w tę podróż?
2: W Muzeum Goethego w Weimarze zobaczyłem bardzo dużo śladów włoskich. Już nie mówię o tych słynnych posągach Junony, głowy Junony, ale również zauważyłem, że są kamienie z Włoch, ryciny z Włoch, rękopisy z Włoch, lawa z Etny. I wtedy ktoś mi powiedział z przyjaciół niemieckich, że jest książka Italianische Reise, podróż włoska. No nie było internetu, nie można było kupić. To były lata 90. W mojej bibliotece na Sadybie, gdzie mieszkałem wtedy, nie było tej książki, w żadnej księgarni nie było. Ale byliśmy z żoną w Krynicy w styczniu i się okazało, że to był styczeń deszczowy, nie można było jeździć na nartach. Udaliśmy się pod górę parkową w Krynicy, patrzymy, biblioteka miejska. W ślicznym miejscu wszedłem i zapytałem z głupia frant, czy może nie ma książki Podróż włoska Goethego. A pani przejrzała te fiszki, takie były piękne te fiszki, i mówi, mamy. I ja tak zryknąłem, że rzeczywiście ta fiszka była czysta. Nikt jej jeszcze nie wypożyczył. To pani kierowniczka biblioteki zapytała mnie, przepraszam pana bardzo, a co pan będzie robił z tym Goethem? No nie, się w głowie nie wyściło, że ja chcę czytać Goethego. Przeczytaliśmy z żoną tę książkę, żona pierwsza powiedziała, że jest genialna i ta książka potem już była przez ponad 15 lat w naszym plecakach i walizkach, kiedy podróżowaliśmy śladami Goethego.
1: Mam nadzieję, że te książki, o których będę opowiadać w te wakacje w poranku, także staną się towarzyszkami państwa w podróży. Taki
0: no tak,
1: jest
0: bo ten dziennik nie jest tylko dziennik z wyprawy, ale to jest też jedna z najsłynniejszych takich książek podróżniczych, gdzie można sobie planować też swoje wakacje.
1: Tak, to jest właśnie klasyka tej literatury podróżniczej. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że na wielu różnych polach można myśleć o książce Goethego, bo to jest też właśnie taka opowieść o odkrywaniu siebie. Dzięki podróży. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. U Goethego, tak jak powiedziałeś, Marcinie, 37 lat. No, dojrzały człowiek, a w tej epoce to już się wydawałoby, że na progu starości. I właśnie rusza w tę podróż też jakby zachęcony tym, że o Włoszech myślał od dawna. Kiedy przybywa do Wenecji, przypomina sobie, czy właśnie cały czas ma to w pamięci, że w domu ojciec przywiózł taką jakby model gondoli, prawda? I on myślał o Wenecji już właściwie od takiego wczesnego dzieciństwa. No, Goethe w podróży to jest też wielki temat, bo niedługo się rozpoczyna Festiwal Góry Literatury. Jednym z miejsc, które są tą przestrzenią festiwalową, jest Radków u podnóża gór stołowych. I tam można zobaczyć lipę Goethego. To oczywiście nie ta lipa, ale on kilka lat po tej włoskiej podróży w 1790 roku dotarł właśnie tam, na Dolny Śląsk i wspiął się właściwie, podobno został wniesiony na Szczeliniec Wielki, więc też polskie ślady w podróżach Goethego mamy. Także myślę sobie, że takie książki klasyczne,

0: one warto poznawać, dlatego że one też pokazują właśnie taki model podróżowania, który może my dzisiaj troszkę już zgubiliśmy w naszych podróżach, bo są za szybkie, bo są może powierzchowne, bo są może... Właśnie nie jedziemy po przemianę, tylko jedziemy po to, żeby coś zobaczyć. A Goethe pisze tak. Wenecja przestała być dla mnie czczym słowem, pustą nazwą. A to właśnie mnie, śmiertelnego wroga słów bez pokrycia, często dręczyło. Tyle o Goethem. Za tydzień chcę Państwu opowiedzieć o współczesnym podróżniku, pisarzu, Holendrze, Tosses Notebom. Drogi do Santiago to jedna z najpiękniejszych książek o Hiszpanii, jakie ja znam. On bardzo pięknie rozpoczyna tę swoją hiszpańską książkę. Pisze tak, udowodnić się tego nie da, lecz wierzę, że tak jest. W niektórych miejscach na świecie nasze przybycie i wyjazd zostają w tajemniczy sposób spotęgowane przez emocje tych wszystkich, którzy wcześniej z tych miejsc wyjechali lub do nich przybyli. Myślę sobie, że właśnie czytając te książki podróżnicze, też możemy potem, będąc w tych miejscach, do których wędrujemy, mieć takie wrażenie. No, ktoś tu był przed nami.
1: Opisać świat o słynnych pisarzach i ich podróżach, opowiada Dorota Gacek. Bardzo ci dziękuję. Kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu za tydzień w środę. Zapraszamy.

0: To była pieśń Najpiękniejsza Wyspa Henry'ego Purcella z opery maski Król Artur. Śpiewał kontratenor Andreas Scholl, któremu towarzyszyła Akademia Bizantina pod dyrekcją Stefana Montanariego. Poranek dwójki, 7:47.
1: Przegląd prasy.
0: I po raz drugi zaglądamy do środowych gazet i tygodników o tej nowej wakacyjnej porze. W studiu ponownie Jerzy Kisielewski. Witam raz obecnie. Jeszcze. Co na stronach kulturalnych, tym razem tygodników?
2: Tygodniki zgodne, jeśli chodzi o temat z okładki. Co się stało z Ameryką? 250 lat Stanów Zjednoczonych to tygodnik Polityka. 250 lat mitu. USA to tygodnik powszechny. Mamy jeszcze, dotarł do nas i bardzo sobie to cenimy, Przegląd Polityczny. Dla tych, którzy niekoniecznie wiedzą, Przegląd Polityczny to magazyn poświęcony polityce, kulturze i historii od 83 roku w Gdańsku. I tekst Łukasza Gadzały, Ameryka projekt niedokończony. Także mamy pełną analizę, może kilka zachęcających cytatów. W tygodniku powszechnym Maciej Jarkowiec, który ma autor książek o Hollywoodzie, o Ameryce, ma dobre pióro do Ameryki, można powiedzieć. USA 250 lat mitu. Miłość do Stanów Zjednoczonych zrobiła się jakby trudniejsza, ale nawet gdyby zawinęła się stąd US Army, zostanie nam Stranger Things. I może fragment. W rotundzie Muzeum Archiwów Narodowych w Waszyngtonie oglądam wielką kartę spoczywającą pod pancernym szkłem filtrującym promienie UV. Pergamin ze skóry cielęcej sprzed 250 lat, wyblakłe, pochyłe pismo, 56 podpisów. Większość z nich, choćby Thomasa Jeffersona czy Benjamina Franklina, zatarta, ledwie widoczna, po obu stronach gabloty, gwiaździste sztandary i mundurowi. Jak to jest strzec deklaracji niepodległości? Pytam tęgą strażniczkę. Wspaniale. Nieprzerwana kolejka od świtu do zmierzchu, jeden za drugim, jeden zagląda przez ramię drugiego. Dzieci, dorośli, staruszkowie w ciszy z czcią, z jaką studiuje się pismo. Amerykański paradoks polega na tym, że choć to nowoczesne idee oświecenia dały podwaliny dokumentom założyć wykwit z nich patriotyzm, który jest religijny. Podpisana 4 lipca 1776 roku Deklaracja Niepodległości i przechowywana w tej samej sali archiwów Konstytucja szybko zyskały rangę świętych prawd ustanowionych i spisanych przez ojców założycieli, powołujących do życia naród obdarowany, a może obarczony boską misją.
0: Dodajmy, że to jest Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii.
2: Tak. Maciej Jarkowiec, tygodnik powszechny. Ameryka w oktagonie. W ten sposób Łukasz Wójcik na łamach polityki. Nic tak dobrze nie opowiada o Stanach Zjednoczonych z okazji ich 250. urodzin, jak tak zwane sporty walki w epoce Donalda Trumpa. To one nadają ton amerykańskiej polityce.

0: Polsce. I rzeczywiście, gdy na koniec pytam rozmówców, co jest najważniejsze w relacji Trump-MMA, czyli sporty walki, powtarza się jedna odpowiedź. To w dużej mierze dzięki Trumpowi prawicowy entuzjazm dla mieszanych sztuk walki działa coraz częściej na zasadzie kontry, na złość liberałom i kobietom, dla których te zawody są z zasady odrażające. To największy psychologiczny paradoks trumpizmu. Publicznie eskalując swoje najgorsze strony, można odnaleźć satysfakcję w przerażaniu ludzi, których się nienawidzi. To jest jeden z wątków. Zostańmy przy polityce, odchodząc od Stanów Zjednoczonych. Znakomity tekst Tadeusza Lubelskiego zatytułowany Ostatni film. Maria Konwicka wspomniała, że ostatnie słowa wypowiedziane przez jej ojca przed śmiercią brzmiały: trzeba zmienić producenta. Nie zdziwiło mnie to. Dla Tadeusza Konwickiego kino było nie mniej ważne od twórczości literackiej. Ma rację Justyna Sobolewska, zaczyna swój tekst Tadeusz Lubelski. Ma rację Justyna Sobolewska, proza Konwickiego czytana dzisiaj brzmi ożywczo, a jej apokaliptyczność koresponduje z naszymi lękami. Trzeba jednak przypominać, tego autora warto nie tylko czytać, ale też oglądać. Dwutworzywowość Tadeusza Konwickiego to fenomen w skali światowej. Przez ponad 30 lat, między 58 a 89 rokiem, kreował na przemian powieści i filmy uzupełniające się i wzajemnie dopełniające.
1: No właśnie, między innymi o tym opowiadali w ostatnim odcinku Fotela z widokiem Adriana Prodeus i Piotr Gociek, także odsyłam państwa też na naszą stronę internetową.
0: Próbuję sobie wyobrazić, pisze Lubelski, jak mógłby wyglądać taki przegląd. Wychodzi mi 20 wieczorów, wymarzona liczba co tydzień od lipca do połowy listopada. Najpierw 6 filmów kinowych, które sam wyreżyserował Konwicki. Także pod tym względem był fenomenem. Wszystkie się udały, każdy utrwalił się w historii kina. I proponuje kolejne filmy, te pamiętane i te zapomniane. Przypomina, że Konwicki rozpoczynał pracę w kinematografii jako scenarzysta. Kolejne 5 wieczorów przeglądu wypada więc poświęcić na filmy innych reżyserów. To wszystko wyobraża sobie Tadeusz Lubelski z okazji stulecia. I że warto by, tak jak teraz przegląd filmów Andrzeja Wajdy, zrobić przegląd filmów i między innymi przypomina takie filmy jak Daleko stąd, jak blisko, czy Ostatni dzień lata, czy Salto, Gustaw Holubek i Zbigniew Cybulski, a również przypomniane wszystkie dokumenty, w których pojawia się Tadeusz Konwicki, no i ten słynny już...
1: Cieni słońca.
0: I ten film juniora Holubka, kiedy Konwicki z Holubkiem spacerują po lesie i rozmawiają. Bardzo to jest cenne. Jeszcze bym wrócił do Tygodnika Powszechnego, jako że w dzisiejszej prasie codziennej komentarze, oczywiście relacje Polska-Ukraina, Ukraina-Polska i tak dalej. Krzyż zamiast sztandaru to tekst Marcina Matczaka w Tygodniku Powszechnym, w którym przypomina pewien eksperyment, który zrobił w mediach społecznościowych, pytając, co by było, gdyby któryś z polityków proponował wybaczenie za Wołyń i dostał odpowiedź. Pewna użytkowniczka napisała: tylko człowiek opętany przez szatana mógłby powiedzieć: przebaczamy wam Wołyń. Było to mocniejsze, niż się spodziewałem, pisze Matczak. I przypomina, że wychodzi na to, co zrobili w 65 roku Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński, nie powinni trafić na ołtarze, tylko przed oblicze egzorcysty. 20 lat po Auschwitz polscy biskupi napisali do biskupów niemieckich: przebaczamy, prosimy o przebaczenie. Bardzo ciekawy esej Marcina Matczaka w Tygodniku Powszechnym.
1: Dzisiejsze gazety i tygodniki o nowej wakacyjnej porze przeglądał do państwa Jerzy Kisielewski. Dziękuję bardzo. Odsyłamy państwa do wydań papierowych, a przed nami do 8 kompozycja Johna Coltrane'a.

0: Autopromocja.
1: Festum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Pestum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
2: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza. Zapraszam w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
3: Tak to już po prostu jest, że jak człowiek znajdzie swoje miejsce, to w nim chce przebywać, a jeśli przebywać w nim cały czas nie może, to przynajmniej chce jak najczęściej do niego wracać. Takim miejscem dla filozofa i publicysty Tomasza Stawiszyńskiego jest wyspa Korfu i to ona jest główną bohaterką jego najnowszej książki. O czynniku alchemicznym i o tym, czym jest korfucjanizm, porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam już dziś po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Tych z Państwa, którzy dopiero się budzą, witamy w 3:00 godzinie poranka. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. I raz jeszcze dzień dobry.
5: Poranek dwójki.
4: Mamy środę, 1 lipca, 181 dzień roku. Słońce w znaku raka zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marian oraz Szymon to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Nowy miesiąc zaczyna się od całkiem pogodnego zestawu świąt nietypowych. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Psa, a także Międzynarodowy

0: Dzień Architektury, a na świecie to Międzynarodowy Dzień Owoców. Trzy różne okazje, ale każda zachęca, żeby na chwilę zwolnić i zwrócić uwagę na to, co mamy wokół siebie.
1: Pogoda.
0: Środa zapowiada się bardzo dynamicznie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, których najwięcej spodziewanych jest na wschodzie i południu kraju, a lokalnie także w centrum. Burzom może towarzyszyć grad i silny wiatr, osiągający w porywach do 90 km na godzinę. Temperatura będzie zróżnicowana i to dość mocno. Nad morzem około 18 stopni, na zachodzie 22, a na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Wiatr na wschodzie będzie słaby i zmienny, w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Przed nami w poranku muzyka klasycyzmu, pełna lekkości, elegancji i pogodnego nastroju.

0: Słuchaliśmy finałowego ronda z koncertu G-dur Józefa Haydna. Na akordeonie grała Viviane Chassot, artystka, która pokazuje, jak przekonująco ten instrument odnajduje się również w muzyce klasycznej. Towarzyszyła jej orkiestra kameralna z Bazylei. No a jeśli planują Państwo muzyczny weekend, to koniecznie trzeba zajrzeć na koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę 11 lipca. O godzinie 17 w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi duet akordeonowy Face to Face, który tworzą Bartosz Kołsud i Paweł Janas. Na ten koncert mamy dla Państwa wejściówki. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22. Przyszła sobota i kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Środowy poranek, prawie 8 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: W trzeciej godzinie naszego spotkania o tym, co dziać się będzie na Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, opowie już za chwilę Magdalena Łoś. W nowej wakacyjnej odsłonie poranków po 8.25 słuchać będziemy rekomendacji naszych gości. W tym tygodniu jest to reżyser i dramaturg Benjamin Bukowski.
2: Kameralne historie ciemnoskórego służącego, który przez kolejnych europejskich arystokratów, można władców, był traktowany jako swojego rodzaju żywa ludzka atrakcja.
0: Cóż to za opowieść, okaże się za niecałe dwa kwadranse, a po 8.30 zaprosimy Państwa na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Poznaniu, czyli słynny Animator. Naszym gościem będzie dyrektorka tego wydarzenia, Joanna Piotrowiak.

0: To był renesansowy motet Jubilate Deo Luki Marencia w wykonaniu Vasa Consort pod dyrekcją Marcina Szelesta, nagranie z koncertu festiwalowego w Nowym Sączu z 2023 roku. No a na tegorocznym festiwalu jest także nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Łoś, z którą połączyliśmy się. Witaj, Magdo.
1: Witam, witam ze Starego Sącza i wszystkich pozdrawiam. Chyba to jest nasz biegun ciepła dzisiaj.
0: 37 podobno u was.
1: Zapowiadałeś, że będzie tak na południowym wschodzie. Zapamiętałam. Dziękuję.
0: No ale Stary Sącz to oznacza, że zaczynają się tak naprawdę wakacje, że zaczyna się letnia ramówka w dwójce, no bo to już jest nasza tradycja, że od Starego Sącza zaczynamy te wszystkie nasze wakacyjne transmisję letnich festiwali.
1: To prawda, letni festiwal muzyczny w dwójce to jest nasze okno na świat, ale przede wszystkim też taki muzyczny mikroskop na to, co dzieje się w naszym kraju, w Polsce, i w takim dwójkowym DNA, w kalendarzu, jest to niechybny znak, że wakacje właśnie się rozpoczynają. No i rozpoczynają się w upalnym miasteczku, urokliwym, cudownym, gdzie nie bez powodu odbywa się ten jeden z najstarszych festiwali muzyki dawnej w Polsce, a taki najstarszy czysto dawniacki, że tak powiem, autentycznie skupiony na tym, co dawne, wykonywany muzyka zresztą na dawnych instrumentach, wszystko jak powinno być, bo to właśnie tutaj miasteczko słynie w muzycznym świecie dzięki odnalezionej w tutejszym klasztorze sióstr klarysek najstarszej polskiej, uwaga, czterogłosowej kompozycji Omnia Beneficia. Obecnie od kilku lat taką nazwę też ma poszerzoną Festiwal Starosądecki. Odkrycia dokonał profesor Mirosław Pesz, a profesor Marcin Szelest, który od 2013 roku jest dyrektorem artystycznym tej imprezy, nadaje jej rzeczywiście piękny, merytoryczny kształt, proponując nam skupienie się w kolejnych latach, na kolejnych festiwalach, na jakimś jednym temacie otwierającym też nasze myślenie o danej perspektywie muzycznej.
0: To mogą być
1: osobliwości muzyczne.
0: To zanim opowiesz o tegorocznym temacie, to ja właśnie chcę ci takie pytanie zadać, bo tu trochę jestem skonsternowany, no bo niby Stary Sącz, niby południe Polski, ale podobno jesteś też nad Bałtykiem. Jak to jest możliwe?
1: No właśnie, chciałabym, żeby ta bryza przyniosło aż tutaj, a to jest tylko dzięki dźwiękom będziemy się ochładzać, słuchając muzyki miast hanzeatyckich, przypominając o tej fantastycznej wspólnocie miast położonych nad tym Mare Balticum. No, słyszałam zapowiedź audycji Ludzie i Świat, gdzie Tadeusz Kubiak uważał, że jego Polska to Polska śródziemnomorska. No ale prawda jest taka, że Mare Nostrum to jest Mare Balticum i to jest ten akwent morski łączący nas z innymi kulturami, a też handlowo przez kilka wieków te miasta nadbałtyckie były częścią Związku Hanzeatyckiego.

0: azjatyckiego to takiej wielkiej platformy współpracy gospodarczej, to dawało pieniądze. A skoro są pieniądze, tej współpracy kulturalnej, bo nie ma to jak budować markę miasta, chwaląc się tym, co można tu usłyszeć. Tak przynajmniej było kiedyś. I ta Liga Hanseatycka budowana ponad granicami państw to także przepływ repertuarów, idei. Kompozytorzy zatrudniani na przykład w Gdańsku wybierali też pracę w Rydze, może to być Tallinn, Szczecin będziemy także poznawać, więc podróżując wybrzeżem Morza Bałtyckiego, czekając na tę nadmorską bryzę, będziemy przez kolejne 3 wieczory, a tu publiczność festiwalowa aż do niedzieli, słuchać muzyki w różnych perspektywach, przypominająca nam tę muzyczną, bałtycką świetność minionych stuleci. Mhm. Baza Koncert na początek, już tu pięknie nas wprowadziłeś nagraniem zespołu Marcina Szelesta. No i rzeczywiście z wielką przyjemnością w tej pierwszej transmisji dziś o 19:30 będziemy słuchać muzyki gdańskich, no, organistów. To jest też rzecz absolutnie wyjątkowa, bo muzyka XVII-wiecznych organistów gdańskich to oczywiście jest repertuar organowy. Marcin Szelest na jednym z koncertów będzie go tu również przedstawiał, ale także muzyka wokalno-instrumentalna, pokazująca właśnie splendor i pieniądze, jakie można wydać na świetnych śpiewaków, zespół instrumentalny. To ciekawe, bo w tych praktykach muzycznych najczęściej ustawiano muzyków na balkonach umieszczonych w pobliżu prezbiterium lub lektorium oddzielającego je od nawy głównej. I tak będzie też dziś w kościele świętej Elżbiety. Muzycy, śpiewacy, instrumentaliści będą stali właśnie tak blisko siebie, ale ponad publicznością tego pięknego barokowego kościoła. No więc będę Państwu opowiadać też, jak to wygląda. Słuchać będziemy razem muzyki tych twórców. To między innymi Paul Ziffert, którego muzyki będziemy słuchać. Podjął on pracę w Królewcu, ale wysłano go, to był rodowity gdańszczanin, na studia do Amsterdamu, więc inwestowano w tych uzdolnionych artystów już właściwie na początku ich kariery. Wszystko to brzmi jak bajka, przyznaję.
1: A na który,
0: na
1: który z koncertów tegorocznego programu czekasz szczególnie i dlaczego?
0: No, rzeczywiście jest taki koncert, to będzie jutro, bo będziemy też transmitować znany Państwu doskonale Goldberg Baroque Ensemble, to zespół Andrzeja Szadejki, profesora Andrzeja Szadejki, który jest tutaj najbogatszy w dyskografii, jeśli chodzi o promowanie muzyki dawnego Gdańska, więc ten basen Morza Bałtyckiego jest jakby wpisany w działalność, ale nie mieliśmy okazji jeszcze transmitować koncertu zespołu międzynarodowego, bo polsko-niemieckiego, skupionego zresztą na repertuarze polsko-niemieckim. To jest konsorcjum Sedinum Urszuli Stawickiej. Ten zespół będzie pokazywać nam jutro muzykę pod hasłem Splendor Północy. Ten program odsłania może mało obecny w ogóle nawet w naszej świadomości repertuar klasyczny już XVIII-wiecznej kultury muzycznej Europy Północnej, bo będziemy i w Szwecji, i w Danii, w północnych Niemczech. Więc myślę, że w odniesieniu do tego, z czym kojarzy nam się ta wczesna klasyczna i w ogóle klasyczna muzyka Wiednia, muzyka z Mannheimu czy Neapolu, będziemy mieć idealne uzupełnienie. A jest to też owoc wieloletnich badań repertuarowych i działalności koncertowej tego zespołu, konsorcjum Sedinum. Myślę, że wszyscy słuchacze są ciekawi i otwarci na także odkrycie i poznawanie tego, co nowe w muzyce dawnej. To już nie jest tylko średniowiecze, renesans czy wczesny barok, ale dochodzimy znacznie dalej.
1: O tym, co dziać się będzie w Starym Sączu na festiwalu Omnia Beneficia, opowiadała Magdalena Łoś. Bardzo Ci dziękuję. No i oczywiście zapraszamy na nasze dwójkowe transmisje z tego wydarzenia. Pierwsza już dziś, a potem przez najbliższe 3 dni.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję. W poranku przeskakujemy muzycznie o kilka wieków.

0: Powracamy ze świata włoskiej opery. Arie La Gioia Sento z opery Mitridate Nicoli Porpory śpiewali Cecilia Bartoli i Filip Żarowski. Artyści, którzy z niezwykłą swobodą ożywiają repertuar epoki baroku, a towarzyszyła im Wenecka Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrei Marcona. Środowy poranek dwójki, 25 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: No a w wakacje.

0: audycję o tej nowej porze. Będziemy się spotykać z naszymi gośćmi. W tym tygodniu zaprasza Beniamin Bukowski, reżyser, dramaturg i od niedawna dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. A co dziś poleca?
1: Jednym z moich ostatnich odkryć, jeżeli chodzi o film, jest obraz Angelo w reżyserii Markusa Schleinzera. Film, który można obejrzeć chociażby na VOD Nowych Horyzontów. To właściwie bardzo kameralna historia ciemnoskórego służącego, który przez kolejnych europejskich arystokratów, można władców, był traktowany jako swojego rodzaju żywa ludzka atrakcja. To film, który ma pewną ramę kompozycyjną przenoszącą nas do współczesności. W międzyczasie stanowi bardzo precyzyjne, kameralne, poetyckie odwzorowanie rzeczywistości epoki, o której opowiada. To historia niezwykle intymna, oszczędna i w obrazie, i w słowach, która w mądry, nienachalny sposób zapisuje jednostkowe doświadczenie człowieka nie mającego narzędzi, by mierzyć się z własnym wpisaniem w przemocowe doświadczenie europejskiego kolonializmu. W dość szczególny sposób jako osoba wydawałoby się z jednej strony uprzywilejowana na tle innych postaci czarnoskórych w tej epoce w Europie, a jednocześnie oddarta z własnej tożsamości, znajdująca się w tragicznym położeniu z bardzo przejmującym finałem.
0: Film Angelo z 2018 roku to dzisiejsza propozycja Beniamina Bukowskiego. Kolejna kulturalna rekomendacja tego reżysera i dramaturga już jutro w poranku po 8:25.

Allegro z pierwszego koncerto Grosso G-dur Jerzego Fryderyka Händla grał zespół Akademii für Alte Musik Berlin pod kierunkiem Bernarda Forka. Minęła 8:30.

0: W najbliższą sobotę rusza w Poznaniu 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, czyli słynny Animator. W studiu Polskiego Radia w Poznaniu jest nasz gość, Joanna Piotrowiak, dyrektorka tego wydarzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi To Be Human. Dlaczego właśnie dziś warto zadać pytanie o to, co znaczy być człowiekiem za pomocą filmu animowanego?
1: Myślę, że na bardzo wielu przestrzeniach można zadawać sobie to pytanie. Jednym z nich jest na pewno duży udział sztucznej inteligencji w tym, co teraz jest częścią naszego życia. I poszukiwanie odpowiedzi na to, do którego momentu to, co tworzymy, jest autentyczne, jest dotknięte tym właśnie ludzkim dotykiem, ludzką myślą i ludzkimi emocjami. Więc przede wszystkim to, co jest też prawdziwe, co jest prawdziwie ludzkie, czym jest sztuka, czym jest film animowany. Przed chwilą wróciłam w zasadzie z festiwalu w Annecy, gdzie to była ogromna dyskusja na ten temat, który moment to jest ten, gdy ta technologia zaczyna przejmować kontrolę nad twórczością i to ona zaczyna generować ciekawsze rzeczy, ciekawsze obrazy, niż sami byśmy stworzyli, a w tym momencie jednak czujemy się przed nią oszukani. I czym właściwie jest ta sztuka dla odbiorcy, czego on szuka, a szuka właśnie tego ludzkiego dotyku, tych ludzkich emocji i tej autentyczności.
0: No właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, że jesteśmy tak przywiązani i tak nam bardzo zależy na tej takim autentycznym akcie twórczym, ale to powinien być akt ludzki, a nie właśnie sztucznej inteligencji czy właśnie wytworem maszyn.
1: Tak, tak. To jest, myślę, że bardzo głęboko zakorzenione w ludzkiej psychologii i potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i odbijania też siebie w historiach, w emocjach innych ludzi.
0: Animacja przez lata była kojarzona słusznie bądź niesłusznie przede wszystkim z kinem dla dzieci. Czy ma pani poczucie, że dziś publiczność patrzy na animację już jak na taką pełnoprawną sztukę opowiadania o najważniejszych sprawach?
1: Myślę, że ten rodowód animacji jest właśnie taki, że bardzo mocno są to historie, były to w historii filmu właśnie historie skierowane dla najmłodszych. Natomiast tak naprawdę pierwsze obrazy animacyjne to były obrazy dla osób dorosłych. Pierwsze z nich to przecież Melie i to były jakieś jego wywujałe fantazje na temat chociażby podróży w kosmos. A teraz ogromną popularnością cieszą się seriale animowane i myślę, że to jest bardzo duży taki czynnik, który sprawia, że ta animacja zaczyna być takim językiem, który trafia do dorosłych, który bawi dorosłych, który też porusza dorosłych. To jest jakby jedna taka ścieżka, a druga to jest cała piękna historia i teraźniejszość związana z anime. To są obrazy, które zachwycają młodych i takich też w wieku całkiem dojrzałych. Także ta animacja zaczyna naprawdę mieć taką bardzo ważną rolę w życiu dorosłego widza.
0: A jakie tematy powracają najczęściej? Czy w ogóle są takie, które powracają w tegorocznych filmach konkursowych? Co najbardziej porusza współczesnych autorów animacji?
1: To są najczęściej właśnie bardzo takie osobiste historie, ponieważ animacja to taka przestrzeń totalnej kreacji, więc to, co wewnątrz nas się dzieje, możemy pokazać na zewnątrz. Więc są to historie wewnętrzne, historie takich dialogów wewnętrznych związanych z naszą przeszłością, opowiadanie naszych

naszych historii związanych z teraźniejszością, z dzieciństwem, opowiadanie historii naszych relacji rodzinnych, naszych relacji przyjacielskich, naszego dojrzewania. Możemy za pomocą tego narzędzia, jakim jest animacja, też poruszyć z powrotem tą przeszłość i pokazać ją w taki sposób, jak ją zapamiętać.

0: no, bardziej subtelnie niż kino aktorskie. Czy dostrzega pani taki kierunek również w tegorocznych konkursach?
1: Tak. Czasami mamy właśnie do czynienia z tak trudnymi tematami, które pokazane w filmie aktorskim expressis verbis i tak po prostu naocznie mogłyby nas bardzo straumatyzować, a te historie opowiedziane poprzez film animowany, one zyskują jakieś inne dno i nawet pozwalają na to, żeby spojrzeć na coś z dystansem, żeby przyjrzeć się tematowi z innej strony. Jest wiele takich historii i związanych z przeżywaniem historii danych krajów, też historii wojen, ale tak jak powiedziałam wcześniej, historii osobistych. Jest takich filmów bardzo dużo i są coraz bardziej doceniane przez widzów.
0: Animator od lat pokazuje twórców z całego świata. Czy można dziś mówić o takim globalnym języku animacji, czy jednak to jest bardzo indywidualne i bardzo wyraźnie widać, z jakiego kraju pochodzi dany film?
1: Już coraz mniej, ponieważ kiedyś była bardzo wyraźna taka granica pomiędzy filmami azjatyckimi, anime, a filmami, które są tworzone we Francji. To był inny język, jeden bardzo malarski, ten francuski, z kolei anime, bardzo wyrazista kreska i bardzo, bardzo specyficzne wyrażanie emocji bohaterów na ekranie. Teraz te wszystkie kultury i ci twórcy też mieszają się i tworzą taką jakość, która jest jakością czerpiącą z różnych źródeł. Animacja też ma niezwykle wiele technik, bo jest to i animacja, która jest animacją komputerową, jest animacja tworzona z piasku, jest animacja tworzona poprzez malowanie obrazów, jest animacja lalkowa, jest tego po prostu mnóstwo i to są różne języki przenikające się. Nie sposób odczytać tego, z jakiego to kraju jest, ale można odczytać pewne inspiracje zawsze.
0: W programie są również doświadczenia VR. Czy pani zdaniem przyszłość animacji będzie coraz bardziej właśnie taka imersyjna, idąca w stronę VR-u, czy klasyczny film pozostanie jednak tym najważniejszym medium?
1: Myślę, że ten klasyczny film pozostanie tym, czym jest, czyli filmem, historią, która nas niesie wspólnie, siedząc, oglądając w kinie, bądź też, jeżeli ktoś bardziej woli tak przeżywać filmy, to we własnym domu. Natomiast VR ma w sobie niezwykłą niezwykły element, który sprawia, że można nas zabrać głębiej w pewne światy. Możemy czuć się zanurzeni w niego wręcz. Czasami też pozwala się tam nam na dokonywanie jakichś wyborów. Wchodzimy w świat, na przykład w przypadku tegorocznego animatora, w świat senny, opowiadający o pięknym rytuale parzenia herbaty i możemy wręcz doświadczyć pobudzeni tym obrazem VR-owym w ten świat tych duchów, które towarzyszą całemu temu rytuałowi. Możemy wejść w świat wyobraźni Maćka Szczerbowskiego, tegorocznego laureata Oscara, bo pokażemy też VR gimnazjum, które jest takim zabraniem w przeszłość do jego doświadczenia bycia w szkole i możemy doświadczyć opuszczonej szkoły, w której ożywają pewne wspomnienia, ożywają pewne przedmioty i możemy tego doświadczyć wręcz na własnej skórze. Możemy także poczuć się wewnątrz świata Henri Matisse'a i jego twórczości malarskiej inspirowanej tańcem.

0: możemy się zanurzyć w tym, zakładając gogle wiarowskie. Także jest to ogromna gama przeróżnych doświadczeń, które jest zrealizowane w formie wystawy.
1: Festiwal Animator, jak co roku, otwarty jest również na spotkania z twórcami, ważne festiwalowe rozmowy, możliwość zajrzenia za kulisy powstawania animacji, ale też część wydarzeń będzie się działa w takiej przestrzeni otwartej w Poznaniu. Co tutaj państwo proponują?
0: Zapraszamy widzów festiwalu, ale też widzów zainteresowanych doświadczeniami festiwalowymi na plac Quadro. To jest przestrzeń Starego Rynku, w samym centrum, w samym sercu Starego Rynku w Poznaniu. I tam przygotowaliśmy dla państwa projekty muzyczno-filmowe. Specjalnie dla nas już stworzył swój projekt audiowizualny Jakub Skorupa, wyjątkowy artysta młodej sceny muzycznej. I będzie to projekt, który będzie wykorzystywał stare telewizory i na nich będzie on miksował różne obrazy razem z muzyką. Także to jest jedno z takich wydarzeń, które są właśnie tym takim wyjątkowym elementem festiwalowym. Bo ważne jest w festiwalach to, że to można przeżyć tylko raz, tylko tu i teraz. I dlatego tym bardziej polecam tego typu wydarzenia. Ten projekt pokażemy na finiszu naszego festiwalu 11 lipca. Natomiast zaczniemy także projektem muzycznym, skomponowanym specjalnie na to wydarzenie przez Krzysztofa Dysa. Projekt, który on odegra na żywo na pianinie i będzie towarzyszyła jego muzyka filmowi Primal Gendego Tartakowskiego, znany serial, z którego został później stworzony film długometrażowy, który jakiś czas temu znalazł się na liście również Oscarowej, więc warto go zobaczyć i warto posłuchać tej artystycznej, bardzo autorskiej muzyki, która będzie temu towarzyszyła.
1: Animator od wielu lat jest festiwalem kwalifikującym do Oscara. Czy ma pani takie poczucie, że do konkursu trafiają do państwa no właśnie najciekawsze światowe produkcje? Między innymi z tego powodu.
0: Tak, tak. Jest to na pewno taki element, który zwraca uwagę na nasz konkurs i który sprawia, że twórcy czują taką potrzebę, żeby zgłosić swoje filmy do nas. Mamy bardzo wiele tych zgłoszeń, więc ten przesiew naszej komisji konkursowej jest ogromnie duży i bardzo trudny. Natomiast rzeczywiście pojawiają się już w tych zgłoszeniach, nie musimy o to specjalnie jakoś bardzo zabiegać indywidualnie, bo tak też się robi na festiwalach, że zabiega się o jakieś konkretne tytuły. Nie musimy o to zabiegać, tylko rzeczywiście twórcy zgłaszają, są to filmy, które można zobaczyć na najważniejszych festiwalach w całym świecie.
1: A jest takie wydarzenie, czy taki film, gdzie szczególnie chciałaby pani zobaczyć reakcję publiczności w tym roku?
0: Myślę, że film Chainsaw Man, bardzo dużo zabiegów nas kosztowało to, żeby ten film w ogóle sprowadzić na festiwal, sprowadzić do Polski. Jest to film długometrażowy i temu filmowi będzie też towarzyszyło spotkanie z animatorką Ają Suzuki, która z którą będzie można skonfrontować swoje wrażenia dotyczące tego filmu, a jest to tytuł bardzo głośny. Także bilety w zasadzie są już wyprzedane, więc myślę, że trzeba się tym zainteresować bardzo szybko, ale jestem bardzo ciekawa, jak odbierze to animatorowa publiczność.
1: O największym festiwalu

0: filmu animowanego w Polsce, poznańskim animatorze. Opowiadała jego dyrektorka Joanna Piotrowiak. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A mamy dla Państwa wejściówki na galę rozdania nagród na zakończenie festiwalu 11 lipca o godzinie 18. Tej gali będzie towarzyszyć pokaz oscarowego filmu Dziewczynka, która płakała perłami, z muzyką na żywo. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22.

0: Słuchaliśmy skerca z kwintetu fortepianowego Es-dur Roberta Schumana. Przy fortepianie zasiadł Christian Zacharias, a partnerował mu kwartet imienia Cherubiniego. Za 8 minut 9 pora dowiedzieć się, do kogo dziś uśmiechnęło się szczęście. Oczywiście w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy podwójny bachowski album irańskiego klawesynisty Mahana Esfahaniego zdobywa dziś pan Marek z Przemyśla, a nagrodę dodatkową, pięciopłytowy album Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, otrzymuje od nas pani Małgorzata z Poznania. Serdecznie gratuluję i mam jeszcze dla państwa jedno drobne zaproszenie. Dzisiejsza wieczorna audycja Wajda, Portret z Powidoków, poświęcona jednemu z najsłynniejszych filmów tego reżysera z 1975 roku, Ziemia obiecana. Posłuchajmy, jak sam reżyser właśnie w 1975 roku opowiadał o pracy nad filmem.
1: Dzisiaj relacja pomiędzy widownią i twórcą filmu jest dzisiaj bardziej skomplikowana niż była dotychczas. To spowodowało, że realizujemy ten film tak prędko, bo ja uważam, że jeżeli ma on oddziaływać jako coś gwałtownego, jako coś poruszającego, to aktorzy grający w tym filmie muszą być też w atmosferze stałego pościgu, szybkości, pracy, energii i tego wszystkiego, co ja jako reżyser muszę ze siebie wydzielać. Myślę, że i podniecenie się da sfotografować na ekranie i udzieli się w rezultacie widowni.
0: Ziemia obiecana, uznawana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiego kina. Audycja o tym filmie dziś o 22:00. Zapraszam również w imieniu Adriany Prodeus, która będzie dziś moim gościem. No a nasz środowy poranek dobiega już końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia do jutra. A na finał poranka Michał Dębski wybrał dziś idealną na tę upałę średniowieczną polifonię w wykonaniu The Hilliard Ensemble.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjne podróże muzyczne po Polsce rozpoczynamy zawsze w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja. Spędzimy tam 3 kolejne wieczory od środy do piątku, słuchając koncertów zespołów Vasa Consort, Consortium Sedinum i Goldberg Baroque Ensemble. Tematem festiwalu jest w tym roku Morze Bałtyckie. Będziemy więc w Małopolsce i równocześnie nad brzegami Bałtyku, poznając muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich, utwory obrazujące splendor północy i nadbałtycki barok w kompozycjach Johanna Valentina Medera. Na transmisję zapraszam codziennie o 19:30 Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 9.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Wczoraj wieczorem spotkaniem z Bohdanem Zadurą zatytułowanym Marzenia do zrealizowania rozpoczęło się w Dworze Miłosza w Krasnogródzie Wielkie Księstwo Poezji. O 20:00 wszyscy uczestnicy spotkania w amfiteatrze Niewidzialnego Mostu czytali wiersze noblisty, a to z okazji 115. rocznicy jego urodzin. Zabrzmiały też litewskie pieśni.

0: już dzisiaj o 10:00. Opowieść Agnieszki August-Zarembskiej o poezji Ladino w kawiarni Piosenka o porcelanie. A później w Maćkowej Rudzie m.in. o swoim nowym tomie Światło awaryjne w przekładzie Bohdana Zadury opowie poetka Hałyna Kruk.
1: To jest wybór z różnych książek różnych lat, ale takich najnowszych, napisanych w czasie wojny, to znaczy w szerszym znaczeniu w czasie wojny od 2014 roku. Cieszę się, że

0: zabrał się Bohdan za takie przedsięwzięcie i przetłumaczył ten tomik. Mam to za zaszczyt.
1: Jeszcze dziś o 5 po południu wykład mistrzowski Mindaugasa Kwietkauskasa. O 20 w Sejnach latająca kawiarnia literacka Cafe Europa. To wszystko w programie Wielkiego Księstwa Poezji, który potrwa na Podlasiu jeszcze do czwartku. Michał Krasucki został powołany przez szefową resortu kultury Martę Cienkowską na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Michał Krasucki jest historykiem sztuki i warszawianistą. Specjalizuje się w historii architektury XIX i XX wieku oraz dziedzictwie architektonicznym Warszawy tego okresu. Do tej pory spośród licznych funkcji, które pełnił, ostatnio był stołeczny konserwator zabytków. Jest autorem publikacji z zakresu konserwacji i historii warszawskiej architektury, m.in. Żol, ilustrowany atlas architektury Żoliborza, warszawskie dziedzictwo postindustrialne i warszawskie getto po miejsce. To jego ostatnie publikacje książkowe. Michał Krasucki obejmie obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa od dzisiaj. Poznawanie dzielnic Gdańska z ich mieszkańcami, którzy w czasie tych oprowadzań dzielą się swoją pasją, wiedzą i anegdotami. Dziś, 1 lipca, rozpoczynają się spacery w ramach projektu Lokalni Przewodnicy, Lokalne Przewodniczki. W sumie po gdańskich dzielnicach oprowadza 150 osób. Opowie o nich Joanna Borowik z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, który organizuje te spacery już od 15 lat.
2: Są to osoby, które pasją chcą opowiadać o wybranych dzielnicach. Tych dzielnic jest 9. Poza Oliwą jest to Orunia, Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka, Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Zaspa i Aniołki. Mamy różne trasy spacerów i ci lokalni przewodnicy wymyślają swoje. To są trasy historyczne, trasy edukacyjne, kulturowe, oparte na tekstach literackich. W tym roku wprowadziliśmy nowość, bo każda dzielnica ma swój dzień, a w weekend kumulujemy w niedzielę wszystkie dzielnice, wtedy mamy 9 spacerów.
1: W dni powszednie te gdańskie spacery z lokalnymi przewodnikami i lokalnymi przewodniczkami zaczynają się o 5:30, oczywiście po południu, a w weekendy w samo południe. Skutki historycznych upałów, które nawiedziły Francję, widoczne są z kosmosu. Jak zauważają francuskie media, zmiany spowodowane upałami dobrze pokazują zdjęcia satelitarne.
3: 11 dni temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Takie warunki pogodowe odcisnęły wyraźne piętno na francuskim krajobrazie. Na zdjęciach satelitarnych, które pokazała telewizja BFM, widać, że kraj stał się wyraźnie bardziej suchy. Jeszcze miesiąc temu zdjęcia pokazywały Francję niemal w całości zieloną. Teraz kraj jest niemal całkowicie w odcieniach żółci. Najbardziej uderzająca zmiana dotyczy zachodnich regionów. Przez lata ta część kraju uchodziła za chłodniejszą dzięki napływowi powietrza z nad Atlantyku, ale tym razem ucierpiała najbardziej. Na zdjęciach satelitarnych widać tam rozległe żółte obszary. Zieleń utrzymała się niemal wyłącznie na lazurowym wybrzeżu, zwykle jednej z najcieplejszych części Francji, która tym razem uniknęła najgorszego scenariusza. Francja nie pamiętała takiego uderzenia gorąca. Miniony tydzień był najcieplejszy w historii pomiarów, a przez 3 dni z rzędu notowano rekordy średniej temperatury w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Francji, która z zielonej stała się żółtą, kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania Wiadomości o 13 i śledzenia ich na naszym portalu.
4: Pogoda.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. W większości kraju obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. W pasie od Suwałk przez Warszawę i Łódź aż po Dolny Śląsk prognozowane są bardzo silne opady deszczu w wysokości od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Miejscami również grad. Na Warmii obowiązuje alert pierwszego stopnia bez ostrzeżeń, tylko północny zachód kraju.
5: Reklama.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20.15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hans, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 8 minut po 9.
0: Letni kanon dwójki.

Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witam Państwa. W dzisiejszym letnim kanonie będą zarówno nowości fonograficzne, jak i powroty do znanych albumów. Muzyka, do której po prostu chce się wracać nie tylko dla samej interpretacji, no bo to jasne, ale też po prostu na przyjemności słuchania.

Taka mała niespodzianka na początek. Słynne, tajemnicze barykady François Couperina. To jedna z tych kompozycji w historii muzyki, które od ponad 300 lat pobudzają wyobraźnię. Nie tylko dźwiękowo, brzmienie interesuje, zaskakuje, ale właśnie ten sam zagadkowy tytuł. No bo dziś właściwie nie wiadomo, co oznaczają owe tajemnicze barykady. Może chodzi o splatające się harmonia, może o miłosne przeszkody, a może po prostu o poetycką grę skojarzeń, tak charakterystyczną dla francuskiego baroku. A za nami interpretacja wyjątkowa. Słyszeli Państwo, że nie tylko sam klawesyn tutaj brał udział w tym wykonaniu, ale również lutnia, a na tych instrumentach Jean Rondeau i Thomas Danford z albumu Barykady z 2020 roku. No to bardzo piękna kameralna płyta, na której klawesyn i lutnia prowadzą właściwie nieustanny muzyczny dialog. Dialog przyjaźni, bo Jean Rondeau i Thomas Danford rzeczywiście są bardzo zaprzyjaźnieni. No jest w tym dużo swobody, lekkości, takiej otwartości i francuskiego brzmienia. No, a to znakomici muzycy. A teraz trochę zmienimy muzyczny pejzaż i przeniesiemy się do świata rodziny Bachów. Jean Rondeau poświęcił cały album tej najsłynniejszej rodzinie w historii muzyki, pokazując, jak bardzo różni byli synowie Jana Sebastiana, jak szybko muzyka połowy XVIII wieku zaczynała oddalać się od barokowego świata ojca. Posłuchamy koncertu klawesynowego F-moll Johanna Christiana Bacha, najmłodszego syna Jana Sebastiana, zwanego często londyńskim Bachem. To właśnie on zrobił karierę w Anglii, a jego muzykę podziwiał między innymi młody Mozart. Sam koncert brzmi już właściwie jak zapowiedź klasycyzmu. Jest w nim dużo lekkości, elegancji i to muzyka zaskakująca, pełna swobody, wdzięku i bardzo teatralna. Interpretacja Jeana Rondeau z 2017 roku z kameralnym zespołem złożonym z zaprzyjaźnionych muzyków, z przyjaciół, m.in. Sophie Gent, Louis Creage, Antoine Touche na wiolonczeli i Thomas de Pierrefeu na kontrabasie.

0: Z rozmachem i wirtuozerią wykonany koncert klawesynowy F-moll Johanna Christiana Bacha w nagraniu Jeana Rondo, który tutaj na tym nagraniu w podwójnej roli występuje solisty i prowadzącego zespół. Zespół przyjaciół Sophie Gent i Louis Crash na skrzypcach, Antoine Touche na wiolonczeli, Thomas de Pierrefeu na kontrabasie. Muzyka pełna lekkości, elegancji, bardzo charakterystycznej dla połowy XVIII wieku. To już ekspresja znacznie bliższa światu Mozarta niż barokowej gęstości Bacha. Ojca. Płyta wydana w 2017 roku, ciekawy muzyczny portret rodziny Bachów, pokazujący jak bardzo świat muzyki zmieniał się już właśnie w połowie XVIII stulecia. A do muzyki wrócimy za około 10 minut.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu słuchamy opowieści zawartych w książce argentyńskiej prozaiczki Angeliki Gorodischer zatytułowanej Cesarstwo, które nigdy nie istniało. To tytułowe cesarstwo rzeczywiście nigdy nie istniało, ale opowieści o nim mają wiele rodowodów i odmian, od mitów i baśni po współczesne doświadczenia latynoamerykańskiej przemocy. Czyta Sławomir Grzymkowski.
3: W tym wielkim domu, w pomieszczeniu zamkniętym pod sypiącym się dachem, pewnego dnia pod koniec lata Bip odkrył ogromne siedzisko, ciężkie jak góra, błyszczące jak talerze, które przyniósł matce pierwszego dnia swej dorosłości. Inkrustowane twardymi kamieniami, niczym ów naszyjnik, który jego rodzicielka nosiła od tamtego dnia zamiast pęczka zębów zwierząt upolowanych przez wora odległej zimy, kiedy Biba jeszcze nie było na świecie. Siedzisko było tak wielkie, tak imponujące, tak masywne, tak nieproporcjonalne, że wręcz nie na ludzką miarę. Bib pomyślał, że zbudowano je dla olbrzyma. Pomyślał też, że i on jest olbrzymem. Nie było to prawdą rzecz jasna, w każdym razie jeśli chodzi o jego ciało. Bib nadal wyróżniał się wątłą posturą i nieprzesadnym wzrostem. Pomyślał tak jednak. Pomyślał, że jest olbrzymem i że to siedzisko powstało dla niego. Wszedł więc po trzech stopniach i usiadł. Sam w zrujnowanym budynku, w niemal całkowitej ciemności, bo jedyne światło wpadało tam przez dziurę zrobioną przez niego samego w starym stropie nad wejściem do sali. I tam właśnie ów śmiały, ciekawski i niepokorny barbarzyńca zasiadł na złotym tronie władców cesarstwa. Tak, tak, możecie mi wierzyć, że kiedy Bip tak siedział na tym tronie władzy, naprawdę stał się olbrzymem. O nie, przyjaciele, nie chcę przez to powiedzieć, że urósł czy przybrał na masie. Był taki sam jak wcześniej, najchudszy i najniższy spośród swoich rówieśników, ale intensywnie myślał o samym sobie już nie jako o istocie odrębnej, ale jako o części czegoś, co jeszcze nie istniało i co potrzebowało jego, by zaistnieć. I właśnie takie myślenie, drodzy moi, zmienia nas w olbrzymów.

Po co przedłużać tę starą historię? Wiele jest do zrobienia na ulicach i w domach miasta, wiele jest do zrobienia w miastach i na polach cesarstwa. I niektórzy z was pewnie myślą, że tego opowiadacza historii nazbyt ponosi jego własna opowieść. Tak, tak. Jest w tym pewien element

większych, biedniejszych, mniejszych, pośpieszniej zbudowanych, które w zamian chroniło i których broniło. W centrum stolicy wznosił się bardzo stary pałac, wtedy już zajmowany przez cesarza Bibaraina I, zwanego Flecistą, założyciela dynastii Worosydów, jednego z twórców imperium. Żaden z was nie znajdzie nigdzie portretu Flecisty. W żadnej z ksiąg, ani w żadnej z niekończących się galerii, w których prezentowane są wizerunki tak wielu panów i dam zasiadających niegdyś na złotym tronie, bo też nie zostały po nim żadne malowidło, ani żadna rzeźba, o ile jakieś w ogóle powstały. Tylko my, opowiadacze historii, którzy przysiadamy na placach albo w pawilonach, by snuć stare opowieści, możemy wyobrazić go sobie takim, jaki był. Jeśli potrzeba go przywołać w pamięci, wystarczy wejść do pałacu dobrego cesarza Ekemantesa I, odszukać sześciokątny ogród i popatrzeć na ostatni ślad po dawnym pałacu zniszczonym przez wojnę, tak jak całe cesarstwo, i przywróconym do życia, tak jak cesarstwo, wiele tysięcy lat temu, dzięki człowiekowi, który był nazbyt chudy, nazbyt ciekawski i nazbyt niepokorny. Dobrym był władcą. Nie powiem, że doskonałym, bo takim nie był. Nie, mili przyjaciele, żaden człowiek doskonały nie jest, a tym bardziej cesarz. Ma bowiem w rękach władzę, a władza jest niebezpieczna, jak nie do końca udomowione zwierzę. Groźna, niczym kwas, słodka i zabójcza, jak zatruty miód. Ale owszem, był dobrym cesarzem. Wiedział na przykład, która strona medalu jest zła, a która dobra. A to już całkiem sporo. Tyle, że czasami musiał wybrać tę złą, bo też narodziny cesarstwa to coś, co wymyka się myślom, uczuciom i czynom jednego człowieka. Tak więc pierwsze, co utworzył, to armię. Rzecz samą z siebie złą, by uniknąć chaosu na wpół barbarzyńskich miastach i miasteczkach i chronić tych, którzy stali się jego poddanymi. A to jest już dobre. Następnie wydobył na światło dzienne resztki starego cesarstwa, tam gdzie jeszcze pozostawały ślady jego istnienia, a sporo ich można było znaleźć na całym terytorium, i przywrócił im należne miejsce oraz blask i dzięki nim wytyczył granice prowincji. A potem wybrał najbystrzejszych ludzi i polecił im rozszyfrować dźwięk i sens wszystkiego, co było zapisane na papierze, na płótnie, w marmurze i metalu. Dopiero wtedy otwarto szkoły i tak jak wcześniej ludzie nauczyli się ponownie rozpalać ogień i grzebać zmarłych, tak teraz ponownie uczyli się czytać, pisać, tworzyć prawa, komponować muzykę, konstruować mechanizmy, wydmuchiwać szkło, spawać metale, mierzyć pola, leczyć choroby, obserwować niebo, wytyczać drogi, liczyć czas i nawet żyć w pokoju. Wszystko to wydarzyło się w czasie jednego ludzkiego życia. Tak, moi drodzy przyjaciele, tak było. Długiego, bardzo długiego życia, ale jednego. Cesarz Bibaraim I żenił się dwukrotnie i miał 14 dzieci, 6 chłopaków i 8 dziewcząt. Nigdy nie nauczył się czytać ani pisać. Powtarzał, że mu to niepotrzebne i być może miał rację. Nikomu jednak z jego otoczenia na ignorancję nie pozwalano. Jego druga żona, cesarzowa Adalaja, nauczyła się czytać i pisać w wieku 15 lat, a gdy miała lat 30, zdążyła już napisać 4 księgi kronik, w których notowała wszystko to, co odkrywano w wykopaliskach i co dotyczyło starego cesarstwa, ze szczegółami oraz interpretacjami, najczęściej niedokładnymi, ale pełnymi piękna i wyobraźni. Jeden z jej synów został matematykiem, a inny poetą. I ten opiewał niesamowity żywot swojego ojca oraz śmierć starego imperium, tak jak on, świadek jego odrodzenia, wyobrażał ją sobie. Wszyscy synowie i wszystkie córki byli inteligentni, wykształceni i zdolni. Jedna córka okazała się ciekawska i nieposłuszna, tak jak niegdyś chłopiec zwany Bib z pewnego na wpół koczowniczego plemienia. Mówi się też, aż za to nie ręczę, drodzy przyjaciele, no ale mówi się,
że kiedy przyszedł czas na starego cesarza, Bibaraina

0: syna, ujrzał on swoją śmierć. Uśmiechnął się do niej i zapytał, czy mogłaby chwilę na niego poczekać. A ona zaczekała. Niezbyt długo, ale jednak. Stary władca nowego cesarstwa zasiadł na złotym tronie. Wezwał żonę, dzieci, wnuki, ministrów i służbę i oznajmił, że umiera. Nikt nie chciał mu wierzyć. Nikt. Oczy tak mu błyszczały, głowę trzymał tak prosto, głos jego brzmiał tak pewnie, że nikt nie chciał temu dać wiary. Nikt? Prócz jednej dziewczyny, której kazano się wykąpać, uczesać i przebrać w inną sukienkę, żeby godnie reprezentowała się na spotkaniu z ojcem i władcą. Ona, która nie zrobiła żadnej z tych trzech rzeczy i teraz chowała się za starszym rodzeństwem. Ona mu uwierzyła. Stary Bibarain, pierwszy flecista, uśmiechnął się i oznajmił, że następczynią tronu mianuje swą córkę o imieniu Mainalea, zaś cesarzowa Dalaja, jej matka, będzie regentką do momentu, kiedy to rozczochrane dziecko osiągnie pełnoletność. I podczas gdy skryba podchodził do cesarza z piórem i papierem, by ów podpisał dekret o dziedziczeniu tronu oraz rozkaz, by zadbać jak najdłużej się da o stary pałac, władca poprosił o flet i zaczął na nim grać. Gdy urzędnik podał mu zwój, cesarz złożył podpis, a potem dalej grał na flecie. Aż w końcu przypomniał sobie o czekającej na niego śmierci. Wówczas wzniósł oczy ku górze. Akurat wydawał wysoki ton. Spojrzał na nią i mrugnął okiem. Śmierć podeszła do niego i stary władca umarł, grając na flecie i siedząc na złotym tronie, na którym zasiadali rządcy owego cesarstwa, najrozleglejszego i najstarszego ze wszystkich znanych człowiekowi.
1: Sławomir Grzymkowski przeczytał trzeci fragment powieści Angeliki Gorodischer Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Artrage w przekładzie Tomasza Pindla, a do lektury wrócimy jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. W tej części naszego spotkania mam dla Państwa dwie nowości. Płytę Lukasa Geniuszasa i Helsińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Pekki Saraste z kompletem symfonii Jana Sibeliusa. Ale zaczniemy od nagrania, które no, jest dla mnie jedną z tych płyt, do których często wracam i które zupełnie nie tracą swojej świeżości i wciąż zachwycają.

Dave Uwe Antnes i w jego wykonaniu wals Trist Jana Sibeliusa. Muzyka pełna melancholii, charakterystycznego dla fińskiego kompozytora, takiego chłodnego liryzmu, zawieszone gdzieś pomiędzy tańcem, wspomnieniem i snem. Zupełnie inne brzmienie niż oryginalna wersja orkiestrowa tego dzieła, ale cała ta płyta jest bardzo wciągająca repertuarowo i interpretacyjnie właśnie. Leif Uwe Antnes pokazał mniej znane oblicze twórczości Jana Sibeliusa, no bo choć Sibelius kojarzony jest przede wszystkim z muzyką symfoniczną, to przez całe życie pisał także na fortepian. To muzyka bardziej intymna, pełna krótkich miniatur, szkiców, impresji, nastrojowych obrazów. Pojawiają się tam echa fińskiego folkloru, ale też coś bardzo północnego właśnie. Jakieś chłodne światło, cisza, przestrzeń i charakterystyczna dla Sibeliusa oszczędność gestu. Oczywiście to wszystko też odnajdujemy w muzyce symfonicznej, do której jeszcze dzisiaj przejdziemy, ale teraz proponuję Państwu jeszcze coś z tego albumu Leifa Uwe Antnesa. Jednym z najpiękniejszych cykli fortepianowych Sibeliusa są Kyllikki. Trzy miniatury skomponowane w 1904 roku i

inspirowany Kalevalą. Sam Sibelius nie chciał traktować tej muzyki dosłownie programowo, ale wyraźnie słychać tu atmosferę świata, legend, natury, północnych pejzaży.

I ponownie dziś w letnim kanonie dwójki muzykę Jana Sibeliusa w interpretacji Leifa Uwe Andsnesa, tym razem fragmentu właściwie w całości cykl trzyczęściowy Kyllikki, a w mitologii i ludowych pieśniach fińskich właśnie Kyllikki jest młodą kobietą związaną z postacią Lemminkainena, bohatera, awanturnika i romantycznego uwodziciela. I właśnie w takich utworach najlepiej chyba słychać, jak osobna była fortepianowa twórczość Sibeliusa. Sam kompozytor był pianistą, choć oczywiście nie koncertującym. Fortepian traktował bardziej jako instrument do pisania, ale też do szkicowania nastroju, krótkich impresji muzycznych obrazów, bo takie właśnie są jego utwory fortepianowe. Dlatego jego miniatury są zwykle bardzo oszczędne, skupione na kolorze, harmonii, atmosferze bardzo konkretnej, niż na pianistycznej wirtuozerii. No a teraz od tej solowej części twórczości Sibeliusa przechodzimy do jego świata symfonicznego, znacznie bardziej skupionego, momentami wręcz ascetycznego. Są takie fragmenty w jego symfoniach świata, w którym fiński kompozytor właśnie jest dziś kojarzony przede wszystkim. Bo właśnie w symfoniach najlepiej słychać, jak niezwykłym twórcą muzyki orkiestrowej był Sibelius. Budował muzykę nic zupełnie inaczej niż większość romantyków. Mnie interesował go efekt, jakiś monumentalny wyraz czy gest, a bardziej rozwój dźwięku, kolor orkiestry i sama atmosfera. Posłuchamy teraz czwartej symfonii Amon, opus 63. To jeden z najbardziej osobistych, mrocznych dzieł Sibeliusa. To czwarta z siedmiu symfonii, które pozostawił fiński kompozytor, ale chyba najpiękniejsza. To dzięki swoim symfoniom właśnie Sibelius zapisał się w historii muzyki przede wszystkim jako wielki symfonik XX wieku. Ta część twórczości pozostała najważniejsza, tak jest traktowana. Czwarta symfonia często jest interpretowana jako muzyka wewnętrznego niepokoju, samotności i też pełna brzmienia tego chłodnego, północnego pejzażu. Posłuchamy tej kompozycji w interpretacji, nowej interpretacji, bo to właśnie nowość płytowa Orkiestry Filharmonicznej w Helsinkach z kompletu symfonii pod dyrekcją Jukki-Pekki Saraste, szefa zespołu od sezonu 2023-2024. To projekt szczególny, także dlatego, że właśnie z Helsińską Orkiestrą Filharmoniczną Sibelius był związany i z tym zespołem prowadził premiery swoich dzieł.

czwarta symfonia Amol, opus 63 Jana Sibeliusa w interpretacji Helsińskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcją Juki Pekki Saraste. To nagranie z nowego kompletu symfonii Sibeliusa. To jest już trzeci pełny cykl sibeliusowski nagrany przez właśnie ten zespół historycznie najmocniej związany z muzyką Sibeliusa. No a teraz kolejna nowość na zakończenie tej części letniego kanonu i powrót do twórczości Lista, ale tym razem trochę w innej roli, nie tylko wirtuoza i kompozytora, ale także genialnego autora opracowań i transkrypcji. Liszt miał niezwykły dar przenoszenia muzyki orkiestrowej, pieśni, muzyki kameralnej na fortepian, a w XIX wieku była to ważna praktyka, bo zanim pojawiły się nagrania, oczywiście nie było tego. No i właśnie dzięki takim opracowaniom można było poznawać wielkie dzieła symfoniczne w salonach muzycznych całej Europy. No ale teraz, w przypadku tego, co za chwilę zabrzmi, sytuacja jest trochę odwrotna, bo oryginałem będzie utwór fortepianowy, który Liszt przełożył na fortepian z orkiestrą. Posłuchamy fantazji C-dur Franciszka Schuberta w opracowaniu właśnie Liszta, fantazji słynnej, fantazji Wanderer w wykonaniu nowym, bo to, jak już wspominałam, nowość płytowa tego nagrania i wykonania dzieła Liszta, tego opracowania, podjął się znakomity litewski pianista Lukas Geniuszas, laureat drugiej nagrody na konkursie szopenowskim w Warszawie w 2010 roku. Towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna St. Gallen pod dyrekcją Modesta Pitrenasa.

0: Fantazja C-dur Wanderer Franciszka Schuberta, ale w zupełnie innej odsłonie, w opracowaniu Franciszka Liszta na fortepian z orkiestrą. To interpretacja Lukasa Geniuszasa i Orkiestry Symfonicznej Saint-Gallen pod dyrekcją Modesta Pitrenasa. Oryginał powstał w 1822 roku, no i bardzo szybko stał się jednym z najbardziej niezwykłych utworów fortepianowych XIX wieku, to znaczy tak zaczął być postrzegany, bo takie jest jego brzmienie, ale kilkadziesiąt lat później Liszt rozbudował dzieło Schuberta o partię orkiestry, wydobywając jeszcze intensywnie jego dramatyczny i wirtuozowski charakter. No to jedna z najciekawszych fonograficznych premier ostatnich dni. Solowy album litewskiego pianisty, laureata warszawskiego konkursu chopinowskiego Lukasa Geniuszasa. Reklama.
1: Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych.

0: 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
1: Kwadrans. Bez muzyki.
2: Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, którą przemierzał bohater lalki Bolesława Prusa. To zaproszenie do odkrywania miasta poprzez historię, emocje i pamięć literacką.
3: Znajdujemy się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu. To bardzo ważny punkt dla warszawiaków, dla historii Warszawy, nie tylko tej wojennej, powojennej, ale też wcześniejszej. Moim gościem dziś w Kwadransie Bez Muzyki jest Adrian Sobieszczański, historyk, warszawianista i autor książki, która niedawno się ukazała. Książka nosi tytuł Warszawa śladami Wokulskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I właśnie śladami Wokulskiego, mam nadzieję, będziemy dzisiaj podążać podczas tego kwadransu. To miejsce pod Pałacem Staszica to jest miejsce ważne, jak powiedziałam, dla historii Warszawy, ale też dla bohatera lalki Bolesława Prusa.
4: Miejsce bardzo ważne, bo uważamy do dzisiaj, chociaż są wokół tego duże wątpliwości, bo nieopodal przy krakowskim przedmieściu numer 4 miał mieszkać powołany do życia przez Bolesława Prusa Stach Wokulski.
3: A gdzie jest krakowskie przedmieście 4?
4: Krakowskie tutaj przedmieście przed nami? 4 to jest właśnie tutaj przed nami, po prawej stronie, jak mamy za sobą Pałac Staszica, i tam stała kiedyś kamienica, na której pierwszym piętrze miał mieszkać Stach Wokulski. Oczywiście co do tego są pewne wątpliwości, to jest długa historia, to wynika troszkę z analizy tekstu, ale Wokulski z balkonu swojego mieszkania miał widzieć właśnie wędrówkę słońca po niebie. Chociaż dzięki Mikołajowi Kopernikowi wiemy, że to raczej słońce stoi w miejscu, a my się obracamy, ale Wokulski widział, że słońce, które wstało za Pałacem Karasia, dzisiaj nieistniejącym pałacem tutaj przy krakowskim przedmieściu, w południe znajdowało się za Pałacem Staszica, a wieczorem chyliło się ku zachodowi za dom interesów Andrzeja Zamoyskiego, już praktycznie przy nowym świecie. I ten opis Bolesława Prusa, krakowskiego przedmieścia i tych pałaców, spowodował, że szukano tych miejsc, gdzie ten Wokulski mógł mieszkać, żeby wmurować tam tablicę upamiętniającą powołanego do życia właśnie w literaturze Stacha Wokulskiego. A Mikołaj Kopernik, jak pisze Bolesław Prus, nieruchomo ze swoim astrolabium, strefą armilarną, siedzi tutaj i jednymi jego towarzyszami byli tragarze i tracze, jak pisze Bolesław Prus. I w tym właśnie kierunku, gdzie by nie mieszkał, ale spoglądał Stach Wokulski.
3: Ty w swojej książce piszesz, że i to prawda, to sobie też uświadomiłam, że dla polskiego czytelnika, dla Polaków w ogóle ten obraz Warszawy, która się objawia na kartach lalki, to jest taka Warszawa zapamiętana. To znaczy, to jest taka Warszawa, z którą my się utożsamiamy. To jest taki zapis miasta XIX-wiecznego, wzór.
4: Ja odkąd zacząłem podchodzić do lalki z perspektywy warszawianistycznej, uświadomiłem sobie, że my właśnie patrzymy na Warszawę oczami Wokulskiego. Mhm. To, jak widział Wokulski Warszawę, my tak patrzymy na Warszawę. Przez pryzmat lalki Prusa w ogóle patrzymy na XIX-wieczne miasto. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Jakiś atawizm jest to po prostu, który już tak funkcjonuje. Warszawa się oczywiście do dzisiaj zmieniła. Zmieniło się krakowskie przedmieście, zmieniły się ulice opisane przez Prusa, gmachy opisane przez niego, ale my dalej postrzegamy Warszawę przez pryzmat lalki. No, nie wiadomo, czy to wynika z tego, że jest to najbardziej znana XIX-wieczna powieść, w której bohaterem jest Warszawa. Czy po prostu gdzieś tak mocno nam to zapadło, wyryło się w naszej pamięci, ale tak, to prawda, patrzymy na Warszawę oczami bohaterów lalki, oczami Bolesława Prusa.
3: Tu jak stoimy pod Pałacem Staszica, przed nami rozwija swój dywan krakowskie przedmieście. Wspomniałeś przed chwilą, że krakowskie przedmieście, Warszawa zmieniła się od czasów Wokulskiego. Na ile się zmieniła? Bo ten obraz odbudowanej Warszawy po II wojnie światowej ma dla nas takie znaczenie właśnie historyczne, z perspektywy chyba właśnie nie tylko czasów przedwojennych,

0: ale XIX wieku. Myślę, że kościół Świętego Krzyża to jest oś najważniejsza chyba tej ulicy, ale czy jest dużo jeszcze z tego krakowskiego przedmieścia obecnie w Warszawie od czasów Stanisława Wokulskiego?
1: Ktoś kiedyś postarał się przeanalizować obiekty opisane przez Prusa, miejsca opisane przez Prusa, na ile one się zmieniły i wyszło na to, że jedynym obiektem, który się totalnie nie zmienił od czasów, kiedy był tam Wokulski, jest kościół karmelitów na krakowskim przedmieściu. To jest kościół niezniszczony, to jest kościół, który trwa w swoim miejscu od wielu lat. To jest trochę taka właśnie też egzemplifikacja naszego myślenia w ogóle o dawnej Warszawie, architekturze Warszawy. I ten kościół się nie zmienił. Wszystkie inne obiekty opisane przez Prusa, wspominane przez Prusa, musiały się zmienić, bo po prostu taki był chichot i paradoks historii, że ta Warszawa no, musiała się odbudować po zniszczeniach wojennych. Są to mniejsze bądź większe zmiany. Są obiekty, których dzisiaj nie ma, jak bramka na Karowej, która znajdowała się u wylotu Karowej na krakowskie przedmieście.
0: Do czego służyła?
1: Bramka była ciekawym elementem i unieśmiertelnionym przez Prusa, bo to była taka faktycznie bramka w rodzaju arkady zwieńczonej syreną, zresztą Konstantego Hegla, tego samego, który wyrzeźbił syrenę na rynku Starego Miasta i po bokach miała dwa wodotryski. Paszcze lwów, z których wypływała woda. Tam Wokulski, idąc na Powiśle, zatrzymuje się i widzi tragarza pijącego wodę wprost w wodotrysku. No, myśli sobie tam, że on jest szczęśliwy, ale wszyscy się nad nim litują. Ja jestem nieszczęśliwy, ale wszyscy mi zazdroszczą. No, ale idzie w końcu na Powiśle. Tego miejsca nie ma. Jego nie ma już od momentu, kiedy zaczęto wznosić hotel Bristol, więc to też nie jest taka strata z ostatnich dekad, tylko jest zdecydowanie wcześniejsza. Ale i Kościół Świętego Krzyża, wspomniany hotel europejski. To są budynki może nie przebudowane, ale albo przebudowane, albo odbudowywane po zniszczeniach wojennych. Ale dzisiaj, chociaż rzeczywiście bohaterowie lalki to postacie fikcyjne w dużej mierze, chociaż mają swoje pierwowzory, które Bolesław Prus też znał, to Warszawa właśnie zdaje się temu przeczyć i chociażby tablica poświęcona Wokulskiemu, tablica poświęcona Rzeckiemu. I właśnie kiedy spacerujemy dzisiaj po Warszawie, tym bardziej po tej osi, jaką wyznacza nam lalka, czyli krakowskim przedmieściu, no to mimo wszystko znajdujemy i ślady bohaterów, i ślady Bolesława Prusa, bo mamy jego pomnik przy krakowskim przedmieściu. I to jakby gdzieś tak znowuż atawistycznie kojarzy nam się z lalką. Więc mimo tego, że te zmiany następowały, to turyści, mieszkańcy Warszawy szukają śladów lalki w przestrzeni miasta.
0: Jesteśmy tu przy krakowskim przedmieściu 4. Tutaj mieszkał Wokulski. Wiemy, że część akcji powieści rozgrywa się, ważne sceny rozgrywają się w kościele Świętego Krzyża. Wspomniałeś o bramce przy ulicy Karowej. Jakie jeszcze punkty są ważne tutaj przy krakowskim przedmieściu?
1: No oczywiście wspomniany również tak chwilowo tylko hotel europejski. To tam Wokulski organizuje przyjęcie po otwarciu nowego sklepu. Bo otwarcie nowego sklepu dla Wokulskiego było elementem wyzbycia troszeczkę tego ciężaru, który ciążył na nim ze względu na to, że on pierwszy swój sklep odziedziczył po swojej żonie, która wcześniej była żoną Jana Mincla i ci Minclowie, jak powtarzał Wokulski, gdzieś tam cały czas za nim kroczyli. Wraca do Warszawy po wyjeździe na Bałkany i mówi, że zarobił w krótkim czasie tyle, co pokolenia Minclów zarabiały, czy na to pracowały. I to otwarcie sklepu jest uwieńczone takim właśnie przyjęciem 150 gości, stoły ustawione w podkowę i w ten sposób w hotelu europejskim dzieje się ta wielka historia związana z karierą Stacha Wokulskiego. Ale przede wszystkim to są sklepy Wokulskiego na krakowskim przedmieściu, bo sklepy były dwa. O czym dzisiaj czasami zapominamy. Pierwszy sklep, który Wokulski odziedziczył, drugi, który właśnie otworzył po przyjeździe z Bałkanów. Na krakowskim przedmieściu numer 7 mamy do dzisiaj kamienicę Józefa Grodzickiego. Kamienicę, w której według wszelkiej dostępnej nam wiedzy, według tego, co pisał Bolesław Prus, możemy umiejscowić ten nowy sklep Wokulskiego. Dzisiaj mieści się tam księgarnia, nomen omen imienia Bolesława Prusa, więc każdy, kto właśnie spaceruje ulicą, też może zwrócić na to uwagę. I w przejeździe bramnym tej kamienicy mamy też tablicę poświęconą Ignacemu Rzeckiemu, który mieszkał na tyłach tego sklepu. Ten wcześniejszy sklep mieścił się w kamienicy najprawdopodobniej obok, przy zbiegu krakowskiego przedmieścia z ulicą Królewską, ale ta kamienica nie przetrwała II wojny światowej. Znaczy przetrwała, ale została rozebrana ostatecznie i na jej miejscu powstał zupełnie inny budynek. Ale Bolesław Prus opisuje też inne miejsca, opisuje winiarnię chociażby Karola Lesisza, znajdującą się obok kościoła karmelitów. W ogóle on dużo miejsca poświęca lokalom gastronomicznym, to jest dość ciekawe. Chociaż jadłodajnię u Hopfera, legendarną, renomowaną, jak pisze Prus, wymyślił, powołał po prostu do życia na kartach powieści.

0: Więc ta przestrzeń wytyczona pomiędzy, jak pisze Bolesław Prus, Kopernikiem a Zygmuntem staje się taką przestrzenią właśnie aktywności Wokulskiego, aktywności też innych bohaterów, no ale przede wszystkim krakowskie przedmieście XIX wieku to salon Warszawy. Tam trzeba było się pokazywać, trzeba było bywać. Bolesław Prus opisuje też pomniejsze miejsca, jak Rzecki przechodzi na ulicę Miodową słynną taką furtką, bramką przy domu towarowym Rozlera i Hurtiga i jest już na ulicy Miodowej. Dzisiaj w tym miejscu Miodowa wpada na krakowskie przedmieście, ale osoby nieobeznane w meandrach historii nie mogą tego nie wiedzieć, że w czasie, kiedy toczy się akcja powieści, to stały tam kamienice, a Miodowa nie miała bezpośredniego połączenia z krakowskim przedmieściem. I to są te też zmiany w perspektywie krakowskiego przedmieścia.
1: Ważne jest chyba też przypomnienie naszym słuchaczom, i ty też piszesz o tym w książce, jak ważny moment uchwyca Bolesław Prus w Lalce dla historii Warszawy. To jak bardzo ona się rozwija, w jak bardzo w gruncie rzeczy niedogodnych politycznych warunkach. Jak to było możliwe, że Stanisław Wokulski tak szybko dorobił się fortuny. On jest dzieckiem swoich czasów poniekąd.
0: Lalka uchwyca ten właśnie ważny moment przyspieszenia rozwoju Warszawy. Po powstaniu styczniowym jesteśmy w bardzo trudnych warunkach jako Warszawa, jako Królestwo Polskie, które przez Rosjan jest coraz częściej nazywane krajem priwislańskim, żeby nie używać określenia Polska, Królestwo Polskie. I w tych warunkach następuje gigantyczny rozwój Warszawy. To jest ten moment Warszawy, w którym ona staje się miastem uprzemysłowionym. Moment, w którym ona po powstaniu styczniowym zostaje połączona z różnymi częściami świata przez kolej. To nie tylko kolej warszawsko-wiedeńska, to kolej petersburska, teraz polska. To fabryki, przedsiębiorstwa, które w Warszawie będą powstawały, które będą na przykład miały w XIX i czy tuż przed I wojną światową kominy największe w całym Królestwie Polskim, na przykład browar Haber-Busch i Schiller. I to jest ten właśnie wyjątkowy moment i Bolesław Prus to świetnie uchwycił, świetnie to pokazał. W trudnych warunkach rosyjskiego zaboru. Ona w ciągu tam zaledwie dekady zyskuje 100 tysięcy mieszkańców więcej. To jest dość niesamowite. Ona za trochę stanie się, to już jakby w Lalce tego nie zobaczymy, ale za trochę stanie się trzecim miastem Imperium Rosyjskiego po Moskwie i Petersburgu. Najbardziej wysuniętym na zachód dużym miastem Imperium Rosyjskiego. I to jest to wyjątkowe właśnie przyspieszenie cywilizacyjne, gospodarcze w Lalce. Mimo tego, że infrastrukturalnie ta Warszawa wyglądała kiepsko.
1: Jeszcze nie ma wodociągów, tak?
0: Nie ma wodociągów, nie ma systemu tramwajów nawet konnych. Jeden tramwaj jeździ pomiędzy warszawskimi dworcami. Warszawa tonie w mrokach. Jest to miasto słabo oświetlone. Miasto, które potrzebuje wielu inwestycji i na to oczywiście potrzeba czasu. Te filtry, kanalizacja będą tego najlepszym przykładem, chociaż jeszcze chwilę trzeba na nie poczekać. Ale w tych trudnych warunkach dzieje się po prostu w Warszawie coś wielkiego i uczestnikiem tego jest także Stach Wokulski.
1: My tutaj sobie spacerujemy po krakowskim przedmieściu, ale takim punktem wyjścia jest twoja książka Warszawa śladami Wokulskiego, która, i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, bo przyjemność jest tysiąckrotnie większa z obcowania z tą książką poprzez fotografię. Oczywiście ta merytoryczna część jest równie istotna i jest bardzo, bardzo dobrze dopracowana. Natomiast ikonografia, fotografie, które przedstawiają właśnie XIX-wieczną Warszawę, tutaj też są obecne w tej książce. Powiedz, jak docierałeś do tych zdjęć? Czy tych fotografii jest dużo, tych materiałów jest dużo i czy tobie też w pracy warszawianisty, historyka, takie oglądanie nie tyle rycin czy litografii, ale właśnie fotografii pomaga w wyobrażeniu sobie tego świata?
0: Jest niezbędne, dlatego że te zmiany właśnie zachodzące w Warszawie, w urbanistyce, w wyglądzie budynków poszczególnych, można zobaczyć właśnie na fotografiach, bo one naprawdę pomagają nam zrozumieć i tym osobom, tym bardziej może nieobeznanym czasami w meandrach historii, pomagają zrozumieć, jak wyglądał nowy zjazd w Warszawie, którego przecież dzisiaj nie mamy. Jak wyglądały właśnie nieistniejące kamienice pomiędzy Karową a Kościołem Wizytek, bo przecież tam też stała kiedyś zabudowa. Czy w ogóle w innych miejscach, jak wyglądał Plac Teatralny, jak wyglądał fragmenty Ogrodu Botanicznego, czy Łazienek Królewskich, bo przecież Lalka to nie tylko śródmieście Warszawy, to też oczywiście tereny południowe, Ogród Botaniczny, Dolina Szwajcarska, Łazienki Królewskie.
1: Spostrzeżeniem pierwszym przy oglądaniu tych fotografii jest śledzenie zabudowy, architektury, przebiegu ulic, ale tam też są ludzie. To też jest niezwykle ciekawe, jak ludzie współcześni Wokulskiemu wyglądali, jak się zachowywali, co robili na ulicach, jak to życie miasta wyglądało.

0: I to jest chyba najbardziej fascynujące, bo oczywiście architektura architekturą. My ją mijamy na co dzień, czasami traktujemy jako dobrodziejstwo inwentarza. Ona jest i zdaje nam się, że będzie zawsze. Ale właśnie życie miasta, codzienne życie miasta, w tej publikacji, która dotyczy i dotyka bardzo mocno lalki, także chcieliśmy zwrócić uwagę, jak wyglądała codzienność Warszawy. Gdzie warszawiacy chodzili do sklepu, jak jeździli pociągami, jak jeździli tramwajami, z jakich środków komunikacji korzystali, jakie były nawierzchnie chodników, ulic, jak wyglądało oświetlenie, jak wyglądało oświetlenie mieszkań, bo to też czytelnika będzie interesowało. Jak właśnie wyglądała codzienność w czasie, kiedy po Warszawie przechadza się Stach Wokulski. I właśnie na tych fotografiach ludzie, zwierzęta, konie, psy często uchwycone w jakimś ułamku sekundy przez fotografa, no to jest piękne spojrzenie na miasto. No jakbyśmy na to nie patrzyli, na miasto, którego już dzisiaj nie ma.
1: Ale my możemy sobie to miasto, myślę, dosyć łatwo wyobrazić, spacerując, co bardzo polecam naszym słuchaczom, spacerując chociażby po krakowskim Przedmieściu z Twoją książką przy boku. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem dziś w Kwadransie bez muzyki był Adrian Sobieszczański.
0: Dziękuję bardzo.

0: letni kanon dwójki.
1: Za nami spacer po XIX-wiecznej Warszawie i wspomnienie właśnie śladami lalki Bolesława Prusa. A ja przypomnę Państwu, że kolejny fragment tego dzieła na antenie dwójki w Literackiej Sieście już o 13:50. A teraz 20 minut po 11:00 już jest Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Zaczynamy ostatnią część naszego przedpołudniowego spotkania i wracamy do klasycyzmu. Wracamy, bo właściwie wprowadzeniem do tego, do tej epoki był koncert klawesynowy F-moll Johanna Christiana Bacha, od którego zaczynaliśmy dzisiejszy letni kanon dwójki. A teraz posłuchamy jednej z najnowszych płyt Och Orkiestry i Martyny Pastuszki, znakomitego zespołu ze Śląska, który dobrze znamy i który od lat przynosi kolejne znakomite interpretacje. To jedna z najlepszych polskich orkiestr grających na instrumentach historycznych. Współpracuje też z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, poszerzając swój repertuar cały czas już w stronę romantyzmu i nawet dalej. No ale teraz pracuje nad rejestracją kompletu Symfonii Mozarta i to bardzo cieszę. I teraz z najnowszego albumu Och Orkiestry proponuję Państwu 29. Symfonię A-dur Mozarta, Ukechla, pozycja 201. No jest to jedno z najwcześniejszych arcydzieł Mozarta, napisane przez kompozytora zaledwie w wieku 18 lat. To muzyka bardzo przejrzysta, pełna młodzieńczej energii, ale już z charakterystyczną dla Mozarta elegancją, wyobraźnią orkiestrową. Och Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki.

Nowe świetne nagranie Och Orkiestry pod dyrekcją Martyny Pastuszki to 29. Symfonia Adur Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 201. Muzyka napisana przez 18-letniego kompozytora, ale jednocześnie już bardzo dojrzała w sposobie prowadzenia orkiestry. To nowe nagranie, część projektu realizowanego na instrumentach historycznych dla Instytutu Fryderyka Chopina, kompletu symfonii Mozarta. No to czekamy na całość w wykonaniu Och Orkiestry, a na zakończenie Martyna Pastuszka i jej zespół w barokowej odsłonie. To będzie fragment koncertu skrzypcowego Hamol Antonia Vivaldiego Uriema, pozycja 387 z albumu wydanego z Sophie Junker. No ale obok arii tej znakomitej mezzosopranistki są również kompozycje instrumentalne, wśród nich właśnie ta. Klaudia Baranowska, tak, żegnam się z Państwem na dziś. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już jutro w letnim kanonie dwójki, czyli no, to będzie pewnie prawie 10 minut po 9:00.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: W tym tygodniu czytamy wiersze Justyny Kulikowskiej z tomu Wnyki dla światła. W świecie, w którym światło trzeba łapać we wnyki, poetka nie rezygnuje z poszukiwania piękna, które nie musi być, a zazwyczaj nie jest oświetlone. Odnajduje je albo doszukuje się go w miejscach, przestrzeniach, które pozornie są piękna pozbawione. Wiersz podnosi świat, który opisuje. Język ocala.
2: A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte, piękno pamięci o końcu zmiany w fabryce przy Nesden, wymianie jarzeniówek na światło poranków, piękno chamstwa pochodzenia i piękno chamstwa języka. Naczynie ze złotą blizną sklejone w pokracznym rozpędzie, na kolanie, na chybcika, na wariata, laką zmieszaną z metalem szlachetnym. Piękno ucieczki i piękno zdrady, gdy siedzieliśmy wpatrzeni w siebie jak złoczyńcy, leniwie mrużąc oczy. Na ile dobrze poznaliście technikę kintsugi? Kto was łatał, a kto łamał? A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte, piękno wywleczone z chaty za fraki, chwycone za habety, wzięte za szmaty, za ramiona i podbarki. Piękno drzewa agarowego, akilaria krasna, nadwątlonego urazem, strawionego ogniem, zainfekowanego grzybem. Piękno lśniące jak sierść kota Filipka, piękno nieoczywiste i spaczone niczym Ewiwa, wytatuowane czcionką gotik na lewym pośladku, a za nim pokraczne Larte, wytatuowane Komik Sansem na prawym? Jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno ostatniego pogo na betonie w kocku i piękno na ten beton

0: Filipku, czy wiedziałeś, jak rodzi się ud? Czy wiedziałeś, że chodzi o wypadkową z cierpienia? A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno pęknięte. Piękno sygnatury przegranej sprawy, zwodnicze piękno paragrafu, wyschnięte jak torfowiska nad biebrzą piękno i kłamstwo prawa. Piękno tych z nas, którzy po 20, 30, 40 latach nie wyleczyli się z drżenia kolan. Albo piękno złamane, jak bywa złamana gałąź dębu szypułkowego, kwerkus robur pod ciężarem ciała. A jeśli przyniosę dla was piękno, to piękno ludzi zasiadających na skraju ławek ze zwieszonymi jak nad urwiskiem nogami. Piękno miejsc blisko drzwi, bo nasza gotowość do ucieczki jest święta, a mięśnie szczeniacko napięte do zrywu, do biegu, do skoku.
1: Wiersze Justyny Kulikowskiej czytała Agnieszka Kunikowska. Wrócimy do nich jutro przed południem. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.

Tu program drugi. Minęło południe. Źródła. Magdalena Wojtulanis i Kuba Bursiak, witamy Państwa. Na początek muzyką z Mali to będzie wielka gwiazda muzyki świata, Rokia Traore, która w tym roku zagości podczas festiwalu Globaltica w Gdyni. Jej koncert 18 lipca.

To była Rokija Traore z Mali, artystka, która gościć będzie w Gdyni już 18 lipca. A dzisiaj, proszę Państwa, w źródłach między innymi także zaproszenie na tabor zachodni w Iłowej w Lubuskiem, który organizuje niezawodna Fundacja Muzyka Zakorzeniona. O tym wydarzeniu, które rozpoczyna się już za tydzień, opowiadać będzie dzisiaj w źródłach Piotr Baczewski, prezes fundacji. Dzisiaj także opowieści i nagrania Sławomira Niemca z Aleksandrowa. Artysta, który grał na skrzypcach i zdobył basztę, czyli najwyższe odznaczenie w kategorii solistów, instrumentalistów podczas tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Sławomir Niemiec reprezentuje region biłgorajski, jest prawnukiem słynnego muzykanta Franciszka Bździucha. Podczas naszego spotkania w Kazimierzu rozmawialiśmy m.in. o tożsamości i graniu melodii swoich przodków, o pięknie pracy na roli, a także o potrzebie ruchu i tężyzny fizycznej. Na początek jednak oberek w jego wykonaniu.

0: pracuję też i w takim charakterze, jestem instruktorem muzycznym w Biłgorajskim Centrum Kultury, czyli w swoich stronach. Pochodzę, mieszkam w Aleksandrowie, koło Biłgoraja. I cóż, gram.
1: I w rodzinie miałeś słynnych muzyków.
0: Tak, miałem to szczęście, że moim pradziadkiem był Franciszek Bździuch Twardowski z kapeli braci Bździuchów. Mój dziadek też muzykował, grał na tubie. Ja właśnie gram teraz, gram na skrzypcach, na suce biłgorajskiej i gram też na trąbce. I właśnie o tym graniu, no to w sumie mogę tak nadmienić taką też rzecz, że udało mi się sformułować taki zespół o nazwie Gamerka, taką wybraliśmy sobie nazwę. Ta nazwa odnosi się do czapki ze stroju ludowego biłgorajskiego. Jest nas czworo i gramy muzykę tradycyjną, no ale nie ukrywam, że głównie z repertuaru kapeli braci Bździuchów.
1: To dziedzictwo cię określa trochę, tak? Trudno od tego uciec.
0: Tak, to jest dobre sformułowanie, trudno od tego uciec. To jest jednak mimo...
1: To pozytywne, tak sobie wyobrażam, no bo...
0: Tak. To jest właśnie ciekawe, że próbowałem różnych takich rzeczy muzycznych. Grałem i muzykę cygańską. Wiele lat grałem w zespole muzyki żydowskiej. Właśnie żydowskiej, nie tyle klezmerskiej. Nawet nie znam za wiele kawałków klezmerskich. Ale właśnie w tym zespole żydowskim graliśmy z chłopakami długo. No i cóż, jednak powrót taki nastąpił jakiś czas temu, parę lat temu, gdzie wróciłem właśnie do tej muzyki tradycyjnej i staram się, kiedy tylko mogę, jak najwięcej grać tego rodzaju muzykę. To mi pomaga i pomaga mi w takim, nie wiem, no, w wyrażeniu siebie, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: No. Ale co masz na myśli? No bo to jest takie trochę tożsamościowe, że grasz teraz muzykę swoich przodków, muzykę swojego regionu, muzykę swoich korzeni?

0: Czy to po prostu taki relaks? Jak do tego podchodzisz?
1: No relaks też, tak po prostu. Taki po prostu no relaks w jakimś sensie, można tak powiedzieć, tak. Ale też grając tą muzykę, w jakimś sensie, no, że tak powiem, staram się przenieść w czasie. Tak mi się wydaje, że przynajmniej tak to widzę. To jest tak jakby, staram się złapać jakiś łącznik do tego, co grał jeszcze pradziadek na skrzypcach, bo na skrzypcach najwięcej gram. Ze względu na tą muzykę ludową zaczęły się też moje zainteresowania takie związane z etnografią, z etnologią też, żeby zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy naukowej. Ale właśnie, jeśli chodzi o etnografię, no to zacząłem poszerzać jakoś swoje takie jakby swoją wiedzę na ten temat. To było jakby i konieczne w pewnym sensie, żeby więcej wiedzieć o tym, skąd jestem i kim w ogóle jestem.
0: Właśnie jakiś cekin ci wyleciał, tak?
1: Tak, zaraz znajdziemy.
0: Znajdziemy, widzę go, dobra, już podnoszę. Nie wiem, czy go się da zamontować, ale pewnie się da. Super, wszedł na miejsce. To jak to jest, ty już nie grasz muzyki takiej aranżowanej, mniej? Czy jeszcze zdarza ci się? Wciąga cię coraz bardziej ta muzyka incrudo?
1: Tak, jeśli chodzi o takie rzeczy swoje własne, to jakieś pomysły mam, ale przyznam szczerze, że ich nie realizuję, bo dlaczego? Z różnych względów. To nie jest też takie proste w mniejszej miejscowości spotkać ludzi, z którymi można by było zawiązać zespół grający taką muzykę polegającą na szukaniu w takich swoich własnych jakichś inspiracjach, własnych pomysłach. Ale jeśli chodzi o muzykę ludową, to czuję, że grając taką muzykę, to robię coś takiego, co tak jakby jest pożytkiem dla wszystkich i dla tych właśnie moich kolegów, koleżanek, z którymi gram. I dla nas, w sensie mówię teraz o swojej społeczności, ludzie słyszą w ogóle muzykę swoją, że mamy swoją własną muzykę w naszych stronach, która...
0: I to jest ważne dla tych osób, dla tych ludzi?
1: Nie wiem, czy to jest dla nich ważne. Może jest przyjemne przez chwilę, może dla niektórych jest ważne, ale to jakoś głębiej w jakimś sensie. Trudno mi tak powiedzieć, no.

0: dla ciebie jest to jakoś istotne, mam wrażenie.
1: Tak, tak. Dla mnie jest to istotne. To tak jakby mnie pomaga mi siebie samego określić. Mam swoją jakąś... Poszukiwanie swojej tożsamości to jest właśnie takie to moje też granie, muzykowanie. No, szczególnie w dzisiejszych czasach.
0: A czemu akurat teraz?
1: Teraz społeczeństwo jest dosyć zatomizowane, tak jakby patrząc tak i tak mówiąc tak ogólnie, to tak jakby jednym zdaniem, no to można oczywiście je rozszerzać na wiele elaboratów i mówić o tym dużo, ale szczególnie dzisiaj mi się wydaje, że to jest takie

0: takie cenne po prostu, że można się odnieść do czegoś, co jest moje własne i jest osadzone w jakiejś tradycji, w jakiejś historii dawnej. Jest to moje historie, to są historie rodzin chłopskich i różne historie się z tym w tych rodzinach się przewijały. To, że właśnie jest ta muzyka właśnie w naszych stronach, którą staram się jakoś propagować, grać, to jakby dodaje temu wszystkiemu jakiejś takiej pięknej oprawy do tego, skąd pochodzę, kim jestem, że jestem właśnie, pochodzę ze wsi i takie są moje korzenie.
1: A czy mogę cię zapytać, czy robisz coś jeszcze oprócz muzyki, co jest dla ciebie istotne w życiu?
0: Tworzę muzykę do spektakli, no to już kilkanaście lat w sumie tak robię, że tworzę też muzykę do spektakli w różnych formach, bo tak jest często w domach kultury, że w różnych formach też się pracuje i mam nadzieję, że się w tych formach różnych sprawdzam, nie tylko w tej takiej właśnie związanej z muzyką. Ale czy jeszcze coś robię? No jestem też rolnikiem. Jestem też rolnikiem w jakimś sensie, bo to jest to małe gospodarstwo rolne, ale to jest coś pięknego. Dla mnie na przykład, no nie wiem, to dla każdego praca na roli jest ciekawa, kiedy już naprawdę ktoś się z tym z polem się spotka tak blisko, ale no ja sobie bardzo to cenię. Nie jestem rolnikiem dlatego, żeby zarabiać miliony, ale żeby właśnie, tak jak tutaj tak już mówimy o tym, o takim definiowaniu siebie, w jakimś sensie szukania swojej tożsamości, jest to coś takiego, co robili moi przodkowie, też byli rolnikami. I ja na początku właśnie skierowałem się w tę stronę właśnie ze względu na tych swoich przodków, że oni też byli rolnikami, więc może ja też spróbuję być tym rolnikiem i zajmować się takimi sprawami związanymi w ogóle z pracą na roli. I to jest naprawdę bardzo małe gospodarstwo rolne nasze.
1: Ale zwierzęta czy rośliny?
0: Drób, zboże na chleb, na paszę, tak. Sad, taki malutki, takie po prostu wszystko takie. Jest taka gałęź dosyć spora. Chodzi o permakulturowe gospodarstwa, to podpatruję, jak coś takiego działa, czy też właśnie tego typu rolnictwo, jak ono prosperuje i staram się o tak właśnie, szukając w tych sprawach takich związanych z permakulturą, jakichś takich dla siebie inspiracji, żeby jak najbardziej to gospodarstwo było takie no, z bliskie przyrody i takiej naturalności takiej właśnie takiej pierwotnej.
1: Mówisz, że to jest piękne, ale to jest chyba też ciężka praca.
0: Na tym polega też to piękno, że trzeba coś zrobić fizycznie, trzeba się zorganizować wewnętrznie, żeby ta praca, trzeba po prostu pomyśleć o tym dobrze, co trzeba wykonać fizycznie. Nad tą fizyczną pracą, no, zacząłem też doceniać w ogóle trud pracy fizycznej, które wiem, że różnie ludzie na to patrzą, na takie osoby, które pracują fizycznie, czy na przykład na śmieciarzy, czy na rolników, czy sprzątaczki i osoby w ogóle, które pracują fizycznie, ale zauważam w tym bardzo dużo piękna, tylko trzeba, mówię ze swojej perspektywy, trzeba sobie najpierw to ułożyć w głowie, że to, co robię, jest potrzebne, jest ważne, robię to dla kogoś, czy też w jakimś sensie i dla siebie. I wtedy ta praca, jeśli jest zorganizowana dobrze tutaj, u góry, w głowie i w sercu w jakimś sensie, no to wtedy to się jakoś tak jakby wszystko zgadza ze sobą i te inspiracje pomagają w tej pracy i ten trud jakiś jest taki mało dostrzegalny. Zresztą, ale już tak mówiąc, może tak nie tak górnolotnie, no tężyzna fizyczna w jakimś sensie się wyrabia też w taki sposób, a to jest bardzo potrzebne dla człowieka, żeby się dużo jednak ruszać. Dużo się ruszać, dużo oddychać, pić dużo wody. No i praca fizyczna, no też, no jeśli jest dobre to nastawienie, bardzo pomaga. No.

0: Sławomir Niemiec z Aleksandrowa na Lubelszczyźnie. To jest artysta, który reprezentuje region biłgorajski. No i zdobywca tegorocznej Baszty w kategorii solistów, instrumentalistów podczas tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. To festiwal, który zakończył się w ubiegłą niedzielę. Serdecznie Sławkowi oczywiście gratulujemy. A teraz kolejne zaproszenie na bardzo ciekawą imprezę, o której opowie teraz prezes Fundacji Muzyka Zakorzeniona Piotr Baczewski.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie na Tabor Zachodni w Iłowej, który odbędzie się od 6 do 12 lipca. Iłowa leży w województwie lubuskim, niedaleko Żar, na pograniczu Dolnego Śląska i Łużyc. Wydarzenie będzie okazją do tygodniowego romansu z muzyką, która przywędrowała w te tereny z różnych części Europy. Mamy nadzieję, że dla niektórych osób ten romans zakończy się miłością na całe życie. Lubuskie i Dolny Śląsk to przede wszystkim kultura migrantów, którzy po II wojnie światowej osiedlali się na tych terenach, a przybyli z różnych stron, przywożąc ze sobą tradycje, muzykę, tańce, śpiew oraz instrumenty. Warsztaty i potańcówki będą związane tematycznie z kulturami osadników, przesiedlonych z lwowskiego, stanisławowskiego, z Polesia, Łemków, górali czadeckich, remigrantów z byłej Jugosławii, a także tutejszych, czyli łużyczan. Podczas taboru do tańca zagra wiele wyśmienitych kapel, kapela Ozimkowicza, kapela Antoniego Świniucha, kapela Anatolija Koguta, Krajka, kapela Nakoniecznego, kapela Towarzyska, kapela Apostoła, Dolina Nowego Słońca, Wojciech Weryszko, Białoruska Wieś, Karol Majerowski, Maciej Filipczuk, kapela Sektor Publiczny, Serbska Reja, Jakub Zimończyk, kapela reemigrancka z Ocic, Rajbery, Lidia Biały, kapela Olejników oraz Władysław Zieliński. Już sama obfitość i długość tej listy pokazuje, że atrakcja

akcji muzycznych na tym wydarzeniu nie zabraknie. Dzięki taborowi chcemy pokazać, że lubuskie i dolnośląskie to nie są białe plamy na mapie muzyki tradycyjnej naszego kraju. Mamy nadzieję, że ta forma imprezy przyjmie się w regionie i stanie się inspiracją dla osób chcących organizować podobne wydarzenia. Iłowa znajduje się w sercu Borów Dolnośląskich, które uznawane są za największy zwarty kompleks leśny w Polsce. Wydarzenia, warsztaty i potańcówki odbywać się będą na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. Na terenie parku znajduje się pierwszy japoński ogród powstały w Europie, założony na początku XX wieku. Warsztaty odbywać się będą w zabytkowym pałacu, który na co dzień pełni funkcję szkoły średniej. Kontynuujemy tym samym tradycję osadników, którzy tuż po wojnie organizowali pierwsze potańcówki w podobnych przestrzeniach. Tabor nie odbyłby się, gdyby nie nasi partnerzy. Czyli gmina Iłowa, Narodowe Centrum Kultury i Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka Kultury w Iłowej.

To już ukraiński zespół Krajka, który, jak państwo słyszeli, pośród wielu innych ciekawych, niezwykle ciekawych zespołów pojawi się na taborze zachodnim Wiłowej. To jest, proszę państwa, w zespole pałacowo-parkowym w pięknym miejscu pomiędzy 6 a 12 lipca w województwie lubuskim. Serdecznie zapraszamy w imieniu Fundacji Muzyka Zakorzeniona. Więcej informacji znajdą państwo oczywiście na stronach internetowych tejże fundacji oraz w mediach społecznościowych. No i teraz, proszę państwa, chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do muzyki z Mali. Dzisiaj była już Rokia Traore, która pojawi się całkiem niedługo, bo 18 lipca w Gdyni. A ostatnio mieliśmy kilka bardzo ciekawych nowości. Gasu Kouyaté, proszę państwa, artysta wywodzący się z rodziny griotów, właśnie wydał swój debiutancki album. A to jest muzyk, który przez lata współpracował z największymi i najwybitniejszymi postaciami malijskiej sceny, między innymi z Toumani Diabaté, Kassema Diabaté. Kształcił się także u Djelimadiego Tunkara. No i przed nami zatem dwa nagrania z albumu Sobra Dance. To jest taka krótka płyta zwana epką, która tak naprawdę, myślę, dopiero zapowiada jego karierę. Gasu Sobra Kouyaté.

To były, proszę Państwa, nagrania z najnowszej płyty Sobra Dance, Gasu Sobra Kouyaté i muzyka z Mali. No i proszę Państwa, powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze Tammy Crest, bo to także zespół fantastyczny z tego kraju, który niedawno, całkiem niedawno wydał kolejną wspaniałą płytę. I to także zespół, który gościć będzie w tym roku w Polsce. O tym już nie

0: Zapiski ze współczesności.
1: Witam, Anna Skulska. W trzecim odcinku zapisków ciąg dalszy wspomnień Anny Woźniakowskiej, publicystki, autorki m.in. książki zatytułowanej Kraków zasługuje na operę.
2: Były takie dwa okresy w życiu krakowskiej opery, którą opisywałam w tejże pracy, które można powiedzieć, że to były złote lata opery krakowskiej. Pierwszy to był okres dyrektury Kazimierza Korda, kiedy do Krakowa przyszedł młody człowiek z zadaniem, że ma uratować operę, ma uratować scenę, która jest przeznaczona do zamknięcia. Bo ani nikomu nie jest potrzebna. Ludzie przestali akurat w tym czasie do opery chodzić. Jak sam Kazimierz Kort we swoich wspomnieniach pisze, kiedy zdecydował się przyjechać do Krakowa, poszedł na spektakl. I zobaczył marny reżysersko spektakl z bardzo dobrymi głosami i na estradzie i w kanale było więcej osób niż na sali. I wtedy właściwie dano mu takie ultimatum. Albo ożywi tę scenę, albo wreszcie zostanie zamknięta, przestanie być kłopotem władz, nie trzeba będzie wydawać pieniędzy. I pamiętam, że rozdział właśnie o dyrekturze Korda zatytułowałam Don Kiszot, bo to była naprawdę donkiszoteria, żeby się czegoś takiego podjąć. To była walka z wiatrakami, a z drugiej strony pierwszym jego spektaklem był Don Kiszot Masneta. I było to wspaniałe. I wtedy poczuło się, że coś nowego dzieje się w operze krakowskiej. I to był okres wielkiego entuzjazmu i melomanów, i artystów. I właściwie do Krakowa na premiery opery bezdomnej, bo biura się mieściły gdzie indziej, sale ćwiczeń gdzie indziej, a na scenę Teatru Słowackiego była opera łaskawie wpuszczana. Czy można sobie wyobrazić, że była wpuszczana na 3 próby czy 4 próby przed premierą i że trzeba było wtedy zrobić wszystko i sytuację i światła, no a jednak się udawało. I że na te premiery przyjeżdżali krytycy z całej Polski. Przecież ten Don Kiszot był w scenografii Tadeusza

kantora. A potem pojawiali się inni wspaniali. Był Józef Szajna, który robił scenografię do Fausta. Była Krystyna Zachwatowicz, która stworzyła naprawdę japońską Butterfly. Kazimierz Wiśniak, który robił scenografię do Carmen. Tu byli czołowi reżyserzy i czołowi scenografowie. No i śpiewacy. Pamiętam Hagit, w której starego króla śpiewał Roman Węgrzyn, a młodego króla śpiewał Wiesław Ochman, który tu zresztą debiutował na scenie operowej. Debiutował chyba w Bytomiu, ale jakąś niewielką rulką i stamtąd go ściągnął Kort do Krakowa. Toskę pamiętam, Hanny Rumowskiej i właśnie Cavaradossiego śpiewał Ochman. I to było po prostu wspaniałe. Także piękny czas dla opery krakowskiej. No niestety skończył się awanturą, bo Kazimierz Kort chciał mieć orkiestrę ubraną we fraki, a decydenci doszli do wniosku, że jest to absolutnie rujnujący operę wydatek, ponieważ muzycy siedzą w kanale, to mogą być ubrani byle jak. Co spowodowało z kolei, że Kazimierz Kort uniósł się honorem i po prostu zrezygnował z kierowania operą, bo nie zasłużył po prostu na takie traktowanie. No i znów nastąpiły chude lata. Próbował coś Robert Satanowski, pamiętam świetnego jego Króla Rogera, no ale też niewiele to dało. Próbował Krzysztof Missona i właściwie dopiero ten straszny trud wyprowadzenia opery krakowskiej na prostą i utrzymania jej na tej prostej podjęła Ewa Michnik, moja koleżanka ze średniej szkoły muzycznej i z wyższej szkoły muzycznej. I znów, pamiętam, bulwersowała ta postać wszystkich w Krakowie. Po pierwsze, no, młoda kobieta na czele poważnej instytucji. W tej chwili dyrygentka jest zjawiskiem normalnym, ale wtedy, a czy ona sobie poradzi? A jak to kobieta z dużym dziełem operowym? A jeszcze w dodatku Ewa przyszła do Krakowa z opinią specjalistki od opery barokowej, bo wcześniej wystawiała Tetydę na Skyros Scarlattiego, no więc będzie tu chciała zrobić scenę barokową, a nie wielką scenę opery tej XIX-wiecznej. Pamiętam krytyka, jednego z czołowych krytyków krakowskich po premierze Dydony Jeneasza Persla, kiedy biadał, że tam nie ma właściwie żadnej arii. Ja mówię, dobrze, a lament Dydony? A jakoś nie słyszałem. Ewa Michnik młoda postawiła na młodych. Oddała tę scenę młodym. Pamiętam piękną cyganerię, w której śpiewali młodzi, a obok tych młodych Jadwiga Romańska jako Mimi. I muszę powiedzieć, że było to wspaniałe zetknięcie właśnie rozpoczynających swoje kariery z doświadczeniem i cudowną muzykalnością gwiazdy, która zasługiwała na wielkie sceny, a ze względu na swoją sytuację rodzinną pozostała wierna całe życie Krakowowi. No i dlatego też chciałam jakoś ją upamiętnić i jej poświęciłam swoją pierwszą książkę. To była właśnie Primadonna, czyli Życie Jadwigi Romańskiej w sztuce. Od tego się zaczęła moja dokumentacja życia muzycznego Krakowa, która już w tej chwili jest dość pokaźna. Wciąż jestem blisko opery. Bo jeszcze trzeba by powiedzieć o okresie dyrektury Bogusława Nowaka, który dwukrotnie był dyrektorem opery i któremu krakowska opera zawdzięcza własny dom. Jest to bardzo niewielki dom, nie wszystkim się podoba, ale nareszcie dzięki niemu i dzięki ówczesnemu marszałkowi Markowi Nawarze doszło do wybudowania gmachu. A zaczęło się wszystko od tego, że pojawiły się niewykorzystane przez kogoś innego

pieniądze unijne, a opera, która mieściła się wówczas w domu żołnierza, właściwie tylko tam miała scenę do dyspozycji, no bo w dalszym ciągu te dwa dni w tygodniu były w Teatrze Słowackiego, no ale to było bardzo niewiele. I tamte budynki przy Lubicz wymagały generalnego remontu. I z czasem ten generalny remont przemienił się w budowanie siedziby. Trochę zawinił ówczesny konserwator, bo chciał za wszelką cenę zachować dawny gmach, czyli austriackiej ujeżdżalni. W związku z tym, że trzeba było zachować ten gmach, projektant musiał się zmieścić na działce z budynkiem opery i z zachowaniem tego gmachu. No ale dzięki temu opera ma małą salę widowiskową, natomiast bardzo duże przestrzenie foyer, które jest wykorzystywane również, bo na antresoli odbywają się również spektakle dla dzieci. Ale rozgadałam się na temat opery, a właściwie z operą też związana jest moja praca zawodowa, czyli radio, bo to w radiu spędziłam 30 lat. Jak powiedziałam, zaczęłam pracę moją zawodową zaraz po pierwszych studiach i moją pracą była bardzo niewdzięczne zajęcie. Organizator widowni Filharmonii Krakowskiej. I to w czasie, kiedy na sali czasem było mniej osób niż na estradzie. Ale jednocześnie były to czasy narodzenia się pięknych cykli koncertowych, bo to było kierownictwo artystyczne Henryka Czyża w Filharmonii Krakowskiej, to było narodzenie się wieczorów wawelskich organizowanych wspólnie przez Wawel, Filharmonię i wydawnictwo muzyczne, którym wówczas kierował Mieczysław Tomaszewski. I to były koncerty, w których pięknie łączyły się słowo z muzyką. Najpierw w sali Merliniego, potem w sali senatorskiej. Pamiętam pierwszy koncert Stefania Wojtowicz i Jarosław Iwaszkiewicz. To był zestaw na pierwszy wieczór wawelski. Gości częstowano w przerwie herbatą i kawą. Bito się o bilety na wieczory wawelskie, ale to był też sezon, w którym narodziły się z kolei we współpracy z Wyższą Szkołą Muzyczną czy z Akademią Muzyczną Dni Muzyki Organowej w auli, która potem nosiła imię Bronisława Rutkowskiego. Niestety Bronisław Rutkowski nie doczekał początku. I pamiętam też koncert w tym sezonie, będziemy obchodzić jego 60-lecie, na który zewsząd zjeżdżali ludzie i który cieszył się takim powodzeniem, że miał być w piątek, w sobotę i został powtórzony jeszcze w niedzielę. A było to polskie prawykonanie Pasji według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Henryka Czyża z Wojtowiczówną, Hiolskim, Ładyszem i niezrównanym Leszkiem Herdegenem jako narratorem. Taki to był wówczas czas. Ale w Filharmonii wytrzymałam tylko jeden sezon. To nie było dla mnie zajęcie. Szukałam, gdzie mogę po prostu spełniać się jakoś lepiej. I można powiedzieć, że moje dwie kolejne prace mnie znalazły. Pewnego dnia zadzwoniła profesor Helena Szkielska, która wówczas szefowała w liceum muzycznym w Krakowie i zapytała, że jest wolne miejsce, czy nie chciałabym uczyć harmonii i kontrapunktu. Z największą przyjemnością od września zaczęłam uczyć. Jedną z moich uczennic była Joanna Wnuk, późniejsza Nazarowa. 5 lat uczyłam w liceum muzycznym, ale jeszcze w tym samym sezonie Krzysztof Missona, który wiedział, że ja szukam czegoś, powiedział: proszę się skontaktować z redaktorem Jerzym Bresticzkerem, bo ma dla pani ciekawą propozycję. I pamiętam, spotkałam się z Jerzym Bresticzkerem, lwowiakiem, kompozytorem, teoretykiem muzyki, niedoszłym śpiewakiem, który uwielbiał śpiew. Przez pewien czas

0: uczył się u Ładysarii. Spotkaliśmy się na kawie u Wierzynka i namawiał mnie, żebym przyszła do radia, bo umarł Anatol Zarubin, też kompozytor, też z Kresów pochodzący, wieloletni realizator muzyczny w redakcji muzycznej Polskiego Radia. I ja się broniłam rękami, nogami, ponieważ mówiłam, ja się na tym nie znam, ja nie wiem w ogóle, co to jest. Pani Haneczko, proszę przyjść, nauczy się pani. I przyszłam. I wsiąknęłam na 30 lat w radio.
1: W tym tygodniu w zapiskach wspomnieniami i refleksjami dzieli się Anna Woźniakowska, publicystka przez wiele lat związana z rozgłośnią Polskiego Radia w Krakowie, o czym opowie jutro. Zapraszamy o godzinie 12:45.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu.
4: Roberto Lagna.
3: Aleksandra Kurzak.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Od dziś w Bibliotece Śląskiej w Katowicach można oglądać wystawę Kronika Śląska na płótnie. Tworzą ją obrazy artystów z Grupy Janowskiej oraz bardzo rzadko prezentowane listy Teofila Ociepki, który był jej filarem i współzałożycielem. Przypomnijmy, Grupa Janowska powstała w 1946 roku. Artyści nieprofesjonalni, w większości górnicy, spotykali się w Zakładowym Domu Kultury Kopalni Wieczorek. Ich obrazy nie mieściły się w kanonie socrealizmu, przez co przez pierwszą dekadę swojej działalności twórcy nie spotkali się z uznaniem. Na twórczość Grupy Janowskiej zdecydowany wpływ miał Teofil Ociepka, którego listy prezentowane są na wystawie. Teofil Ociepka przed II wojną światową jeszcze założył gminę okultystyczną, w której formą ekspresji było właśnie malarstwo. Okultyzm i mistycyzm łączył z krajobrazami Górnego Śląska. Do innym najbardziej znanym przedstawicielem Grupy Janowskiej jest Erwin Sówka. Inspirował się Górnym Śląskiem, tworzył obrazy o charakterze ezoterycznym i erotycznym. Wielokrotnie przedstawiał w nich Świętą Barbarę, patronkę trudnej pracy i dobrej śmierci, którą na sztandary wzięli między innymi górnicy. Wystawa Kronika Śląska na płótnie powstała z okazji 80-lecia Grupy Janowskiej, która do dziś zrzesza artystów nieprofesjonalnych. Wernisaż jutro w Bibliotece Śląskiej w Katowicach o godzinie 17, ale wystawy można tam oglądać już od dzisiaj, ale tylko przez miesiąc, do 1 sierpnia. 1 lipca, czyli dzisiaj, mija 457 lat od zawarcia porozumienia między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Królestwa Polskiego, czyli od Unii lub która w 1569 roku dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bezpośrednią przyczyną podpisania aktu Unii było zapewnienie ciągłości państwa w obliczu braku potomków Zygmunta II Augusta, ostatniego z Jagiellonów. Od czasu podpisania przez Polskę i Litwę porozumienia w Krewie, wcześniej w 1385 roku, było jasne, że oba państwa razem są silniejsze niż oddzielnie, mówi historyk prawa profesor Waldemar Bednaruk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
5: Unia polsko-litewska była po to zawarta, aby uczestniczący w niej państwa i poddani władców, żeby z tego czerpali korzyści polityczne, militarne, gospodarcze. Jeśli chodzi o przywileje, to wszystko sprawiało, że te korzyści przewidywane i osiągane już w trakcie funkcjonowania tych związków postrzegano to pozytywnie jako korzyść.
2: Akt Unii Lubelskiej został podpisany dokładnie 1 lipca 1569 roku. Trzy dni później, 4 lipca, król Zygmunt II August ratyfikował go i ogłosił, wydając dyplom potwierdzający związek obu państw. Rzeczpospolita Obojga Narodów, która powstała na mocy tej Unii, przetrwała do rozbiorów w końcówce XVIII wieku. Uwaga, apel! Na Podlasiu zaginęła Kaja Koder-Demska, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Młodszy aspirant Magdalena Afonin z Komendy Policji w Sokółce informuje, że kobieta ostatni raz była widziana przedwczoraj około godziny 13 w miejscowości Piłatowszczyzna w powiecie białostockim. Kaja Koder-Demska oddalała się w nieznanym kierunku samochodem marki Fiat Punto.
6: Kobieta o wzroście 165 cm z brązowymi włosami o długości za ucho. Ubrana była w ciemną sukienkę, ciemne buty sportowe i miała ze sobą czarną nerkę zapinaną na pasie. Nosi również okulary korekcyjne. Kobieta ma dwa kolorowe tatuaże z motywem roślinnym, jeden na lewym obojczyku, drugi na ramieniu.
2: Anna Bińka ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna podkreśla, że nie wie, co mogło stać się z zaginioną. Członkini organizacji dodaje, że Kaja Kojder-Demska od wielu lat mieszkała na Podlasiu, gdzie reagowała na każdą potrzebę.

0: kiedy pojawiła się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, też zaangażowała się po prostu w pomoc osobom, które znajdowały się w lesie. Więc wszyscy jesteśmy strasznie zaniepokojeni tą sytuacją. Właściwie jesteśmy w szoku, bo absolutnie nie wiadomo, co się stało. Nie wiemy, dlaczego zniknęła, dlaczego nie ma z nią kontaktu.
1: Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat Kai Kojder-Dębskiej, są proszone o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sokółce lub pod numerem alarmowym 112. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają tam zostać uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Projekt złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Zagłosowało 290 deputowanych. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Jak mówił, jest to historyczna decyzja o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i najlepsze córki ukraińskiego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim panteonie honorowane mają być osoby, które pełniły funkcję głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej, Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. To były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 16 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Reklama. Najpiękniejszy Chopin, najsłynniejszy Dworzak, najlepsi wykonawcy. Filharmonia Narodowa zaprasza na koncert w ramach festiwalu Centralny Plac Muzyki. Już 2 lipca o godzinie 20:15 wystąpi Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką wieczoru będzie Kate Liu. W programie dwa arcydzieła, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina oraz 9. symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Wielka muzyka na letni wieczór. Zapraszamy. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama. Połączenie międzynarodowe.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Zając. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwsze wakacyjne wydanie tej audycji. Latem nie odpoczywamy, nadal będę się z Państwem spotykać w tym paśmie co drugi tydzień. Każda pora roku jest dobra, by odkrywać świat, ale mam wrażenie, że latem to jest wyjątkowo przyjemne. Dziś będziemy odkrywać pewną grecką wyspę wspólnie z filozofem, publicystą i eseistą Tomaszem Stawiszyńskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ta wyspa to Korfu. To ona jest główną bohaterką pana nowej książki zatytułowanej Czynnik alchemiczny, ale zanim o niej, to muszę zacząć od pytania, czy istnieje jakiś niepisany kodeks, według którego każdy filozof przynajmniej raz w życiu powinien pielgrzymować do Grecji?
1: No, chyba by wypadało jednak do kolebki się wybrać, zobaczyć, jak to tam wyglądało i też poczuć trochę tę specyficzną atmosferę. Nie wiem, czy to jest obowiązkowe, ale wydaje mi się, że to by dobrze zrobiło w ogóle każdemu, moim zdaniem. Nie tylko ludziom o inklinacjach filozoficznych.
0: Pan na Korfu trafił już po różnych greckich wycieczkach?
1: Była to chyba moja pierwsza wyprawa do Grecji prawie 20 lat temu. Jakoś tak, widzi pani, ten czas leci.

0: leci strasznie szybko. Pojechałem tam po raz pierwszy rzeczywiście te niespełna 20 lat temu, ale nie w celach zupełnie związanych z filozofią, tylko śladami mojego ulubionego, jednego z moich ukochanych pisarzy, Lorenza Durrella, autora Kwartetu Aleksandryjskiego, Kwintetu Awiniońskiego. On tam mieszkał z rodziną na Korfu przez no, kilka lat i odwiedzał go tam Henry Miller między innymi w 1939 roku. Miller napisał o tym książkę Kolos z Marusi, o tej wyprawie swojej do Grecji. Tam znaczna część to jest właśnie opowieść o wyprawie na Korfu i towarzyszeniu Lorenzowi Durrellowi. Tam później wojna wybuchła, Durrell został jako dyplomata wcielony gdzieś tam i przeniesiony z Korfu. Miller tam jeszcze został. No ale rozsławił też rodzinę Durrellów serial Durrellowie na podstawie z kolei książek Geralda Durrella, czyli brata Lorenza. Trylogia z Korfu jest taka też po polsku wydana ostatnio przez wydawnictwo Noir sur Blanc. Znakomita seria książek, gdzie on właśnie o tych przygodach rodziny Durrellów na Korfu opowiada. No więc ja tam pojechałem, żeby po prostu zobaczyć te miejsca, gdzie Lorenz mieszkał i potem już wracałem.
1: Zarówno Durrellowie, jak i Henry Miller pojawiają się na kartach pana książki, ale pojawia się cała galeria różnych postaci, takich, których nazwiska być może nie są nikomu znane. Pojawia się mnóstwo jedzenia. Pojawia się bardzo wiele opisów też piękna tej wyspy, ale pojawiają się też takie słowa. Tak to już po prostu jest, że jak człowiek znajdzie swoje miejsce, to w nim chce przebywać, a jeśli przebywać w nim cały czas nie może, to przynajmniej chce jak najczęściej do niego wracać. Zwłaszcza jeśli to się wcale często zdarza. Odnalezienie swojego miejsca na świecie okazuje się także czymś na kształt życiowej rewolucji. To Korfu to jest takie pana miejsce na świecie? I czy to ma coś wspólnego z ezoteryką?
0: Nie jedyne takie, ale jedno z ważniejszych na pewno. Z ezoteryką w tym sensie ma, że oczywiście w książce wątki ezoteryczne się pojawiają. Zresztą sam tytuł do tego trochę nawiązuje, ale jest coś w sensie ścisłym ezoterycznego, ukrytego, niejawnego, nieoczywistego w tym poczuciu moim zdaniem, związku z miejscem takim szczególnym. Nie mówię o tych oczywistych naszych więziach z krajobrazem, który znamy, rodzinnym, takim, w którym wyrastamy, bo te łączności są, powiedziałbym, zrozumiałe. Natomiast są rzeczywiście jakieś takie dziwne miejsca na świecie, w których czujemy się, mam wrażenie, ja to doświadczenie mam w każdym razie, spotkałem wiele osób, które również takie doświadczenie mają, w których nagle zaczynamy się czuć, jakbyśmy byli elementem pewnej większej całości, jakby myśmy się wpasowywali trochę jak te elementy z układanek puzzle właśnie w dokładnie ten przedział, który tam dla nas jest i na nas czeka. I to mnie jakoś zafrapowało. To mnie w ogóle intrygowało już od dawna, bo to Korfu było takim doświadczeniem. Od razu tak się tam poczułem. Mimo, że teoretycznie może, nie wiem, są jakieś ładniejsze wyspy albo ciekawsze. Pewnie w ogóle mnóstwo różnych miejsc na świecie ma parametry takie tak zwane obiektywne, bardziej atrakcyjne niż wyspa Korfu, chociaż dla mnie to jest absolutnie no, jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie znam. No ale właśnie tu, a nie gdzieś indziej mam ochotę nieustannie przebywać i to jest coś tajemniczego wielce i trochę tutaj w tej książce eksploruję te tajemnice.
1: No właśnie, może to wszystko przez te pasy ezoteryczne, które przebiegają przez Ziemię. O tych kwestiach być może porozmawiamy za chwilę, ale musimy to wyjaśnić na początku, że to jest książka dziwna. To jest książka...
0: Bardzo się cieszę, że pani tak mówi.
1: Po części może trochę reporterska, ale pan tutaj również, mam wrażenie, odsłania taką swoją czysto literacką stronę. Zastanawiam się, czy to chodziło troszkę o to, żeby pogodzić te pana dwa oblicza, ten nerw reporterski i to dążenie do tworzenia po prostu literatury. A jeśli tak, to czy gdzieś na przestrzeni tego procesu pracy nad tą książką któreś z tych części wygrywała, a któraś przegrywała?
0: Książkę bym zdecydowanie zaliczył do fikcji literackiej, to znaczy, jak w każdej fikcji są tam pewne

0: zaczątki, zaczyny, które wiążą się z moimi przeżyciami, doświadczeniami, moimi i mojej żony, bo my tam jeździmy na Korfu od lat razem i też narratorzy występują tutaj w liczbie mnogiej. Jest to pierwsza osoba liczby mnogiej. Ale ja nie twierdzę, że ja jestem tym narratorem albo że my nimi jesteśmy. To jest jednak pewien autonomiczny byt, ten narrator czy narratorzy w tej książce. Więc oczywiście, tak jak w każdej fikcji, tam jest trochę różnych elementów, które mi się przydarzyły. Są pewne postacie, które rzeczywiście spotkaliśmy. Na przykład pierwsza opowieść o niejakiej Włoszce to jest no, z grubsza jeden do jednego historia tak właśnie wyglądającej i tak zachowującej się pani i te tytułowe zniknięcie pewnego stolika również się jej przydarzyło, choć już potem interpretacja powiedzmy tego, z czym to się mogło wiązać, jest dziełem wyobraźni. Parking, który tam się pojawia, też rzeczywiście istnieje na Korfu. I te dziwne czynności, które wykonują pracownicy parkingu, też faktycznie widzieliśmy nieraz na własne oczy, ale cała reszta jest już wymyślona. Więc to jest w ogóle taka metoda, jaką się te teksty literackie konstruuje i fikcyjne. Na pewno prawdziwa jest wyspa. Wszystko, co o wyspie, to jest prawda. Topografia wyspy, miejsca tam opisane, dania kuchni Korfu, restauracje, które też zajmują sporo miejsca w tej opowieści. Costas Bellos, czyli właściciel restauracji Klimataria w miejscowości Benices, takiej niedużej, niepozornej zupełnie tawerny, którą pewnie by pani minęła, tak jak wiele osób mija. Myśmy też kiedyś ją minęli, zupełnie nie zwracając na nią uwagi, bo jest zupełnie niespektakularna, malutka, z ciemnym wnętrzem, w którym jest niewiele przestrzeni i właśnie nie ma nawet grilla, a dostaje się po prostu jakieś dania o jakości no niesamowitej zupełnie tam i takie właśnie bardzo klasyczne, bardzo proste. Więc historia tej restauracji i historia Costasa Bellosa i przepisy, które się tam pojawiają na dwa dania, bianco i burdetto, takie bardzo klasyczne dania korfucjańskiej kuchni, to też jest prawda. Więc to, co dotyczy wyspy, jej kultury, jej architektury, jej historii, jej jedzenia, to wszystko jest prawda.
1: No to skoro już zaczęliśmy o tym jedzeniu, ja wspomniałam o tym, że to jest bardzo ważna część tej książki i też pomyślałam sobie, że z opisywaniem jedzenia jest chyba trochę tak jak z erotyką w literaturze. To jest po prostu bardzo trudne zadanie.
0: To prawda.
1: Jak pan do tego podszedł, jakich szukał inspiracji?
0: Podszedłem do tego na zasadzie metody zen. To znaczy, czując naprawdę potężny ciężar na plecach tej całej rozległej, wspaniałej tradycji literatury, w której opisy jedzenia zajmują istotne miejsce, wiedząc, że jest też mnóstwo autorów, którzy dzisiaj o kuchni i o jedzeniu piszą, do tego jeszcze mając gdzieś w tle i książki Lorenza Durrella o Korfu, i o Cyprze, i o wyspach greckich, bo tych książek takich, powiedzmy, właśnie eseistyczno-reporterskich Durrell też sporo napisał, mając te książki Geralda Durrella, w których też jest dużo o jedzeniu. Jest też książka, gdzie są przepisy matki Durrellów, która też korzystała z tej kuchni korfucjańskiej bardzo chętnie. I to wszystko jest po prostu niezwykle wysmakowane, subtelne i takie wyrafinowane i wspaniałe literacko. No to po prostu postanowiłem o tym wszystkim zapomnieć. To znaczy skupić się po prostu na tym, jak ja to jedzenie przeżywam, jak je widzę, co o nim wiem, jak je odbieram. I po prostu starałem się zupełnie nie myśleć o tym wszystkim, co gdzieś tam w tle, bo gdybym o tym myślał, to bym po prostu z siebie zdania nie wydał, bo bym się od razu zdeprymował kompletnie i uznał, że nie, tu już nie ma sensu w ogóle nawet próbować dopisać czegoś jeszcze do tych wspaniałych tekstów.
1: A jak to jest z tym bianco i burdetto? To są dwie strony tej samej monety, czy zupełnie odrębne dania?
0: W jakimś sensie są to dwie strony tej samej monety, bo dania mają podobną konstrukcję, choć nieco inne składniki je tworzą. Oba te dania są bardzo proste, teoretycznie. Wydaje się, że nie ma nic prostszego niż zrobić takie bianco lub burdetto. Trzeba mieć rybę, okonia morskiego najlepiej w warunkach tutejszych, może też być skorpena.

0: Do tego oliwę w dużej ilości, dobrą, sok z cytryny, czosnek, pieprz, sól i ziemniaki. No i to jest w zasadzie wszystko. Chodzi o to, żeby umiejętnie to ze sobą połączyć i żeby ta ryba z ziemniakami, czosnkiem, oliwą gotowała się razem i wszystko polega na tym, żeby wiedzieć, kiedy co wrzucić i w którym momencie domknąć ten proces polaniem tego sokiem z cytryny, żeby też sos zgęstniał, ale potem już się właśnie nie gotuje, jak ta cytryna się doda. No i żeby to stworzyło taką emulsyjny taki sos, który jest bardzo aromatyczny i jednocześnie jego konsystencja no, wynika właśnie z tego połączenia ryby, ziemniaków, tam ta skrobia się wygotowuje i tak dalej, kolagen. Więc to jest bardzo specyficzne danie. W przypadku burdetto jest pewna modyfikacja. Nie ma czosnku, tylko jest cebula, taka bardzo drobno posiekana, nawet wręcz zblendowaną można używać. Dużo czerwonej papryki suszonej, trochę papryki ostrej, bo danie jest pikantne. No i też sok z cytryny i to też się tak gotuje razem. Nie ma ziemniaków w pewnych wariantach takich bardziej ortodoksyjnych, w niektórych też można dodać. No i wszystko polega na tym, że to się wszystko razem ze sobą gotuje i tworzy pewną całość, która jest unikalna. To znaczy ja próbowałem, opisuję zresztą to, bo tu akurat ta opowieść tytułowa, w której to się pojawia, ona ma wiele z mojego doświadczenia w sobie. Ja rzeczywiście próbowałem wiele razy to robić i mi zupełnie nie wychodziło, mimo że stosowałem się do takiego przepisu, który tam był w internecie do odnalezienia bez problemu. I potem, jak rozmawiałem, pracując nad tą książką z Kostasem Bellosem właśnie, poprosiłem go o rozmowę, tam jesteśmy stałymi klientami od lat, więc nie było z tym problemu. No i on mi właśnie wytłumaczył, że muszę to zrobić tak, tak i tak. I ja mówię, dobrze, no ale właśnie ja dokładnie tak to robię. Nie, nie, nie, zrób to teraz, ale właśnie w taki sposób, jak ci powiedziałem. I przyślij jeszcze potem zdjęcie i powiedz, czy było dobre. No i rzeczywiście tak zrobiłem. No i w odróżnieniu od tych poprzednich doświadczeń, kiedy to wszystko jakoś się zupełnie ze sobą nie chciało synchronizować, to przynajmniej miałem poczucie, że wyszło mi coś, co mogę nazwać odpowiedzialnie tą nazwą Bianco. Wysłałem zdjęcie do Kostasa Bellosa, odpisał mi tylko "Looks good".
1: No tak, no, potrzebne było to błogosławieństwo. Być może to ono było tym czynnikiem alchemicznym, którego pan tak usilnie poszukiwał. Gdyby istniał taki system filozoficzny, który nazywałby się korfucjanizm, to jakie byłyby jego prawidła?
0: Od razu powiem, że to słowo, które się pojawia, ten przymiotnik korfucjański, wpada taka adnotacja w książce, że to narratorzy w pewnym momencie wytwarzają ten przymiotnik, ale to było tak, że ja się nim posługiwałem, powiem szczerze, przez lata zupełnie odruchowo i dopiero kiedy już tekst książki był w redakcji, w wydawnictwie, to napisał do mnie Dominik Leszczyński, redaktor, który nad tą książką czuwał i mi napisał, no wie pan, może jednak coś tutaj dopiszmy, że to jest jednak wytworzone przez narratorów, no bo przecież nie ma takiego słowa, po polsku jest korfiański albo korfuański, ale nie ma korfucjańskiego. No i ja się bardzo zdziwiłem właśnie, że coś takiego się dzieje i że tego nie ma. Myślałem, że jest. Chyba najlepiej to właśnie w wydawnictwie Wielka Litera, powiedziałbym, zdefiniowano i podsumowano ten system filozoficzny, o który pani pyta, bo tam pewne są, myślę, że nie zdradzam jakiejś wielkiej tajemnicy, ale starania ze strony wydawnictwa, żeby jednak słowo korfucjański Rada Języka Polskiego uznała za istniejące i wpisała je do zasobu słów polskich. I propozycja jest taka, żeby to był z jednej strony przymiotnik opisujący właśnie coś, co się wiąże z wyspą Korfu, ale z drugiej strony, żeby to było słowo, które oznacza takie poczucie bycia we właściwym miejscu. I to mi się bardzo podoba, tak, bo ja tak odbieram to doświadczenie korfucjańskie, więc byłby to taki system filozoficzny, czy taka również praktyka życiowa, która prowadzi człowieka do poczucia bycia częścią większej całości i taką częścią przez tę całość mile widzianą.
1: Dużo jest rytuałów w tej pana opowieści, bo rytuałem jest fakt, że pan na tę wyspę powraca regularnie, ale w pewnym sensie taką boginią, a może niewolnicą rytuałów jest wspomniana Włoszka, czyli bohaterka pierwszego rozdziału tej opowieści.

0: gości. Jak to jest z tymi rytuałami? One są nam potrzebne? Czy zdarza się, że nas także w kontekście podróży, próby ucieczki od codzienności, że nas w jakiś sposób ograniczają?
1: Myślę, że w ogóle cała kultura jest takim zestawem, zbiorem rytuałów i że życie, które prowadzimy, składa się z różnych rytuałów, mimo że często tego nie uświadamiamy sobie specjalnie i nie mamy takiego poczucia, że to, co robimy, jest rytualne, ale rytualne jest parzenie rano kawy, wychodzenie do pracy, nie wiem, kładzenie się spać, przebieranie się ze stroju, którym wychodzi się na zewnątrz do pracy, w strój domowy i odwrotnie. No, wszystko, co w naszym życiu jest jakoś takie zorganizowane i powtarzalne, to ma ten rytualny aspekt, ale oczywiście im bardziej świat się robi nieprzewidywalny, tym powiedziałbym, te głębsze i bardziej poważne rytuały zaczynają się trochę dezorganizować. I w ogóle oczywiście jest tak, że w znacznej mierze w ostatnich, powiedzmy, dekadach jakaś erozja pewnej konwencjonalności, rytualności, takiego, jak to się mówi, gute Kinderstube nastąpiła i mi się wydaje, że to nie jest do końca dobrze. To znaczy, to ma pewien pozytywny aspekt związany z tym, że uwalniamy się z pewnego gorsetu, niewątpliwie, no ale często się okazuje, że w sumie ten gorset jednak po coś był, że on ma swoje funkcje, że może pewna forma, pewnego rodzaju struktura, na przykład w obrębie relacji międzyludzkich, ona działała chroniąco na wszystkich uczestników sytuacji społecznej i dzisiaj, kiedy powiedziałbym pewne takie formy bardzo uproszczone często i popularne kultury terapeutycznej zastępują coś, co regulował wcześniej obyczaj, no to ludzie na tyle ekspresyjnie dają wyraz swoim, prawda, stanom wewnętrznym, że w zasadzie jakby sytuacje społeczne często oznaczają nieustanne konfrontowanie się z tym, jak ktoś inny się czuje, gdzie przebiegają jego granice i tak dalej, a to często trudno przewidzieć, bo subiektywizacja jest tak daleko posunięta. Tymczasem pewnego typu forma w obrębie relacji społecznych, ona, no właśnie, dawała wszystkim uczestnikom, powiedziałbym, równe i klarowne reguły gry. Więc ja jestem akurat zwolennikiem. Bardzo lubię na przykład w Stanach Zjednoczonych kulturę small talku. Bardzo mi się to podoba, chociaż oczywiście rozumiem, że tam skądinąd może być przegięcie w drugą stronę, to znaczy, że ciężko już się przebić przez te zasieki small talku czasem głębiej, więc nie twierdzę, że to idealizuje, ale ten rodzaj niezobowiązującej formy wymiany w samej stresującej sytuacji trochę, napotykania osób, których się nie zna na przykład w jakichś pomieszczeniach, zamiast dziwnego poczucia, że nie wiem do końca, co mam zrobić, jest tam ten kod, którego się używa, rozmawia się o pogodzie, o jakichś różnych innych sprawach. I to jest bardzo fajne i trochę redukuje te napięcia. Więc Włoszka, zmierzając już do, bo pamiętam wbrew pozorom, jakie pani zadała pytanie, więc Włoszka jest dla mnie trochę takim emblematem, figurą tego świata, który odchodzi trochę, tego świata pewnej formy, konwencji, przywiązania do pewnej estetyki, również estetyki życia codziennego, do pewnych manier, do pewnego typu właśnie takiego doświadczenia życia, które jest wprzęgnięte w jakiś etos, w jakiś rodzaj takiego etosu. I no, na pewno jest tak, że trochę tego świata już jest coraz mniej, że on zanika, a też świat się staje po prostu nieprzewidywalny, coraz bardziej taki chaotyczny i myślę, że nas też po prostu zakorzeniają takie formy, które znamy, formy powtarzalne. Mnie w każdym razie to uspokaja bardzo.
0: To ciekawe, że pan mówi o uspokojeniu, bo niepokoju w tej książce jest bardzo wiele. Jest tu wiele tajemnicy, wręcz magii, tej wspomnianej na początku ezoteryki. Oczywiście pan się bawi tą konwencją i to ma sprawiać także przyjemność czytelnikowi, ale nie ukrywam, że bardzo mnie zainteresował.

0: zainteresowało, skąd u Pana tak wnikliwe zagłębienie się w kwestie właśnie ezoteryczne czy medycyny antropozoficznej, bo to jest rzeczywiście no, sedno ostatniego takiego finałowego akordu tej książki.
1: Cieszę się przede wszystkim, że pani wykryła tę sporą ilość niepokoju w tej książce, bo czasami, no, książka właściwie bardzo niedawno się ukazała, jeszcze jest, historia jest krótka, ale często jest tak, że różne osoby tak wychwytują z tej opowieści głównie tę część taką, powiedzmy, związaną z przyjemnością, właśnie spokojem i tak dalej. A tam rzeczywiście, zgadzam się, sporo jest jednak niepokoju i takiego podskórnego poczucia zagrożenia. Ezoteryka jest pewną też figurą tajemnicy, to znaczy takim jakby językiem, z pomocą którego da się mówić, pisać o tych aspektach życia i świata, które się wymykają racjonalnej kalkulacji. Ja mam poczucie, że jest w świecie dużo takiego tajemniczego aspektu. Ta forma codzienności, w której żyjemy, też często właśnie powtarzalno-rytualna, no taka właśnie, że to wszystko jest takie niby oswojone, no to jakoś tak nasz wzrok odwraca od tych, powiedziałbym, otchłani dziwnych, które w świecie jednak są. Ale są sytuacje, w których nagle nam ta tajemniczość jakoś przed oczami staje w formie albo fascynującej, albo przerażającej. Myślę, że jedno i drugie tutaj się mieści. Więc na pewno dla mnie to jest taki sposób na to, żeby opisywać pewnego typu aspekt doświadczenia świata, ale też jest tak, że to się nadaje dobrze do takiego sobie spekulowania i fantazjowania o tym, jak to być może na głębszym, niewidzialnym poziomie wszystkie rzeczy są ze sobą połączone, jakie mają ze sobą związki, czy przenika ten świat jakiś głębszy sens, a jeśli tak, to czy go można jakoś zdekodować, wykryć w drobnych sytuacjach z pozoru nieznaczących, bo tutaj trochę jest tak, że ja rzeczywiście ze spraw z pozoru prostych i banalnych staram się wydobyć ten aspekt dziwny i niesamowity. Ale wreszcie to też jest tak, że ja po prostu przez wiele lat się tą ezoteryką interesowałem, bywałem członkiem różnych ezoterycznych stowarzyszeń i tak dalej. I pisałem o tym zresztą dużo, ale w formie eseistycznej w mojej książce Powrót Fatum właściwie sporo tam o tej swojej, powiedzmy, ezoterycznej przeszłości pisałem. I to było dla mnie zawsze coś takiego, w co nigdy nie wszedłem tak na poważnie. Nigdy nie uwierzyłem, mówiąc tak wprost, w to, że to wszystko jest prawda. Natomiast to mnie ciekawiło i fascynowało jako taka barwna fantazja o tym, jak świat mógłby wyglądać.
0: No tak, bo chyba jest tak, że wydaje nam się, że żyjemy w świecie, w którym wszystko zostało odkryte, nazwane, policzone, ale jednocześnie ten racjonalizm jest taki powierzchowny i widzimy te wykwity tego, co nieracjonalne i niewytłumaczalne w różnych dziedzinach życia społecznego i politycznego.
1: Tak, zgadzam się. To jest bardzo istotne, co pani powiedziała, że my tego doświadczamy. To znaczy, to nie jest sytuacja, w której my sobie dywagujemy. My, racjonalni ludzie, prawda, siadamy i zaczynamy sobie rozmawiać i rozmyślać o świecie i uwzględniamy również to, że może on mieć irracjonalną stronę. Tylko ten irracjonalny aspekt świata, dziwny, niesamowity, on się przejawia właśnie w doświadczeniu, w różnych momentach jakoś tak przeziera coś przez tę powłokę, taką poukładaną i irracjonalną. I to są i doświadczenia, myślę, takie trudne i graniczne, związane ze śmiercią, z przemijaniem, ze stratą niepowetowaną, krzywdą i tak dalej, bo pytanie o to właśnie, czy jakaś sprawiedliwość w świecie jest, czy działa w nim jakaś siła inteligentna, czy to wszystko jest ślepe i puste, to jest pytanie, które wtedy się pojawia, ale też w takich chwilach bardzo przyjemnych, w dziwnych koincydencjach na przykład, jakichś zaskakujących zbiegach okoliczności, które teoretycznie wydają się przypadkowe, ale coś zarazem na tym poziomie znaczenia tak mocno je ze sobą łączy, że trudno uznać je za całkowicie przypadkowe.

0: właśnie w takich doświadczeniach kulinarnych. Ja tam piszę na przykład o tym dziwnym efekcie, że wino pite w obrębie między 30 kilometrów od winnicy, w której powstaje, no po prostu zupełnie inaczej smakuje, niż jak się to samo wino weźmie, przewiezie do innego kraju, tam otworzy, choć to jest z tego samego rozlewu i teoretycznie ta sama ciecz, a jednocześnie działa inaczej, smakuje inaczej, wszystko jest inne, więc co to jest? No, czynnik alchemiczny.
1: Powoduje też inne konsekwencje.
0: To, moim zdaniem
1: to jest bardzo,
0: tak.
1: Bardzo ważny aspekt. No ale wracając do tego podróżowania, jest też tak, że podróże stały się bardzo ważnym elementem stylu życia. Kiedy okazuje się, że ta nasza możliwość podróżowania może być ograniczona, tak było w przypadku pandemii, a nawet całkiem niedawno w związku z różnymi turbulencjami na świecie, to jesteśmy przerażeni. Czym jest dzisiaj podróżowanie i czy nie jest pewnego rodzaju ucieczką, która może też mieć jakieś negatywne konsekwencje i co gdybyśmy rzeczywiście byli tego podróżowania pozbawieni?
0: Myślę, że może być ucieczką. Stało się trochę taką częścią tego gigantycznego przemysłu turystycznego. W ogóle masowa turystyka bardzo wiele zmieniła, jak sądzę. I to, że podróż dzisiaj jest takim właśnie, powiedziałbym, doświadczeniem bardzo, bardzo powszechnym, bardzo prostym. Oczywiście nie każda, bo są wciąż takie sytuacje, takie podróże i takie miejsca, do których docierają nieliczni, bo wymaga to siły, sprzętu, możliwości, ale z grubsza w tej chwili to jest dosyć proste, żeby się przemieszczać w różne miejsca. To zjawisko przyniosło ze sobą różne konsekwencje negatywne, ta masowa turystyka. Czy pozytywne oczywiście jest to, że każdy z grubsza w krajach względnie rozwiniętych jest w stanie gdzieś tam więcej świata zobaczyć, ale z drugiej strony często jest tak, że ten świat się skrajnie zglobalizował i wszędzie wszystko wygląda plus minus tak samo. Plus jest ten stymulowane oczywiście przez rynek ciąg do tego, żeby oglądać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie i zwiedzać jak najwięcej miejsc w jak najkrótszym czasie. To widać oczywiście w tych wszystkich obiektach najbardziej pożądanych, które w różnych częściach świata istnieją i tam są zawsze tabuny turystów, którzy robią po prostu sobie zdjęcia na tle tych różnych artefaktów albo dzieł sztuki, albo widoków i to tak po prostu idzie ten tłum i wszyscy robią te zdjęcia i potem przychodzą na kolejne miejsca i robią te zdjęcia i to już właściwie jest nieodróżnialne. Przy czym ja nie chcę tu występować z jakichś takich wyższościowych pozycji i tego oceniać, bo nie o to mi zupełnie chodzi, ale jest w tym jakiś rodzaj takiego, no innej zupełnie jakości niż jakość, która polega na jakimś pogłębionym kontakcie z przestrzenią, z miejscem, z jego kulturą, z jego historią. No, dowodem na to jest choćby to, że w wielu miejscach już w tej chwili i społeczności lokalne, i władze lokalne starają się ograniczyć możliwość tego ruchu turystycznego, bo on zdominował wszystko. Gdzieś na wyspie Santorini, pamiętam, takie obostrzenia wprowadzono, bo tam po prostu już się nie dało chodzić, dlatego że tłum był tak potężny, że w zasadzie bywały chwile, że tam po prostu nie można było się przemieszczać normalnie. Zresztą wyspa Korfu też odnotowała bardzo duży wzrost populacji turystów od pandemii, dlatego że się bardzo wcześnie otworzyła. Można tam było przyjechać, kiedy jeszcze wiele miejsc innych turystycznych było zamkniętych. No i wtedy po prostu mnóstwo ludzi pojechało, bo to było jedyne miejsce, jedyna grecka wyspa gdzieś tam, gdzie można się było wybrać na wycieczkę i nagle odkryli, że tam jest wspaniale, pięknie, więc chcą wracać, super, ale mówił mi taki znajomy, który tam prowadzi wypożyczalnię samochodów, z której zawsze korzystamy. Występuje jako Mr. Spiros tutaj w tej opowieści, choć nazywa się inaczej, W każdym razie mówił mi, że bywają właśnie też takie momenty, że tam się nie można ruszyć na przykład w Kerkyrze, czyli w stolicy wyspy. No więc wydaje mi się, że wtedy już jednak to doświadczenie podróży się staje takim doświadczeniem, jakie

0: jakoś trochę amoku takiego, takiego właśnie zaliczania kolejnych miejsc i jakiegoś takiego stanu wzmożenia, który jest jakąś formą chyba wprawiania się w rodzaj transu, który pozwala może na to, żeby, nie wiem, zapomnieć o tym, co jest źródłem jakiejś troski, trudności, ale coś się moim zdaniem traci w ten sposób.
1: Może być tak, że przez to właśnie podróżowanie wkrótce

0: miejsca zamieszkania, a może w sobie samym?
1: Myślę, że jedyną metodą na to jest użycie tego specyficznego detektora, jakim są odczucia, subtelne sygnały z ciała, uruchamiająca się wyobraźnia. To jest chyba najlepsza metoda. Nie, wydaje mi się, mierzenie jakimiś kryteriami, bo bardzo różnie to może wyglądać. I osobisty barometr, który to wskazuje. Trzeba po prostu eksplorować, szukać i jak się znajdzie, to już potem się tego trzymać.
0: A pan wraca na Korfu w tym roku?
1: No oczywiście. No w tym roku właśnie nie wiem, czy mi się uda, mówiąc szczerze, chociaż bardzo bym chciał, przede wszystkim chciałbym podarować egzemplarz tej książki Kostasowi Bellosowi, który jest tu opisany i który wie, że książka się ukazała, bo mamy się w znajomych na Facebooku, więc no na pewno by się ucieszył z tego prezentu. Także jeśli ktoś z Państwa będzie jechał na Korfu, to proszę powiedzieć, że ja się pojawię u Kostasa Bellosa i proszę przekazać pozdrowienia. Będę się starał dotrzeć w tym roku, pewnie późną jesienią.
0: A do Kostasa pewnie dotrzeć łatwo, bo pan jednak opisuje też te miejsca, w których pan bywa, nazwy restauracji. Także
1: klimataria
0: w pewnym sensie czynnik alchemiczny może być traktowany jako coś w rodzaju przewodnika, prawda?
1: Absolutnie, można z tą książką pojechać na Korfu, można przeczytać ją i następnie ruszyć szlakiem, który tutaj bohaterowie przemierzają. Wszystkie restauracje opisane i dania tam dostępne, to tak jest, jak napisałem, więc z pełną odpowiedzialnością polecam taki rodzaj właśnie podróży śladami tej książki po Korfu.
0: Jeśli taki mają Państwo plan i chcieliby Państwo przeczytać czynnik alchemiczny, być może będę mogła pomóc. Czekam na wiadomości od Państwa. monika.zając@polskieradio.pl. A w audycji Połączenie Międzynarodowe gościł dziś Tomasz Stawiszyński.
1: Bardzo dziękuję.
0: Filozof, publicysta, eseista, autor różnych książek. Będzie więcej tego rodzaju publikacji w pana dorobku?
1: Na pewno nie jest to, znaczy na pewno to nigdy nie wiadomo, bo nie wiem, co się stanie za dwie minuty nawet, ale w planach mam więcej książek literackich, prozatorskich.
0: Mam nadzieję, że o tych kolejnych książkach również w dwójce będziemy mogli porozmawiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Tomasz Stawiszyński. Bardzo dziękuję.
2: Połączenie międzynarodowe.
0: Opuszczamy już Korfu. Pora na opowieść z Afryką w roli głównej. Drogi czarnych wkraczają w biały ląd. Taki tytuł nosi jedna z dwóch nowych wystaw Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zbiorowa ekspozycja opisuje dynamikę relacji między Polską a mieszkańcami Afryki w czasach PRL. Widziała ją już Katarzyna Fitzwilliams.
3: Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy od zajrzenia do prywatnych mieszkań, a umożliwia nam to obecne w MSN-ie Biuro Ewidencji Masek, mówi artystka Joanna Malinowska.
4: Biuro Ewidencji Masek jest jakby taką fikcyjną instytucją, którą stworzyliśmy wspólnie z moim partnerem City Jasperem i która się zajmuje archiwizowaniem i zdobywaniem różnych takich przejawów sztuki afrykańskiej, a także sztuki ogólnie globalnego południa, którą pamiętamy z dzieciństwa, z naszego rodzinnego miasta Gdyni. Wspominamy z naszego dzieciństwa, że bardzo częstym elementem wystroju mieszkań były takie przedmioty z kontynentu afrykańskiego czy południowoamerykańskiego i to jest pewnego rodzaju takie może przedsięwzięcie trochę nostalgiczne. Kryzys był ekonomiczny w Polsce, nie było papieru toaletowego, ale w gdyńskich mieszkaniach były właśnie maski albo rzeźby z Ameryki Południowej, czy pióropusze i łuki, więc to było takie dosyć ciekawe zjawisko. To był po prostu jakby może sposób radzenia sobie z ciężką rzeczywistością czasów PRL-u, która czasami była niełatwa, a jednocześnie ograniczała możliwość podróżowania i kontaktu może z Zachodem czy innymi krajami, więc to na pewno była jakaś tam forma fantazji, ucieczki, eskapizmu, ale to, co obserwowaliśmy w Gdyni, to był także pewnego rodzaju symbol statusu społecznego, dlatego że zazwyczaj te maski były w zasobnych domach, w których ojcowie rodzin pływali, mieli tą możliwość wyjazdu za granicę i to było coś, co było czymś wyjątkowym, co mogło się znajdować tylko w pewnych domach.
3: Joanna Malinowska i City Jasper pokazują wnętrza mieszkań, a Mayan Gom, polsko-senegalska artystka wizualna, w cyklu rzeźb pokazuje nam swoje wnętrze.
5: Ta praca dotyczy do mojego doświadczenia i bardziej mówi o tym, w jaki sposób język też kształtuje ciało, ale też w pewien sposób je zniekształca.

0: Wtrącając, znaczy ta praca w ogóle jest instalacją tak naprawdę w swojej oryginalnej formie, powstała w 2020 roku, który był też takim charakterystycznym ze względu na Black Lives Matter ruch, który się pojawił. Tutaj w Polsce też były rozmowy na temat słowa murzyn, natomiast ja mieszkam w Londynie, ale myślę, że od dawna chciałam stworzyć pracę, która w jakiś sposób też mówiła o mojej przeszłości i moim doświadczeniu bycia w Polsce i takiego ciągłego wytrącenia też, które pojawia się z jednej strony jest jakieś rodzaj swoskości i nie wyróżniania się, po czym nagle ciało czy ja jako osoba zostaje wytrącona poprzez używanie jakiegoś obelgi czy też epitetu w moją stronę. I wydaje mi się, że zależało mi na ujawnieniu ciała, które właśnie jest w jakiś sposób taką formą, która ulega ciężarowi, staje się naczyniem do wypełnienia, ale też z drugiej strony jest skorupą ochronną w pewien sposób. Bo te rzeźby mimo wszystko są silne i są jakimś takim śladem metamorfozy, które to ciało przeszło, z którego się wyłoniło.
1: A idąc w głąb sali, wyłaniają się kolejne prace. Obrazy malarskie, rzeźba, wideo i instalacje. Wszystko zebrane na wystawie Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd.
2: Ten tytuł przede wszystkim...
1: Oliwia Bosomtwe, kuratorka ekspozycji.
2: Ma odsyłać do takiego pojawienia się z jednej strony w pewnej przestrzeni intelektualnej haseł właśnie związanych z potępieniem kolonializmu i z zainteresowaniem też tymi ruchami, które w krajach afrykańskich działały, żeby wywalczyć niepodległość. Z drugiej strony jest o tym realnym, bezpośrednim wkraczaniu już później w latach 60. za sprawą delegacji osób przyjeżdżających do Polski jako reprezentanci poszczególnych państw afrykańskich, ale też studentów, którzy się kształcili w uczelniach polskich w PRL-u.
3: Szczególnie w Łodzi?
2: Znaczy wszyscy trafiali do Łodzi, bo tam działała Szkoła Języka Polskiego jako obcego i tam trzeba było jakby przejść przez ten pierwszy rok przygotowawczy i nauczyć się języka, bo zajęcia na uczelniach odbywały się po polsku, więc to też jest to wkroczenie, no ale też oczywiście to wkroczenie w tą ramę polityczną tego państwowego internacjonalizmu, tej agendy bloku wschodniego, której jakby próba wpływania też na te właśnie dekolonizujące się państwa Afryki była elementem ówczesnej zimnej wojny i walki o władzę. Też ta wystawa jest o takiej wielotorowości tego, to znaczy, że te różne wrażliwości się trochę mieszają, są różne poziomy, czasem to jest trochę koniunkturalizm, często to jest zaangażowanie i po prostu wrażliwość i też dostrzeżenie wspólnego problemu w obliczu tych wojennych doświadczeń i tego zrozumienia, że druga wojna światowa z nazistowską, rasistowską przemocą i dzieleniem ludzi jakby nie wzięła się znikąd, tylko też jakby jest tak naprawdę przedłużeniem tych praktyk eksterminacyjnych, które wcześniej szeroko rozumiani Europejczycy stosowali wobec narodów skolonizowanych.
3: I tu możemy nawiązać do pracy.
2: Kultura niszcząca Wiktora Guta i Waldemara Raniszewskiego. To jest taka praca z 1977 roku, która w zasadzie o tym mówi, to znaczy z bezpośrednim zestawieniem zdjęć z kartoteki obozu Auschwitz-Birkenau ze zdjęciami przedstawiającymi osoby z różnych regionów świata, które łączy to, że należą właśnie do tych kultur, które nie były europejskie i przez to zostały przez kulturę europejską zdominowane i zniszczone. I tej pracy towarzyszy manifest artystów, którzy w dość przejmującym tekście na się napisali, że nie podoba im się to, że taki jest charakter tej kultury europejskiej, że uważają, że to jest jakby nieodłączna jakby jej część i że wszędzie, gdzie ta kultura się jakby pojawia, wszystko inne musi zostać zniszczone.
0: Myślę, że ta wystawa jest bardzo ważna, w szczególności dlatego, że mówienie o czarności w takim kontekście teraz w roku 2026, wydaje mi się, że perspektywa Polski jest dosyć interesująca ze względu właśnie na ten udział PRL-u i na to, że te stosunki być może w Polsce układały się trochę inaczej. Znaczy uważam, że pewnie też w jakiś sposób cały czas, kiedy mówimy na przykład, bardzo często taką sugestią obronną a propos rasizmu w Polsce jest mówienie, że nie posiadamy kolonii i to jest taki dosyć mocny argument. Natomiast wydaje mi się, że ta wystawa z jednej strony pokazuje, że te stosunki na początku były być może bardziej zrównoważone pomiędzy Polakami a krajami afrykańskimi. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że w tym świecie zachodnioeuropejskim wyglądało to jednak trochę inaczej. Natomiast w Polsce ta fascynacja była też związana z myśleniem o takiej równowadze. ale wydaje mi się, że też są takie ciemniejsze strony i zakamarki, o których też warto mówić.
4: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd będzie czynna w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 10 stycznia. Tak kończymy to wydanie połączenia

międzynarodowego. W kolejnym odcinku za 2 tygodnie porozmawiamy o pogodzie. Pogodzie dla rewolucjonistów. Do usłyszenia. Monika Zając.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: A i cóż słychać, stary, u ciebie? Odezwał się gość. Wychudłeś? Pobladłeś? Owszem, trochę nabieram ciała. Posiwiałeś. Jakże się masz? Wybornie. W sklepie jest nieźle, trochę zwiększyły nam się obroty. W styczniu i lutym mieliśmy targu za 25 tysięcy rubli. A Staś, kochany, 8 miesięcy nie było go w domu, bagatela. A może siądziesz? No, rozumie się, powiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. A może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru. Owszem. Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna. Ale tylko jeden cały kieliszek. Będę pił szklanką, odparł gość. Pan Ignacy zaczął dreptać po pokoju, kolejno otwierać szafę, kuferek i stolik. Wydobył wino i schował je na powrót. Potem rozłożył na stole szynkę i kilka bułek. Ręce i powieki drżały mu i sporo czasu upłynęło, nim o tyle się uspokoił, że zgromadził na jeden punkt poprzednio wyliczone zapasy. Dopiero kieliszek wina przywrócił mu silnie zachwianą równowagę moralną. Wokulski tymczasem jadł. No, cóż nowego? Rzekł spokojniejszym tonem pan Ignacy, trącając gościa w kolano. Domyślam się, że ci chodzi o politykę, odparł Wokulski. Będzie pokój. A po cóż zbroi się Austria? Zbroi się za 60 milionów guldenów. Chce zabrać Bośnię i Hercegowinę. Ignacemu rozszerzyły się źrenice. Austria chce zabrać? Powtórzył. Za co? Za co? Uśmiechnął się Wokulski. Za to, że Turcja nie może jej tego zabronić. A cóż Anglia? Anglia także dostanie kompensatę. Na koszt Turcji? Rozumie się. Zawsze słabi ponoszą koszta zatargów między silnymi. A sprawiedliwość? Zawołał Ignacy. Sprawiedliwość jest to, że silni mnożą się i rosną, a słabi giną. Inaczej świat stałby się domem inwalidów, co dopiero byłoby niesprawiedliwością. Ignacy posunął się z krzesłem. I ty to mówisz, Stasiu? Na serio? Bez żartów? Wokulski zwrócił na niego spokojne spojrzenie. Ja mówię, odparł. Cóż w tym dziwnego? Czyliż to samo prawo nie stosuje się do mnie, do ciebie, do nas wszystkich? Za dużo płakałem nad sobą, ażebym się miał rozczulać nad Turcją. Pan Ignacy opuścił oczy i umilkł. Wokulski jadł. No a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy, położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy. Pamiętasz, rzekł, ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał? 30 tysięcy rubli, całą gotówkę. A jak ci się zdaje, ile przywiozłem? 40 tysięcy, a? Zgadłem? Pałżecki niepewnie patrząc na niego. Wokulski nalał szklankę wina i wypił ją.

0: powoli. 250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli. Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta. Nie bój się, ciągnął Wokulski. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, żem miał bogactwo wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. To też mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu. No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. Jak gracz, komu 10 razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie. A, gruba gra. Prawie co miesiąc stawiałem cały majątek, a co dzień życie. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim walenrodem? Narażać się dla majątku, gdy się ma spokojny kawałek chleba? Mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Czy już nie pamiętasz, ile razy na dzień przypominano mi 2 pokolenia minclów albo anielską dobroć mojej żony? Czy był kto z dalszych i bliższych znajomych, wyjąwszy ciebie, który by mnie nie dręczył słowem, ruchem, a choćby spojrzeniem? Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się w swartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic własnej energii. Choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle, zawsze mincle. Dziś niech mnie porównają z minclami. Sam jeden przez 1,5 roku zarobiłem 10 razy więcej, aniżeli 2 pokolenia minclów przez 1,5 wieku. Na zdobycie tego, co ja zdobył pomiędzy kulą, nożem i tyfusem, 1000 minclów musiałoby się pocić w swoich sklepikach i szlafmycach. Teraz już wiem, ilu jestem wart minclów. Jak mi Bóg miły, dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Wolę obawiać się bankructwa i śmierci, aniżeli wdzięczyć się do tych, którzy kupią u mnie parasol, albo padać do nóg tym, którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w waterklozety. Ach, zawsze ten sam, szepnął Ignacy. Wokulski ochłonął, oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy, rzekł łagodnie. Nie gniewasz się, stary? Czego? Alboż nie wiem, że wilk nie będzie pilnował baranów? Naturalnie. A cóż u was słychać? Powiedz mi. Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa, dobrze idą, towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subiekta. Weźmiemy 2, sklep rozszerzymy, będzie wspaniały. A, bagatela. Wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? W sklepie, dopóki ty jesteś, musi być dobrze. W mieście z dawnych kundmanów, nie? Ubył kto? Przerwał mu Wokulski coraz bardziej, chodząc po pokoju. Nikt, przybyli nowi. Wokulski stanął jakby wahając się, nalał znowu szklankę wina i wypił duszkiem. A Łęcki kupuje u nas? Częściej bierze na rachunek. Więc bierze. Tu Wokulski odetchnął. Jakże on stoi? No, zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę. Wokulski pochylił się nad kanapą i zaczął bawić się z Irem. Proszę cię, a panna Łęcka nie wyszła za mąż? Nie.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.

0: Jest godzina 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Nasz program realizuje nadal Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam dziś na koncert zorganizowany w ramach Ukraińskiego Festiwalu 2026 w Paryżu. Koncert łączący światowe prawykonanie dzieła ukraińskiego kompozytora Edwarda Resacza z najważniejszymi utworami w twórczości Sibeliusa i Dworzaka. Grać będzie Orchestre de Paris pod dyrekcją ukraińskiej dyrygentki Oksany Liniw, przewodniczącej konkursu La Maestra w 2026 roku, a solistką będzie skrzypaczka Bonsori Kim. Słuchać będziemy bowiem koncertu skrzypcowego D-moll Sibeliusa. Dedykowana dyrygentce Joan Falecie czwarta z fanfar amerykańskiej kompozytorki Joan Tower otworzy cały program. No i jest to jedna z sześciu krótkich kompozycji Joan Tower tworzących cykl fanfar dla niezwykłych kobiet. Tak brzmi tytuł całości: Fanfares for Uncommon Women. Oczywistość inspiracji jest uderzająca. Oczywiście był nią utwór Coplanda, fanfara dla zwykłego człowieka, ale ponieważ Joan Tower zaczęła komponować swoją muzykę w latach 60. XX wieku, w czasie kiedy ten świat muzyczny był zdominowany przez mężczyzn, podążał za standardami kompozytorskimi powojennej Europy, a więc należy do pokolenia amerykańskich kompozytorek, które musiały wywalczyć sobie swoje miejsce na muzycznej scenie. Słuchać będziemy czwartej części tej serii, czwartej fanfary, którą dedykowała kompozytorka Joan Falecie, a wśród innych niezwykłych kobiet znalazła się m.in. Marin Alsop. Przed Państwem zatem Orchestre de Paris, którą prowadzi Oksana Liniw. Słuchamy fanfary dla niezwykłej kobiety, Joan Tower.

Orkiestra de Paris pod dyrekcją Oksany Liniw rozpoczęła swój koncert w Filharmonii Paryskiej 25 lutego tego roku kompozycją amerykańskiej twórczyni Joan Tower, Fanfara dla niezwykłej kobiety. I ta z jej 6 fanfar dedykowana była dyrygentce Joan Falecie. A przed nami teraz prawykonanie utworu ukraińskiego kompozytora, wiolonczelisty pochodzącego ze Lwowa, ale od lat związanego z sceną berlińską i bamberską. Edward Resacz, który w ostatnich latach zasłynął z serii utworów, jak się Państwo domyślają, pisanych z myślą o swoim kraju pogrążonym w wojnie. W 2021 to był Reflections of Hope, pisany dla orkiestry symfonicznej w Bambergu. W kolejnym roku przyszedł utwór Ukraina ofiarom wojny z inicjatywy niemieckiego Stowarzyszenia Orkiestr Unisono w ramach Solidarności z Ukrainą. No i utwór ten został wykonany przez ponad 30 orkiestr w Niemczech i nie tylko. Podobnie jego aranżacja churalnego utworu Walentina Silwestrowa, Modlitwa za Ukrainę, także była wykonywana przez bardzo wiele orkiestr w wielu częściach świata. A my słuchamy prawykonania Le Vision du Prince, wizję księcia Edward.

Orchestre de Paris pod dyrekcją Oksany Liniw wykonało nowy utwór ukraińskiego kompozytora Edwarda Resacza, Wizje księcia. A ten tytułowy książę to mały książę Antoine de Saint-Exupéry'ego i jego wizje, jego mądre przemyślenia. I trzeba powiedzieć, że oddał je Resacz w wizjonerskiej orkiestracji utworu, którego prawykonania

właśnie wysłuchaliśmy. A było to 25 lutego tego roku w Filharmonii Paryskiej podczas Festiwalu Ukraińskiego w Paryżu. Po dwóch współczesnych utworach w programie, teraz jeden z najbardziej popularnych koncertów skrzypcowych wszechczasów, czyli koncert D-moll op. 47 Sibeliusa, a do orkiestry paryskiej dołączy Bonsori Kim, południowo-koreańska skrzypaczka, która zaczynała naukę gry najpierw od fortepianu w wieku 4 lat, a po skrzypce sięgnęła, mając lat 7. Jako skrzypaczka odnosiła sukcesy w znaczących konkursach międzynarodowych, między innymi w konkursie imienia królowej Elżbiety Belgijskiej. W 2013 wygrała konkurs muzyczny ARD w Monachium, a wcześniej została laureatką hanowerskiego konkursu skrzypcowego imienia Józefa Joachima. 10 lat temu zdobyła drugą pozycję w konkursie wieniawskiego w Poznaniu. Przed Państwem Bonsori Kim i jej interpretacja koncertu skrzypcowego D-moll Sibeliusa, a towarzyszy jej Orchestre de Paris pod dyrekcją Oksany Liniw.

Bonsoir Kim i Orchestre de Paris pod dyrekcją Oksany Liniw wykonali koncert skrzypcowy D-moll op. 47 Sibeliusa, a było to w Filharmonii Paryskiej 25 lutego tego roku na festiwalu ukraińskim w Paryżu. Oczywiście po tak wielkim aplauzie, jak Państwo słyszeli, Bonsoir Kim wykonała jeszcze bis, a na bis zagrała Kaprys Polski Grażyny Bacewicz.

Kaprys z Polski Grażyny Bacewicz wybrała na bis Bonsori Kim po wykonaniu koncertu skrzypcowego Sibeliusa w Filharmonii Paryskiej w ramach Festiwalu Ukraińskiego w Paryżu. A przed nami druga część tego właśnie koncertu z 25 lutego tego roku, którą wypełniła ósma Symfonia G-dur, opus 88 Antonina Dworzaka. Słynne dzieło czeskiego kompozytora, skomponowane w 1889 roku i często nazywane symfonią czeską lub pastoralną. Niezwykle radosne, ciepłe, optymistyczne w nastroju, też pełne zachwytu nad pięknem przyrody i czeską kulturą, w tym kulturą ludową. Pierwsza część po melancholijnym wstępie wybucha wręcz żywiołowy, taneczny temat, który przypomina czeskie melodie ludowe. Część druga, adagio, pełna głębokich emocji i refleksji z cudownymi, intymnymi dialogami różnych instrumentów orkiestry. Część trzecia, lekkie i figlarne, dość scherzo, z niezwykle melodyjnym triem i wreszcie finał, allegro manon troppo w formie wariacji. Orkiestr de Paris prowadzi Oksana Liniw. Słuchamy ósmej symfonii G-dur Antonina Dworzaka.

0: G-dur op. 88. Antonina Dworzaka wypełniła drugą część koncertu Orchestre de Paris pod dyrekcją Oksany Leniw. Było to w Filharmonii Paryskiej 25 lutego tego roku podczas Festiwalu Ukraińskiego w Paryżu. Za kwadrans 16 to najwyższy czas na nasz konkurs.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.

Zanim ogłoszę dzisiejszą bohaterkę tego konkursu, jeszcze rozwiązanie wczorajszej gry z Państwem. Wczoraj słuchaliśmy nowej płyty Aleksandra Taro, Contemporary Concertos, która jest właściwie kontynuacją, bo to już druga z takim zamysłem nagrana. A ja pytałam o to, w jakim repertuarze lubią Państwo najbardziej tego wszechstronnego francuskiego pianistę. No i odpowiedzi były bardzo piękne. Ravela gra prosto z serca. W jego wykonaniu to czysta magia i cała paleta barw. Sam artysta mawia, że to twórczość Ravela ukształtowała jego muzyczną dojrzałość. I jeszcze Taro muzykę współczesną gra jak dawną, a dawną jak współczesną. Gdy go słucham, mam wrażenie, jakbym każdego utworu słuchał po raz pierwszy. Fenomen. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, a dwie płyty Aleksandra Taro trafiają do pana Jana z Kielc i do pana Michała z Gdyni. Serdecznie panom gratuluję. A teraz dzisiejsza płyta, Inwokacja, taki tytuł nosi najnowsza płyta Elzy Dreisig, wydana w kwietniu tego roku. Inwokacja to tutaj modlitwa, prośba, apel, błaganie. Może przybierać wiele form, podobnie jak sama śpiewaczka Elza Dreisig, francusko-duńska śpiewaczka operowa i nie tylko, chwalona przez gramofon jako jedna z najbardziej elokwentnych i urzekających śpiewaczek swego pokolenia. Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy zyskała międzynarodowe uznanie, ta urodzona w Paryżu sopranistka dała liczne dowody swej wszechstronności i różnorodności swojego talentu. W Inwokacji śpiewa 15 arii i dwie pieśni, od największych przebojów po rarytasy, napisane przez 14 kompozytorów, a właściwie 13 i jedną kompozytorkę, do tekstów w 6 aż językach. Śpiewa na tej płycie z orkiestrą i chórem Teatro Carlo Felice w Genui pod dyrekcją Massima Zanettiego. A ci kompozytorzy to Wagner, Rossini, Grieg, Bellini, Verdi, Puccini, Janaczek, Schubert, Dvořák, ale także Karolina Uccelli, włoska kompozytorka XIX-wieczna, która przegrywała, czy słusznie, wyścig z kompozytorami tamtej epoki. I moje pytanie na dziś. Czy Państwa drażni temat kobiet kompozytorek, czy przeciwnie, uważają Państwo, że podręcznikowa historia muzyki została spisana nieco niesprawiedliwie dla wielu z nich? Krótką odpowiedź prosimy przysłać SMS-em na numer 71211, poprzedzając ją prefiksem lato. Kropka. A teraz już dwa fragmenty z tej właśnie płyty. Najpierw z Anny Diresburgo, Karoliny Uccelli właśnie, a potem z Safony Gunota. Elza Dreisig.

To były dwa fragmenty z oper Charlesa Gounoda, wcześniej Karoliny Uccelli. Elsa Dreisig i orkiestra oraz chór Teatro Carlo Felice w Genui pod dyrekcją Massimo Zanettiego. To płyta do

0: wygrania w naszym konkursie Płyta na lato. Przypomnę jeszcze numer 71211. Czekamy na Państwa SMS-y. Ja pytałam o kwestię kobiet kompozytorek, tak często ostatnio poruszaną. Czy Państwa drażni, czy wręcz przeciwnie? Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Joanna Grodkowska.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Poezja ukraińska w dwójce.
2: Dziś przypada trzecia rocznica śmierci ukraińskiej pisarki Wiktorii Ameliny, która zmarła w wyniku ran odniesionych w rosyjskim ostrzale Kramatorska, gdzie pracowała jako wolontariuszka, dokumentując m.in. sytuację przyfrontowych miejscowości. Posłuchajmy wiersza z wydanego pośmiertnie tomu Świadectwo, który po polsku ukazał się w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta tłumaczka.
3: Nie poezja. Nie piszę poezji. Jestem prozaiczką. Po prostu rzeczywistość wojny pożera interpunkcję. Spójność fabuły. Spójność pożera. Jakby w język trafił pocisk. Odłamki języka przypominają poezję, ale to nie ona. I to też nie ona. Ona jest w Charkowie, jako wolontariuszka. Wiersz napisany 9 maja 2022 roku.

0: Wybiła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Cezary Zych.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dziś wieczorem w krakowskiej willi Decjusza zostaną wręczone najważniejsze polsko-niemieckie laury translatorskie. Za przekład pomiędzy tymi językami nagrody imienia Karla de Decjusa otrzymają Olaf Kühl i Eliza Borg. Pierwszy laureat jest autorem niemieckiego przekładu powieści Null Szczepana Twardocha, a Elizę Borg nagrodzono za Kairosa Jenny Erpenbeck. Tłumaczka zwraca uwagę na rozważania nad naturą czasu w literaturze autorki.
2: To nie jest czas taki, jaki znamy, taka wielkość fizyczna, konkretnie określona, tylko

0: To są takie ujęcie poetyckie, może bardziej czasu w jej książkach i jak to dotyczy jej bohaterów, jakie oni mają odczucia czasu. Poczynając od Kairosa, który jest związany jak najbardziej z czasem, czyli z tym momentem na osi linearnej czasu. Taki. To jest jeden punkt na osi czasu, to jest takie jedno z oblicz czasu. Czas linearny i czas takiego pewnego momentu w życiu, takiego zatrzymania w jednym punkcie tego momentu szczęśliwego.
1: Mówiła laureatka nagrody imienia Karla Dedeciusza Eliza Borg. Tłumaczka wspólnie ze swoim niemieckim kolegą po fachu Olafem Kühlem, nagrodzonym za przekład Nula Szczepana Twardocha na język niemiecki, odbierze nagrodę dziś o 18 w willi Dedeciusza w Krakowie, a więcej na ten temat w magazynie Wybieram Dwójkę. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo rozpoczyna się Open Air Festival. Przez 4 dni na 4 scenach wystąpi kilkudziesięcioro wykonawców. Impreza jak co roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób z Polski i całego kraju. Z festiwalowiczami, którzy dziś rano przyjechali do Gdyni pociągami, rozmawiał reporter Polskiego Radia Gdańsk.
2: Na ile przyjechaliście?
3: Cały festiwal.
2: A skąd?
3: Z Poznania. I ja ze Szczecina.
4: Świętokrzyskie, okolice Ostrowca.
5: Z Krakowa. Z Poznania.
2: Jakby pani miała oszacować w tym pociągu, to jaki procent był takich, co jechali właśnie tutaj na festiwal?
6: Na pewno więcej niż 50%, bo koło mnie wszyscy o festiwalu rozmawiali, a poza tym jeszcze było widać, że jadą na festiwal.
2: Pierwszy raz na festiwalu?
3: Tak, pierwszy raz. Na polu namiotowym też pierwszy.
2: Spakowani, widzę porządnie.
3: No tak, gotowi na wszystko.
2: Peleryna jest?
3: Jest, peleryna jest, oczywiście.
2: Szuka pan chętnego, który panu bilet odsprzeda?
3: Tak.
2: A to już nie ma? Takich 4-dniowych?
3: Są, tylko można zawsze taniej. Dużo jest takich ludzi, którym coś wypada.
1: Mówili ludzie, którzy przyjechali do Gdyni na Open Air Festival. Gwiazdami tegorocznej odsłony festiwalu będą m.in. The Cure, Florence and the Machine czy Colvin Harris. A Lipa Sobieskiego z Przeworska została oficjalnie drzewem roku 2026 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez klub Gaja. Okaz zwyciężył w finale, pokonał w nim 16 drzew z całej Polski i zdobył prawie 4000 głosów. Ta lipa drobnolistna ma 320 lat i rośnie przy pałacu Muzeum w Przeworsku w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym książąt lubomirskich. Mierzy 19 metrów wysokości i prawie 700 centymetrów obwodu, a od 1994 roku jest pomnikiem przyrody. Łukasz Mróz, dyrektor Muzeum w Przeworsku, nie kryje zadowolenia z wygranej lipy.
7: Mamy wielką satysfakcję i w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować wszystkim naprawdę podmiotom, które nas wspomagały. Na pewno będziemy przekuwać to na atrakcyjność turystyczną naszego muzeum, naszego powiatu i myślę, że to będzie taki swoisty magnes na turystów. No i oczywiście będziemy reprezentować dumnie całą Polskę w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, co będzie się odbywać jesienią, więc do tego się przygotowujemy.
1: Polskie drzewo roku 2026, czyli lipa Sobieskiego, zgodnie z legendą miała zostać zasadzona przez króla, który przebywał w Przeworsku w 1687 roku. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej fotografowanych drzew w parku w Przeworsku. W 2024 roku przy jej pniu stanęła rzeźba księcia Andrzeja Lubomirskiego, a wizerunek lipy znalazł się nawet w nowym logo zamkowego muzeum. W Hongkongu trwają uroczystości rocznicowe z okazji przekazania regionu Chinom. Dokładnie 29 lat temu Wielka Brytania zwróciła go państwu środka. Chińskie władze zobowiązały się wówczas szanować zastany system prawny i swobody obywatelskie. Tak się nie stało, a w Hongkongu próba sprzeciwu wobec władz centralnych to pewne więzienie, relacjonuje nasz korespondent.
8: Uroczystości rocznicowe w Hongkongu to dla tamtejszych władz okazja do pokazania jedności z Pekinem. 29 lat temu była brytyjska kolonia, włączona została w skład Chińskiej Republiki Ludowej. Ówczesne władze zobowiązały się do utrzymania status quo w formie jedno państwo, dwa systemy. Hongkończycy korzystali ze swobód, niedostępnych w innych częściach Chin do czasu, kiedy pod rządami Xi Jinpinga wprowadzono ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Stworzyliśmy bezpieczny i stabilny Hongkong, wzmacniając bariery służące ochronie bezpieczeństwa narodowego. Mówił szef lokalnych władz John Lee. Tymczasem na mocy ustawy wszelka krytyka chińskich władz centralnych może być uznana za działalność wywrotową. Z Hongkongu uciekło większość działaczy prodemokratycznej opozycji. Ci, którzy pozostali, są w aresztach bądź poddani represjom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Relacja o Hongkongu od Tomasza Sajewicza kończy na dziś Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o 7 rano i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
9: Reklama.
10: Czołówka.
5: Polskiej

0: sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowliwie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: 7 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie w środę, jest pierwszy dzień lipca, to jest 182 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o godzinie 21, a imieniny obchodzą Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław, Estera, Otto, Klarysa i Teobald. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Paweł Worobiej, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do godziny 18, a w tym czasie porozmawiamy m.in. z laureatką Nagrody Dedeciusa Elizą Borg.
5: Myślę, że żaden tłumacz nie siada do codziennej pracy te kilku godzin nad kartką papieru czy nad komputerem, że z myślą, że o, teraz spełniam bardzo ważną misję pojednania między Polską a Niemcami. No to oczywiście tak nie działa.
4: Ale czasem takie są skutki uboczne. Do rozmowy z tłumaczką wrócimy za kilka minut. Potem przyjrzymy się ogrodom, bardzo szczególnym ogrodom muzycznym, które w tym roku w Warszawie są organizowane po raz 26. Koncert Americana 250 Ravel i Gershwin z udziałem braci Lee i Polskiej Orkiestry Sinfonia Juventus otworzy tegoroczny 26. Festiwal Ogrody Muzycznej imienia Ryszarda Kubiaka. To będzie kilkanaście koncertów, kilkanaście projekcji operowych, baletowych czy operetkowych. Mnóstwo znakomitych gości, a o szczegółach opowiedzą dyrektor artystyczny i twórca programu koncertowego Łukasz Strysiński i pianista oraz aranżer Adrian Tabęcki. To spotkanie dziś o godzinie 16:30. Ponadto zaprosimy Państwa na wystawę Awangarda Wrocławska w kolekcji Galerii 72 w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
6: To były osobowości nieprzeciętne i ta współpraca z rektorem, z profesorem Eugeniuszem Geppertem, ona była takim impulsem do tworzenia sztuki, do myślenia o sztuce, do rozmawiania o sztuce.
4: To wystawa w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Oczywiście mam nadzieję, że upał trochę mnie jednak tłumaczy. Ta wyprawa jeszcze przed godziną 17. Potem zajrzymy do Paryża, gdzie odnaleziono zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. To 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał jednej z księżniczek, swojej pierwszej uczennicy. Szczegóły po godzinie 17. Ale dziś także porozmawiamy z Robertem Małeckim, który dopiero co w Toruniu w Piernikowej Alei Gwiazd odsłonił swoją Katarzynkę, a dziś właśnie odbywa się premiera jego najnowszej książki, Krótka noc. Noc, długi krzyk.
7: Rzeczywiście miałem ochotę napisać powieść zupełnie inną spośród tych, które do tej pory napisałem. Dość męską, dość brudną, No niestety też z wieloma wulgaryzmami.
4: I tu pojawia się pytanie, czy to jest zachęta, czy przestroga? Może jedno i drugie.

0: Myśliweczek, jego uwertura A-dur na dwa rogi, dwa oboje i smyczki. Więcej niż dwa. Koncerto Köln i Werner Erhardt. Jest 16 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Za niespełna dwie godziny o 18 w krakowskiej willi Decjusza zostaną wręczone najważniejsze polsko-niemieckie nagrody translatorskie. Za przekłady pomiędzy tymi językami nagrody imienia Karla de Decjusa otrzymają w tym roku Olaf Kühl i Eliza Borg. Pierwszy z tej dwójki jest autorem niemieckiego przekładu powieści Null Szczepana Twardocha, zresztą wcześniejszych tekstów śląskiego pisarza także, a Elizę Borg nagrodzono za Kairosa, Jenny Erpenbeck, powieść znaną Państwu z naszego cyklu To się czyta. Z Elizą Borg w przededniu gali nagrody de Decjusa spotkał się Jan Kantyzienko.
1: Jesteśmy u Pani w salonie. Ma Pani już plan, gdzie Pani swoją nagrodę tutaj umieści, żeby miała ją Pani na oku?
2: No, aha, bo to będzie jakiś, dyplom, racja. Nie, jeszcze o tym nie myślałam jakoś tak. Nie wizualizowała mi się ta cała uroczystość jeszcze.
1: W wypadku Karla de Decjusa, tym kontekstem jego działalności translatorskiej jest ta kwestia pojednania polsko-niemieckiego. Zastanawiam się, czy to jest też dla Pani jakiś taki temat w Pani pracy.
2: Z całą pewnością ten aspekt zawsze jest przy każdej tłumaczonej książce z jednego języka na drugi i też na odwrót, że to temu służy, żeby te narody zbliżyć do siebie. Z tym, że oczywiście myślę, że żaden tłumacz nie siada do codziennej pracy te kilku godzin nad kartką papieru czy nad komputerem, że z myślą, że o teraz spełniam bardzo ważną misję pojednania między Polską a Niemcami. No to oczywiście tak nie działa. Po prostu się pracuje. To jest taki efekt, no efekt, który mamy nadzieję, że z tego wynika, że to przybliża nam kulturę tą drugą.
1: Czy myśli Pani, że ten przekład Kairosa to jest taki Pani przekład najbardziej udany, najbardziej mistrzowski?
2: To, z czego jestem najbardziej zadowolona, z Kairosa też, ale bardziej jestem zadowolona z przekładu pierwszej książki Jenny Erpenbeck, którą dostałam w ręce. To było Heimsuchung, czyli po polsku to wyszło pod tytułem Klucz do ogrodu. To z tego rzeczywiście jestem najbardziej zadowolona. Ale to ta sama autorka. I ostatnio też Opowieść o starym dziecku. To były w przeszłości moje dwie ulubione książki właśnie, przed Kairosem. Opowieść o starym dziecku wyszła dopiero po Kairosie, także teraz 30 lat po debiucie.
1: Czy ma Pani już plan na to, co powiedzieć, odbierając tę nagrodę?
2: Oczywiście, że tak. I to może nie jest tylko krótkie podziękowanie, bo taki był zwyczaj, że wygłaszało się poza podziękowaniami też jeszcze coś innego. Nawet coś w rodzaju takiego no, eseju, powiedzmy, mówionego. Więc ja oczywiście przygotowałam takie coś i dotyczy to twórczości, oprócz podziękowań i powitań, rozważanie na temat czasów twórczości Jenny Erpenbeck. To wydało mi się takim czymś ciekawym. Nie wiem, jak będzie to publiczności słuchującej tego, no ale jakby tak na to się zdecydowałam.
1: Jaki płynie dla Pani taki wniosek z tego eseju? Z czym on nas zostawi, to co Pani tam wygłosi? Jaki jest tego wniosek, czy tam jakaś konkluzja?
2: No myślę, że niektórych może zainteresować w ogóle sama autorka, u której występują problemy, o których ja chcę powiedzieć. Aspekty różne czasów twórczości Jenny Erpenbeck, czyli one ten rzeczywiście to jest taki motyw przewijający w jej wszystkich książkach w jakiejś tam formie, bardzo takiej zróżnicowanej, bo to nie jest czas taki, jaki znamy, taka wielkość fizyczna konkretnie określona, tylko to są takie ujęcie poetyckie może bardziej czasu w jej książkach i jak to dotyczy jej bohaterów, jakie oni mają odczucia czasu. Poczynając od Kairosa, który jest związany jak najbardziej z czasem, czyli z tym momentem na osi linearnej czasu taki. To jest jeden punkt na osi czas, to jest takie jedno z oblicz czasu, czas linearny i czas takiego pewnego momentu w życiu, takiego zatrzymania w jednym punkcie. Czyli jak najbardziej to się jakby wywodzi, to całe te rozważania od Kairosa właśnie, od tego podwójnego ujęcia czasu w Kairosie, no tego pierwszego, czyli tego momentu szczęśliwego. Tak to sobie ujęłam.
1: Jeżeli miałaby Pani jakieś takie przesłanie dla młodego pokolenia germanistów, germanistek, tłumaczy, tłumaczek przy okazji właśnie tego zeszczytu jakoś zaadresować, to jak by ono brzmiało?
2: Dla młodych germanistów i dla absolwentów młodych, tak, i tłumaczy in spe, bardzo ogólnie interesować literaturą nie tylko polską, tylko właśnie no, w przypadku germanistów no, głównie niemieckojęzyczną, bo zawsze znajdują się tam perełki, którymi warto się zająć i być może przetłumaczyć. Literatura niemiecka pełna jest, tak zresztą jak i polska w tym okresie. Wydaje mi się, że Polska też ma bardzo fajną literaturę obecnie, którą też bardzo chętnie

0: Nie czytam nowości. Tak samo w literaturze niemieckiej co chwilę ukazuje się coś bardzo ciekawego i zapraszam do czytania Jenny Erpenbeck i również innych autorów niemieckich.
1: Zapraszała laureatka tegorocznej nagrody imienia Karla Dedeciusa Eliza Borg. Tłumaczka wspólnie ze swoim niemieckim kolegą po fachu Olafem Kühlem, nagrodzonym za niemiecki przekład Nula Szczepana Twardocha, odbierze nagrodę dziś o godzinie 18 w willi Dedeciusza w Krakowie. Program drugi, 21 minut po 16.

0: Nagranie z płyty, która ukazała się w tym roku, Vivien Hagner i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Słuchaliśmy jednego z pięciu utworów na skrzypce i małą orkiestrę Aleksandra Tansmana. 24 minuty po godzinie 16. Od kilkunastu już dni informujemy Państwa w dwójce o tym, co dzieje się na placu. Na placu bardzo szczególnym chodzi o nowy warszawski festiwal Centralny Plac Muzyki. Na to wydarzenie zaprasza m.in. wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
1: Centralny Plac Muzyki na Placu Centralnym to dla Warszawy jest trochę kontynuacja tego, co tu się działo przed remontem, czyli projektu Plac Defilad, ale też taką kwintesencją tego, czym Plac Centralny ma być, czyli miejscem pełnym spotkań ludzi, budowania wspólnoty w sporcie, w rekreacji i oczywiście w kulturze i sztuce. I Centralny Plac Muzyki to 14 koncertów wyjątkowych, bo to jest od koncertów z wirtuozami pianistyki po operę, operetkę, spektakle muzyczne czy musicale, czyli taka muzyka w najlepszym wydaniu i też dostępna dla widzów, ale też to, co jest dla mnie bardzo ważne, że to jest taka koalicja 11 instytucji warszawskich, 11 instytucji kultury, które zajmują się na co dzień muzyką, spektaklami muzycznymi, koncertami i trochę jak, tak jak plac łączy ludzi, no to chyba nie ma nic bardziej oczywistego niż to, że muzyka łączy ludzi.
2: Ciekawa jestem, jak zrodziła się idea takiego wielkiego festiwalu w tym miejscu, bo jak Państwo doszli?

0: doszli do tego, że ona w ogóle powstała?
1: Tutaj na placu defilad już kilkanaście lat temu trochę po raz pierwszy tak prototypowano takie działania. Duże koncerty symfoniczne Symfonii Warszawy, duże koncerty muzyki utytułowanych kompozytorów dla widzów, którzy siedzą na leżakach czy nawet na kocykach. No to było takie coś nowego. Dzisiaj wiemy, że można w taki sposób też jakościową, najlepszą muzykę i sztukę przedstawiać widzom, więc to jest troszeczkę kontynuacja, ale też jeszcze przed pandemią i przed remontem Placu Centralnego właśnie Teatr Studio realizował tutaj operę, po raz pierwszy w Warszawie operę w plenerze, Madame Butterfly, i rzeczywiście było to wyjątkowe wydarzenie, takie, które było zapamiętane, i tutaj dyrektor Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio, kontynuując tę ideę, sprawdzony format, zaproponował, żeby to był cały festiwal i żeby to było nie jedno wydarzenie, tylko kilkanaście. I my jako miasto oczywiście finansujemy to wydarzenie i też wspieramy tą dostępność dla widzów i widzek w każdym wieku, więc dla nas to jest to też coś bardzo, bardzo ważnego. No i też ten plac centralny, który myślę, że się sprawdza w każdej odsłonie, tutaj też będzie na pewno wyjątkowym miejscem.
2: Jutro na Placu Centralnym zabrzmi muzyka dwóch twórców, którzy chętnie sięgali po folklor, czy do folkloru, i umiejętnie muzykę ludową przetwarzali. Jutro usłyszą Państwo koncert fortepianowy F-moll Chopina i symfonię z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Zagrają Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. Solistką będzie Kate Liu. I na ten koncert jutro o 20.15 mamy dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia elektroniczne, więc proszę zgłosić się do nas mailowo, jeśli chcieliby Państwo jutro na ten koncert się wybrać. Chopin, Dworzak na Centralnym Placu Muzyki. Początek o godzinie 20.15. My czekamy na Państwa maile. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: To Scherzo, trzecia część tria fortepianowego S-dur Ludwika van Beethovena w wykonaniu słynnego tria Bozar. 33 minuty po godzinie 16.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Łukasz Strusiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Ogrody Muzyczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
0: I Hadrian Filip Tabęcki, pianista, aranżer. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam panów bardzo serdecznie. Zapraszamy do ogrodów, które w tym roku w Warszawie odbywają się po raz 26. To są koncerty na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Zastanawiam się, czy publiczność nie ma kłopotu z dobraniem stroju do takiej okazji, bo z jednej strony elegancko, przecież zamek i centrum Starej Warszawy, z drugiej strony jednak wydarzenie plenerowe, panie dyrektorze.
2: Zdecydowanie nasza publiczność, zwłaszcza ta stała publiczność, dodaje temu pawilonowi koncertowemu, który musimy specjalnie zbudować na czas festiwalu na dziedzińcu Zamku Królewskiego, dodaje pewnego szarmu, ubierając się stosownie. Oczywiście jest to festiwal letni i ma też takie ambicje, żeby chociażby programowo, żeby objąć gatunkowo jak najszerszą grupę odbiorców. Więc jeśli spośród tych znajdą się osoby takie jak ja dzisiaj w t-shircie, prosto ze zwiedzania Zamku Królewskiego albo innych obiektów na Starówce, no to z radością ich powitamy.
0: Atrakcji w tym roku na festiwalu całe mnóstwo, o niektórych na pewno jeszcze powiemy, ale zastanawiam się, jak pan się odnajduje w okolicznościach plenerowych? Pan przepada za takimi sytuacjami? Czy niekoniecznie?
3: Znaczy, no, ja sobie staram jednak mówić, że to jednak jest królewski. Więc idziemy tam pełną gębą, gramy najwspanialej jak potrafimy i publiczność też królewska przychodzi i zasiada i tak to widzę. A nie wiem jak będzie, zobaczymy.
0: Pogoda ostatnio jest dość wymagająca. Panu, dyrektorowi tego wydarzenia, nie spędza to snu z powiek?
2: Niedawno nasz partnerski festiwal otworzył się po raz pierwszy. Mam na myśli Centralny Plac Muzyki.
0: I jest gorąco.
2: I jest bardzo gorąco. Instytucja, z którą na co dzień jestem związany, jako szef programowy, czyli Sinfonia Warszawy, miała okazję zagrać tam niedawno Toskę z Sonią Jączewą i Jonathanem Detelmanem w 40-stopniowym upale. I cóż mogę powiedzieć? Dyrektor Roman Osadnik na pewno jest szczęśliwy, że nie pada. Dyrektor Strusiński powie, że nawet jak pada, to zapraszam państwa, bo mamy pawilon koncertowy, więc jesteśmy zabezpieczeni.
0: Przewiewny?
2: Zaraz o tym powiem. A jeśli jest gorąco, to mamy klimatyzację. Oczywiście przy tego rodzaju upałach chyba żadna klimatyzacja nie jest w pełni wydajna, wydolna.

0: No ale myślę, że przynajmniej te pierwsze 45 minut przebywania w przestrzeni, która pomieści prawie 1000 miejsc, pomimo wydychania CO2, no jednak będziemy mieli jakiś komfort słuchania muzyki.
1: Nie zdążymy o wszystkich atrakcjach tegorocznego festiwalu opowiedzieć, bo jest ich naprawdę dużo, ale powiedzmy, kto wszystkie te wydarzenia rozpocznie, ten cały maraton muzyczny?
0: Ten cały maraton rozpoczniemy właśnie nietypowo, bo zazwyczaj festiwale rozpoczynamy w piątek, w sobotę, w niedzielę, w weekend, wtedy, kiedy z państwa, naszych słuchaczy opada już jakiś taki właśnie kurz pracy. A tu przeciwnie, my idziemy do pracy z festiwalem i zaczynamy w poniedziałek, więc od samego początku. Dodam tu jeszcze w kontekście tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli naszej relacji przyjacielskiej z nowym festiwalem w centrum Warszawy, że to jest ich wolny dzień, oni mają swój finał 7. No i tak sobie zaplanowaliśmy, że nie będziemy sobie wchodzili w drogę, a Centralny Plac Muzyki w tej chwili reklamuje też ogrody muzyczne. A zatem 6. program Amerykana na 250-lecie uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, ale program taki bardzo bogaty, pokazujący wpływy europejskie na muzykę amerykańską, głównie jeśli chodzi o muzykę Dworzaka, ale też, chociaż nie słuchacze Dwójki na pewno od razu posądzą nas o sztampę, że będzie to Symfonia 9 z Nowego Świata.
1: Piękna
0: nie,
1: przecież.
0: Tę oddajmy Krzysztofowi Urbańskiemu, który kilka dni wcześniej ją wykona. My gramy jedno z trzech dzieł amerykańskich, które powstały w tym czasie, kiedy Dworzak rezydował w Nowym Jorku. To lata, jeśli dobrze pamiętam, 1892-94, tak zwana suita amerykańska. Więc rzecz dużo bardziej lekka z amerykańskimi tematami. To ten wpływ europejski na Amerykę. Ale w drugiej części to, na co wszyscy czekają i już kupili bilety, to bracia Hugh i Lee, jak ja mówię, nasi bielańscy Koreańczycy, bo tam mieszkają w tej części Warszawy i wykonają, poprosili, żebyśmy ich nie traktowali jako duet. Więc wymyśliłem, że zagramy dwa utwory, które są bardzo ze sobą powiązane, czyli Błękitną Rapsodię, to co kochają wszyscy, i koncert G-dur Ravela. Tylko że tu jest odwrotna zależność. To nie Europa inspiruje Amerykę, tylko Ravel jest wprost, zresztą w obu koncertach, nie tylko w pierwszym, zainspirowany Gershwinem, o którym miał jak najlepsze zdanie.
1: Bracia Lee, mam nadzieję, że będą też mówić do publiczności, bo polszczyzną władają znakomicie. Cieszy mnie też to, co pan mówił o planowaniu różnych wydarzeń muzycznych, braniu pod uwagę tego, co robią inni, bo gra zespołowa to nie jest nasza silna strona. Tym bardziej mnie cieszy, że
0: właśnie
1: tu się udało.
0: Właśnie
1: znakomicie.
0: Jest.
1: Od Śródziemia do Hollywood. Tam będzie można usłyszeć między innymi pana, panie Adrianie. Cóż to będzie?
2: Tak, no przede wszystkim to będzie taka moja wersja podejścia do muzyki filmowej. To znaczy chciałbym wyeliminować jedyną wadę, jaką muzyka filmowa posiada w wersji koncertowej. To znaczy czasami się nuży. Jest ona obliczona na sytuację współpracy z obrazem.
1: Ja
2: sobie zadałem pytanie jako aranżer, zadałem sobie pytanie o ten minutaż i o percepcję koncertową i jakby utkałem dzięki temu kilka suit, które relacjonują dla widza filmowego jego ulubione filmy. Więc jeżeli mówimy o Władcy Pierścieni, no to będzie po prostu suita z pierwszej części, suita z drugiej części, suita z trzeciej części, ale nie będzie każda suita trwała 2:30, czyli tyle co film, tylko 9 minut. Postanowiłem wybrać motywy, które są najbardziej ciekawe. No i generalnie muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, pod wielkim wrażeniem kompozytora, czyli Howarda Shora, którego praca jest absolutnie, nie ma równej sobie. Zacząłem kopać oczywiście na temat informacjach, na temat jego działalności. Jest to naprawdę fantastyczna postać. A zaczniemy wcale nie Hobbitem, wcale nie Władcą Pierścieni, ale jego, wydaje mi się, jednym z najbardziej takich programowo znanych filmów, to znaczy Milczeniem Owiec. No, tak. Także od,

0: od Milczenia Owiec przez panią Doubtfire, przez Hugo, przez Filadelfię, jakoś tam i jeszcze po drodze Gangi Nowego Jorku. Jakoś się doczołgamy do tego Hobbita.
1: Do Śródziemia.
0: Do tego Śródziemia, do tych fantazy filmów. Myślę, że po całym koncercie państwo zobaczą, jak bardzo jest to kompletny kompozytor, jak bardzo

0: lat później, bo przecież jeszcze Hobbita to pisał w 2013-14 jakoś tak. Także to jest nadal ten sam kompozytor, nie widać. A szerokość jest potężna, bo jeszcze też dodam, że wśród tych wszystkich rzeczy znajdzie się jeden absolutny, według mnie kompletnie niezrozumiała muzyka, ale wspaniała, do filmu też kompletnie niezrozumiałego, wydaje się, czyli Nagi Lunch. To jest kompletnie, no zresztą to chyba tak powstawało, że to tak, takie miało być. Masa improwizacji, no i Howard Shore w tym wszystkim, także to będzie dosyć ciekawe spojrzenie dla państwa na tego kompozytora.
1: Howard Shore w pigułce, w jakimś sensie ten koncert...
0: Spora pigułka, ale tak.
1: Piguła. Zaplanowany jest na 15 dzień lipca, ale poza tym całe mnóstwo innych wydarzeń, nie tylko muzyka filmowa, bo będzie i opera, i operetka, i balet. Chodziło o to, żeby stworzyć muzyczny kalejdoskop?
2: Tak, chodziło o to, że w tym miejscu, w którym jesteśmy i w tym czasie, w lecie, jesteśmy dla państwa warszawiaków, dla stałych wielbicieli festiwalu, ale jesteśmy też właśnie, tak jak powiedziałem na początku, dla turystów. I staramy się pokryć gatunkowo jak najszersze pola. No, tu bym powiedział, że chcemy też być bardzo wierni, co nie zawsze jest proste, bo z muzyką filmową to jest trochę prostsze jednak. To znaczy ona działa na pamięci obrazu, na sentymencie. Mamy też inne propozycje, mamy trzy takie projekty filmowe. Jeden monograficzny koncert z muzyką Krzesimira Dębskiego, jeden z Maciejem Sztorem jako dyrygentem, to z kolei 10 lipca.
1: Złote Przeboje Polskiego,
2: Kina. Film, który się już, program, który się już tam wyprzedał. No właśnie chyba ze względu na pamięć obrazu, wydaje mi się. I na to, że tam jest, są i Czarne Chmury, i Ballada o Małym Rycerzu, i 07
1: Zgłoś się. Pamiętam czołówkę serialu właśnie 07 Zgłoś się.
2: Prawda? Tak. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, żeby się odbić do klasyki. Chcemy jednak być wierni klasyce. Chociaż na tym festiwalu, tak jak teraz obserwuję chociażby sprzedaż festiwalu, która idzie nadspodziewanie dobrze, to te projekty klasyczne jednak myślę, że nasza publiczność lokuje jako takie wymagające większego przygotowania. A mamy, myślę, perełki, bo po raz pierwszy na festiwalu spotykam się jako duet fortepianowy. Piotr Pawlak, laureat ostatniego konkursu chopinowskiego. Taka trochę nasza nowa inkarnacja Chopina, tuż po Eryku Kulmie.
1: I Aleksandra Świkut.
2: I zagrają Święto Wiosny w tej oryginalnej wersji na cztery ręce, ale zagrają też Dans Macabre, Taniec z Szablami i suite walców sztrosowskich. Świetny wieczór. A z drugiej strony trochę też na biegunie pianistycznym jeden z moim zdaniem z trzech najbardziej interesujących w tej chwili ukraińskich pianistów. Pierwszy to pewnie znany z Chopin jego Europa Wadim Hołodienko. Drugi to Dmitro Czoni, który jest laureatem konkursu Van Cliberna. A trzecim jest właśnie nasz Ilia Owczarenko. Właśnie nagrał płytę z trzema, fantastyczną płytę z trzema koncertami na lewą rękę, wszystkimi dedykowanymi Paulowi Wittgensteinowi. I tu jest taki cymes, takie cymelium. Polsko właściwie, no, ukraiński kompozytor Siergiej Bortkiewicz. I w jego, w Ilii Owczarenki repertuarze jest dużo muzyki Bortkiewicza, który był epigonem Lista. Więc mamy i Lista w tym repertuarze, i Chopina, i Owczarenkę.
1: To prawda. To będą znakomite koncerty, ale szykują też państwo projekcje. Tu też sporo ciekawostek, na przykład koncert zespołu Queen. Będzie też Tina Turner. Będzie też transmisja, czy właściwie projekcja z Werony, czy
2: z Arena z Wiednia. Verona, tak.
1: Właśnie. Także myślę, że to są cymelie dla miłośników sztuki wokalno-instrumentalnej.
2: Zdecydowanie powiedziałbym tak, że tu staramy się trzymać kanonu. Będzie Cyganeria, będzie Carmen. To są świeże rejestracje z festiwali takich jak Arena di Verona, czy festiwal w Salzburgu. To szczególnie państwu polecam Hotel Metamorphosis, nowy spektakl Barry'ego Koskiego, premiera w Salzburgu w ubiegłym roku, z Cecilią Bartoli i muzyką Vivaldiego, ale muzyka, czy te arie skomponowane wokół historii owidiańskich, więc wspaniała rzecz. No, ale też jest ten crossover taki, który państwo bardzo lubicie, jest

0: połowa duetu już nieistniejącego Tucellos, czyli Hauser. Jest, ale są też retro koncerty. Tina Turner i Queen, słynny koncert Queen z Rio de Janeiro.
1: Poza tym Take Six, Bastarda, orkiestra Auxo, Artur Ruciński zaśpiewa całe mnóstwo atrakcji. My oczywiście wspomnieliśmy zaledwie o kilku, dlatego odsyłamy Państwa do strony internetowej. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły, a na tegoroczny festiwal do ogrodów muzycznych zapraszali Państwa dyrektor tego festiwalu Łukasz Strusiński i pianista, aranżer Hadrian Filip Tabęcki. Dziękuję Panom bardzo serdecznie.
0: Ogromnie dziękujemy i zapraszamy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Program drugi, 16:47.

0: Dworzak tu, Dworzak tam, Dworzak siam. Wszędzie Dworzak i jego muzyka. Na Placu Centralnym, w ogrodach muzycznych i w programie drugim Polskiego Radia. My słuchaliśmy Polki Dworzaka w wykonaniu filharmoników czeskich pod dyrekcją Simona Rattla. 52 minuty po godzinie 16. Tymczasem zabieramy Państwa na wystawę Awangarda Wrocławska w kolekcji Galerii 72. Tę wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Prezentowane prace trafiły do kolekcji muzealnej jako zakupy i dary od uczestników międzynarodowych plenerów organizowanych przez Chełmskie Muzeum w Okunince nad Jeziorem Białym. Jak pisze kuratorka ekspozycji Jagoda Barczyńska, na wystawie przeważa sztuka o scjentystycznej proweniencji, gdzie forma, światło, kolor, materia, rytm, matematyczny ład pozwalają na szukanie prawd rządzących uniwersum. Znajdziemy tam także pracę Jolanty Studzińskiej.
1: Wrocław od 1946 roku był wyjątkowym miejscem na mapie sztuki. Zebrał chyba taką śmietankę intelektualną dawnej Polski nieistniejącej, czyli Lwów, Wilno, Warszawa, zjechało do Wrocławia i tam tworzyło od nowa w zasadzie polskie miasto, kulturę. To były wyjątkowe osobowości, które na pewno musiały się wykazać dużą odwagą. To byli ludzie, którzy stracili wszystko w czasie wojny, którzy byli przesiedleńcami. To są zupełnie inne warunki. To nie jest klasyczny, konserwatywny Kraków, prawda, gdzie tam z rodziny, z dziada, pradziada. Tam każdy zaczynał od początku. Tak też uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, pierwsza jeszcze nazwa, Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych, tworzona przez profesora Eugeniusza Geperta. To był autorytet. On ze swoimi studentami, między innymi tutaj uczestniczącymi w tej wystawie, czyli Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, Krzesława Maliszewska, Alfons Mazurkiewicz. Oni byli wszyscy w jednej pracowni profesora Eugeniusza Geperta. Józef Hałas, stoimy akurat przed jego obrazem. Ci ludzie, no to były osobowości nieprzeciętne i ta współpraca z rektorem, z profesorem Eugeniuszem Gepertem, ona była takim impulsem do tworzenia sztuki, do myślenia o sztuce, do rozmawiania o sztuce. Oni spotykali się w pracowni Geperta i tam o tej sztuce rzeczywiście mówili. Sztuka była jakby centrum ich życia. Wszystko się wokół niej rozgrywało. Tak to środowisko się jak gdyby kształtowało w latach 60. Lata 70. to już ewidentny rozkwit. I tutaj zazębia się to wszystko z tym, co się działo w Polsce, z plenerami w Osiekach oczywiście, organizowanych przez Jerzego Fedarowicza i Ludmiłę Popiel między innymi. Środowisko wrocławskie zawsze było tym mocnym środowiskiem, które dyskutowało, które dużo mówiło o sztuce. I ta tradycja, która w latach 70. chyba najbardziej wybrzmiała, też dała, prawda, podstawę i do sztuki konceptualnej, do sztuki konkretnej. Później dużo z tych największych, wiele z tych największych nazwisk to Wrocław. Sympozjum Wrocław 70. No, wydarzenia, które kształtowały polską sztukę lat 70. i późniejszą. Dlaczego Wrocław? Oczywiście jeszcze osoba Jerzego Ludwińskiego, który z Lublina pochodzi, tutaj skończył historię sztuki na Kulu. Po pierwszych wystawach organizował między innymi sympozjum w Puławach w 66 roku. I na tym sympozjum akurat właśnie spotkał się z Janem Chwałczykiem, z Wandą Gołkowską. I Jan Chwałczyk, udało mu się namówić Jerzego Ludwińskiego do tego, żeby przyjechał do Wrocławia, jako że też tutaj po organizacji tego sympozjum w Puławach był spalony, bo sympozjum w Puławach było tak niepokornym wobec władzy i tego, co władza chciałaby zobaczyć. To był taki największy impuls dla tego, co się działo we Wrocławiu. Jerzy Ludwiński, jego myśl, konfrontacja ze środowiskiem artystów. Ten Wrocław był tą Mekką. Jak mówimy o sztuce konceptualnej, o sztuce lat 70., no to jest Wrocław na czele. To był inny świat. Informacja nie krążyła aż tak łatwo, jak w tej chwili. A to, co się działo w Polsce, działo się w tym samym czasie, co w innych krajach. Równocześnie, równolegle. Ale to właśnie dzięki tym artystom, dzięki tym rozmowom, dzięki tej świadomości, jaką zdobywali i jaka rodzi się właśnie z kontaktu, z wymiany informacji, z wymiany nie tylko z artystami, ale też z innymi badaczami, naukowcami. Oni na te sympozja, na te plenery zapraszali, prawda, i matematyków, fizyków. Oni się fascynowali biologią. Ta myśl,

0: naukowa krążyła i ona jakby zapładniała sztukę i wzajemnie.
1: Zaprowadzi mnie pani do swojej pracy, jest tutaj?
0: Na końcu ja jestem w tej dalszej części. Maria Michałowska i Zdzisław Jurkiewicz, Jerzy Rosołowicz i Eugeniusz Smoliński, no i Wanda Gołkowska znowu, Jan Chwałczyk i profesor Klimczak-Dobrzaniecki, Ela Hodżaj, wspaniała artystka też, piękne prace konceptualne, piękna jest jej twórczość.
1: Piękna, użyła pani takiego bardzo niepopularnego pojęcia. Ważne to dla pani?
0: Nie musimy się bać tego piękna w sztuce. Ono nie jest obowiązkowe, nie jest jedynym kryterium, ale nic w tym złego, jeżeli ono jest w sztuce.
1: Pani praca jest piękna.
0: To są przejścia bardzo takie łagodne, rozmyte między barwami, tutaj akurat bardzo kontrastującymi, między ultramaryną a takim oranżem. Te przejścia, one są dosyć trudne do uzyskania. W tej chwili oczywiście możemy tego typu prace zrobić cyfrowo i one będą perfekcyjne, ale moje przekonanie polega na tym, że malując obraz, artysta zostawia kawałek siebie na płótnie, w tym kolorze, w barwie i coś poza samym efektem estetycznym tam zostaje.
2: Z Jolantą Studzińską na wystawie Awangarda Wrocławska w kolekcji Galerii 72 w Muzeum Ziemi Chełmskiej spotkała się Grażyna Lutosławska.

0: Autopromocja.
1: Architektura wernakularna jest silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji budownictwa. Wykorzystuje lokalne materiały, klimat, kulturę i geografię. W studiu projektowym w poszukiwaniu architektury wernakularnej wybierzemy się do Egiptu. Czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
2: Dlaczego właśnie Ziemia obiecana? Wydaje mi się, że nie robiliśmy nigdy takiego filmu. I na ten temat, i z takiego punktu widzenia, jak jest książka Reymonta, w Polsce nie było. To już jest wystarczający powód.
3: Tak Andrzej Wajda w 1974 roku mówił o pracy nad ekranizacją słynnej powieści. W audycji Wajda – Portret z powidoków wrócimy do jednego z najważniejszych filmów reżysera. Opowieści o XIX-wiecznej Łodzi, wielkich ambicjach i cenie sukcesu. Zapraszam dziś o 22:00. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
5: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Dziś prasa ukraińska. W studiu Mariana Krill. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. I dziś będzie trochę tematów filmowych. W studiu filmowym imienia Aleksandra Dowżenki rozpoczęły się prace remontowe po zmasowanym ataku rakietowym na Kijów 15 czerwca. W kijowskim skansenie Muzeum Pyrohiv, nie mielić z pierogami, zaprezentowano pierwsze gospodarstwo krymsko-tatarskie. Na Odeskim Festiwalu Filmowym zaprezentowany zostanie program poświęcony kobietom w wojsku. A rozpoczynamy od konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w ubiegłym tygodniu odbyła się w Gdańsku. Tatiana Bereżna, wicepremierka i ministra kultury Ukrainy udzieliła wywiadu Suspільному Kultura i między innymi powiedziała, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy to doskonała okazja, by po raz kolejny pokazać partnerom ważną rzecz. Silna Ukraina to priorytet dla Europy i priorytet dla całego świata. Właśnie dlatego konferencja w Gdańsku, podobnie jak każda coroczna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, stanowi doskonałą okazję do osiągnięcia porozumienia z partnerami w sprawie ważnych ustaleń, umów,

porozumień i protokołów, które pozwolą uczynić Ukrainę silniejszym partnerem dla Europy i dla świata. W rządzie przygotowywaliśmy się do tego bardzo długo. Opracowywaliśmy szereg umów i memorandów dotyczących różnych porozumień, które zostaną zawarte w Ukrainie z różnymi partnerami i różnymi krajami świata, dodała Tetiana Bereżna. W wywiadzie również zostały poruszone kwestie związane z ewakuacją kolekcji muzealnych na bezpieczniejsze tereny. Od początku wojny na pełną skalę Ministerstwo Kultury wspólnie z władzami lokalnymi oraz organami samorządu terytorialnego ewakuowały około 700 tysięcy eksponatów na bezpieczne terytorium Ukrainy. Jednak działania te nie były prowadzone w sposób zbyt systematyczny. Brakowało konkretnych zasad dotyczących tego, kiedy ma to nastąpić, z jakiego terytorium oraz kto ma to za to odpowiadać. Kilka miesięcy temu nasz zespół przyjął uchwałę o obowiązkowej ewakuacji, jeśli muzeum znajduje się w odległości do 50 km od linii walk. Wówczas obowiązują konkretne protokoły, które nie zobowiązują muzeów ani innych instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego do oczekiwania na rozkaz od ministerstwa. Działania te można podjąć tu i teraz w celu ratowania dziedzictwa kulturowego, powiedziała Tetiana Bereżna. Na terenie Narodowego Studia Filmowego imienia Aleksandra Dowżenki w Kijowie rozpoczęto prace awaryjno-remontowe po rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, które miało miejsce 2 i 15 czerwca. Prace te mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie uszkodzonych pomieszczeń przed dalszym zniszczeniem oraz stworzenie warunków do wznowienia działalności produkcyjnej studia filmowego, informuje Suspilna Kultura. W wyniku 2 uderzeń rakietowych uszkodzeniu uległo 18 budynków studia filmowego, wśród których znajdują się zabytki historii, nauki i techniki o znaczeniu krajowym i lokalnym. Największe straty poniosło studio filmowe w wyniku bezpośredniego trafienia w warsztat kostiumowy, w którym przechowywana była jedna z największych w Ukrainie kolekcji strojów scenicznych i filmowych. Według dyrektora generalnego studia filmowego Andrija Dączyka w zniszczonym budynku znajdowało się około 100 tysięcy kostiumów oraz prawie 3 miliony sztuk odzieży, obuwia i akcesoriów. Z kolekcji korzystały ekipy filmowe, teatry, zespoły muzyczne. Część unikalnych kostiumów nie uległa zniszczeniu, ponieważ w momencie ataku znajdowały się w innych miejscach. To na przykład kostiumy Iwana Mykolajczuka z filmu Cienie zapomnianych przodków, które były przechowywane w Muzeum Studia Filmowego. Na terenie kijowskiego skansenu Narodowego Muzeum Architektury Ludowej Ukrainy Pyrohiv położono fundamenty pierwszego budynku przyszłej ekspozycji muzealnej Gospodarstwo Krymsko-Tatarskie. Czytamy w ukraińskiej Prawdzie. Projekt zaprezentowano podczas obchodów Dnia Flagi Krymsko-Tatarskiej. Tegoroczne uroczystości są związane z 35. rocznicą drugiego kurultaju narodu krymsko-tatarskiego. Drugi kurultaj krymskich Tatarów, który odbył się w dniach 26-30 czerwca 1991 roku, stał się kontynuacją pierwszego z 1917 roku oraz znaczącym symbolem odrodzenia ruchu narodowego Tatarów krymskich. Pierwszą budowlą przyszłej ekspozycji będzie tradycyjny dom krymsko-tatarski z stepowej wsi Bachcza Eli. Opracowanie koncepcji trwało prawie rok, a jej główną ideą jest odtworzenie architektury mieszkaniowej charakterystycznej dla różnych regionów Krymu. W odtworzeniu krymsko-tatarskiej posiadłości mogli wziąć udział wszyscy chętni, uczestnicząc w symbolicznym wmurowaniu fundamentów przyszłego domu. I na koniec 17. Odeski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który pod koniec wakacji odbędzie się już po raz kolejny w Kijowie.
Program Odeskiego Festiwalu Filmowego w tym roku zaprezentuje specjalny cykl Kobiety w wojsku 8 lat widoczności, przygotowany we współpracy z ruchem Weteranka, czytamy na Suspilna Kultura. W programie znalazły się filmy dokumentalne i seriale poświęcone

0: doświadczeniom ukraińskich żołnierek i weteranek od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej do dziś. Program Kobiety w wojsku 8 lat widoczności łączy historie nakręcone w różnych latach wojny i przez różnych autorów, ale związane wspólnym doświadczeniem. Razem filmy te dokumentują zmiany, jakie zaszły w ukraińskim społeczeństwie, armii i wśród ludzi w ciągu ostatniej dekady, mówią organizatorzy festiwalu. W tym specjalnym cyklu zostanie wyświetlony film dokumentalny Kuba i Alaska w reżyserii Jehora Trojanowskiego, opowiadający o dwóch medyczkach polowych i siostrach z ruchu Weteranka, które ratują życie na froncie, wspierając się nawzajem pomimo wyczerpania wojną. Program poświęcono 8. rocznicy powstania ruchu Weteranka, pierwszej w Ukrainie społeczności kobiet z doświadczeniem bojowym, założonej w 2018 roku. I to wszystko na dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej.
1: Dzisiejszy przegląd przygotowała i przedstawiła Mariana Krill. Bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: Program drugi jest 8 minut po 17:00.

Maria João Pires i muzyka Mozarta to była trzecia część sonaty fortepianowej Estur. Owszem, o muzyce Mozarta dziś będziemy rozmawiać. W Paryżu odnaleziono zeszyt z kompozycjami Wolfganga Amadeusza. Ten zeszyt zawiera 7 utworów na flet i harfę oraz ćwiczenia z kompozycji, które kompozytor

0: przygotowywał dla swojej uczennicy, panny Degain. To jedno z najważniejszych odkryć mozartowskich ostatnich dekad. Odkrycie, które rzuca nowe światło na działalność pedagogiczną kompozytora podczas jego pobytu w Paryżu. O kulisach tego niezwykłego znaleziska opowie jego autor w rozmowie z Moniką Kopcik.
1: Gość dwójki.
2: Moim rozmówcą jest François Pierre Goua, opiekun i konserwator rękopisów muzycznych w Bibliotece Narodowej Francji, autor odkrycia nieznanego jak dotąd rękopisu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wróćmy do początków tego odkrycia. Cała historia zaczęła się od tego, że w lutym zainteresował pana niewielki zeszyt anonimowy, który, jak wiemy dziś, okazał się ważnym rękopisem. W jakich okolicznościach ten dokument trafił w pana ręce?
3: Zacznę od tego, że zależy mi na przywracaniu interesujących rękopisów muzycznych do życia, często we współpracy z badaczami i wykonawcami. Organizatorzy koncertów, przemysł fonograficzny wolą prezentować utwory podpisane nazwiskiem kompozytora niż dzieła anonimowe, nawet jeśli, jak żartobliwie mówi jeden z moich przyjaciół muzykologów, to anonim jest najbardziej płodnym i najciekawszym kompozytorem.
4: Des œuvres anonymes, même si, comme le dit un de mes amis musicologues, c'est le compositeur le plus prolifique et un des plus intéressants. J'avais repéré depuis longtemps une série d'une vingtaine de manuscrits.
3: Już dawno zwróciłem uwagę na serię około 20 włoskich i francuskich rękopisów w kolekcji Narodowej Biblioteki Francji, pochodzących z XVII i XVIII wieku. Ponieważ były słabo opisane, postanowiłem lepiej je opracować. Chciałem wykorzystać wszystkie narzędzia, którymi dziś dysponujemy, katalogi tematyczne, internetowe bazy danych oraz biblioteki cyfrowe, aby zbadać charakter pisma kompozytorów, którzy byli autorami tych rękopisów i wzbogacić opisy manuskryptów, a nawet przypisać je, jeśli to możliwe, konkretnym nazwiskom. Pracowałem nad nimi kolejno, aż 2 lutego przyszła kolej na rękopis, o którym dziś rozmawiamy. Poszedłem więc po niego na półkę, przyniosłem do swojego gabinetu, otworzyłem i zacząłem studiować. Na początku analiza była bardzo prosta. Było oczywiste, że mam do czynienia z zeszytem do nauki zapisu muzycznego i kompozycji. Widać w nim dwa różne charaktery pisma, nauczyciela oraz ucznia. Notacja ucznia jest zwykle jeszcze raczej nieporadna, dzięki czemu łatwo ją rozpoznać.
4: Le début s'analyse très simplement, c'est à l'évidence un cours d'écriture musicale et de composition avec deux écritures, celle du maître et celle de l'élève qui est beaucoup plus maladroite, ce qui permet de la repérer, et puis les types d'exercices que l'on fait encore maintenant. Le maître donne par exemple une basse sur laquelle l'élève doit écrire une partie supérieure.
3: W manuskrypcie znajdują się ćwiczenia kompozytorskie, jakie zaleca się zresztą do dziś. Na przykład nauczyciel podaje linię basu, do której uczeń musi napisać głos górny.
4: J'avance dans le manuscrit et alors à la fin je vois quelque chose.
3: Przewracając kolejne strony rękopisu, natrafiłem na coś interesującego. Utwory wyraźnie przeznaczone na flet i harfę. Wcześniejsze ćwiczenia nie zawierały żadnych wskazań dotyczących instrumentów, chociaż na podstawie pewnych cech można było przypuszczać, że niektóre z nich przeznaczone są na przykład na kwartet smyczkowy. Przyjrzałem się więc tym utworom uważniej, ponieważ kompozycja na flet i harfę mogła zainteresować wykonawców. I stopniowo mój wzrok zaczął się zatrzymywać na pewnych szczegółach pisma nauczyciela, które wydawały mi się dziwnie znajome. Przypomniałem sobie wtedy, że kilka tygodni wcześniej, przy okazji zupełnie innej pracy, oglądałem autografy Mozarta. Ponieważ kilka z nich zostało zdigitalizowanych i są łatwo dostępne, postanowiłem dokonać kilku porównań. Rezultat był niesamowity i moim zdaniem nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Jednocześnie trudno mi było w to uwierzyć. Całkowicie nieznany autograf

0: Mozarta, jak to możliwe, że był dotąd nieznany?
1: Je fais quelques comparaisons et là le résultat est vraiment troublant et à mon avis sans appel. Et alors je me sens quand même d'un autre côté incrédule parce que un autographe complètement inconnu de Mozart, même si c'est un autographe partiel vu qu'il y a aussi l'écriture de l'élève, comment ça se fait-il?
0: Owszem, od czasu do czasu odkrywa się nowe rękopisy, ale mimo wszystko byłoby to coś niezwykłego. Nie chciałbym jednak ogłaszać tak ważkiego odkrycia samodzielnie. Zwróciłem się więc do mojej koleżanki Laurence Decobert, która była kuratorką wystawy poświęconej Mozartowi i z tej okazji dokładnie analizowała autografy. Znała więc jego pismo doskonale. Wysłałem jej kilka fotografii i czekałem w niepokoju. Odpowiedź nie nadeszła od razu. Dopiero następnego dnia, po tym jak wróciłem do domu w dość osobliwym stanie i spędziłem niespokojną noc, otrzymałem wiadomość. Laurence obejrzała rękopis i była przekonana, że autorem jest Mozart.
1: Le lendemain, après avoir être rentré chez moi dans un état un peu second et puis avoir passé une nuit un peu agité, disons, que je reçois sa réponse et elle descend voir le manuscrit, puis là, elle est immédiatement convaincue. Ça remonte jusqu'à Monsieur Pécou.
0: Sprawa trafiła następnie do Gilles Pécou, dyrektora Narodowej Biblioteki Francji, który uznał, że należy jeszcze zasięgnąć opinii zewnętrznego eksperta z Mozarteum w Salzburgu. W kwietniu przyjechał więc do nas Armin Brinzing, dyrektor Biblioteki Mozarteum. Gdy tylko otworzył rękopis na trzeciej stronie, czyli na pierwszej, na której pojawia się pismo nauczyciela, od razu było jasne, że całkowicie podziela naszą opinię.
1: Dès qu'il ouvre le manuscrit à la page 3, qui est la première où apparaissent l'écriture de Mozart, je devine qu'il est entièrement de notre avis.
2: A który element okazał się rozstrzygający w tym procesie potwierdzania, że rękopis rzeczywiście jest autorstwa Mozarta? Charakter pisma, typ papieru?
1: Alors oui, ce sont alors surtout l'écriture. Le papier, c'était plutôt pour.
0: Przede wszystkim charakter pisma. Papier służył raczej jako podpowiedź, z jakim typem dokumentu mamy do czynienia. Od samego początku moją uwagę przykuły przede wszystkim klamry łączące 3-5 linii jednego systemu. Mozart miał zwyczaj kończyć dolną część klamry podwójną ukośną kreską. U większości kopistów i kompozytorów taki podwójny ukośny znak pojawia się zwykle pomiędzy systemami, które oddziela. Jest to wizualny sposób wyraźnego zaznaczenia, że poniżej zaczyna się nowy system. Następnie zwróciłem uwagę na klucze. Klucze wiolinowe Mozarta są dość charakterystyczne i różnią się od tych, które rysowały większość austriackich, a nawet niemieckich kopistów i kompozytorów jego epoki. Były też inne szczegóły. Adnotacje tekstowe, oznaczenia tempa, wskazania instrumentacji, a także oznaczenia dynamiczne. Mozart miał bardzo charakterystyczny sposób kreślenia liter. I w rękopisie wszystko się zgadzało. Myślę jednak, że tym, co naprawdę uruchomiło cały proces identyfikacji, były właśnie wspomniane klamry. Pozostałe elementy stanowiły już jedynie potwierdzenie. Wspomniała pani o papierze. Rzeczywiście, przyjrzałem się również papierowi. Był to papier wyprodukowany we Francji. Mozart korzystał z niego bardzo rzadko. Właściwie tylko podczas swoich pobytów w Paryżu, najpierw w 1764 roku, a następnie ponownie w roku 1778. Mając tę wiedzę, można już było łatwo odtworzyć całą historię rękopisu, ustalić, do czego służył zeszyt i kim była uczennica.
1: Le reste est venu comme confirmation. Alors vous parliez du papier, effectivement j'ai aussi regardé le papier, c'était un papier fabriqué en France, donc il n'en a utilisé que très rarement lorsqu'il était à Paris, c'est-à-dire en 1764 et puis à nouveau en 1778. Et puis alors là, on pouvait très facilement reconstituer qui était l'élève, puisque grâce à la correspondance très fournie.
0: Dzięki bardzo bogatej korespondencji, którą Mozart prowadził ze swoim ojcem, wiemy, że od 11 maja 1778 roku został zatrudniony na okres 2 miesięcy, aby udzielać lekcji kompozycji Marii Ludwice Filipinie Debonnaire de

0: Guin, córce księcia de Guin, który zamówił u Mozarta koncert na flet i harfę. Utwór dziś powszechnie znany.
1: Commanditaire du concerto pour flûte et harpe qui lui est à présent. Et donc cette jeune fille qui avait à l'époque 19 ans, Mozart en avait 22, était une harpiste.
0: Młoda arystokratka miała wówczas 19 lat, Mozart 22. Była, jak sam Mozart przyznaje, znakomitą harfistką. Jej ojciec, choć był arystokratą, był również flecistą, którego Mozart uważał za wyjątkowego muzyka. Książę chciał, aby córka potrafiła komponować sonaty przeznaczone do wspólnego wykonywania przez nich oboje, bo w tamtym czasie praktycznie nie istniał repertuar pisany specjalnie na flet i harfę. Ponadto książę prawdopodobnie kupił w Anglii flet o skali sięgającej niskiego dźwięku C, podczas gdy instrumenty francuskie raczej kończyły skalę na D. Była to więc szczególna cecha instrumentu, którą zapewne chciał wyeksponować. Niski dźwięk C pojawia się kilkakrotnie zarówno w koncercie na flet i harfę, jak i w niewielkich utworach na flet i harfę zapisanych w omawianym zeszycie.
1: Avait probablement en Angleterre acheté une flûte qui permettait de jouer le do grave, alors qu'en France, on s'arrêtait au ré grave, donc c'était une particularité qu'il devait souhaiter mettre en valeur. Et effectivement, on trouve ce do grave à quelques reprises dans le concerto et également dans les petites pièces pour flûte et harpe du manuscrit. Alors, seule difficulté, la jeune fille,
0: problem polegał jednak na tym, że młoda arystokratka nie miała inwencji twórczej, mimo że bardzo dobrze znała zasady teorii muzyki. Dlatego w liście do ojca z 14 maja 1978 roku Mozart bardzo szczegółowo opisuje rodzaje ćwiczeń, jakie z nią wykonywał, a także metody, którymi próbował pobudzić jej talent. Na przykład sam pisał 4 takty menueta i prosił uczennicę o rozwinięcie utworu. I właśnie to odnajdujemy niemal na każdej stronie tego rękopisu. Przede wszystkim często pojawiają się menuety. Odgrywają bardzo istotną rolę jako ćwiczenie kompozytorskie. Zresztą sam Mozart uczył się komponowania właśnie na menuetach.
1: De stimuler sa créativité et en particulier d'écrire 4 mesures d'un menuet, par exemple, et de lui demander de continuer. Alors, dans les pièces pour flûte et harpe.
0: Ale wracając do manuskryptu. W liście do ojca Mozart uznał, że Maria Ludwika Filipina do komponowania zupełnie się nie nadaje. Jednak w utworach na flet i harfę zanotowanych w zeszycie można mimo wszystko zauważyć pewien postęp. W pierwszym, najobszerniejszym utworze, dużym allegro sonatowym, Mozart napisał niemal całą partię harfy. Uczennica zapisała znaczną część partii fletu, ale Mozart bardzo obficie poprawiał fragmenty, które uznał za mało interesujące. Zdarzało się na przykład, że ona zapisywała całe takty złożone z długich wartości rytmicznych, a Mozart zastępował je bardziej interesującym motywem. Z czasem jednak poprawek jest coraz mniej.
1: Par exemple, elle écrit parfois des mesures entières avec des valeurs longues que lui raye et remplace par un motif plus intéressant, même si la partie de harpe a quand même le rôle mélodique principal. Mais alors, progressivement, on voit de moins en moins de corrections, et alors ça donne l'impression quand même, dans la mesure où la partie qui est de la main de la jeune duchesse est un peu maladroite.
0: Mozart był chyba ostatecznie nawet zadowolony z tego, co jego uczennica potrafiła stworzyć. Może nie było to nic genialnego, ale pisała poprawnie pod względem zasad kompozycji. Dlatego ograniczał swoje poprawki do minimum, aby uszanować, jeśli można tak powiedzieć, jej muzyczną osobowość, a zarazem przygotować ją do komponowania już bez jego pomocy.
1: Sans être génial, était au moins correct sur le plan des règles et avait un sens musicalement et que donc il a fait le moins de corrections possible pour respecter sa personnalité musicale, si on peut dire qu'elle en avait une, et puis aussi la préparer ensuite à composer toute seule sans son aide.
2: Poświęcił pan wiele czasu na zbadanie tego rękopisu.

0: studiował go dokładnie i gdy usłyszał pan niektóre z zapisanych w nim kompozycji na flet i harfę, czy rezultat artystyczny był taki, jak wyobrażał pan sobie podczas lektury?
1: En fait, je les ai entendus lors de la séance d'enregistrement de l'enregistrement diffusé à partir de lundi.
2: Usłyszałem tę kompozycję podczas sesji nagraniowej, której zapis był emitowany w Radio France. Cóż, towarzyszyły mi dwa rodzaje emocji. Po pierwsze, było to wzruszenie. To przecież muzyka wykonywana po raz pierwszy w naszych czasach, a najprawdopodobniej wykonywana po raz pierwszy w ogóle. Nie sądzę bowiem, że te utwory kiedykolwiek zostały przepisane na czysto w celu ich wspólnego wykonania przez księcia de Guin i jego córkę.
1: Il me semble peu probable que les pièces aient été recopiées pour que le duc et sa fille les jouent ensemble. Dans la mesure où la partie de harpe n'est pas tout à fait complète pour l'une d'entre elles.
2: Drugim uczuciem było zaskoczenie. Powiedziałbym nawet bardzo miłe zaskoczenie. Przygotowałem dla muzyków czytelną kopię materiału notowego, ponieważ nie było mowy o tym, aby grali bezpośrednio z rękopisu, który jest niezwykle trudny do odczytania i praktycznie nie nadaje się do wykorzystania podczas wykonań. Obawiałem się, że niektóre fragmenty zapisane ręką panny de Guin zabrzmią banalnie. Zdziwiłem się jednak, gdy okazało się, że utwór, o który najbardziej się martwiłem, ten, którego pierwsze cztery takty napisał Mozart, a którego dalszy ciąg, dopisany ręką uczennicy, nie utrzymuje już tego samego poziomu, w całości zabrzmiał jednak bardzo pięknie.
1: De la duchesse ne sonne assez platement. La pièce pour laquelle j'avais le plus de crainte, dont les quatre premières mesures sont de Mozart et qui ensuite ne semble pas continuer au même niveau, en fait, c'était très joli. La flutiste m'a dit que c'était une de ses préférées.
2: Flecistka Mathilde Calderini powiedziała mi, że to jeden z jej ulubionych utworów i kilka innych osób też przyznało, że szczególnie przypadł im do gustu. Myślę, że to również zasługa barwy instrumentów. Nie zapominajmy, że panna de Guin była znakomitą harfistką. Bardzo umiejętnie wykorzystała możliwości swojego instrumentu. Być może nawet lepiej niż Mozart. Harfista Nicolas Tullier, który wykonywał te utwory dla Radia France, powiedział mi, że jeden z taktów zapisanych ręką Mozarta jako poprawka był w praktyce dość trudny do wykonania.
1: Pour Radio France m'a dit qu'une des mesures dans la correction de Mozart était difficilement jouable.
0: Merci beaucoup François Pierre Goua z Biblioteki Narodowej Francji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Remarkable le manuscrit de Mozart. Merci.
1: Je vous en prie, do widzenia.

to tylko fragment jednej z kompozycji zapisanych w odnalezionym manuskrypcie Mozarta w interpretacji harfisty Nicolasa Tillier oraz flecistki Matildy Calderini, muzyków Orkiestry Symfonicznej Radia Francuskiego. Ten wyimek zaprezentowaliśmy dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej Francji i naszych francuskich kolegów radiowców. To zaledwie kilkanaście sekund najwyraźniej. Bibliotekarze francuscy i francuscy radiowcy pilnie strzegą zapisów w zeszycie z kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Program drugi, minęła 17.30.

Vivace Allegro, pierwsza część sonaty triowej B-dur Dietricha Buxtehudego. 36 minut po godzinie 17, ta audycja Wybieram dwójkę. Teraz zaglądamy do Torunia. Tam w piątek w Piernikowej Alei Gwiazd odsłonił swoją Katarzynkę, a dziś premierę ma jego najnowsza książka Krótka noc, długi krzyk. Robert Małecki to autor poczytnych kryminałów, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru i Kryminalnej Piły. Debiutował przed dekadą w 2016 roku powieścią Najgorsze dopiero nadejdzie. Teraz jest pełnoetatowym pisarzem i autorem kilkunastu książek, w tym trzech popularnych serii kryminalnych. O dziennikarzu

0: żył Marku Benerze, komisarzu Bernardzie Grossie oraz śledczych z Archiwum X, Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu. Jako mieszkaniec Torunia oraz twórca, który w swoich książkach często wykorzystuje przestrzeń miasta jako tło wydarzeń, przyczynia się do promocji Torunia w Polsce i za granicą i przy okazji wzmacnia jego wizerunek jako ważnego ośrodka życia kulturalnego. W najnowszej książce autor ponownie osadza akcję w Toruniu, ale w roku 1993. To czasy intensywnych działań lokalnych mafii oraz układów z policją. Z Robertem Małeckim rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
1: To miała być zupełnie inna książka, na którą miałeś po prostu ochotę. Co to znaczy inna? Podam jej tytuł, Krótka noc, długi krzyk.
2: Rzeczywiście miałem ochotę napisać powieść zupełnie inną spośród tych, które do tej pory napisałem. Dość męską, dość brudną. No niestety też z wieloma wulgaryzmami, co by tu nie mówić, dlatego że tak też przypominam sobie moje lata 90. 93 rok, okres, w którym dzieje się akcja tej powieści, no przedstawiam mafię toruńską, ale oczywiście nie tę mafię, którą my znamy z gazet, tylko fikcyjny odpowiednik tego, co działo się tutaj w Toruniu, ale także w innych miastach, więc myślę, że w tym sensie te lata 90. będą jakoś uniwersalną opowieścią o zbrodni, ale nie tylko o zbrodni, myślę, że o innych aspektach także.
1: No właśnie, ale porozmawiajmy o tych czasach, bo to lata 90. rzeczywiście w Toruniu było, można powiedzieć, burzliwie, prawda? Moglibyśmy no, z rękawa, że tak powiem, wyjmować kolejne nazwiska legendarnych gangsterów.
2: Tak, to prawda. Wszystko zaczęło się przecież od taty Edwarda Eś, jak to się dzisiaj o nim mówi, chociaż już pewnie nie trzeba byłoby skracać jego nazwiska. Ale rzeczywiście były to czasy, no przynajmniej z tego, co ja pamiętam z doniesień medialnych, ale także na własne oczy widziałem, jak policjanci zabezpieczali samochód w okolicy ulicy Mickiewicza, pod którym miała znajdować się bomba, ładunek wybuchowy. Więc rzeczywiście to wszystko mieliśmy tutaj no, na wyciągnięcie ręki, te rozgrywki gangsterskie, wymuszenia, haracze, to, co działo się na samym Starym Mieście. No właśnie, czyli te wymuszenia i haracze, które mafia pobierała. No i to, co jest zupełnie naturalne w tej sytuacji, walka o wpływy, czyli buntowanie się grup, podgrup mafijnych, to wszystko tutaj mieliśmy i rzeczywiście finałowe strzelanie w sądzie w Toruniu, tak jest, było chyba jedynym takim wydarzeniem na skalę kraju.
1: Ale mafia toruńska, którą ty opisujesz, która jest no, elementem tej książki, jest przez ciebie wykreowana. To nie jest śledztwo dziennikarskie, czy jednak w jakiś sposób odtwarzasz pewnego rodzaju wydarzenia?
2: Nie, raczej nie starałem się tego robić, dlatego że nie jest to opowieść o mafii w gruncie rzeczy. Mafia jest tylko pretekstem do opowiedzenia tej historii. Rzecz jasna, przypomniałem sobie wszystkie te zdarzenia, które miały tutaj miejsce i to, na czym polegał spryt Edwarda Eś, wspomnianego taty i właściwie te różne rozgrywki, które tutaj miały miejsce pomiędzy grupami wpływów, to sobie poprzypominałem, ale tak naprawdę nie chciałem się jakoś tak wprost odnosić w tej opowieści. Natomiast, co ciekawe, postaraliśmy się, aby w tej książce znalazły się fragmenty z audycji współczesnych, które traktują o toruńskiej mafii. Gdzieś przypominamy sobie pewne wydarzenia i nazwiska po prostu po to, żeby rzeczywiście być bliżej tej prawdy lat 90.
1: Uwiarygodnić.
2: Tak, uwiarygodnić, żeby to nie było tak, że sobie Małecki wziął i coś wymyślił. Owszem, no ja sobie powymyślałem, ale równolegle jednak rzeczy, które się działy, no miały swoje miejsce. I myślę sobie, że wiesz, no byłoby też nie fair z mojej strony, gdybym ja próbował napisać o prawdziwej toruńskiej mafii. Nie fair wobec ofiar też osób, które tutaj i straciły życie, ale też no, były zastraszane, bite. Więc myślę sobie, że to byłoby coś, czego nie chciałbym się podejmować.
1: I właśnie od rozmowy z takim policjantem rozpoczął się plan na tę książkę? Rozmowę o tamtych czasach?
2: Chyba tak, rzeczywiście. Miałem wrażenie, że wówczas, kiedy planowałem tę opowieść, że chciałem pisać w dwóch planach czasowych i tym współczesnym planie czasowym i też z roku 93. I znaleźć jakąś nić porozumienia między tymi światami, między starzejącym się, czy starszym już policjantem Wiesławem Świrskim, o którym jest ta opowieść, i jego przyjacielem Mirkiem Cichoniem. Świrski ma problemy z pamięcią i próbuje sobie odtwarzać to, co wydarzyło się w 93 roku, wtedy, kiedy w tej wersji współczesnej przychodzi do niego Mirek Cichoń i jakoś próbuje nakierować go na dawną sprawę zaginięcia niedoszłego studenta.

0: Mateusza Krajewskiego.
1: No właśnie, znów zaginięcia się pojawiają w twojej książce. To jest absolutnie znak rozpoznawczy twojej literatury.
0: Chyba nie umiem napisać powieści bez zaginięcia rzeczywiście, nawet jeśli to nie jest jakiś czasami główny wątek, ale gdzieś te zaginięcia rzeczywiście się przewijają.

0: kandydatury do Nagrody Toruńskiej Katarzynki przez kapitułę zostałeś wybrany. Myślę, że bardzo słusznie i dosyć długo czekałeś na to wyróżnienie.
1: To jest w ogóle wzruszający moment i bardzo miły i bardzo przyjemnie wspominam chwilę, kiedy Ola Iżycka przekazała mi tę informację przez telefon. Właściwie myślałem, że to jakiś rodzaj żartu, że to chyba się nie wydarza, ale no cóż czynić, jeśli tak kapituła zdecydowała, to jestem z tego ogromnie, jestem ogromnie szczęśliwy i też no, zaszczycony tym faktem. Jakoś, wiesz, no, kiedy siadam i piszę swoje powieści, nie myślę, do czego one zaprowadzą, jakby jakie skutki będą pisania tych powieści. I to, że no, piszę zawsze o Toruniu, że nawet jeśli Toruń nie jest głównym bohaterem moich niektórych opowieści, to zapewne chyba nie ma takiej powieści mojej, w której Toruń się w ogóle nie pojawia, nie przypominam sobie. Raczej za każdym razem któryś z moich bohaterów, nawet jeśli przemierza gdzieś przedmieścia, to do Torunia się odnosi i w tym Toruniu się pojawia. Więc wiesz, no tak, ja jestem sam chyba mentalnie związany z Toruniem, że no, jakbyś mnie w nocy obudziła, mimo że od 20 lat mieszkam poza miastem, to jakbyś mnie zapytała, gdzie pan mieszka, to ja natychmiast się zameldował, że w Toruniu, prawda?
0: No skąd pan jest?
1: Skąd pan jesteś? No to ja mówię, że z Torunia jestem.
2: Deklarował torunianin Robert Małecki, dziś premierem mojego najnowsza książka Krótka noc, długi krzyk.

0: Tak rozpoczyna się kantata Auf, Tanzi, Klas in Jauchzenden Chören Johanna Baltazara Christiana Freislicha. Tej muzyki słuchaliśmy w wykonaniu Goldberg Baroque Ensemble i Goldberg Vocal Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Szadejki i to było równocześnie zaproszenie na dzisiejszy letni festiwal muzyczny w Dwójce. Po godzinie 19 zapraszamy Państwa na transmisję koncertu zespołu Waza Consort pod dyrekcją Marcina Szelesta. W programie przewidziano dziś muzykę XVII-wiecznych organistów gdańskich. Program Drugi Polskiego Radia jest 17:49.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 115 lat temu, 30 czerwca 1911 roku w Szeteyniach nad Niewiarzą urodził się Czesław Miłosz. Kiedy w roku 36 ukazał się jego drugi zbiór wierszy, Trzy Zimy, jeden z krytyków napisał, że Czesław Miłosz to największy żyjący polski poeta o skali talentu na poziomie Mickiewicza. Gdy Renata Gorczyńska w Paryżu w latach 80. przygotowywała jubileuszową audycję dla BBC na 75-lecie poety, pytała Wojciecha Karpińskiego właśnie o Trzy Zimy.
5: Chciałam pana zapytać, czy pana zdaniem wszystkie wielkie tematy Miłosza są już obecne w Trzech Zimach?
6: Trzy Zimy są uderzającym dokonaniem poetyckim i ukazaniem pewnego głosu, rozpoznawalnego natychmiast wśród wielu innych głosów, którym Czesław Miłosz zapisał się w literaturze polskiej. Ale jest to jak gdyby tylko jeden fragment tego głosu. Otóż gdybym mówił o pełnej tonacji Miłosza, to musiałbym mówić po pierwsze o tej tonacji cieplejszej, a po drugie o tej tonacji uszczegółowiającej zarówno człowieka, jak i kulturę. Część jego filozoficznego przesłania istnieje w Trzech Zimach, ale ten konkretny obraz polskiej kultury po prostu nie mógłby być wypowiedziany językiem Trzech Zim, bo to był język abstrakcyjny, zimny, chłodny, w którym dane wydarzenie historyczne nie miało miejsca.
7: Z tomu wierszy Trzy Zimy, posąg małżonków. 1935. Twoja dłoń dziwie już lodowata. Światło najczystsze niebieskiego stropu mnie przepaliło. Jesteśmy oboje jak dwie w ciemności leżące równiny, dwa czarne brzegi zmarzłego potoku w przepaści świata. Włos w tył nam spada wyrzeźbiony w drzewie, księżyc przychodzi nad plecy z Hebanu, milcząca mija noc i kogut pieje, miłości bujny szron, zeschnięte wiano. Gdzież jesteś, w jakiej mieszkasz dawnej toni, miłości, na dno jakich schodzisz wód, kiedy już ust ucichłych naszych lud płomieniom boskim przystępu nie broni. W lesie z obłoków, z piany i ze srebra żyjemy, pieszcząc pod nogami ziemię. I jest nam dana moc ciemnego berła na zapomnienie. Miłości, miłości, twoja pierś przecięta dłutem snycerza, o sobie nic nie wie,

0: o chmurach brzasku, o świtania gniewie, o cieniach wiosen odtąd nie pamięta. A ty mnie wiodłaś jak anioł Tobiasza na rdzawe, smutne, lombardzkie moczary, aż nadszedł dzień, kiedy cię przestrasza znak słusznej miary. Z krzykiem, z bezładno wąskich rękach trwogą spadałaś w studnie, gdzie popiół panuje i gdzie posłania upleść nam nie mogą jodły północne, ani włoskie tuje. Czymże to wszystko było, jest i będzie. Świat napełniliśmy wołaniem naszym. Powrócił świt, czerwony księżyc zaszedł. Czy wiemy już? Na ciężkim okręcie nadpływa sternik, zrzuca sznur jedwabny i przywiązuje jedno do drugiego i sypie na przyjaciół, wrogów dawnych, garsteczkę śniegu.
1: Dziś, w 115. rocznicę urodzin Czesława Miłosza, zamykamy cykl poświęcony nobliście na podstawie audycji opracowanej 40 lat temu w Paryżu przez Renatę Gorczyńską.
2: I tym właśnie, tą podróżą w czasie, my dziś też kończymy audycję popołudniową. Jeśli pisali Państwo dziś do nas w sprawie biletów na jutrzejszy koncert Filharmonii, Orkiestry Filharmonii Narodowej w ramach Centralnego Placu Muzyki, proszę sprawdzić skrzynkę mailową. Być może tam pojawił się już bilet w wersji elektronicznej na jutrzejszy koncert. Swoją drogą w Polsce wystąpi też Markus Miller i na ten koncert też będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, ale to już nie dziś. Za dziś Państwu bardzo dziękujemy. Słyszymy się jutro po godzinie 16. Paweł Worobiej, Monika Kopcik, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Chłodnego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Festum na tej łące, te świątynie, to są wonie wszystkie śródziemnomorskie, które w niektórych miejscach się szczególnie skupiają. W Pestum, ponieważ te świątynie są na łące, w szczególny sposób tu kwiaty mnie upiły, tak można powiedzieć.
2: Tak mówił Zygmunt Kubiak. Gdy go pytano, czy jest prawicowy, czy lewicowy, odpowiadał zawsze: moja Polska to Polska śródziemnomorska. Właśnie Zygmunt Kubiak będzie pierwszym bohaterem wakacyjnej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza. Zapraszam w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
3: Pojawiają się pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku. Mają przywrócić ład, ale ich działania często potęgują chaos. Są wyrazem amerykańskiej wiary w to, że jednostka jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia, a odpowiedź na kryzys rodzi się nie we wspólnocie, lecz w samotnej decyzji. W jaki sposób moment narodzin wpływa na ich sposób działania? O genezie superbohaterów porozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum. Zapraszam w niedzielę o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Program drugi słuchają nas Państwo 1 lipca, w środę jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Kłaniamy się Państwu. Paweł Worobiej i Przemek Psikuta. Witamy w naszym dwójkowym klubie. Środowe wydanie. A więc zgodnie z naszym zwyczajem, zgodnie z naszą regułą, przede wszystkim muzyka Johna Coltrane'a, którą zestawiamy z bardzo różnymi światami, zarówno historycznymi, jak i tymi najnowszymi, współczesnymi. Jeśli chodzi o Coltrane'a, to dziś sięgamy po album zatytułowany Kulu Se Mama. Jedna z najoryginalniejszych sesji i jednocześnie jedna z najbardziej niezwykłych kompozycji, ta tytułowa w dorobku Johna Coltrane'a. Płyta, która ukazała się nakładem Impulsu w styczniu 1967 roku i zawierała jakby dwie sesje z października i czerwca roku 65. I ten album Coltrane'a zestawimy dziś z płytą tegoroczną, z płytą, która myślę ciekawie nam się ułoży z muzyką, z poszerzonym składem Coltrane'a, który zabrzmi na płycie Kulu Se Mama. Dave Douglas i jego pozycja tegoroczna, jego album Transcend, Przekraczać. Douglas, który od lat przekracza granice, który od lat wprowadza

wprowadza nas w nowe muzyczne światy. Ten album to jednocześnie druga płyta gwiazdorskiego kwintetu Gifts, który na pewno pamiętają Państwo z koncertów, na pewno pamiętają Państwo z albumu tego debiutanckiego, honorującego, jeśli można tak powiedzieć, postać, muzykę, tematy Billego Strayhorna. Transcend to pozycja, która kontynuuje podróż do dziedzictwa, do tradycji, do duchowości jazzowej. I tutaj trębacz i towarzyszący mu muzycy nawiązują do Sacred Concerts Duke'a Ellingtona, czyli przełomowych sesji, przełomowych dzieł Duke'a, które zostały pokazane, wydane na przestrzeni lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Te koncerty powszechnie uważane za takie duchowe ukoronowanie kariery Duke'a Ellingtona. Płyta nagrana, jak powiedziałem, w gwiazdorskim składzie. Na płycie zarówno tematy Ellingtona, są tutaj, znajdują się trzy tematy Duke'a i właśnie na nich się dziś skoncentrujemy. Pozostałe tematy trębacza. Będzie okazja, aby po nie również sięgnąć. Zaczynamy od samego początku tej nowojorskiej sesji, a na początek ważny temat Duke'a Ellingtona, Come Sunday.

Rafik Bhatia tak ciekawie grał na gitarze, Ian Chang na perkusji, Tomeka Reed na wiolonczeli, James Brandon Lewis na saksofonie tenorowym i Dave Douglas trąbka, lider tej formacji Gifts, lider tego przedsięwzięcia, no i pomysłodawca, aby dalej podążać tropem tradycji. Zaczynamy od tematu Duke'a Ellingtona, Come Sunday. Ellingtona, o którym Douglas, inspirujący się jego twórczością, jego filozofią, mówi: cokolwiek Duke Ellington połączył, tworząc swoje Sacred Concerts, zaowocowało to niezwykłą nową muzyką. Istnieje wiele prac naukowych na temat duchowości podróży Ellingtona. W muzyce jego bezpośredniość wobec świętości, świętości wewnątrz i na zewnątrz kościoła, jego humor i wdzięk w obliczu kondycji ludzkiej, to dziedzictwo wybitnej postaci czarnej muzyki amerykańskiej. Wiedział, że te dzieła będą jednymi z

jego ostatnich. Ellington mawiał: każdy człowiek modli się w swoim własnym języku i nie ma języka, którego Bóg nie rozumie. Słowa de Glasa, które myślę też dobrze wpisują nam się w podróż Coltrane'owską, a Coltrane, jak wiemy, podziwiał Ellingtona, doszło do spotkania z Ellingtonem, to wszystko już za nami. Transcend, album, który dziś pokazujemy w tym paśmie, w Jazzowym Klubie Dwójki, album, który ukazał się w tym roku pod koniec kwietnia. Ta płyta jest z nami i dziś jeszcze po nią sięgniemy. Ale teraz oczywiście Coltrane i utwór tytułowy, którego posłuchamy, Kulusse Mama. Jedna z najbardziej niezwykłych kompozycji w dorobku Traina, który w 65 roku oczywiście eksperymentuje także ze swoim zespołem, ze swoim składem. Nie inaczej jest w przypadku utworu, którego posłuchamy, bo tutaj mamy do czynienia z septetem. McCoy Tyner przy fortepianie i Jimmy Garrison na kontrabasie, to dwóch świadków wielu sesji, dwóch członków najważniejszego kwartetu. Elvin Jones tutaj w tym utworze pauzuje, ponieważ na perkusji gra Frank Butler, na kontrabasie, a także na klarnecie basowym Donald Garrett, Pharrell Sanders saksofon tenorowy, Coltrane oczywiście saksofony, tenor i sopran. No i pojawia nam się tutaj bardzo ważna postać Junio Luisa, który jest główną postacią utworu tytułowego. On jest podpisany jako kompozytor. On gra tu na różnych instrumentach, przede wszystkim perkusyjnych, które sam budował, sam tworzył i występuje tutaj w roli wokalisty, w roli autora tekstu. Louis poznał Coltrane'a 4 dni przed sesją nagraniową. Louis był perkusistą, był jak powiedziałem, takim poszukującym perkusistą, który tworzył, budował bębny, komponował, mieszkał w Los Angeles i właśnie to jest sesja, która miała miejsce 14 października 1965 roku w Western Recorders w Los Angeles. W Los Angeles Times John Tarber napisał: to Louis pokazał Coltrane'owi wtedy swoje dzieło, Kulusse Mama. Długi autobiograficzny poemat, który podkreślał jego dumę z przodków, jego silne poczucie tradycji. Zaśpiewał tu w dialekcie afrokreolskim i zagrał na bębnach wodnych, na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych, dzwonkach i muszlach. Junio Luis, który pojawia się także później jeszcze u boku Coltrane'a, wystąpi w utworze Selflessness, którego myślę, że w naszym cyklu posłuchamy. Zatem przed nami kompozycja jedyna w swoim rodzaju. Kompozycja, o której Ari napisał bardzo ciekawie. Może po wysłuchaniu zapoznamy się z tym słowem, do którego jak zawsze zachęcam: przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Słuchamy.

14 października 1965 roku. Tylko jeden utwór zarejestrowano wówczas w Western Recorders w Los Angeles, ale za to jaki? Kulu se mama, Junio se mama. Utwór ten to jeszcze jedno oblicze wyzwolonych ekspresji Coltrane'a, pisze Ari. Jednocześnie to wyjątkowe duchowe wyznanie przez połączenie poezji i intonacji Junio Louisa, tradycji afrykańskiej i jazzowego potencjału zespołu Johna Coltrane'a. Śpiew tu wydaje się być rozwinięciem wizji rozpoczętej już na Acknowledgement, ale tu jest poetycką opowieścią, a nie tylko powtarzaną frazą. Tak trafnie pisze Ari, który podobnie jak my wszyscy słucha, jest z nami od początku tego naszego Coltrane'owskiego cyklu. No właśnie, utwór przede wszystkim zbudowany wokół tekstu Junio Louisa, któremu tutaj Coltrane po 4 dniach znajomości oddaje w ręce pierwszą stronę tego longplaya. To kompozycja zbudowana na tekście Louisa z jego także wyjątkowym wkładem, barwą głosu, a także ciekawymi instrumentami perkusyjnymi. Do tego Frank Butler na bębnach, Pharoah Sanders saksofon tenorowy, Donald Garrett podwójna rola, kontrabas, a także klarnet basowy, Jimmy Garrison kontrabas, McCoy Tyson.

fortepian i oczywiście Coltrane, grający tutaj przede wszystkim na saksofonie tenorowym. Utwór, to podkreślają wszyscy, jedyny w swoim rodzaju, tak jak napisał Ari, Coltrane bardzo lubił budować swoje i tematy, i improwizacje na tekście, który najczęściej się nie pojawiał, ale wiemy o tym, że był bazą często dla niego. No i tutaj to połączenie takie całkowicie naturalne, ale przez to także doskonałe jazzu i tej pierwotności muzyki afrykańskiej, to oczywiście zielone światło dla całego szerokiego nurtu. Utwór także to podkreślali muzycy kolejnych pokoleń, że był niezwykle ważny dla nurtu spiritual jazzu wpływ na Fora Sandersa, na Alice Coltrane, którzy te wątki później rozwijali. Płyta ciekawa, płyta wyjątkowa, dwuczęściowa. Na stronie drugiej dwa tematy Coltrane'a. I pozwolę jeszcze zajrzeć do maila od Ariego, który pisze o utworze, który całość zamyka. Welcome, ballada, będąca trochę klamrą do tytułowego utworu, a trochę przypomnieniem, że lider poprzez ballady wyraża się nie gorzej niż w wyszukanych kaskadach dźwięków. No właśnie, i proponuję, abyśmy posłuchali teraz tej klamry i tego finału płyty, przekornie nazwanego przez Johna Coltrane'a Welcome. I dodam, że ten temat podejmował z wielkim powodzeniem Carlos Santana, który był, jak wiemy, wielkim miłośnikiem twórczości Johna Coltrane'a, który nagrał przede wszystkim album Love Devotion Surrender wspólnie z Johnem McLaughlinem, poświęcony Coltrane'owi, a na następnej płycie, którą właśnie zatytułował Welcome w 1973 roku, już po śmierci oczywiście Trana, finał tego albumu to właśnie instrumentalna wersja tego Coltrane'owskiego tematu. U nas dziś oczywiście oryginał zarejestrowany 10 czerwca 1965 roku już w New Jersey, w Inglewood Cliffs, w słynnym studiu Rudiego van Geldera. No i tutaj powracamy do naszego złotego kwartetu, czyli Coltrane, Tyner, Garrison, Jones.

Welcome. Coltrane'owskie Welcome, ulubiony temat Carlosa Santany, ulubiony coltrane'owski temat Ellis Coltrane. U nas dziś w tej wersji studyjnej, w tej wersji z 10 czerwca 1965 roku. W niezwykle prosty, lapidarny sposób podana całość na przestrzeni zaledwie 5 minut, co w tamtych czasach, w połowie 1965 roku, było już raczej niespotykane w twórczości Traina. Elvin Jones, perkusja, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner, fortepian i John Coltrane, saksofon tenorowy. Ten kwartet, mimo że gdzieś nam tam po drodze gdzieś nam się rozpadł oczywiście, będzie powracał w naszych spotkaniach, bo jak wiemy, Bob Thiele, wydawcy płyt, ale także sam John Coltrane, a potem po jego śmierci Alice, pilnowali, aby te nagrania wcześniejsze właśnie kwartetu, które nie ukazywały się do tej pory na płytach, aby mogły ujrzeć światło dzienne. Za 13 minut 19 najwyższy moment, żeby powrócić do płyty Trescent, do płyty, która też przekracza granicę, która jest hołdem Dave'a Douglasa dla Duke'a Ellingtona. No to jeszcze jeden ellingtonowski temat, który Douglas powierzył w ręce muzyków z kwintetu Gifts, Oklu Paka.

Jedna z tych płyt najwyżej i to jednogłośnie ocenionych w wielu różnych periodykach przez wielu różnych krytyków. Dave Douglas, jego formacja Gifts i album Transcend. Po części hołd dla Duke'a Ellingtona, to drugi temat Ellingtona, który dziś zabrzmiał o Clue Paka. Tomeka Reed, wiolonczela, James Brandon Lewis, saksofon tenorowy, Rafik Bhatia, gitara, Ian Chang, bębny,

i oczywiście lider grający na trąbce. Ciekawie pomyślany kwintet, przyznają Państwo, trąbka, tenor, wiolonczela, gitara i bębny. Żegnamy się kompozycją tytułową Transcend Dave'a Douglasa. Tak dziś było w jazzowym klubie Dwójki. Audycję zrealizował Paweł Worobiej. Ja nazywam się Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę, w Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowdziwie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. Najważniejszy festiwal jazzowy w stolicy. Warsaw Summer Jazz Days już od 1 lipca. Wielkie gwiazdy. Liz Wright, Keon Harold, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba. Młoda scena. Tomoki Sanders, Julius Rodriguez. Alternatywna. Mamal Hands, Adrian Young i wielu innych. 4 dni jazzowych emocji w klubie Stodoła. Bilety na adamiakjazz.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama. Cały czas słuchają Państwo Dwójki, właśnie wybiła 19. Za konsoletą bez zmian nasz program realizuje Paweł Worobiej, a przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy przede wszystkim na koncert, który transmitować będziemy ze Starego Sącza, z Kościoła Świętej Elżbiety. To już za pół godziny. Połączymy się z Magdaleną Łoś, która będzie naszą przewodniczką po twórczości XVII-wiecznych gdańskich organistów. A teraz czas na kolejny odcinek pewnego słynnego pamiętnika.
3: Książka do słuchania.
2: To będzie 14 fragment pamiętnika Jana Chryzostoma Paska. Czyta go na antenie Dwójki Gustaw Ludkiewicz. Nagranie z lat 70.
4: Poczęto za nas traktować konfederacyjną, albo raczej praktykować, żeby się sprzysiąc unanimi w oto króla do gardla nie odstępować, bo miał wielką popularitatę i u wszystkich stanów miłość. Z tej racji jej inwehebant na wszystkich bardzo malkontentów. Ruszyliśmy się tedy pod Lublin i tam zaraz stanowszy mówili de modo consultationis. Jak to chrzcić? Czy sejmem koronnym, czy konwokacją, czy kolem generalnym? Obraliśmy tedy marszałkiem Stefana Czarnieckiego, pisarza polnego, starostę kaniowskiego. Pobierano tedy w partykularnych kolach deputatów po dwóch z każdego powiatu, gdzie też i mnie z powiatu lelowskiego kazali ich mość sobie służyć i stanolem deputatem z panem Wojciechem Giebultowskim. Zasiadaliśmy tedy w polu przed namiotami królewskimi, kolo wielkie założywszy, a kolona z arbitrów konnych zawsze kilka i kilkanaście, czasem tysięcy. Jednych trzeźwych, drugich pijanych. To tu się w kole traktuje. Tu deputat deputatowi odpowiada racjonaliter, a tu od owych cyrkumstatów z leda słowa stanie się huczek. O leda słówko trzaskanie szablami, obuchami kiwają, do pistoletów się porywają. To zaś deputaci wstają z miejsc swoich ujmować każdy swego, bo taka była ordynacja, żeby każdy, kto przyjechał lub przyszedł do kola, non capiat miejsca, tylko za swoimi deputatami.

A tu wrej jak w garnku. To leda materyjka, choć lekka, zabrała czasem godzinę i drugą. Bywało tego często nawet i po partykularnych kołach, które się ante sesjonem pod chorągwiami odprawiały. Nie bywało bez wielkich tumultów, dosyć na tym. Szkoda było nie tylko co wymówić, ale i mruknąć przeciwko królowi. Tak był chwycił ludzi wszystkich za serca, bo mówili, że to król nasz, krew nasza, os de ossibus, kość z kości. Dawnośmy się cieszyli królem swego narodu. Niewielkie rzeczy, rzekł pisarz ziemi bielskiej w kole generalnym, tylko to, kiedy starosta szwedzki gorliwie mówił przeciwko malkontentom, a na ostatku próbował pismem, że wyciąć to trzeba, ten pisarz ziemski bielski człowiek biały jak gołąb, żołnierz kwidem, wielki poseł na każdym sejmie z Podlasza, to tylko wyrzekł. Pane starosto, nie zderzysz, bo tak był deputatem jako i starosta. O Boże, kiedy to wstanie tumult, jako pogański syno, nie zderzyć, ale my zderzymy, nie odstąpiemy ich, choćby jeden na drugim upadł. Podobność to i ty ich duch, weź bij, podajcie go nam sam na kolo, poślemy głowę w podarunku panu Sobieskiemu. Już go poczęli siekać. Skoczył dziad jako sarn pod marszałka. Marszałek woła: piechoty, piechoty! Tu piechoty zaraz 600 za marszałkiem stoi, muszkiety im w rękach drżą. Oficjerowie mówią: jak my się tu porywać mamy? Skoczyli biskupi, skoczyli senatorowie, ledwie ujęto. My też w kole ścisnęliśmy się tak, żeby się do niego nie przedarli, bo go nam koniecznie napierali się wywlec z kola i rozsiekać. Ci też, o których było to rozumienie, że są tegoż ducha, pouciekali do namiotów, nie ufając swojej sprawiedliwości, osobliwie rotmistrze niektórzy nasi krakowscy. Kilka razy się tedy zanosiło na rozlanie krwie i po staremu przyszło, bo w kilka dni po tym stało się spektakulum tragiczne, kiedy niejaki Firlej Broniowski, przyjechawszy do kola pijany, stanął najpierw na koniu za nami, to jest za deputatami województwa krakowskiego, począł wołać, krzyczeć, wrywać się w głosy. Ja rozumiejąc, że który podgórzanin, aż kolegowi moi mówią: nie z naszego to województwa człowiek. Po tym jak wziął coraz to bardziej wrzeszczeć, ja mu mówię: panie bracie, nie potrzebujemy tu ekonoma, jest to tu miejsce województwa krakowskiego, albo waś spokojnie stój, albo ustąp. Osunął się na mnie, począł fukać: wolno mi stanąć, gdzie się podoba. Porwo się tedy kolegowie moi, rzekł mu, że nie wolno. Ale bo nie wiesz ordynacji, że każdy za deputatami swego województwa stać powinien? Ustąpże, bodej cię zabito. Albo się wstydzisz za swoje województwo? Nasi też konnico między nimi stał, rzeką: ustąp waść, bracie, do swego województwa. I wypchnęli go. Przejechał na drugą stronę. Znowu tam począł halasować. A wiedzieli na niego, że ten i on malkontent. I mówi mu tam ktoś: ej, panie bracie, ostrożnie, żebyś waść na co złego nie zarobił. A on tym bardziej, po tym rzekł coś przeciwko królowi. Do szabel na niego. Począł uciekać między szalasy województwa belskiego i stamtąd go wygnali. Dopiero w polu rozsiekalić go okrutnie. My tu w kole nie wiemy, co się tam stało, a oni go wleką do kola i wołają tam: ustępujcie! Przywlekli go tedy dwaj pacholcy w turkusowej barwie za nogi o jednym bucie. Rzucili go w środku kola, mówiąc: a toż macie pierwszego malkontenta, tak i drugim będzie. Jakoś tak się stał żal na sercu i okropność, patrząc na owego rozsiekańca. Ci zaś, co się poczuwali być malkontentami, w pół obumarli od strachu, kiedy leżał jako bydle, jakie zarżnięte w swojej krwi. Tak ci posiedziawszy z pół godziny, limitował sesję marszałek, rozeszliśmy się. Napadły po tym jesienne sloty, śniegi, mrozy, tak, że drugi swego konia nie poznał rano wstawszy, kiedy go śnieg przywiał. Już żeśmy tedy miewali sesję w namiotach dla owej niepogody. Szlachta się poczęli rozjeżdżać do domów, deputaci tylko z marszałkiem musieliśmy kawęczyć do końca. Przed dokończeniem kola o mało nie zabito Zamojskiego, kasztelana, takim sposobem jako i Broniowskiego.

Jeden szlachcic zadał mu, żeś ty mówił o królu tak, podobniejszy on mydło z kropką poza mością nosić, niżeli królować. O włosek nie rozsiekano, a on klęczał, przysięgał, że nie mówił, ręce złożył. Prosił za nim marszałek, dla Boga, mości panowie, dosyć już tej krwi. Król przysłał, choćby i to, i co większego mówił, odpuszczam i proszę za nim. Dali ci pokój. Skończyliśmy kolo generalne 10 novembris, którego akta podpisywaliśmy wszyscy deputaci, królaśmy pożegnali. Marszałek miał mowę nomine omnium bardzo wyborną elokwencją, której elokwencję niewielu ludzi do niego wiedziało. Dopiero tym marszałkostwem rozsławił się, że jest wielki orator. Porozjeżdżaliśmy się tedy szczęśliwie. Przysłał do mnie król jegomość pana Straszewskiego, sługę swego z listami, prosząc solenniter o darowanie wydry, którą chowaną miałem tak rozkoszną, że wolałbym był partem substancji mojej dać, niżeli one, co ją tak kochał. A najpierwej dowiedział się tam od kogoś o tej wydrze, że jest cum his et his qualitatibus wydra u jednego szlachcica w województwie krakowskim, ale nie wiedziano, jaką mięzownią i nie wiedziano, do kogo owe prośby ordynować. Najpierwej tedy pan koniuszy koronny pisał do pana Bylchackiego, co po tym został wicesregentem krakowskim, żeby się dowiedział, u kogo się taka znajduje wydra i jako zowią. Więc, że to była wydra sławna na całe województwo krakowskie, a potem i na całą Polskę, dowiedział się pan Bylchacki i dał wiadomość, że u mnie jest. Dopieroż wtedy król ucieszył się nadzieją, mówiąc, że mnie pan pasek dawno znajomy, wiem, że mi jej nie odmówi. I przysyła pana Straszewskiego z listem. Pisze oraz pan koniuszy koronny, pisze pan piekarski Adrian, krewny mój dworzanin królewski, prosząc, żebym tego podarunku królowi nie odmawiał, gdyż się to nagrodzi wszelką łaską i respektem króla jegomości. Przeczytawszy listy, zacudowałem się. Kto to tam o tym zwiastował? I pytam, dla Boga, cóż to królowi jegomości po tym? Powiedział poseł, że bardzo król jegomość żąda i prosi. Ja dopiero, że nie masz tej rzeczy u mnie, co by miała być odmowna królowi jegomości. Ale mi było tak milo, jakoby mnie ostrym grzeblem po golej skórze drapał. Posłałem tedy do browarnego arendarza Żyda, żeby rękawa wydrzanego przysłał mi, który jak przyniesiono, kladę mu na stół i mówię, a toż waść masz prędką ekspedycją, ów patrzy. A żywa to tu ma być, pieszczona, o którą król jego muściu prasza. Ja tedy pożartowawszy, jużem ją miał prezentować, a że jej nie było w domu i tam się gdzieś wloczyła po stawach, napiwszy się wódki, wyszliśmy na ląki. Począłem ją wolać jej przezwiskiem, bo się robakiem nazywała. Wyszła mokra z trzciny, poczęła się koło mnie lasić, a potem i poszła za nami do izby. Zdumiał się Straszewski i mówi, a dla Boga, jakże to król tego nie ma kochać, kiedy to tak łaskawe. Odpowiem ja, to waść same tylko łaskawość widzisz i chwalisz, ale dopiero bardziej chwalić będziesz, kiedy obaczysz cnoty. Poszliśmy nad staw. Stanąwszy na grobli i mówię, robak, trzeba mi ryb dla gości, hul w wodę. Wydra poszła. Wyniosła najpierw plocicę, drugi raz kazałem wyniosła szczupaka małego, trzeci raz wyniosła półmiskowego szczupaka, trochę tylko na karku obraziwszy. Straszewski się za głowę porwał. Dla Boga, co to ja widzę? Mówię tedy, każesz waś więcej nosić, bo ona po to będzie nosiła, po kom i nie będzie za dosyć. I trzeba ryb cebra nanosi ona, bo ją sieć nic nie kosztuje. Straszewski rzecze, już wierzę, kiej widzę. Gdyby mi kto powiedział, nie wierzyłbym. Kiedy już Straszewski widział owej wydry kwalitates, obaczył też i insze myślistwo moje, jako to zwierzyniec ptaszy, który miałem zbudowany kratami drutowymi nakryty, a w nim ptawstwo omnis generis, które tylko mogły się znajdować w Polsce. Gniazdka robiło i lęgło się na drzewkach tam posadzonych, a nie tylko to ptastwo, co może być w Polsce, ale i insze cudzoziemskie, cokolwiek mogłem przybrać i skądkolwiek zaciągnąć. Straszewski przyjechał i uczynił relację. Wzięła króla taka chęć. Nie może być, tylko jedź znowu

0: a przywoź już jakimkolwiek sposobem, bylem wydremiał. Straszewski mi powiada, że chciał król posłać pieniądzmi ukontentowanie, ale pan piekarski powiedział miłościwy królu, darmo tam pieniędzy posyłać, bo ich nie wezmą. U tamtego szlachcica fantazja dobra, pewnie tego nie uczyni, ale tak by co posłać, co by to Politius wziąć. Posłał tedy król do Jaworowa po dwóch koni tureckich, żeby ich mi przyprowadzono. Konie tam bardzo piękne, a kazał je oddać i z wsiadaniem bogatym. Jam powiedział, że nie tylko pieniędzy, ale i koni nie wezmę, bo bym się tego wstydził, za tak nikczemny podarunek takie odbierać honoraria. Wyprawiłem ją tedy na nową służbę. Niewdzięcznie bardzo akceptowała tę wyprawę na nową służbę, piszcząc, wrzeszcząc w klatce, kiedy przez wieś jechali, a żem poszedł do izby, nie chcąc słuchać tego, co mi jej żal było. W drodze jadąc, gdzie upatrzyli wodę in plano, żeby się nie skryła, wypuszczali ją przecie kilka razy do wody dla ochłodzenia i ucieszenia swojej natury. Po staremu i to nie pomogło. Było pisku, wrzasku, podostatku. Stęskniło się to, znikczemniało. Przywiedli królowi tak jako sowę odętą. Niezmiernie rad król był, widząc, mówi, stęskniło się to, ale się to obaczy. Komu ją każą poglaskać, to go wydra za rękę. Król rzecze, Marysieńku, odważę się ja poglaskać ją. Królowa perswaduje, żeby niechać, żeby nie ukąsiła. On przecie usiadszy pole niej, jak ją znowu na łóżku posadzono, do niej z ręką powoli. To sobie będę miał za dobry znak, jeżeli mnie nie ukąsi. Jeżeli też ukąsi, o to mniejsza. Pisać tego nie będą po gazetach. Poglaskał ją tedy. Przychyliła mu się. Jeszcze bardziej się król udelektował, że i więcej począł ją głaskać. Po tym jej jeść kazał przynieść. Tak ci dawał jej po kawałku, a ona jadła, nie jedząc na owym złotoglowie. Już tam chodziła po pokojach, gdzie chciała coraz swobodniej. Byłaż wtedy dwa dni.
1: Gustaw Ludkiewicz przeczytał 14 fragment pamiętnika Jana Chryzostoma Paska, a ciąg dalszy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze. No a dziś w Starym Sączu na Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficja w tym roku i dziś i w ogóle w tym roku będzie się sporo działo wycieczek muzycznych nad Bałtyk. Już za kwadrans połączymy się z Kościołem Świętej Elżbiety, gdzie wystąpi Waza Konsort pod kierunkiem Marcina Szelesta. A o repertuarze gdańskich organistów, który wykonywany będzie w Starym Sączu, opowie nam Magdalena Łoś, która poprowadzi transmisję tego wydarzenia. No a teraz Satie, Erik Satie, zmarł dokładnie 1 dnia lipca 1925 roku. Równo 101 lat temu. I to jest bardzo dobry pretekst, by czekając na połączenie ze Starym Sączem, przypomnieć jego fortepianowe gnozjen. Zwłaszcza, że muzyka fortepianowa tego ekscentryka nad ekscentrykami idealnie wpisuje się w aurę upalnego lata. Na fortepianie Erarda grać będzie Patrick Cohen.

0: Właśnie dziś mamy doskonały pretekst, by przypomnieć muzykę Erika Satiego. Zmarł równo 101 lat temu, 1 lipca 1925 roku, a urodził się 160 lat temu, 17 maja 1866. Kilka jego gnozjen zabrzmiało przed chwilą w interpretacji Patricka Cohena. Pianista grał na fortepianie historycznym na Erardzie z roku 1855. A na najbliższe kwadranse przeniesiemy się do Starego Sącza, gdzie od wielu lat o tej porze wykonuje się muzykę jeszcze dawniejszą. Dziś u nas transmisja koncertu z kościoła Świętej Elżbiety z festiwalu Omnia Beneficia w Starym Sączu. Na miejscu jest Magdalena Łoś, której oddaję głos.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Dobry wieczór, witam Państwa i jak słychać w tle w kościele Świętej Elżbiety w Starym Sączu trwa właśnie inauguracja, ta oficjalna część, czyli przemówienia przed otwarciem 48. festiwalu Omnia Beneficia. Przemawiał burmistrz miasta, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, a teraz profesor Marcin Szelest, dyrektor artystyczny tego festiwalu, a także dziś wykonawca koncertu, który festiwal otwiera. To zgodnie z tradycją, tu właśnie rozpoczynamy nasze wakacyjne podróże muzyczne po Polsce. Dwójka związana jest z tym festiwalem od jego narodzin w 1975 roku, gdy po odkryciu przez profesora Mirosława Perza w tutejszym klasztorze klarysek najstarszej polskiej czterogłosowej kompozycji Omnia Beneficia, profesor Stanisław Gałoński stworzył tu festiwal muzyki dawnej. Omnia Beneficia to teraz także nazwa tego festiwalu, a również oczywiście tradycyjnie jego hymnon zabrzmiał, rozpoczynając pierwszy z koncertów tego roku, tegorocznego festiwalu. Tematem festiwalu jest Morze Bałtyckie, Mare Balticum, nasze morze, nasze morze, które łączyło nas ze światem, muzyka kolejnych miast hanzeatyckich, bogatych, mających też pomysł, by swój splendor budować przez kulturę i właśnie w tym dziale przez muzykę. To zresztą kolejny temat zaproponowany tu przez profesora Marcina Szelosta, dyrektora artystycznego festiwalu, a dziś, jak wspomniałam, także wykonawcy. Słuchać będziemy jego gry na organach Kościoła Świętej Elżbiety, jak też prowadzonego przez niego zespołu Waza Concert. Muzycy wykonają program zatytułowany Muzyka XVII-wiecznych organistów.

gdańskich. Są ustawieni na górze przy organach. Marcin Szelest w omówieniu programu dzisiejszego koncertu przypomina, że w luterańskich miastach hanzeatyckich nad Morzem Bałtyckim muzykę wielogłosową, a takiej będziemy dziś słuchać, wykonywano podczas nabożeństw najczęściej z balkonów umieszczanych w pobliżu prezbiterium lub z lektorium oddzielającego je od nawy głównej. Akompaniowano przy tym na przenośnych pozytywach, regałach czy specjalnie budowanych niewielkich organach chórowych. Ale jeśli to tylko było możliwe, by organiści grający na wielkich organach mogli towarzyszyć zespołowi wokalno-instrumentalnemu, to tak się też działo i tak też będzie dzisiaj. Wielu organistów basenu Morza Bałtyckiego, jak dalej opowiada teraz publiczności, napisał w komentarzu Marcin Szelest, starało się także o świetną muzykę wokalno-instrumentalną do wykonywania razem z zespołami, z którymi występowali i często właśnie ją sami tworzyli. No i to jest przypadek autorów, których muzyki będziemy dziś słuchać. Taką sytuację właśnie przy organach odtworzą też wykonawcy, no ale oczywiście będziemy mieli całą galerię świetnych, dawnych organistów Gdańska działających w tym mieście, związanych z tym miastem w XVII wieku. Główną postacią koncertu będzie Paul Ziffert, urodzony w Gdańsku w 1586 roku. Jego talent doceniono i wspierano. Rada Miejska ufundowała mu stypendium na dwuletnie studia w Amsterdamie u Svelinka, a potem jeszcze starczyło na rok nauki w Pradze. Ziffert zawodową karierę rozpoczął jednak nie w Gdańsku, lecz w Królewcu. Następnie został jednym z organistów nadwornych króla Zygmunta III w w Warszawie i w tej roli przysyłał do rodzinnego miasta własne utwory, a one niestety zaginęły. Ale powrócił do Gdańska w 1623 roku, otrzymał stanowisko w głównej świątyni miasta, w kościele mariackim, był głównym organistą. Kilka lat później, po śmierci kapelmistrza Hakenbergera, chciał objąć po nim posadę, no ale Rada Miejska zatrudniła Kaspara Förstera, z czym Ziffert ewidentnie nie mógł się pogodzić i przez lata rozgorzał, prowadzili z Försterem bardzo zajadły konflikt, też wymieniając różne pisma i krytykując nawzajem te sytuacje i swoje kompozycje. Dzisiaj usłyszymy 7 utworów Zifferta, to będą przykłady jego twórczości organowej, psalmy z wydanego w 1651 roku w Gdańsku, drugiego zbioru psalmów Dawida, motet Te Deum Laudamus wydany w Gdańsku w 1642 roku, motet na 5 głosów z towarzyszeniem organów, niewykonywany od kilku stuleci, dziś wydobyty właśnie przez muzyków Baza Concert z zapomnienia. Oprócz muzyki Zifferta, wypełniającej większość programu i stanowiącej też jego ramy, usłyszymy także utwory 5 innych twórców organistów związanych z Gdańskiem w XVII stuleciu. Dulcis Amor Jezu to będzie jedyny zachowany utwór wokalny Walda Hinz, organisty kościoła świętego Jana, później dworu królewskiego w Kopenhadze, a po śmierci Zifferta od 1666 roku był to następca, czyli główny organista w kościele mariackim w Gdańsku. Kolejnym następcą Zifferta po Hinzu na tym stanowisku był Thomas Struthius. Usłyszymy dziś jego koncert kościelny, Nisi Dominum na 3 głosy i 2 skrzypiec oparty na 8-taktowym motywie basu ostinatowego. To taki łatwo powtarzalny, rozpoznawalny łatwo motyw stanowiący fundament harmoniczny całej kompozycji. Z kolei w instrumentalnej części wieczoru znalazła się m.in. sonata Heinricha Dübela. To najpóźniej urodzony autor prezentowanej dziś muzyki. Dübel urodził się w 1651 roku. No i znów mamy odniesienie do głównego kompozytora tego wieczoru, Zifferta. Dübel był po prostu jego wnukiem. Po śmierci dziadka wyjechał w 12-letnią podróż po Europie, zatrzymując się na dłużej, między innymi na dworze królewskim w Warszawie. Ale do Gdańska powrócił po śmierci Struthiusa, kolejnego następcy dziadka, na stanowisku głównego organisty w kościele mariackim. No i potem został też następcą dziadka na tym stanowisku. Kolejni twórcy i kolejne odniesienia do Paula Zifferta to Matthias Leder, który jak Ziffert studiował w Amsterdamie u Svelinka, pełnił funkcję organisty gdańskiego kościoła świętego Piotra i Pawła, potem się przeniósł do Królewca. No i usłyszymy jego motet Fates Eterni Judicis, zachowany w postaci intawolacji organowej w pierwszym tomie tabulatury pelplińskiej, a przedstawiany

Dziś będzie to wersja wokalna tego jedynego znanego dziś utworu kompozytora, którego w ten sposób tu wspomnimy, Matthijs Leder, kompozytor, który no, w jakimś sensie też paralelnie, równolegle edukacją przynajmniej odnosił się w tych samych miejscach w Amsterdamie do kariery Paula Zifferta. No i jeszcze jeden

1991 roku. O młodości tego twórcy wiemy naprawdę niewiele. Wydany przez niego w Hamburgu druk koncertu wokalno-instrumentalnego, którego dziś słuchamy, jest najwcześniejszym śladem jego pobytu w Gdańsku. No i tak rozpoczynamy ten program organową kompozycją głównego twórcy dziś przedstawianego, Paula Zifferta.

Waza Konsort, zespół prowadził od organów Marcin Szelest. Przy organach, tu właśnie na chórze organowym, wykonawcy przedstawili program zatytułowany Muzyka XVII-wiecznych organistów gdańskich. I tym samym inauguracja 48. Festiwalu Muzyki Dawnej Omnia Beneficia w Starym Sączu za nami. Przypomnę Państwu, że głównym kompozytorem tego przedstawianego dziś programu był Paul Ziffert i jego utwór przed chwilą

0: Zakończył ten program, to był psalm 103, lub Praise My Zeal z drugiego tomu psalmów Dawida wydanego w Gdańsku w 1651 roku. Teraz wykonawcy zeszli z chóru organowego i są tu na dole przy publiczności, która wypełnia absolutnie do ostatniego miejsca Kościół Świętej Elżbiety w Starym Sączu, gdzie też inauguracja się odbywa. Ci wykonawcy Waza Koncert to Joanna Radziszewska-Sojka, Joanna Zawisza-Soprany, Piotr Olech, Alt, Maciej Gosman, Piotr Windak, tenory, Andrzej Zawisza-Bas oraz instrumentaliści. Justyna Skatulnik, skrzypce barokowe, była też solistką w sonacie Heinricha Dybela, wnuka Paula Zifferta. Druga skrzypaczka to Katarzyna Cendlak, Justyna Młynarczyk, Viola da Gamba i Marcin Szelest, organy, kierownictwo artystyczne. A kolejną usłyszeliśmy w programie zatytułowanym Muzyka XVII-wiecznych organistów gdańskich. Najpierw tokatę organową grał Marcin Szelest, to właśnie ramy, kompozycje Paula Zifferta stanowią tu nie tylko większość, ale ramy całego programu i ta tokata Zifferta otworzyła wieczór. Później jego psalm 111, Dank dir Herr, znów z drugiego tomu psalmów Dawida, Gdańsk, rok 1651. Dalej Thomas Struthius i jego utwór Nisi Dominus, przepiękny koncert kościelny na trzy głosy wokalne i dwoje skrzypiec, całość oparty na takim powtarzanym, no jak to ostinato, basie, który tu stanowił fundament. Dalej Matthäus Leider i Fates Eterni Judicis, znów Paul Ziffer, Benedicamus Domino, intawolacja motetu organo Orlanda Dillas, organowa oczywiście intawolacja. Ewald Hinz, Dulcis Amor Jezu, to jest nawiązanie do stylu Bartłomieja Pękiela, więc warszawski dwór wazów i muzyka no, przesiąknięta włoskim idiomem, wykonywana, pisana w Warszawie, często także przecież i w Gdańsku, a dwór sam też podróżował, muzycy ten styl mogli zaprowadzić i na północ. Paul Ziffert, Fantazja Quatritoni, kompozycja organowa, znów Ziffert, Tedeu Laudamus, ten utwór wykonany po raz pierwszy od kilkuset lat, na pięć głosów wokalnych i towarzyszenie organów, niezwykle ascetyczny, długi, rozbudowany, skupiony na tekście, który podany jest w taki sposób przypominający może nawet niektóre utwory Falso Bordone, rzymski styl początku baroku i później jeszcze też kultywowany, tak jakby nawiązujący, ale to już z odległej perspektywy, lata później do stylu Palestriny. A ta kompozycja kolejna to utwór Heinricha Dybela, właśnie wspomniana sonata, gdzie solistką była Justyna Skatulnik, skrzypce barokowe i Krato Büttner, utwór Wirft dein Anliegen auf den Herrn, wydany w Hamburgu w 1651 roku. No i na zakończenie właśnie przed chwilą zabrzmiał ten okazały, pełen splendoru muzycznego również, psalm 103, Nu Preis Mein Seel, Paula Zifferta i raz jeszcze drugi tom psalmów Dawida, a więc zbiór wydany w Gdańsku w 1651 roku. Inauguracja 48. festiwalu Omnia Beneficia za nami, ale w Starym Sączu pozostajemy, bo tak jak mówiłam Państwu, trzy wieczory tu spędzimy, trzy kolejne koncerty w ramach letniego festiwalu i naszych muzycznych, festiwalowych, wakacyjnych podróży po Polsce. Tak też te wakacje się polskie muzyczne rozpoczynają. A więc umawiamy się na jutro. Jutro zespół Konsorcjum z Sedinu i Splendor Północy. To będzie druga połowa XVIII wieku. Twórczość kompozytorów związanych no właśnie z północnymi miastami, ośrodkami oczywiście basenu Morza Śródziemnego. Na ten koncert i transmisję u nas w Dwójce zapraszam o 19.30. Za dziś już dziękuję. Transmisję realizowali Julita Manuiłow przy technicznej współpracy Marcina Kociębie i Stefana Myszka. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Dobry wieczór, witamy ponownie, prawie 4 minuty po 21. Od kilku minut program nasz realizuje

Marek Dalba, Ewa Szczecińska, ja niezmiennie jestem przed mikrofonem. Bardzo dziękujemy Magdzie Łoś za poprowadzenie pierwszej transmisji z festiwalu Omnia Beneficja w Starym Sączu. Jak słyszeliśmy przed chwilą, kolejne spotkanie już jutro, również o 19:30. A dziś o 22:00, za niecałą godzinę, zapraszamy na spotkanie Marcina Pesty z Adrianą Prodeus. Mowa będzie o Andrzeju Wajdzie i o jego Ziemi Obiecanej. Potem połączymy się z Krakowem, z Januszem Jabłońskim i Tomaszem Gregorczykiem. Nocna strefa rozpocznie się o 22:30. Od poniedziałku mamy letnią ramówkę. Nocna strefa rozpoczyna się pół godziny wcześniej. A teraz mamy jeszcze sporo czasu, prawie godzinę. Godzinę bez 5 minut na muzykę. I zaczniemy tak.

2 lata temu ukazało się to nagranie. Ukazało się na płycie zatytułowanej Tribute to Józef Elsner. Skrzypek Krystian Danowicz z pianistą Robertem Morawskim nagrali na niej 3 sonaty Józefa Elsnera, wszystkie 3 z końca XVIII wieku. Skomponował je

Elsner jeszcze zanim przyjechał do Warszawy, gdzie jak pewnie wszyscy pamiętamy, stał się jednym z najważniejszych muzyków pierwszej połowy XIX wieku i przede wszystkim nauczycielem Fryderyka Chopina. To była sonata D-dur, druga z opus 10, zakończona rondem w tempie allegro moderato. Jubileusz, 170. rocznica śmierci Józefa Elsnera była pretekstem do nagrania i także wydania tego krążka. Kilka lat wcześniej kwartet instrumentów historycznych zarejestrował wzorcowo trzy kwartety smyczkowe Józefa Elsnera. My do muzyki tego kompozytora wrócimy za niepełne pół godziny, a teraz... Skoro często jest tak, że rocznice i jubileusze wzbogacają naszą fonografię, to warto też przypomnieć, że 1 lipca zmarł nie tylko Erik Satie, jego Gnozjen, przypomniałam w dwójce po 19, ale także Louis Andriessen. Holenderski kompozytor, mistrz, który odwrócił się plecami do europejskiej awangardy, bardziej pociągała go nowoczesność, nowoczesna scena Nowego Jorku i w swojej własnej muzyce tworzył miks niezwykle erudycyjnych nawiązań do tradycji europejskiej z amerykańską nowoczesnością. Louis Andriessen zmarł 1 lipca 2021 roku, miał 82 lata, bywał często w Polsce. Przyjeżdżał tutaj między innymi, by uczyć młodych kompozytorów na kursach muzyki nowej, ale też bywał oczywiście na festiwalu Warszawska Jesień. A ja przypomnę teraz jeden z jego najsłynniejszych utworów, kwintesencję przetworzonego, bardzo mocno przetworzonego swingu, pulsu, ale też kunsztu i do tego jeszcze prostoty. Wszystko to w jednym, w utworze zatytułowanym Hoketus. Grać będzie zespół Icebreaker prowadzony przez Jamesa Pauka. Muzyka Louisa Andriessena.

Kultowe wykonanie ukazało się na płycie, a słuchaliśmy muzyki Louisa Andriessena. To był Hoquetus, utwór, w którym ciągle mylony jest krok. Pierwotna wersja tej kompozycji miała premierę równo pół wieku temu, ostatniego dnia maja 1976 roku. Na premierze grał zespół

1 lipca obchodzimy 5. rocznicę śmierci Louisa Andriessena. Kompozytora bezkompromisowego z pewnością, który tworzył własny rodzaj muzycznego minimalizmu, zakorzenionego oczywiście w amerykańskim, ale raczej Andriessen zawsze puszczał oko zarówno do wielkiej europejskiej tradycji, a był erudytą i sięgał po tematy zakorzenione w historii, często bardzo dawnej, jak i do nowoczesności właśnie spod znaku sceny muzyki nowojorskiej. To teraz wrócimy do Elsnera, do pięknych nagrań sonat Józefa Elsnera w interpretacji Krystiana Danowicza i Roberta Morawskiego. Sonat na skrzypce i fortepian. Oto sonata Es-dur, 3. w opusie 10.

polonezowy krok pojawił się w finale tej sonaty, w tych wariacjach, a była to sonata Es-dur, opus 10, numer 3 Józefa Elsnera. Grali skrzypek Krystian Danowicz i pianista Robert Morawski. I tu stawiamy już kropkę do muzyki w dwójce. Wrócimy za

0: pół godziny. Ewa Szczecińska, ja już dziękuję za uwagę. Zbliża się 22.
1: Wajda. Portret z powidoków.
2: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym cyklu poświęconym twórczości Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin reżysera. Dziś powracamy do filmu, który zajmuje szczególne miejsce, nie tylko w twórczości Andrzeja Wajdy, ale również w historii polskiego i światowego kina. Ziemia obiecana powstała w 1975 roku, oczywiście jako ekranizacja powieści Władysława Reymonta, jednak już od momentu premiery było jasne, że nie mamy do czynienia wyłącznie z kolejną adaptacją literatury. Wajda stworzył dzieło, które opowiada o narodzinach nowoczesnego świata. Świata pieniądza, przemysłu, wielkich ambicji i równie wielkich kosztów społecznych. Myślę, że to jest jeden z tych filmów, które z biegiem czasu nie tracą znaczenia. Przeciwnie, coraz częściej wydaje się, że Wajda opowiedział nie tyle o Łodzi końca XIX wieku, ile o mechanizmach, które kształtują rzeczywistość również dziś. Daniel Olubrychski wspominał, że Ingmar Bergman zaliczał Ziemię obiecaną do najważniejszych filmów, jakie widział. Martin Scorsese od lat wymienia ją wśród najwybitniejszych osiągnięć światowego kina, a sam Andrzej Wajda uważał ten film za jedno ze swoich najważniejszych dokonań. Dlaczego właśnie Ziemia obiecana zajmuje tak wyjątkowe miejsce w jego dorobku? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z krytyczką filmową Adrianą Prodeus, dobrze Państwu znaną z naszej anteny. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Kiedy myślimy o Wajdzie pierwszej połowy lat 70., przypominamy sobie takie filmy jak Brzezina, jak Wesele, artystę mocno zanurzonego w tej polskiej historii. Czy Ziemia obiecana dla Wajdy była pewnego rodzaju przełomem w jego twórczości?
3: Czy ona w ogóle była dla Wajdy? Bardzo dużo materiałów można znaleźć w notesach Wajdy. To jest fascynujący materiał. I on tam zanotował w roku 1967, 18 kwietnia o 15. Rzadko zdarza się tak dokładne odnotowanie czasu. O 15 Andrzej Żuławski poddał pomysł lektury i sfilmowania Ziemi Obiecanej jako filmu dla mnie. Dla mnie? I wydaje mi się, że to, że go to tak dotknęło i zadało mu to pytanie, czy rzeczywiście, jak to określał, kino dawne, o dawnych czasach miałoby być kinem dla Wajdy, który wtedy był najbardziej współczesnym, łapiącym wszystko to, co się dzieje, język, zjawiska, postaci, czy te dwie strony się ze sobą spotkają. To było coś, co uruchomiło cały ogromny proces twórczy, wielowymiarowy, który w notesach jest odnotowany. I rzeczywiście jest to fascynujące, jak kolejne pomysły się pojawiały, jak się zmieniała obsada, jak pomysł na ten film się krystalizował. Ja mogę fragment tych zapisków w tym momencie...
2: Proszę bardzo.
3: Przeczytać. Kiedy Wajda rozumiał Ziemię Obiecaną jako właśnie ten film dawny, pisał o tym, że nie sposób naprawdę oderwać się od ziemi, mając tak wielki ciężar na sobie. Pisał o tym, że to takie dalekie i wydaje się łatwe, ale jest trudne. Zajmie rok życia i to w Łodzi, której nienawidzę. Wyznaje Andrzej Wajda, a Łódź, te zabudowania fabryczne są potem, nie wiem, najważniejszym obrazem z jego twórczości, pojawiają się wręcz na okładce notesów Wajdy, więc to ciekawe, jak to w trakcie zdjęć do tego filmu się przeformułowało. Wajda 30 sierpnia 1970 roku pisze, trzeba, żeby ktoś mnie pchnął w tę okrutną robotę. Może jednak zdecydować się dopiero po filmie o Jezusie, który chciał realizować jako pierwszy. W 73 roku pisze, główna sprawa to metraż. Jest 8000 metrów taśmy, a trzeba nam 4200. To film o Łodzi i taki trwający ponad 2,5 godziny będzie nie do oglądania. Skróty dialogów i skreślenia dadzą mi jakieś 450-500 metrów taśmy. Trzeba skreślić cały Kurów. Film powinien być tylko o mieście. Potem tego samego dnia notuję, godzina druga w nocy. Przed zaśnięciem. Zamiast Pałacu Cukierów trzeba dać całą scenę z Depeszą. Scenę erotyczną z Lucy trzeba dać w karecie. Czuć w tych zapiskach gorączkowość myślenia Wajdy o tym,

0: jak rozwiązać Ziemię Obiecaną jako problem. To jest bardzo ciekawe, jako taką łamigłówkę. No i potem, już w trakcie realizacji filmu, on wpada na niezwykły pomysł. Pomysł, który pozwala nam sobie wyobrazić, jak inaczej Ziemia Obiecana by wyglądała. W 1974 roku, 25 stycznia, pisze list do Jana Lenicy i zamawia u niego animację do Ziemi Obiecanej. Mają to być cytaty z manifestu komunistycznego, które mają przeplatać zdjęcia aktorskie, które mają nadawać tej opowieści sens szerszy i bardziej uniwersalny. Te pomysły zostają oczywiście zaniechane w trakcie realizacji, ale możemy w tej chwili, no nie wiem, jakąś taką fantazję sobie
1: wysnuć,
0: jak manifest komunistyczny podziałałby na tą całą historię. Chwilę później, dwa tygodnie później, w notesach Wajda zapisuje relacje pomiędzy postaciami. Uważam, że to też jest bardzo ciekawe, bo do tych wniosków doszliśmy tak naprawdę lata po premierze filmu. A Wajda pisze wprost. Moryc kocha się w Karolu. Jest cały w stronę Karola. Rozmawia z Maksem przez Karola. Z Maksem Moryca nic nie łączy. Dla Karola Moryc pożycza pieniądze. Na końcu mówi do niego: pocałuj mnie, Karol. Max kocha Ankę, chce zniszczyć Karola, żeby ratować Ankę. Podpala fabrykę, jest romantyczny jak Werther. Karol natomiast to, co zdobędzie, porzuca. Chce zawsze więcej, żeby pokazać, kim mógłby być, gdyby czasy były inne. Wajda planuje takie detale, jak to, kiedy w jednej drobnej scenie ci trzej bohaterowie sikają na ścianę. Postać Karola...
1: Nowo wybudowanej fabryki, żeby ją w pewien sposób ochrzcić.
0: Tak. I on notuje: Daniel Olbrychski jako Karol Borowiecki sika dwa razy wyżej niż koledzy. Takie detale. Naprawdę uważam, że no jakby niesamowity proces twórczy towarzyszył tej pracy. Wajda jakoś, nie wiem, przekroczył siebie, zaszyfrował tam mnóstwo informacji i po latach był bardzo zdziwiony na przykład tym, jak źle została odebrana postać Lucy Cukerowej, grana przez Kalinę Jędrusik. Nawet w 1991 roku Wajda odnotowuje, że Kalina zagrała dobrze, w jakimś chorym stylu ruskiej pogardy dla życia, dla siebie, jakiejś pewności, że i tak nic z tych wszystkich starań nie będzie. Ale kiedy Wajda czytał wykłady żydowskie Marii Janion, to dopiero wtedy zrozumiał, dlaczego ta wizja tej postaci została tak gwałtownie odrzucona. I pisze tutaj: trzeba było znać kanon propagandy antysemickiej, gdzie tak właśnie pokazana jest postać Żydówki, erotomanki, bez zasad, dążącej tylko do zaspokojenia swoich pragnień. Taka jest Lucy z Ziemi Obiecanej z różnych powodów. Walczyliśmy nie tylko o wolność polityczną, ale też o obyczajową. I scena w pociągu, pamiętna, tej uczty erotycznej, pozwalała na to. Robiliśmy to nie dzieląc postaci na złych Żydów i dobrych Polaków czy Niemców, bo wszyscy byli jednakowo wkręceni w tę maszynę do robienia pieniędzy i tacy sami. Ale jednak... polska blondyna gra na fortepianie i ze łzami w oczach czeka na Karola, a żydowska brunetka szlaja się z nim w pociągu do Berlina, pijana i odpychająca. Nie da się tego wyjaśnić inaczej niż tak, że ludzie są różni i nic nie ma do tego, skąd przychodzą i kto ich zrodził. Więc Wajda okazuje się tak świadomy tego wszystkiego, co w tym filmie jest zapisane, że naprawdę no, budzi to mój absolutny podziw.
1: Jeśli już mówimy o cytatach, to ja też mam swój przygotowany. Niepotrzebnie się wziąłem za tę słabą powieść, tak zapisał w notatkach właśnie Andrzej Wajda chwilę po premierze Ziemi Obiecanej. Ja myślę, że to mistrzostwo Wajdy właśnie w Ziemi Obiecanej polega też na tym, to co już tu zwróciłaś na to uwagę, to znaczy taka szczegółowość planowania, ale też tego, że to jest jednocześnie no i taka widowiskowa opowieść historyczna, że to jest portret miasta, portret Łodzi, bo możemy przecież powiedzieć, że Łódź jest czwartym z bohaterów,
0: tak.
1: Że to jest dramat psychologiczny, że to też jest historia przyjaźni. Przede wszystkim to też jest analiza narodzin kapitalizmu, no i opowieść o sukcesie i kosztach tego sukcesu. Czyli właściwie... 5 czy 6 filmów można by z tego zrobić, a Wajda łączy to w jedną całość.
0: Tak, i zależało mu bardzo na tym, żeby pokazać tych różnych bohaterów jako taką grupę, która występuje przeciwko, jak on to napisał, wieży Babel. To znaczy, żeby pokazać tych bohaterów na tle. I wydaje mi się, że to, co w Ziemi Obiecanej jest niezwykłe, to jak on to tło naszkicował. Tutaj jego absolutnie, myślę, malarskie pochodzenie, wykształcenie daje mu tą możliwość.

0: że wszystkie te postaci, które widzimy nawet przez moment, czy ich działania, one rzeczywiście rysują ogromny świat, który rozciąga się daleko, daleko poza kadr. Jest takie złudzenie takiego jakby wszechogarniającego obłędu i takiej ambicji szalonej i pewnego upadku i tych ludzi, którzy giną co chwila w wypadkach właśnie przy maszynach i ta nędza, która każe ludziom zastawiać wszystko, żeby zdobyć coś do jedzenia. No nasi bohaterowie próbują się temu jakoś przeciwstawić, stworzyć jakąś inną narrację, która pozwoli nie żyć w takim cierpieniu i w takim ryzyku, ale oczywiście te decyzje, które oni podejmują, sprawiają, że ich cierpienie, ich ryzyko jest zupełnie inne, ale też jest obecne. Wydaje mi się, że ten film ma w sobie jakąś taką porywającą siłę życia, zaraźliwą. Kiedy ten film się ogląda, to chce się po prostu wyjść i coś robić. I Wajda też wspominał o tym, że w tamtych czasach to się wydawało świętokradztwem. Proponować Polakom w 70-tych latach, żeby myśleli o samodzielnych biznesach, o wymyślaniu czegoś od nowa, o budowaniu majątku w takich czasach, w PRL-u.
1: O kapitalizmie.
0: O kapitalizmie, więc wydaje mi się, że ta energia jest porywająca i cieszę się w sumie, że Wajda nie stworzył Ziemi Obiecanej 2, a wiemy, że miał takie plany, dlatego że w latach 90. zrodził się taki pomysł, żeby nakręcić film Ziemia Obiecana 2 z Bogusławem Lindą w roli głównej, oczywiście z Cezarym Pazurą jako jego kolegą. No i mieli to być drobni handlarze, którzy zakładają razem fabrykę, borykają się z ruską mafią, z prywatyzacją, w tle jest Solidarność, jest Samoobrona. Pojawiają się oczywiście te zyski przywiezione z NRD i jakoś boję się, że ten film byłby niebezpiecznie blisko filmów Władysława Pasikowskiego z tamtych czasów i że ta metafora, że to już nie Łódź, tylko cała Polska jest właściwie tą ziemią obiecaną, no że ona by nie została udźwignięta przez ten film. Także niech Ziemia Obiecana pozostanie Ziemią Obiecaną. Szkoda, że Wajda wyciął scenę w pociągu w związku ze śmiercią Kaliny Jędrusik, kiedy ten film był prezentowany w telewizji w 91 roku, to było zaraz po jej śmierci, on nie chciał, żeby ona tak była postrzegana, więc ta wersja ocenzurowana została.
1: Czy on wyciął całą scenę, czy tylko część tej sceny? Bo ja oglądając, właśnie wczoraj sobie obejrzałem wersję dostępną, to już jest ta cyfrowo odczyszczona z 2011 roku i tam jest scena zarówno i w karocy, po to, żeby odczytać list i co zawierała zaszyfrowana wiadomość, jak i również kiedy Lucy wyjeżdża do Berlina, ta scena w pociągu jest.
0: Tak, ona została potem przywrócona, ale no jednak przez wiele lat jej nie było i no wiemy, że z zapisów tej cenzury wcześniejszej, że już w tej wersji, którą my znamy, brakuje elementów tych właśnie kontrowersyjnych scen, które mogłyby pozwolić ten film zinterpretować nieco odważniej, również jeśli chodzi o relacje pomiędzy bohaterami, właśnie w tym trójkącie Max, Moritz, Karol, że no kiedy oglądamy to dzisiaj, myślę, z tą dzisiejszą świadomością całych tomów napisanych o Ziemi Obiecanej, to wydaje się czytelne, ale dla publiczności, zwłaszcza wtedy w latach 90., kiedy ten film ponownie był oglądany, te fragmenty nie były dostępne, więc no wielka szkoda, że gdzieś Wajda wtedy w latach 90. był już zupełnie innym twórcą. On jednak przechodził kilka razy tak radykalne przemiany, wymyślił siebie i to, kim chciał być, jaką pomnikową postać chciał stanowić, no trochę wydaje mi się, że stało potem w pewnym konflikcie z niektórymi scenami z Ziemi Obiecanej. No pamiętajmy, że on jednak był też senatorem, działał w polityce, w życiu publicznym. No i to był moment, kiedy Ziemia Obiecana nie była chyba najlepszym dowodem na jego prawość, szlachetność obyczajów. No cenzura była innego rodzaju, właśnie cenzura obyczajowa. No i wydaje mi się, że ten wątek antysemicki jest bardzo ważny, bo to, że na Zachodzie Ziemia Obiecana została odczytana w ten sposób.
1: Tak, bo dodajmy, że Ziemia Obiecana miała nominację do Oscara i jednym, jak mówił w wywiadach Andrzej Wajda, jednym z takich kluczowych elementów, dlaczego Ziemia Obiecana nie otrzymała Oscara, był zarzut właśnie, że to jest film antysemicki, z czym się Wajda absolutnie nie zgadza.
0: Tak, ale my dzisiaj chyba możemy to lepiej zrozumieć, oglądając te sceny. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, odświeżając sobie teraz ten film, ale pewne schematy myślenia o Żydach przez no, takich nawet nieuświadomionych antysemitów są w tym filmie widoczne. I to nie jest rodzaj jakby no,

0: poczucia humoru, tylko to jest rodzaj pewnej nieuświadomionej chyba postawy. Ale patrząc na ten film w całości, widać, że zarówno ta polska szlachta i jej jakaś taka, nie wiem, ślepota, zadufanie w sobie, poczucie wyższości jest krytykowane, jak i poczucie obcości, niedopasowania i pewnej staroświeckości Niemców jest również krytykowane. Tam każda właściwie
1: nacja porówno i się dostaje.
0: Tak, tak. No ale wtedy, kiedy ten film wyszedł, wydaje mi się, że te wątki antysemickie były bardzo istotne. No i wielka szkoda, że Ziemia Obiecana nie dostała Oscara, bo uważam, że to jest widowisko filmowe tak wspaniałe, z taką energią i z taką głębią, no, że ten film naprawdę zasłużenie by tego Oscara dostał. Mhm.
1: No to cofnijmy się w takim razie do roku 74. Posłuchajmy, co sam Andrzej Wajda opowiadał w polskim radiu o pracy nad filmem i wówczas miał nakręcone 70% zdjęć.
2: W ogóle reżyseria to jest nic więcej, tylko i wyłącznie wybór. Wybiera pan aktorów, wybiera pan miejsce zdjęć, wybiera pan książkę, wybiera pan postacie, wybiera pan taki, a nie inny gest, wszystko. Dlaczego właśnie Ziemia Obiecana? Wydaje mi się, że nie robiliśmy nigdy takiego filmu. I na ten temat, i z takiego punktu widzenia, jak jest książka Reymonta, w Polsce nie było. To już jest wystarczający powód. Poza tym wydaje mi się, że ten film jest bardzo trudny i to jest drugi powód, który mnie w jakiś sensie podnieca. Jest to po prostu dywan utkany z losu różnych bohaterów, trudne do przeprowadzenia poszczególne wątki. Co wybrałem z książki? Rzeczywiście książka jest ogromna i zawiera w sobie bardzo wielką ilość scen, która oczywiście nawet w dwuseryjnym filmie, jakim będzie Ziemia Obiecana, pomieścić się nie może. No wybrałem przede wszystkim te sceny. Ja zawsze postępuję w jeden bardzo prosty sposób, mianowicie po przeczytaniu książki. Oddalam się od niej i to, co zostaje w mojej wyobraźni, to, co zapamiętam, uważam za ważne, a resztę niekonieczne. Oczywiście, że potem w trakcie dalszych zabiegów adaptacyjnych wracam do niektórych scen, które mi się w początkowo wydawały nie tak istotne, do pewnych elementów, ale w zasadzie te sceny, które zrobiły na mnie wrażenie, zawsze to jest punkt wyjścia, a reszta to jest tylko konieczność połączenia tych scen, które robią wrażenie.
3: Ale w tych wybranych scenach pozostaje pan wierny książce?
2: Oczywiście, że tak. Inaczej bym nie robił tej książki, tylko inną. Z tym, że wie pan, to jest taka wierność, no,
3: filmowa.
2: Dosyć specjalna, polegająca na tym, że to Renoira kiedyś zapytali, kto jest autorem filmu, czy on, czy jego scenarzysta. A on powiedział wtedy tak, no my razem ciągniemy ten wózek, ale ja ciągnę mocniej. Ja mam wrażenie, że po latach ta książka wymaga naszego spojrzenia dzisiejszego i tego spojrzenia nie mógł dać Reymont. Reymont dał swój punkt widzenia na to, co się działo w tym czasie. Nas dzisiaj pewne rzeczy interesują bardziej, inne interesują mniej.
1: Tyle Andrzej Wajda w roku 74 na planie zdjęciowym w Łodzi, a z reżyserem rozmawiał Henryk Sytner. No właśnie, czy ta uwspółcześniona przez Wajdę wówczas w latach 70. powieść Reymonta, czy ona nadal jest współczesna dziś, w 2026 roku, ta wizja?
0: Tam są bardzo złe, pokraczne, świetne postaci wielowymiarowe, takie, jakie współczesne kino kocha. Tam jest opowieść o pieniądzach, które też współczesne kino kocha pokazywać.
1: Ambicji.
0: Ambicji. Zauważ, że w ostatnich latach, no choćby przez Chłopów, teraz przez Lalkę, mamy powrót do literatury tego czasu. Do Prusa, do Reymonta. I wydaje mi się, że to jest bardzo znaczące, że my jakby odnajdujemy w tamtych historiach bardzo dużo z naszej współczesności. Pytając się trochę, co dalej, i szukając jakichś innych narzędzi opisu, nie tylko takich, które pokazują, że jest pewna powtarzalność w świecie i ta jakby dynamika, ten mechanizm jakiś, nie wiem, heglowskiej, prawda, historii jest obecny, ale też w szukaniu pewnego rodzaju, nie wiem, rozwiązań i pewnego właśnie dystansu, jakiegoś spojrzenia z boku. Zobaczymy, jaka będzie Lalka, no ale wiemy już, że Chłopi, czyli ten inny tekst kultowy Reymonta, no próbował nam pokazywać sytuację kobiety w takim bardzo patriarchalnym świecie, próbował nam pokazywać przemiany społeczne w takiej małej skali, czy one w ogóle są możliwe, zadawał takie pytania ten film. I gdyby dzisiaj chcieć Ziemię Obiecaną ekranizować, to wydaje mi się, że ten wątek, no właśnie dorabiania się pieniędzy, tego, nie wiem, startupu nazwijmy to, ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc razem budujemy fabrykę, że to powraca w jakimś takim innym wymiarze.

0: tych naszych czasach. Nie dlatego, że jesteśmy w nowej transformacji, tylko że zastanawiamy się, jak ta transformacja lat 90. wpłynęła na to, jak nasz świat jest urządzony dziś i czy można według tej logiki dalej mierzyć świat i robić plany. Mi się to wydaje bardzo aktualne. Więc zarówno jeśli chodzi o tą nietolerancję pomiędzy różnymi osobami żyjącymi w jednym świecie i tą jakąś, nie wiem, chciwość, która kieruje różnymi inicjatywami, rzekomo no, broniąc praw socjalnych pracowników, którzy stoją za różnymi inicjatywami. No i takie pytanie też o technologię, prawda? No bo Ziemia Obiecana jest w dużej mierze o zmianie technologicznej i o tym, że nie wiadomo, co ona przyniesie. Ojciec Maxa, dawny niemiecki fabrykant, boi się tego świata, nie wie, jak w niego wejść. Wydaje mi się,
1: nie
0: że...
1: Nie rozumie go.
0: Nie rozumie go. Syn młody, prawda, ma na to jakiś pomysł. No potem się okaże, że różnie z tymi pomysłami jest i że sam podpala tą fabrykę, prawda, żeby zdobyć pieniądze na ubezpieczeniu, tak? Znamy takie historie i dzisiaj to, co jest taką chyba naszą bolączką, to jest to, w jaki sposób sztuczna inteligencja i wszystkie tego rodzaju modele zmienią świat, w którym my żyjemy. I też większość z nas czuje się trochę zagrożona, nie wiem, wykluczona, nie rozumie tej logiki. Niektórzy udają, że rozumieją ją świetnie i znakomicie manipulują tą wiedzą i tym językiem perswazyjnym, jakby przekonują nas, że przed nami jest jakaś świetlana przyszłość, ale Ziemia Obiecana pokazuje, że nigdy tej świetlanej przyszłości nie ma, że dalej są ludzie uczciwi i nieuczciwi i że każda decyzja buduje po prostu no, te relacje między nami, więc no, wydaje mi się, że to jest niezwykły film, ale powinniśmy też wspomnieć o kwestii jakiegoś życia prywatnego bohaterów, o pewnej dwulicowości. To jest coś, co we współczesnym kinie powraca, że my mamy fasadę, mamy tą oficjalną część i mamy tą część ukrytą. I wydaje mi się, że też media społecznościowe dzisiaj znakomicie pokazują nam, że zupełnie inny wizerunek budujemy dla otoczenia, a inne rzeczy przed tym otoczeniem ukrywamy bardzo skrzętnie, nasze problemy, nie wiem, psychiczne, finansowe, zdrowotne i tak dalej. I ten film też w bardzo ciekawy sposób, w postaci oczywiście Karola Borowieckiego, pokazuje tą, no nie powiem, że dwulicowość, ale taką wielowarstwowość tego, jak chcielibyśmy być postrzegani, sami siebie widzieć, a co wydaje nam się nie pasować do tego obrazu.
1: A co wybieramy? A czy myślisz, że Ziemia Obiecana jest no, przede wszystkim taką krytyką kapitalizmu, czy to jest opowieść bardziej o ludzkich wyborach? Bo ja oglądając, no, odświeżając sobie ten film, miałem takie nieodparte wrażenie, że ten film jest dzisiaj, z naszej perspektywy, potwornie brutalny. Ta brutalność Wajdy mnie zaskoczyła. Oczywiście no, ona jest przetransponowana przez Reymonta, przez to, co w tamtych czasach się działo, ale to mnie chyba najbardziej zaskoczyło w tym filmie, że on jest taki
0: okrutny.
1: Okrutny, tak.
0: Tak. Czy to odpowiada naszemu światu? No my dzisiaj to okrucieństwo zepchnęliśmy do takiego rejonu kina gatunkowego, prawda? Nie wiem, do horroru. Jak ktoś nie chce oglądać scen brutalnych, to po prostu nie chodzi na takie filmy. Ale no chyba w naszym otoczeniu, w naszym życiu codziennym spotykamy dalej okrucieństwo. No nie jest osobnym sektorem, tylko czymś, co dotyka naszą wrażliwość wszędzie. Ale myślę, że odwykliśmy od oglądania tego w kinie.
1: Zostało tak uładzone.
0: Tak, no zarówno też seksualność, jak i przemoc, bo seksualność, która w tym kinie Wajdy, właśnie w tym akurat filmie Ziemia Obiecana, no zyskuje jakąś taką najpełniejszą formę, jako coś takiego, co się nie da okiełznać, prawda, jako coś, co mimo chęci najlepszych, no jednak jakby wychodzi i im bardziej jest represjonowane, tym zyskuje brutalniejszą, jakąś taką gwałtowniejszą formę. Bohaterowie nie są pogodzeni z tym, czego pragną. To jest jakaś mroczna ich część, jakiś cień, który właśnie z nich wypływa. My chcielibyśmy dzisiaj sądzić, że nad każdą dziedziną ludzkiej aktywności można mieć całkowitą kontrolę. Ten film nam przypomina, że nie, że jesteśmy jednak we władzy jakichś instynktów i im właśnie bardziej je wypieramy, tym one bardziej przejmują nad nami władzę. Nie wiem, ten film jest tak wielowymiarowy, o każdej scenie moglibyśmy, wiesz, tutaj długo rozmawiać. No chyba to jest mój ulubiony film Wajdy, tak muszę powiedzieć. Obok Wszystko na sprzedaż i może jeszcze obok Brzeziny.
1: Ja strasznie lubię Panny z Wilka, oddajmy głos jeszcze na chwilę Andrzejowi Wajdzie, który mówi między innymi o kreacjach aktorskich.
2: Dosyć szybko robimy ten film. Szybko robimy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja nie byłem od samego początku taki pewien, no i dzisiaj nie jestem pewien, dokąd film nie ukaże się na ekranach i nie zyska poparcia widowni. Trudno jest cokolwiek powiedzieć na pewno. Dzisiaj jest tak, to wszystko się stało o wiele bardziej skomplikowane. Dzisiaj relacja pomiędzy widownią i twórcą filmu

0: dzisiaj bardziej skomplikowane niż była dotychczas. To spowodowało, że realizujemy ten film tak prędko, bo ja uważam, że jeżeli ma on oddziaływać jako coś gwałtownego, jako coś poruszającego, to aktorzy grający w tym filmie muszą być też w atmosferze stałego pościgu, szybkości, pracy, energii i tego wszystkiego, co ja jako reżyser muszę ze siebie wydzielać. Myślę, że i podniecenie się da sfotografować na ekranie i udzieli się w rezultacie widowni. Dla takiego filmu wybór obsady jest i bardzo prosty, i niezwykle trudny. Prosty, dlatego że od samego początku wiadomo, że jeżeli to ma być plątanina postaci, jeżeli każdy pokazuje się tutaj grając jeden czy dwa dni, czasem trzy, to już jest duża bardzo rola w naszym filmie. W takiej sytuacji tylko aktorzy, którzy mają niebywałą wprawę i niebywałą siłę i dają od razu ze siebie rezultat, a nie drogę czy poszukiwanie, tylko tacy aktorzy mają prawo w takim filmie grać. Plejada aktorów w tym filmie jest rzeczywiście niezwykła zupełnie. Najpierw wymienię trzech, którzy grają naszych trzech bohaterów. To jest pan Wojciech Przoniak, Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Potem gra pan Pieczka, pan Opaliński. Każda z tych ról, nawet najmniejszych, jest tak bardzo dobrze przez Reymonta napisana. I oni, czytając te teksty, które ja im wysyłam, żeby ich złowić, widzą, że są fajne dialogi, że są wyraźne sytuacje, że jest materiał. Gra Kesslera pan Zapasiewicz dosłownie kilka dni, ale przyjechał dlatego, że zobaczył nagle w tej niewielkiej roli dla siebie materiał na coś, co go zainteresowało.
1: No właśnie, dziś trudno wyobrazić sobie ten film bez ról Daniela Olbrychskiego, Andrzeja Seweryna i Wojciecha Przoniaka. Wojciech Przoniak podobno przyjechał na plan, wcześniej sobie farbując włosy na rudo, i Wajda aż zakrzyknął, tak był zachwycony tą przemianą Wojciecha Przoniaka. Mówiliśmy trochę o Danielu Olbrychskim, o tej jego postaci, ale tutaj chyba Wojciech Przoniak stworzył taką jedną z najbardziej pamiętnych kreacji w polskim kinie.
2: Tak, bardzo przerysowaną, bardzo przegiętą, jak powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, jednoznacznie wskazującą na ten wątek homoerotycznej fascynacji.
1: W pewnym momencie wypada mu zdjęcie Karola i tak pospiesznie chowa, taki zmieszany.
2: Tak, ale jego jakaś taka beznadziejna miłość, a równocześnie te wysiłki, które są wszystkie po to, żeby w oczach Karola zostać dostrzeżonym, budują taki wspaniały jakiś teatr. On się bawi różnymi sytuacjami. To jest na granicy, no właśnie, rozpaczy i humoru. To jest przepiękna rola. On jest co chwilę ubrany w jakieś niezwykłe kolorowe stroje, w jakieś fulary, prawda, pasy. Wydaje mi się, że jeżeli ja myślę o Ziemi Obiecanej, to najpierw sobie przypominam postać graną przez Przoniaka, potem sobie od razu przypominam postać graną przez Kalinę Jędrusik i próbuję sobie wyobrazić, jak by wyglądała Lucy Cukerowa, gdyby zagrała ją tak, jak miało to być pierwotnie Teresa Budzisz-Krzyżanowska. To byłaby zupełnie inna osoba, bo jednak tutaj amplua Kaliny Jędrusik, to jak ona była postrzegana w tamtym momencie w kulturze PRL-u, miał ogromną rolę, i ta jej seksualizacja, i ta jej jakby świadoma, taka kreacja kobiecości, takiej właśnie zawsze nienasyconej, takiej po prostu pragnącej, ciągłego, nie wiem, jakiegoś uznania kolejnych fanów, prawda, wielbicieli, adoratorów, bez końca.
1: I Karol Borowiecki, 15 lat od niej młodszy bohater. Tak,
2: tak, który no w pewnym sensie pada jej ofiarą, ale kiedy jest taka scena, kiedy oni się spotykają w takiej grocie, gdzie ona mu mówi, że no jest z nim w ciąży, to jest scena niebywale taka, nie wiem, romantyczna w duchu niemieckich romantyków, prawda, że tam jest dużo jakiejś melancholii, jakiegoś złamanego życia. Nagle widzimy, że ona grała do tej pory pewną rolę przed Borowieckim, a teraz odsłania zupełnie coś innego. No i potem, kiedy dochodzi do konfrontacji męża, tego właśnie Cukera z Borowieckim, uważam, że też jest to bardzo ciekawa scena takiego poczęstunku, takiego jakiejś próby sił i tego, ile kto wie, ile kto może powiedzieć. Tam każda jedna scena przynosi po prostu fascynujące informacje o naturze ludzkiej. Mhm. To jest z jakąś ogromną naprawdę znajomością tego, jak ludzie wielokrotnie udają sami przed sobą, jak kłamią, jak produkują różnego rodzaju narracje po to, żeby jakoś się wybronić albo osiągnąć swój cel. To jest fascynujące.
1: No wręcz poświęcić największe świętości, no bo Karol Borowiecki przysięga na obraz, tak, Matki Boskiej Częstochowskiej.
2: No i wiemy, że to jest jego koniec i że ta jego cała szlachecka opowieść rodem właśnie z pana Tadeusza, ta szlachcianka przy fortepianie w tym majątku, która na niego czeka i która ma jakby no realizować wspólnie z nim pewien mit polskości szlacheckiej, rycerskiej, że jest stracona. To też jest, myślę, bardzo ciekawie, tak symbolicznie opowiedziane.
1: Jak tu mówił sam przywołany przed

0: chwilą Andrzej Wajna kręciliśmy. Zdjęcia robiliśmy szybko, żeby wrzucić właśnie aktorów i ekipę w to tempo i w tę dynamikę. I ta dynamika cały czas z tego filmu bije do dziś.
1: Jest to gorączkowe. Oglądanie Ziemi Obiecanej nadal jest gorączkowe i myślę, że żaden z filmów, który dzisiaj jest na ekranach polskich kin w repertuarze, nie działa tak elektryzująco jak Ziemia Obiecana.
0: Opowiada o świecie, który odszedł, ale jednocześnie stawia pytania, które nie tracą na aktualności, o cenę sukcesu, o siłę ambicji, o miejsce człowieka w rzeczywistości rządzonej przez pieniądz, no i też taką nieustanną potrzebę rozwoju.
1: Tak.
0: Moim państwa gościem była dziś krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A ja mówię już państwu do usłyszenia. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: To się czyta.
4: Angelika Gorodischer. Cesarstwo, które nigdy nie istniało. Ktoś z was był kiedyś w bezpośredniej bliskości cesarskiego pałacu? Ktoś widział wieże, niezliczone dziedzińce, czarne mury, fontanny? Nie, ja też nie. A teraz raczej małe są na to szanse. Dlatego ta historia będzie też należeć do innych.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Gorąco polecam. Sławomir Grzymkowski.
2: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22:30, a zatem rozpoczynamy nocną strefę w jej letniej wersji. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Zaczęły się wakacje. No to my też zaczynamy.

0: No kto z naszego pokolenia nie chciał poprowadzić 5, 10, 15? My możemy trochę sobie zrealizować pod pewnymi względami to marzenie dzięki płycie, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Idealny pomysł na lato swoją drogą. Atom Goes Funky, Atom String Quartet, czyli Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce, na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski. Utwór Bez ograniczeń energii, czyli kompozycja niegdyś na płycie zespołu Kombi i w czołówce programu telewizyjnego 5, 10, 15. Stąd ją wszyscy pamiętamy.
1: A co ta czołówka 5, 10, 15 zapowiada dzisiaj? Jedyną taką audycję w roku, jak to mówimy, kolejną. Zresztą tych specjalnych jest kilka. Ta jest chyba najbardziej wyjątkowa z wyjątkowych. Pierwsza nocna strefa środowo-czwartkowa to audycja, którą nazwaliśmy jakiś czas temu. Bez jazzu proszę. Udowadniamy, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości. W naszych żyłach nie płynie impro i free jazz, tylko...
0: Nie wyłącznie.
1: Zupełnie nie. Płynie, płynie impro, płynie free jazz, płynie jazz, ale też inne gatunki muzyczne, a dzisiaj one... Na wierzchu, że tak powiem, żadnych saksofonów, żadnych trąbek. Ja nie mam, sprawdzałem to. Raz wycofałem się z pięknej piosenki, było solo saksofonowe. Nie dzisiaj.
0: Ja chyba też nie mam żadnych dęciaków. Faktycznie, jak tak patrzę, pomyślałem, że podzielimy sobie to trochę na takie
1: tak,
0: kąciki.
1: Tak, to bardzo takie fantazyjne nazwy.
0: Kąciki inspirowane grami, w które grają, czy grali moi synowie parę lat temu. Bagienny zakątek, mogą się państwo domyślać, co tam zabrzmi? Fabryka funku.
1: Do bagnistego zakątka mam, myślę, kilka propozycji.
0: Mikro mokradła, ale Angine de Poitrine nie będzie.
1: Mam dwie propozycje, tu się spotkamy.
0: Staniemy też pod ścianą dźwięku.
1: Ścianą dźwięku, proszę państwa, oczywiście, że tak. Brakowało mi fantazji w tych moich kącikach. Ja po prostu seriale, prawda? Mhm. Taki mini kącik. I smutne piosenki, melancholijne piosenki, dużo melancholijnych piosenek.

0: z płyty Who's Keeping Time in My Own Time, Alela Diane. Nowa płyta z tego roku, artystka urodzona w Kalifornii, w Nevada City, ale mieszkająca w Portland, w Oregonie. Ale nie biografie, nie artystyczne dokonania czy analizy dzisiaj nas będą szczególnie zajmować, chociaż pewnie będziemy wspominać, a raczej będziemy szli za flow muzyki, korzystając z prawa ciągłości albo prawa kontrastu. Ile smutnych, melancholijnych piosenek są państwo dzisiaj w stanie wytrzymać? Przekonamy się, ale może nie w jednym ciągu.
1: Będą dawkowane. Jeśli chodzi o flow, to niech on trochę faluje. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od Atom String Quartet z płyty Atom Goes Funky, a zatem chodźmy za ciosem do funkowej fabryki. Zespół nosi nazwę Hot Like Mars, pochodzi z Chicago i gra na przykład funkowe wersje takich oto znanych niektórym utworów.

0: Od kiedy zaczęto wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia takich rzeczy w stylu, nie wiem...
1: Połączy ten gatunek z drugim, tak?
0: Tak, Vivaldi w stylu country, albo jak Bob Marley zaśpiewałby Verdiego, to tego rodzaju chwyty artystyczne uległy pewnej dewaluacji. No, przyznajmy to. Jest tego całe mnóstwo i jest to zrobione nie najgorzej.
1: Jeśli chodzi o koncept, tak. Jeśli chodzi o wykonanie, jeszcze nie, na szczęście.
0: Nie, to żywi białkowi muzycy z Chicago tworzą zespół Hot Like Mars. No, są to kolejno, już patrzę, AP, czyli Anthony Perry, grający na organach i śpiewający, gitarzyści Pat Walsh i Frankie Lightning Minella, na gitarze basowej Lamonte Norwood i na perkusji Wes Julian. I to była koncertowa wersja utworu, oczywiście, Enter Sandman.
1: No, oczywiście. Dla kogo oczywiście? Dlatego oczywiście. To zasada bez jazzu, proszę, no powiedzmy, nie będzie przez nas traktowana dzisiaj aż tak bezwzględnie. No, nie będziemy się aż tak bardzo obnażać. Nie będę ja na przykład państwu opowiadał o swojej przygodzie z zespołem Metallica, bardzo intensywnej z ostatniego roku, kiedy... No właśnie, nie będę opowiadał.
0: Intensywnej, ale noszącej pewne znamiona akademickich studiów twórczości. No powiedzmy sobie szczerze.
1: No dobrze, niech tak będzie.
0: Dobrze, pozostajemy w funkowej fabryce, żeby posłuchać jeszcze jednego utworu, znów granego przez żywych ludzi. Wciąż, tak. Tak będzie chyba do pierwszej żadnej sztucznej inteligencji. To będzie zespół z Edynburga, który zdobywał szlify grając na ulicy. To jest trio tworzone przez Harry'ego Valentino, który gra na gitarze i śpiewa, Olivera Sentansa na gitarze basowej i Heatha Campbella na perkusji. High Fade nazywa się ten zespół, a utwór, który przynieśliśmy dzisiaj do fabryki, nosi tytuł Bone to Pick.

0: Bone to Pick i szkocki zespół High Fade. Harry Valentino, gitara, głos, Oliver Sentence na gitarze basowej, Heath Campbell na perkusji. Dodam jeszcze, że zarówno ten utwór, jak i poprzedni Enter Sandman nosiły, mimo że w fabryce funkowej, nosiły pewne znamiona innej miejscówki wymyślonej na dzisiaj, czyli ściany dźwięku. No ale jakoś to musieliśmy podzielić, a ściana dźwięku, no to będzie znacznie masywniejsza budowla.
1: Mówimy się na północ? Nie, północ to jeszcze...
0: Może po północy.
1: No dobrze. Teraz mały kącik filmowo-serialowy. Ja znajdę trzy utwory. Nie wiem, czy coś dorzucasz?
0: Nie, filmowo nie. Dzisiaj nie.
1: Akurat nie. No więc tak, przyznam się państwu, ja mam jakieś gigantyczne opóźnienia w zapoznawaniu się z filmami, może nawet nie, ale z tymi serialami to tak. Babylon Berlin rozpoczęto w 2017 roku, to będzie za chwilę prawie 10 lat. Już w pierwszym odcinku pierwszego sezonu ta piosenka fantastyczna się pojawia. Trochę skupia to, co w serialu. Ten utwór, bo owszem jest zabawa, kończą się lata 20, jest jazz, jest zabawa, ale już jest trochę bardzo dekadencko. Tam słychać takie też quasi-religijne nawiązania i gdzieś tam w tle mamy zapowiedź tego, co już za chwilę w latach 30 i 40 nastąpi. Zu Asche, zu Staub.

Cłasze, co sztaub z serialu Babylon Berlin. A gdyby Państwa ciekawiło muzyka filmowa, to z tego serialu, to jak ona powstawała, to odsyłamy do wywiadu z Christianem Randalu, estońskim pianistą mieszkającym w Niemczech, który mocno udzielał się, grał chyba nawet w tym utworze przy pracy właśnie nad muzyką do Babylon Berlin. A teraz to już naprawdę jest bardzo znany, jeszcze bardziej znany serial. Kto z Państwa odgadnie? Nie ma nagród w tym konkursie, jedynie wieczna chwała. facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl.

Punisher. Oczywiście, że Punisher z Johnem Bernthalem, serial może nie jest specjalnie subtelny, delikatny, no ale muzyka dobra. Szczególnie ta wprowadzająca. Kto wie, czy temat odprowadzający, zamykający serial nie jest nawet ciut lepszy.

0: temat zamykający kolejne odcinki serialu Punisher. Dobrze to zostało wymyślone i nam się przyda też, bo kieruje nas w stronę kolejnego, jak on być, kącik? Nie.
1: Zakątek.
0: Zakątek.
1: No tak, bagienny zakątek, czyli miejsce, w którym mieszka blues.
0: Blues Americana,
1: przynajmniej dzisiaj
0: to
1: wieczorem. Tak, no, myślę, że dwukrotnie odwiedzimy bagienny zakątek, bo 6 utworów to sporo naraz. Także będziemy...
0: 6 twoich, nie wiadomo ile moich.
1: No właśnie, więc to
0: możemy na tych bagnach pozostać, wciągną nas one do końca audycji.
1: O, kogo jak kogo, ale nas bardzo wciągają tego rodzaju bagna bluesowe. No i taka ciekawostka, bo iluż tych Amerykanów będzie grało na bagnach bagiennego bluesa u nas? No niezbyt wielu. Przynajmniej jeśli chodzi o moje zbiory. Bo ja mam Anglika, Szkota, Peruwiańczyka. No i tak to mniej więcej wygląda. Zacznijmy od tego Anglika, któremu zdarza się jeździć do Stanów i uczyć młodych Amerykanów, jak grać prawdziwego bagiennego bluesa. Charlie Hicks, Devils in the Water.

0: Charlie Hicks, czyli Anglik grający bardzo amerykańskiego bluesa. To było nagranie wydane w 2018 roku, nosiło tytuł Devils in the Water.
1: Teraz trochę bluesa będzie jednak mniej, bardziej to będzie muzyka jakiegoś, ja wiem, Wyoming, Montany czy innego Idaho. Chociaż nie, jest jednak dużo, dużo banjo i to nas kieruje w stronę bluegrassu, czyli trochę Kentucky. Gdzieś tam na wschodzie zostaniemy, na wschód od Mississippi i Missouri. A tak naprawdę zespół Rag Jubilee powstał i działa do tej pory w Kalifornii, ale jakież to ma znaczenie? Ameryka.

0: na okładce jeźdźcy z piórami we włosach, w składzie banjo, kantrowe elementy, trochę bluesowej szorstkości, 200% Ameryki. Zespół The Ragged Jubilee, płyta pierwsza w ich dorobku, American Moan z 2011 roku. Później tych albumów jeszcze było kilka. One są ciekawe, no, ale jeżeli coś jest najlepsze, to jest najlepsze.
1: Przyglądamy się tej scenie indie folkowej, amerykańskiej i nie tylko amerykańskiej, powiedzmy po fanowsku, ale za to od lat. No jest to wielkie zjawisko i nierówne, różnorodne. Niektóre rzeczy przypadają nam do gustu, inne zupełnie nie. A w ogóle to nie powiedzieliśmy, nie przypomnieliśmy, jak powstają te nasze doroczne audycje nie jazzowe. Zwykle one powstają tak, że przez cały rok gromadzimy utwory.
0: Gromadzimy te utwory,
1: zapisujemy sobie, notujemy, jeśli coś nam wpadnie w ucho w dowolnych okolicznościach i przykuje naszą uwagę, czy to brzmieniem, czy tekstem, czy estetyką. I później selekcjonujemy i prezentujemy Państwu w pierwszą wakacyjną środę. No i teraz, skoro znaleźliśmy się w Ameryce, to zostańmy w Stanach jeszcze przez chwilę. Fort Wayne w stanie Indiana. To, co mnie się podoba w tej indie folkowej akcji całej, to maksymalna efektywność, która cechuje część wykonawców. To znaczy maksimum efektu przy minimum środków. Solowe występy, tak jak Charlie Hicks przed momentem, czy duety, które potrafią stworzyć pełne brzmienie za pomocą, nie wiem, przepuszczania gitar przez dwa różne wzmacniacze, z czego jedna ścieżka idzie przez oktawer i robi za bas, skoro w bluesie bas może i tak być unisono, prawda? No, takie środki na przykład można zastosować, jeśli mieszka się w Fort Wayne w stanie Indiana i tworzy się duet Left Lane Cruiser. Frederick Joe Evans na gitarze rezonatorowej National Guitar, zwanej również Dobro, i śpiewający na instrumentach perkusyjny Brent Beck, który śpiewa tutaj w chórkach. I to jest nagranie, które ma już 10 lat. The Pusher.

0: Bardzo jestem ciekaw, jaki procent spośród tych Amerykanów grających muzykę korzeni ma tak naprawdę korzenie gdzieś w ostrym metalowym graniu. Left Lane Cruiser i The Pusher. Left Lane Cruiser to duet z Indiany, który tworzą Frederick Joe Evans i Brent Beck.
1: A jestem ciekaw.

0: Ciekaw, ile osób grających tę korzenną amerykańską muzykę ma korzenie amerykańskie. W przypadku tego zespołu akurat wiem, że 1/4, bo to Francuzi, Wietnamczycy, Szwajcarzy, Amerykanie mieszkający w Paryżu.
1: Zespół nie imperializm jest... kulturowy to się nazywa, wiesz?
0: Zastanowię się nad ripostą, ale no po prostu się zastanowię. Moriarty, nie jest to nieznany zespół. Słuchaliśmy go kiedyś, ale bardzo dawno i tylko jednego utworu, a zasługuje na więcej z 4. płyty zespołu Epitaph, G.I. Jesus.

0: G.I. Jesus z albumu Epitaph IV w dyskografii grupy Moriarty. Śpiewała tym takim bardzo charakterystycznym tembrem głosu Rosemary Stanley, która urodziła się w Paryżu. Matka jest francuską, pracuje dla Le Monde, ale tata Rosemary, Wayne Stanley, to muzyk folkowy z Ohio. Czyli jeżeli dla kogoś jest ważne, to aby ta muzyka tradycyjna gdzieś tam była, miała taki stempel autentyczności, to chyba to tutaj zostało zachowane.
1: Zostawiamy bagienny zakątek na jakiś czas, no ale przenosimy się w nieodległe stosunkowo miejsce, no bo przecież blues jest najbardziej znaną muzyką mikrotonową na świecie. Poza tym bagna, mokradła, mikromokradła to jest to miejsce, na które się przeniesiemy. Na chwilę, jak głosi ludowa mądrość, słuchanie muzyki mikrotonowej zwiększa iloraz inteligencji.

0: Tak, naprawdę?
1: Pod warunkiem, że się utrzyma przytomność po pierwszych nutach. No jest to spore wyzwanie i myślę, że synaptogeneza tam następuje intensywna. A zatem przystąpmy do działalności, twórzmy nowe połączenia neuronowe, słuchając japońskiego duetu Syzygis, który tworzą Hitomi Shiruzu, grająca na organach 43-tonowych i śpiewająca, oraz Hiromi Nishida, grająca na skrzypcach, instrumentach klawiszowych i również śpiewająca, ale tutaj organy 43-tonowe będą dominować zdecydowanie, ponieważ utwór nosi tytuł Chorał na organy 43-tonowe. A dlaczego 43? Dlatego, że duet Syzygis specjalizuje się w strojach naturalnych. A ze strojów naturalnych, czyli z ciągu alikwotów, swoją skalę 43-tonową w pierwszej połowie XX wieku wytworzył, uporządkował, podzielił Harry Partridge, amerykański kompozytor, którym inspirują się artystki z duetu Syzygis. A zatem do chorału.

0: taki utwór, to prawie studium pokazujące bez słów, czy objaśniające bez słów, o co w tych mikrotonach chodzi mniej więcej. To był finałowy fragment płyty Otona duetu Syzygis. Chorał na 43-tonowe organy. Dlaczego 43? Jakby dodać tę oktawę, to wychodzi 44, taki mickiewiczowski wręcz podział. Harry Partsch podzielił oktawę na 43 nierówne części. To nie jest strój w żaden sposób temperowany, to jest strój idący za szeregiem harmonicznym, za ciągiem alikwotów. I stąd te wszystkie niezwykłe barwy, które było słychać w nagraniu. Na organach 43-tonowych grała połowa duetu Syzygis, czyli Shimizu Hitomi.
1: Nie no, bardzo piękne to było, bardzo. Natomiast my lubimy muzykę mikrotonową, więc rozwijamy sobie te synapsy.
0: To był 2013 rok.
1: Czy ćwiczymy te synapsy.
0: Nie od wczoraj.
1: No i co z tego, jak nie potrafimy zrozumieć najbardziej podstawowych rzeczy, na przykład takich, dlaczego coś zyskuje popularność akurat w jakimś momencie, a nie wcześniej, czy gdzie indziej. Angine de Poitiers, no trudno nie znać tego zespołu w kontekście mikrotonów. Wprowadził mikrotony pod strzechy, a przecież i tak stosunkowo niedawno, a istnieje od 2019 roku. No i więc czekał. Co się takiego stało?
0: Szukali też pomysłu na siebie, no i znaleźli taki, no, Hafez Modirzadeh sam jest sobie winien, że nie występuje w masce w kropki.
1: Natomiast dlaczego rewolucja mikrotonowa w muzyce, no powiedzmy, bardziej popularnej nie rozpoczęła się od tej płyty z 2016 roku? Tego zupełnie nie rozumiem. King Gizzard and the Lizard Wizard Flying Microtonal Banana.

0: Rok 2016, utwór Melting, królowie australijskiej psychodelii i eksperymentalnego rocka. King Gizzard and the Lizard Wizard, płyta Flying Microtonal Banana.
1: Jeszcze jeden podczas...
0: Klasyk gatunku, że tak pozwolę sobie dodać.
1: Tak, przepięknie wydany zresztą. To jest koniec naszej pierwszej wizyty na mikromokradłach. Jeszcze jeden utwór mikrotonowy zaprezentujemy tym razem. Tak sobie myślę, może warto postawić pytanie, czy muzyka mikrotonalna może służyć do takiego bezpretensjonalnego relaksu? Czy musi być koniecznie wyzwaniem dla ucha, pewną dźwiękową łamigłówką?
0: Nie, King Gizzard to raczej udowodni, nie był to jakoś niesamowicie trudny utwór, prawda?
1: W tę stronę zmierzamy i lądujemy w takim miejscu, które ma sporo wspólnego z taką lounge'ową muzyką, z takim surf rockiem. W Los Angeles działa producent i gitarzysta mikrotonalny Brendan Burns i zaglądamy na jego płytę z 2020.

0: Rhinosaur Beach i Brendan Burns z płyty Holocene Dream z 2022 roku.
1: Słuchają Państwo.

0: Miles at the Wall, Liz Durrett z pięknej, przejmującej płyty The Mezzanine, wydanej, sprawdziłem datę dwa razy, 20 lat temu, w 2006 roku. Liz Durrett.
1: Szukamy różnych ciekawych rzeczy dla Państwa na te środowe, na to środowe letnie pierwsze spotkanie. Rzeczy ciekawych, nie jazzowych. Muzycy, artyści robią też różne ciekawe rzeczy. Wyciągamy to dla Państwa, wybieramy, selekcjonujemy. Dzisiaj unikamy tych, którzy dla oryginalności zakładają maski w kropki. Wybieramy innych. Myślą Państwo, że robią Państwo coś ciekawego w życiu? A Dawid Zły rapuje po kaszubsku.

0: Blune, czyli chmury. Fragment płyty Wyrzute Szemienie, wydanej w marcu tego roku. Kaszubski rap. Dawid Zły, czyli Dawid Zmarzły. Artysta mieszkający i działający we Władysławowie.
1: No to z Władysławowa niedaleko, bo do Gdańska teraz się udamy. I zespół Kury, który po ile... Po 24 latach od ostatniego albumu studyjnego, 100 lat undergroundu i 27 lat po słynnym Polowirusie wydał nową płytę długogrającą, Uno Lovis Party. No, nie można powiedzieć, że ona nie została zauważona, bo jednak ranga zespołu Kur i dokonań Tymona Tymańskiego sprawiają, że ktoś tam o niej pisał, ale czy jakoś wyjątkowo ciepło? Chyba nie. Jakieś takie były... otyskiwania, tak się uśredniam, powiedzmy, że to jednak nie to. No wiadomo, że nie to. Tak się zastanawiam, nie wiem, co Kury i Tymański musieliby zrobić, żeby zadowolić tych, którzy żyją wspomnieniami. Hmm. Ja też żyję wspomnieniami, uwielbiam Polowirusa, ale naprawdę szczerze państwu powiem, te nowe Kury przypadły mi do gustu. Trochę trzeba dać czasu temu albumowi. A dostaniemy nagrodę. Ja na przykład byłem na koncercie, zabawa była przednia. Odśpiewałem te nowe utwory, między innymi ten, Teflonowy Mózg.

0: Nowe, nowe jak nowe, sprzed roku. Najnowsze, Kur, Uno, Lovis Party i Teflonowy Mózg. Pięknie napisana piosenka, naprawdę, tam się dużo dzieje.
1: Niech ci będzie. Ja jestem kurosceptyczny ostatnio.
0: Naprawdę? Ach, no dobrze, ja jakoś to przeżyję.
1: Może jestem jednym z tych, którzy żyją wspomnieniami.
0: facebook.com / improwizowane albo improwizowane @polskieradio.pl. Proszę, pomóżcie nam państwo rozstrzygnąć ten spór o Kury. Jeszcze jeden utwór. Wiadomo, że na płytach zespołu Kur jakiś tam wątek szantowo-morski musi się pojawić.

0: solówkę. W tym utworze jest właśnie miejsce na twoją solówkę, którą za niewielką opłatą możesz tu właśnie już dzisiaj umieścić. Zapraszamy chętnych. Graj razem z kurami. No i szanowni państwo, już mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, proszę się przedstawić.
1: Dzień dobry, jestem pan Mateusz.
0: Panie Mateuszu, na czym pan będzie grał?
1: Na Hongkongu.
0: Oto zatem solówka pana Mateusza. Dziękujemy, dziękujemy i już mamy następne zgłoszenie. Z kim rozmawiam?
2: Anita z Rumi.
0: Dzień dobry pani Anito, na czym pani zagra swoją solówkę?
2: Na pianinie.
0: Zatem słuchamy pani solówki. Pani Anito, dziękujemy bardzo. Już wystarczy. Chyba się pani troszeczkę

0: Сławny. Następny telefon.
1: Dzień dobry, ja jestem Apek z Sopotu. Ja co prawda nie mam rąki nóg, ale mam dwa pindole i zagram dwa pindolami na cypałkach i popoł na flecie. Szakłać.
2: Fantastycznie, zatem posłuchajmy holistycznie Apka, który zagra na flecie i na butelkach jednocześnie. Doskonałe, doskonałe.
3: Proszę Państwa, sensacjonalna sprawa. Mamy coraz więcej zgłoszeń. Jesteśmy po prostu zasypywani zgłoszeniami. Cała Polska gra razem z nami. Nasza utalentowana ojczyzna gra wielkie narodowe jam session.

0: No, wiadomo.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 2,5 minuty po północy.
0: Kuro i nowa płyta Uno Lovi Sparty. Utwór Dziękuję wam, przyjaciele Kury, to w tym momencie. Muzycy następujący. Tymon Tymański, głos, gitary, gitara basowa. Dokładnie na tych samych instrumentach plus głos. Gra Olaf Deriglasow, Szymon Burnos, instrumenty klawiszowe. O, te solówki na koncercie naprawdę polecam. I Alon Kapołka na perkusji, również niekiedy udzielający się głosem. Skoro ty jesteś kurosceptyczny, to jestem jak kto? Kuropozytywny? Nie, nie wiem.
1: Nie wiem, dobrze, jesteś kuropozytywny.
0: Jestem na za. No tak, przepraszam.
1: Jesteś na za, a ja cię teraz postawię pod ścianą dźwięku. I posłuchamy teraz londyńskiego zespołu. To jest właściwie duet, tam perkusiści się zmieniają, są muzycy sesyjni, a z przodu sceny stoją dwie bardzo ciekawe artystki. Grają rocka, który przypomina trochę Skunk Anansie, które spotkało się z Alice in Chains. No a zwroty harmoniczne czasami przypominają Beatlesów czy Radiohead. Zresztą jeden w refrenie będzie bardzo podobny do tego, który w zwrotce w poprzednio prezentowanej piosence Kur zabrzmiał. I słuchamy. Zespół nosi nazwę Space Acre. Tworzą go Phoebe Little, grająca na gitarze i śpiewająca w chórkach i grająca na basie Jazz Scott. A ten utwór, który przykuł moją uwagę gdzieś tak koło marca, nosi tytuł Reassuring Path.

0: Spaceacre z Londynu i Reassuring Pat w podtytule Life's a Bitch.
1: Ściana dźwięku, tak? Mhm. Zgadzamy się na to. Umawiamy się, nie będziemy narzekać.
0: No raz do roku.
1: Zespół Dzu to jest... no nie wiem, czy już legenda, nie wchodźmy w tego rodzaju dywagacje. Jeden z najbardziej zasłużonych w jakimś też pewnym świecie popularnych zespołów, grających muzykę, którą niezwykle trudno gdzieś tam przyszpilić. Wyszli z rocka progresywnego, muzyki metalowej, ale bardzo szybko zaczęli awangardyzować te kierunki. Był okres bardziej free jazzowy, chociaż oni w zasadzie nie bardzo improwizują. Był okres ambientowy, mistycyzujący, który chyba najmniej mi odpowiada. Teraz wrócili do raczej do metalu. Tutaj jest naprawdę ciężko, no ale jednak to są muzycy obdarzeni taką wyobraźnią, że pozwolimy sobie zaprezentować ten utwór. Zresztą do płytę Ferrum Sidereum, ostatnie dzieło włoskiego tria, prezentowaliśmy. Ten utwór wybieramy ze względu na rytmikę, do której zespół Dzu raczej nie przyzwyczaił. A zatem płyta Ferrum Sidereum Dzu.

0: Stężenie patosu jest na płycie Ferrum Sidereum zespołu Dzu. Duże, przyznaję to, ale na mnie na przykład działa. A w tym momencie zespół Dzu to Paolo Mongardini na perkusji, nowy perkusista i niezmiennie od samego początku istnienia tria Luca T. Mai na saksofonie barytonowym i Massimo Pupillo na gitarze basowej. Dzu.
1: Oraz innych instrumentach. No, robi ta muzyka wrażenie, niewątpliwie. Ja muszę przyznać z kolei, że na dzisiejszą ścianę dźwięku przyniosłem rzeczy znacznie bardziej piosenkowe i rozrywkowe, no ale nie wstydzimy się tego w pierwszej wakacyjnej audycji. Teraz sięgniemy po nagranie australijskiego duetu. Akcentuję ten duet, bo chłopaki robią tę muzykę w dwójkę i stawiają tę ścianę za pomocą jednej gitary, barytonowej co prawda, ale jednak jednej, i efektów, i perkusji. To są bracia Clay Tiefel, głos i gitara barytonowa, i Jake Tiefel na perkusji. Nazwali się Rock Sfery. No i przypadkiem trafiłem na to nagranie i stwierdziłem, że takich ciekawych pauz w roku to dawno nie słyszałem.

0: Australijczycy zafascynowani amerykańskim southern rockiem, bracia Clay i Jake Tiefelowie, czyli duet rock sfery. Ten utwór nosił tytuł Unwasted.
1: Program Drugi Polskiego Radia, Nocna Strefa, za tydzień wraca jazz. Koncert mamy dla Państwa, może o tym powiedzmy.
0: Tak.
1: Zaanonsujmy go. Marek Pospieszalski i Steve Noble, koncert sprzed roku, nie, kilku miesięcy, z września 2025 roku w festiwalu Avant Art z klubu Pardon, to tu zabrzmi na naszej antenie.
0: Świetny duet z muzyką improwizowaną. Marek Pospieszalski nie tylko na saksofonie, ale również na wzmacniaczu, z czego to ostatnio jest od pewnego czasu znany. Dobra, ale dość o saksofonach, miało ich nie być. Wracamy do ściany dźwięku, chociaż ona już się trochę chwieje i będziemy zmierzać powoli w stronę bagien. To jest amerykański kwartet, grający bardzo amerykańską muzykę, chociaż trochę pachnącą Led Zeppelin, a trochę Aerosmith. Dobre, amerykańskie, bezpretensjonalne i bardzo rozrywkowe granie, ale mam wrażenie bogatsze o doświadczenia grunge'u, tak bym powiedział. Nazywają się The Band Feel. Grupę tworzą Garrett Barkus, śpiewający na gitarze, również gitarze 12-strunowej Tyler Armstrong, Kaden Ree na basie i TJ Steinward na perkusji. Goodbye, Virginia.

0: Prawdziwy, bezpretensjonalny amerykański rock, którego grając można biegać po scenie i nie trzeba się za bardzo koncentrować na graniu trudnych pasaży. The Band, Phil i utwór Goodbye Virginia.
1: Może też tak być, że te nasze znaleziska są Państwu doskonale znane, bo pewnie nie jeden słynny jazzman jest mniej popularny niż
0: niszowy tam muzyk rockowy. Tak?
1: Amerykański na przykład. Prawda. Czy Państwo znają na przykład kanadyjską piosenkarkę w gruncie rzeczy, Melissa Lavoie? W 2008 roku wydała płytę, na której jest piękny utwór My Boat, w którym naprawdę dużo się dzieje. Jest taki jeden mój ulubiony moment. Ciekawe, czy Państwo wskażą na ten sam moment. Instrumentacja w tym utworze ciekawa, no i ten dysonans. Nawet miałem taki pomysł, żeby włączyć do naszego kącika mikrotonowego, ale to nie jest mikroton, to jest po prostu wyeksponowany dysonans. W każdym razie, My Boat, Melissa Lavoie.

0: My Boat z albumu Camphor and Copper z 2008 roku z Kanady, Melissa Lavoe.
1: Czyli co? Przechodzimy z powrotem do naszego, jak to się nazywa, bagiennego zakątka, tak? I słuchamy bluesa w wykonaniu mieszkańca Wysp Brytyjskich. Najpierw w Szkocji, tak, mieszkał. Jest Szkotem, a teraz działa w Newcastle. Działa pod pseudonimem David and the Devil i działa nie tylko na polu muzycznym. Gra solo, bluesa, akompaniując sobie na gitarze ze slajdem. W pewnym momencie zafascynował się ceramiką. Został artystą ceramikiem równocześnie. A wśród swoich wytworów ma przepiękne, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju slajdy do swojej gitary, które również sprzedaje na indywidualne zamówienia. David and the Devil i utwór Up Jumped the Devil.

0: Up Jumped the Devil i David and the Devil. Jednoosobowy projekt, którego nazwa, jak sądzę, nawiązuje do tych historii o muzykach, którzy zaprzedali duszę diabłu, żeby grać z lepszego bluesa.
1: Ja sobie zapisuję tę nazwę na karteczce.
0: No dobrze.
1: Do dalszych odkryć.
0: Do Nashville, ale niezbyt prostą drogą. Artysta, który szykuje się do wydania debiutanckiej płyty dopiero. Są pojedyncze utwory dostępne. Bardzo ciekawa historia. Posługuje się samym imieniem Fabrizio. Naprawdę nazywa się Fabrizio Briceño. Jest Peruwiańczykiem, który wyemigrował ze swojej ojczyzny mniej więcej 9 lat temu, nie znając ani słowa po angielsku, zamieszkał w Nashville. A muzyka, którą gra, jest taką muzyczną autoterapią, terapią uzależnień po prostu. Before the soul goes to waste.

0: before the soul goes to waste. I Fabrizio z Peru do Nashville.
1: To może teraz źródła. Skąd to się wszystko wzięło? Rok 1934. Mikrofon i sprzęt nagraniowy trzyma w ręku Alan Lomax, a śpiewają Joe Washington Brown, Austin Coleman i Samson Brown w miejscowości Jenkins w stanie Louisiana.

No i teraz tak, czy Little Richard, Chuck Berry, albo nie wiem, później Mick Jagger musieli tak bardzo wysilać się, wymyślając to rock and rollowe, a później rockowe śpiewanie. Hmm. No wiadomo, zrobili swoje dla historii muzyki, ale wystarczy, że sięgnęli po takie stare nagranie z 1934 roku. Już kierunek był wytyczony. Good Lord, Run Old Jeremiah, śpiewał Austin Coleman. Oprócz niego Joe Washington Brown i Samson Brown.

Powtarzamy naszą trasę z pierwszej godziny dzisiejszego spotkania z Bagiennego Zakątka. Udajemy się na mikrotonalne mokradła. No i to będzie przebój poniekąd. Utwór gwiazdy muzyki mikrotonalnej, Mehdi Ashman. Prezentowaliśmy to nagranie swego czasu w naszych środowych spotkaniach. Ono nosi tytuł Dark. Mehdi Ashman koncentruje się też na...

No ale z zupełnie innymi rezultatami. Proszę posłuchać tego utworu. Myślę, że to się jakoś łączy. Ona ma w sobie akurat w tym utworze dość szczególną i dość podobną, wbrew pozorom, dzikość.

0: Media Rozrywkowe.
1: Rozrywkowe.
0: Mehdi Ashman i Dark. Teraz będzie znacznie bardziej rozrywkowo, bo do Mehdi Ashman dołączy inny gwiazdor muzyki mikrotonalnej, czyli człowiek, który opatentował mikrotonalną podstrunnicę do gitary z ruchomymi progami dzielonymi na poszczególne struny. Działający aktualnie w Stambule, pochodzący z Ankary, turecki gitarzysta Tolgahan Çoğulu. Ten duet wykona znany utwór Scarborough Fair.

Scarborough Fair, Mediasz, Manitolgahan, Czogulu. Idąc tropem coverów, sięgamy po nagranie Victorii Canal, angielskiej artystki o amerykańsko-hiszpańskich korzeniach. To trochę cover, trochę mashup, bo Victoria Canal opracowała Blackbird Beatlesów, stosując rozwiązania z utworów Everything in its Right Place grupy Radiohead.

0: Victoria Canal.
1: A na koniec jeszcze klasyka amerykańskiej piosenki, czyli Mike Patton śpiewający Johna Zorna w projekcie Templars in Sacred Blood, utwór Prophetic Souls. My słyszymy się o stałej porze za tydzień. Dobranoc.
0: Janusz Jabłoński
1: i Tomasz Gregorczyk.

Gods, it's real illumination. Breaking iron is glass.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie pierwsza symfonia Krzysztofa Pendereckiego, po której posłuchamy oczekiwania na wiolonczelę i orkiestrę kameralną Marcina Portnowskiego. Czteroczęściowa pierwsza symfonia koronuje twórczość Krzysztofa Pendereckiego okresu burzy i naporu, czasu, w którym zaznaczył swoją obecność, posługując się nowymi środkami dźwiękowymi, oryginalnymi brzmieniami i niekonwencjonalnym instrumentarium. Premiera dzieła odbyła się 19 lipca 1973 roku w Peterborough w środkowej Anglii z udziałem Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją autora. W jednym z pięciu

wykładów na koniec wieku składających się na tom Labirynt czasu Krzysztof Penderecki napisał tak. Moja pierwsza symfonia powstała w 1973 roku, gdy miałem 40 lat. Jest to czas przekraczania smugi cienia. Podjąłem wtedy próbę podsumowania moich 20-letnich doświadczeń muzycznych, czasu awangardowych, radykalnych poszukiwań. Była to summa tego, co jako awangardowy artysta mogłem powiedzieć. Cztery symetrycznie pomyślane części, arche pierwsze, dynamis pierwsze, dynamis drugie i arche drugie, świadczyły o chęci zbudowania świata od nowa. Wielka destrukcja, zgodnie z logiką awangardowości, oznaczała jednocześnie pragnienie nowej kosmogonii. Tyle kompozytor. Pierwszą symfonię Krzysztofa Pendereckiego gra Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją autora.

ukończoną w 1973 roku pierwszą symfonię Krzysztofa Pendereckiego wykonała Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją kompozytora. Rejestracji dokonano w sierpniu 2011 roku w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Przed nami oczekiwanie na wiolonczelę i orkiestrę kameralną Marcina Bortnowskiego. Kompozycja poświęcona pamięci Andrzeja Chłopeckiego, wybitnego muzykologa, publicysty oraz dziennikarza radiowego, wiele uwagi poświęcającego między innymi muzyce Krzysztofa Pendereckiego, a także kompozytorów reprezentujących młodsze generacje. Oczekiwanie w zamierzeniu miało być trzecim, ostatnim ogniwem pewnego cyklu, który zaczął się układać przed laty, napisał w komentarzu Marcin Bortnowski. Wszystkie trzy utwory są rodzajem koncertu, choć takich nie nazywam, na instrument solowy i orkiestrę kameralną. To, co czyni z nich cykl, rozgrywa się na poziomie idei. Odwołują się one bowiem na poziomie idei właśnie do apokalipsy świętego Jana. W pierwszych dwóch utworach wskazują na to tytuły zaczerpnięte z apokalipsy. W przypadku nowego utworu bardzo długo zmagałem się ze znalezieniem właściwego tytułu. I choć rozpoczynając pracę wiedziałem, że ma być on pewną kontynuacją, to z czasem zauważyłem, że ta muzyka prowadzi mnie gdzieś jeszcze. Inspiracją stały się słowa znalezione w książce Józefa Ratzingera „Śmierć i życie wieczne”. W pewnym miejscu, odwołując się do Heideggera, przyszły papież pisze tak: „Gotowość oczekiwania jest sama z siebie czynnikiem przemiany. Świat, w którym budzi się gotowość oczekiwania, jest światem różnym od świata pozbawionego tej gotowości, ale i sama gotowość jest różna zależnie od tego, ku czemu się zwraca, oczekuje pustki, czy tego, którego rozpoznaje w jego znakach, pewna jego bliskości właśnie wtedy, kiedy rozwiewają się czysto ludzkie nadzieje”. Tyle Marcin Bortnowski. Przed nami jego oczekiwanie na wiolonczelę i orkiestrę kameralną. Grają Andrzej Bauer oraz orkiestra European Workshop for Contemporary Music pod dyrekcją Riedigera Bona. Rejestracji dokonano 20.

23 września 2016 roku podczas festiwalu Warszawska Jesień. Tego dnia przypadała czwarta rocznica śmierci Andrzeja Chłopeckiego.

Oczekiwanie na wiolonczelę i orkiestrę kameralną Marcina Bortnowskiego wykonali Andrzej Bauer i orkiestra European Workshop for Contemporary Music pod dyrekcją Riedigera Bona. Utwór poświęcony został pamięci Andrzeja Chłopeckiego. Koncert odbył się 23 września 2016 roku podczas festiwalu Warszawska Jesień, dokładnie w czwartą rocznicę odejścia wybitnego muzykologa i dziennikarza radiowego. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Swyżykowski.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś w audycji pojawi się dużo akcentów z nad Adriatyku. Posłuchamy m.in. mszy chorwackiej Borisa Papandopulo, ale najpierw wybierzemy się na koncert do Zagrzebia. Tam 2 grudnia 2023 roku wystąpił kwartet zagrzebski o ponad 100-letniej tradycji. Obecnie tworzą go skrzypkowie Martin Krpan i Davor Philips, altowiolista Chrwoje Philips oraz wiolonczelista Martin Jordan. Na grudniowy koncert w zagrzebskim domu dziennikarza przygotowali najpierw 17 kwartet smyczkowy B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta o podtytule Polowanie.